0: Naszym gościem jest doktor habilitowany Dawid Bączkowicz, profesor Politechniki Opolskiej, koordynator Wojewódzkiej Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Województwie Opolskim, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice. Oczywiście to fizjoterapeuta. A dziś z naszym gościem rozmawiamy na temat fizjoterapii. Wracając jeszcze do ruchu. Jak dużym problemem w gabinetach fizjoterapeutów jest w tej chwili choroba otyłościowa? I czy pacjenci chętnie przyjmują takie sugestie, że muszą zawalczyć o właściwą wagę?
1: Tak, to jest powszechny problem i to jest problem, który narasta od lat. I otyłość jest wprost w całym piśmiennictwie medycznym wymieniana jako jedna z podstawowych przyczyn wielochorobowości. I rzeczywiście jako fizjoterapeuci bardzo często się z tym spotykamy. I jeżeli mamy tylko i wyłącznie nadwagę, to nie jest to może aż taki problem, chociaż rzeczywiście w planowaniu fizjoterapii musimy również w niektórych przypadkach uwzględnić niezbędną redukcję masy ciała. Natomiast kiedy już wchodzimy w otyłość, to niestety ona często uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek interwencji, albo przynajmniej znacząco ogranicza wachlarz możliwości, z jakich pacjent czy fizjoterapeuta może skorzystać i zmniejsza ich efektywność. Dlatego to też jest sztuka rozmowy z pacjentem, że oczywiście możemy podjąć się prowadzenia pacjenta, ale równolegle musi nastąpić utrata masy ciała, oczywiście też prowadzona w sposób bezpieczny, bo nie może to być ruch radykalny, żeby jednocześnie nie doszło do zaniku masy mięśniowej.
0: Widzi pan profesor, że w gabinetach fizjoterapeutów jest już więcej osób z chorobą otyłościową?
1: Tak, to jest powszechne zjawisko, które sygnalizujemy na poziomie również centralnym projektów, które przygotowujemy czy realizujemy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, czy również programami edukacyjnymi wdrażanymi już w szkołach podstawowych. Teraz prowadząc właśnie kampanię Polska się rusza, jednym z celów jest właśnie wprowadzenie aktywności fizycznej czy popularyzacja aktywności fizycznej jako czynnika profilaktycznego otyłości wśród dzieci.
0: Wróćmy do samej fizjoterapii. 90 tysięcy fizjoterapeutów jest w Polsce. Czy to wystarczająca liczba, czy ciągle brakuje tych specjalistów?
1: Odpowiem na to w ten sposób. Myślę, że czas, jaki pacjent musi czekać na fizjoterapię, niestety wskazuje na to, że tych fizjoterapeutów mogłoby być więcej. Generalnie mamy taki wskaźnik, że na 10 tysięcy mieszkańców przypada około 25 fizjoterapeutów. I w różnych regionach to różnie wygląda z dostępem. Natomiast u nas w województwie opolskim średnio trzeba czekać około 7 miesięcy na fizjoterapię ambulatoryjną. Taka jest mediana. Mhm. I nawet dopisek, że skierowanie jest pilne, niestety skraca ten czas oczekiwania do około 5 miesięcy.
0: To jest długo, kiedy mówimy o przypadkach takich bardzo bolesnych.
1: To jest zdecydowanie za długo, bo po takim okresie ta fizjoterapia może już być nieprzydatna. Często pacjent po tym okresie przychodzi z innymi już problemami i to skierowanie, z którym przyszedł, jest nieadekwatne do tego postawionego problemu. I tutaj jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów postulujemy, żeby wprowadzić też tak zwanego fizjoterapeutę pierwszego kontaktu. Chodziłoby o to, żeby rzeczywiście ta osoba z ostrym incydentem, może również przewlekłym, ale żeby mogła rzeczywiście chociaż skonsultować swój problem z fizjoterapeutą, który rzeczywiście jest specjalistą od tych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. I w takim przypadku wydaje się, że to znacznie ułatwiłoby tą ścieżkę dostępu do specjalisty. Często też osoby z dolegliwościami bólowymi wymagają okresowego zwolnienia z pracy. Czasami wystarczy 2-3 dni. I tutaj postulujemy też, żeby fizjoterapeuta pierwszego kontaktu w swoich kompetencjach miał wystawienie zwolnienia na okres 2-3 dni do tygodnia.
0: Kiedy boli najbardziej, a cieszy się popularnością ten kierunek coraz bardziej. Widzi pan zainteresowanie młodych ludzi, którzy wahają się, jaką drogę obrać, jeśli chodzi o studiowanie i decydują się na fizjoterapię?
1: Tak, od kilku lat przeżywamy istny boom na fizjoterapię i na opolskich uczelniach i w ogóle na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych czy na fizjoterapii. Jest to kierunek, który cieszy się jedną z największych popularności wśród w ogóle wszystkich kierunków studiów.
0: No dobrze, a jak rozpoznać tego właściwego fizjoterapeutę? Decydujemy się na wizytę u fizjoterapeuty, skąd mamy wiedzieć, że ten fizjoterapeuta zaopiekuje się nami we właściwy sposób, bo na to też musimy zwrócić uwagę. Jest dużo fizjoterapeutów na rynku medycznym, ale jak wybrać tego właściwego, żeby nam rzeczywiście realnie pomógł?
1: Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fizjoterapeuta, bo na rynku mamy szereg osób, które mienią się fizjoterapeutami albo używają podobnych nazw, zapraszają na terapię, natomiast nie są fizjoterapeutami. Czasami są to osoby po kilkugodzinnych wręcz kursach, czy są to masażyści, którzy aspirują do bycia fizjoterapeutami, ale w żadnym przypadku nie należy ich łączyć z fizjoterapią.
0: Więc są tacy masażyści kilkugodzinni po takich kursach?
1: Tak. I to często są to jeszcze kursy prowadzone w sposób
0: online.
1: Tak. Także to niestety często zagraża zdrowiu pacjenta, bo pacjent, ufając, że jest to osoba kompetentna, zgłosi się do takiej osoby z problemem, a ta osoba może nie rozpoznać jakiegoś bardziej istotnego problemu, gdzie powinna odesłać pacjenta do konkretnego specjalisty.
0: A takim masażem, czy na przykład jakimś uciskiem niewłaściwym można zrobić krzywdę pacjentowi?
1: Oczywiście.
0: Oprócz tego, że go zaboli na przykład.
1: Jeżeli tylko mówimy o delikatnym masażu, który jednak ma więcej wspólnego z relaksacją i taką rozluźnieniem niż jako taką rozumianą procedurą medyczną, to sam masaż rzeczywiście nie powinien zaszkodzić. Ale ryzykiem jest to, że taki masażysta, nie wiem, chiropraktyk czasami może nie rozpoznać realnego problemu, z którym pacjent się boryka, a powinien rzeczywiście być na CITO odesłany do specjalisty, czy czasami na SOR. I czasami takie osoby właśnie są leczone w jakiś sposób domowy, amatorski i ryzykiem jest to, że nie zostanie odpowiednio wcześnie postawiona właściwa diagnoza. To jest bardzo, bardzo duże ryzyko.
0: Czyli pytamy o wykształcenie i doświadczenie takiego fizjoterapeuty.
1: Tak, możemy sprawdzić. Każdego fizjoterapeutę możemy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. To jest taki rejestr prowadzony przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. I to jest taki pierwszy krok, gdzie możemy zweryfikować pod kątem prawa wykonywania zawodu. Natomiast w dalszej kolejności warto zidentyfikować, czy dany fizjoterapeuta rzeczywiście zajmuje się problemami związanymi z naszą dysfunkcją. Tak jak nie pójdziemy do lekarza ortopedy z problemem, nie wiem, neurologicznym, albo nie pójdziemy do geriatry z dzieckiem, tak samo w fizjoterapii. Nie mamy osób, które są alfą i omegą w całym obszarze fizjoterapii. Każdy z nas, fizjoterapeutów, specjalizuje się w jakimś obszarze. I tutaj warto zweryfikować, zapytać, sprawdzić, poczytać opinie w internecie, ale też wprost być może na pierwszej wizycie zapytać, czy ta osoba realnie zajmuje się danym obszarem fizjoterapii i czy ma doświadczenie w tym obszarze. To jest klucz.
0: Trafiliśmy we właściwe ręce, jesteśmy u dyplomowanego fizjoterapeuty. Jak powinna wyglądać ta pierwsza wizyta? Co powinien wiedzieć pacjent? O co powinien nas zapytać fizjoterapeuta? Jak to przebiega?
1: Na pewno pierwsza wizyta nie powinna się zaczynać od wprowadzenia terapii. Zawsze pierwsza wizyta, nawet jeżeli to jest wizyta wynikająca ze skierowania lekarskiego, powinna się rozpocząć od dobrze przeprowadzonego wywiadu. Wywiad to po prostu rozmowa z pacjentem odnośnie historii jego dolegliwości, charakteru dolegliwości, wcześniejszego leczenia, szereg informacji i zebranie tych informacji rzeczywiście wymaga czasu, ale też zaufania, zbudowania zaufania, bo pytamy często o rzeczy nawet intymne. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy przeprowadzić, wywiad. Druga rzecz to badanie funkcjonalne. Tutaj to jest ten obszar diagnostyki funkcjonalnej, którą zajmuje się praktycznie tylko fizjoterapeuta. I oczywiście w zależności od potrzeb, specyfiki, z jakimi dolegliwościami trafia do nas pacjent, to stosujemy taki, a nie inny protokół tego postępowania diagnostycznego, tej diagnostyki funkcjonalnej, badania funkcjonalnego. I dopiero wywiad wraz z wynikami badania i są nam w stanie naświetlić jakąś diagnozę. Ta diagnoza oczywiście później musi być potwierdzona na kolejnych wizytach, ale najczęściej ta pierwsza wizyta to jest właśnie badanie i postawienie wstępnej diagnozy. I dopiero w oparciu o naszą diagnozę jesteśmy w stanie zaproponować specyficzne, adekwatne do potrzeb leczenie. Bardzo często okazuje się, że w czasie tej pierwszej wizyty, że musimy mieć dostęp do innych jeszcze badań. Czasami musimy odesłać pacjenta do lekarza. Czasami zdarza się, że na SOR. Mamy w fizjoterapii tak zwane czerwone flagi, które jasno wskazują, że dany problem nie leży w naszych kompetencjach i musimy odesłać pacjenta do innego specjalisty, a niezastosowanie się do tego jest bardzo ryzykowne i może zagrażać zdrowiu czy życiu pacjenta.
0: No tak, no bo tak sobie myślę, jeżeli ten ból na przykład w krzyżach jest bardzo ostry, to fizjoterapeuta niewiele zdziała, jeżeli ten pacjent bardzo cierpi, bo on wymaga przede wszystkim w pierwszej kolejności pomocy farmakologicznej, być może medycznej i lekarskiej, tak?
1: Czasami się zdarza, że wystarczy pozycja jakaś ułożeniowa, żeby ten ból zmniejszyć. Czasami zdarza się, że sam zabieg wystarczy, ale czasami rzeczywiście niezbędna jest osłona farmakologiczna i to już z kolei leży w kompetencji lekarza. I później dobrze, jeżeli ten pacjent by do nas wrócił, ale to jasno trzeba pacjentowi zakomunikować. Czyli można powiedzieć, że ta pierwsza wizyta ma na celu postawienie diagnozy, ale jednocześnie edukacji pacjenta i

0: Województwie Opolskim, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Cały czas rozmawiamy o fizjoterapii. A ja chciałam zapytać tak przewrotnie, a fizjoterapeuci też mają problemy z układem ruchowym w związku ze swoją pracą? No bo pracujecie też fizycznie przy pacjencie.
1: Tak, to jest praca fizyczna, więc fizjoterapeuci często są w grupie podwyższonego ryzyka, bo to my często naszym ciałem pomagamy pacjentowi, asekurujemy tego pacjenta, wykonujemy z nim wspólne rzeczy i ja często moim studentom mówię, że miarą efektywności fizjoterapii, wizyty fizjoterapeutycznej jest nie tyle zmęczenie pacjenta, co zmęczenie fizjoterapeuty. Także to jasno sobie trzeba powiedzieć.
0: A co was najczęściej boli? Z czym macie problem? Z nadgarstkami? Z krzyżem?
1: Widzę, że pani redaktor bardzo dobrze zna naszą profesję. Tak, dokładnie to samo, co naszych pacjentów. Tak, tylko, że mamy może tutaj nieco większą świadomość tego, dlaczego boli.
0: Ewentualnie jakichś technik ruchowych, które możecie wykorzystać przy podnoszeniu pacjentów chociażby.
1: Tak, tutaj kierujemy się i tego nauczamy też ergonomii pracy. Mhm. Właśnie chodzi o to, żeby fizjoterapeuta wkładając jak najmniej siły albo jak najmniej obciążając swój układ kostno-stawowy, mógł wykonać jakąś pracę. To jest kluczowe, bo kiedy byśmy mieli jednego, dwóch pacjentów dziennie, no to może nie miałoby to takiego znaczenia, ale pracując przez 8 godzin na oddziale, czy w gabinecie, czy w innej formie, to te obciążenia się kumulują jednak.
0: A czy praca jest też obciążająca psychicznie? No bo spotykacie różnych pacjentów, na przykład po ciężkich wypadkach i czasami trudno się pogodzić, że los sprawił, że ten człowiek tak cierpi. Jak wy sobie psychicznie też radzicie, poznając historię pacjentów?
1: Tutaj mamy trochę taką sprzeczność, bo z jednej strony od fizjoterapeuty oczekujemy dużej wrażliwości na los pacjenta, ale z drugiej strony nie możemy rzeczywiście żyć tymi problemami tego pacjenta, więc ten poziom asertywności pewnej też jest potrzebny. To jest sztuka, żeby z jednej strony zachować tą wrażliwość na problem pacjenta, nie zobojętnieć na jego problem, bo każdy z pacjentów przychodzi ze swoim jakimś problemem i dla niego to jest ten jego jedyny problem, z którego chce się też zwierzyć i w naszych rękach szuka wsparcia. Tak? Natomiast no, my nie mamy niestety tego jednego pacjenta. Mamy takich pacjentów, nie wiem, 8-10 dziennie. I oczywiście każdego z nich staramy się traktować indywidualnie, ale niestety my też mamy swoje życie. Więc na pewno ta olbrzymia wrażliwość, ale z drugiej strony asertywność. To jest sztuka zachowania tego balansu.
0: A jak zmienia się ta współczesna fizjoterapia? Czy to tylko masaż i ćwiczenia? No tutaj pewnie odpowiedź padnie nie.
1: To już dawno nieprawda. Ja już jestem na tyle długo w zawodzie, że naocznie widzę, jak zmienił się ten zawód w perspektywie 20 czy 30 lat. I rzeczywiście kiedyś ten rehabilitant tak zwany, tak, to była osoba często, która wykonywała masaż, zabiegi fizykalne, jakieś podstawowe ćwiczenia. Natomiast w ostatnich latach mamy burzliwy rozwój fizjoterapii, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I coraz częściej staramy się naszą profesję opierać na tak zwanym evidence-based medicine albo evidence-based practice, czyli na medycynie czy praktyce opartej na faktach, tak żeby nie wykonywać pewnych procedur, zabiegów, bo nam tak się wydaje, albo tak, żeśmy byli nauczeni, bo pewnego rodzaju dogmaty w zabiegach rzeczywiście były powtarzane niemalże z pokolenia na pokolenie. Mhm. Dzisiaj mamy dostęp do najnowszych badań naukowych, zupełnie też innego poziomu badania są dzisiaj prowadzone, które sprawdzają efektywność wybranych procedur. I fizjoterapeuta ma w obowiązku stosować się do najnowszych zdobyczy wiedzy w tym zakresie, czyli swoją wiedzę opierać na faktach. To nie znaczy też, żeby bezdusznie stosować pewnego rodzaju procedury, tym bardziej, że ta wiedza też oczywiście się zmienia. Mhm. Tak? Nasz punkt patrzenia i widzenia na pewne rzeczy zmienia się w perspektywie tego, co było 10 lat temu czy 5 lat temu i teraz ta wiedza też jest inna, ale jednak musimy podążać za pewnymi standardami i opierać swoją wiedzę o fakty, a nie o wyobrażenia.
0: A macie jakieś problemy na przykład z osobami, które rozpowszechniają jakieś teorie spiskowe w fizjoterapii? Ostatnio dowiedziałam się, że nawet w stomatologii przy leczeniu kanałowym pojawiają się różnego rodzaju teorie, które wyznawcom, czy też osobom, które w to wierzą, nie pozwalają na przykład leczyć w ten sposób zęby. Czy wy też macie takie teorie spiskowe, które pojawiają się w waszych dziedzinach? Czy to bardziej wynika z tego, że ktoś stosuje techniki, które już nie obowiązują, ale uważa, że one dalej powinny być stosowane?
1: Niestety mamy takie osoby, czy to w naszym środowisku, ale częściej są to osoby spoza środowiska fizjoterapeutów, które aspirują, mienią się byciem fizjoterapeutą, chociaż nie są. I niestety, ponieważ potrafią się dobrze zaprezentować, atrakcyjnie na przykład w mediach społecznościowych, a tego typu informacje takie kontrowersyjne niestety dość dobrze się sprzedają, to niestety te osoby potrafią narobić bardzo dużo problemów i po prostu rozpuszczają nieprawdziwe informacje. Z takimi osobami, czy z takim rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, często szkodliwych informacji, walczymy jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów, ale niestety z uwagi też na to, że pacjenci bardzo często oczekują informacji, poszukują rozwiązania swoich własnych problemów, to niestety takie osoby rozpowszechniające nieprawdziwe informacje trafiają niestety w potrzeby osób szukających pomocy.
0: Czym się teraz głównie zajmujecie jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów? To jest na przykład ten szybszy dostęp, o czym Pan mówił w pierwszej części, do fizjoterapeuty, ten fizjoterapeuta pierwszego kontaktu. Na czym się skupiacie w tej chwili?
1: Przede wszystkim rolą Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest reprezentowanie środowiska fizjoterapeutów na zewnątrz. I mając swoją izbę, my zbieramy głosy z regionów, tak żebyśmy rzeczywiście pewne problemy mogli rozwiązywać na poziomie centralnym. I rzeczywiście pojedynczy fizjoterapeuta nie byłby słyszalny w Ministerstwie Zdrowia, w NFZ-cie, a jako organ jesteśmy na tyle silni, na tyle szukamy również partnerów, czy to medialnych, żeby budować rangę naszego zawodu i stać na straży również kompetencji, które ma powierzone fizjoterapeuta.
0: Ale rozumiem, że nie skupiacie się tylko na samej grupie zawodowej, ale pacjent też tutaj w tych staraniach jest uwzględniany.
1: Tak, zupełnie inne działania.
0: No bo pacjenci
1: są...
0: nie mają takich zorganizowanych grup.
1: Pacjenci często mają tak zwane
0: stowarzyszenia jakieś...
1: pacjenckie, rzeczywiście. Natomiast rzeczywiście Krajowa Izba z jednej strony kieruje swoje działania do fizjoterapeutów, bo jesteśmy rzeczywiście organem zrzeszającym, reprezentującym środowisko zawodowe, ale z drugiej strony kierujemy szereg akcji bezpośrednio do pacjentów. I właśnie takim aktualnym projektem jest akcja Polska się rusza, gdzie właśnie od 8 września, czyli Światowego Dnia Fizjoterapii, do końca roku będziemy zachęcali pacjentów do aktywności fizycznej, różnie pojętej, różnie dostosowanej, w różnych grupach społecznych, różnie prowadzonej, zgodnie z potrzebami, możliwościami osób, ale rzeczywiście do aktywności fizycznej na miarę potrzeby każdego z nas.
0: A jak ta akcja będzie prowadzona w województwie opolskim? Co będziecie robić? Co zaplanowaliście?
1: Opieramy tę akcję o współpracę z między innymi samorządem, ale również uczelniami wyższymi. Chcemy przede wszystkim dotrzeć do już zorganizowanych grup pacjentów. Tak będzie najłatwiej i tak będziemy w największym stopniu mogli dotrzeć do jak największej liczby osób, ale planujemy również wydarzenia w postaci konferencji, wydarzeń, warsztatów. Sukcesywnie będziemy w mediach o tych wydarzeniach do końca roku informować.
0: Także proszę śledzić te informacje na stronie Politechniki Opolskiej. Między innymi te informacje się znajdą, czy trzeba wejść na Krajową Izbę Fizjoterapeutów?
1: Będziemy się starali wszystkimi kanałami o tym informować, w lokalnych mediach, oczywiście na stronie uczelni, czy to Politechniki Opolskiej, czy myślę Uniwersytetu Opolskiego, ale również na stronie Krajowej Izby. Będą też przygotowane pewne spoty do pacjentów. Na pewno kto ma usłyszeć, ten o tym usłyszy.
0: No i drodzy Państwo, ruszajmy się, apelują fizjoterapeuci, tak? Niech ten ruch nam towarzyszy. Gdzie możemy się przemieścić własnym ciałem bez samochodu, to róbmy to.
1: Tak, wykorzystujmy to, bo ten ruch jest najlepszym sposobem do uniknięcia problemów w przyszłości.
0: A jak się popatrzy tak na nasz styl życia obecny i ten, który był 20-30 lat temu, to rzeczywiście tego ruchu w naszym życiu jest coraz mniej. Jeździmy samochodami, jedzenie możemy zamówić do domu. Sklepy spożywcze są na każdym rogu, więc też nie musimy gdzieś tam w jakiejś odległości dalekich pokonywać. Przekąski kuszące, które przecież wpływają na naszą wagę, też są bardzo łatwo dostępne. Nawet nie musimy gotować, bo są gotowce w sklepach już przygotowane, więc wcześniej to wszystko robiliśmy w ruchu, a teraz mamy to podane.
1: Tak, to wszystko są bardzo kuszące rozwiązania, a człowiek z natury, no nie chcę mówić, że jest leniwy, ale jest ergonomiczny, więc jeżeli czegoś nie musi robić, no to rzeczywiście często nie robi. I tutaj klucz w tym, żeby zbudować tą świadomość, że człowiek, ciało człowieka, organizm człowieka wyewoluował w ruchu. Myśmy wykształcili swoje organy, nasze ciało przez ruch. I tego ruchu potrzebujemy tak samo jak wody. Więc właśnie każdy pretekst, żeby się ruszyć, jest dobry. I niestety w świecie mamy dużo rozwiązań. Pilot do telewizora, tak? Teraz obecnie e-commerce, samochód, ale z przekładnią już automatyczną. To wszystko tak naprawdę powoduje, że człowiek jest coraz wygodniejszy i mniej się musi ruszyć. I jest w stanie żyć w ten sposób.
0: Maszyny natomiast przecież nas wyręczają. Nie wiem, w domu nawet są odkurzacze jeżdżące, które za nas odkurzają.
1: Tak, czy kosiarki ogrodowe, prawda? Już tak. Nie trzeba by... I takich przykładów moglibyśmy teraz mnożyć. I rzeczywiście to nam uwalnia bardzo dużą przestrzeń czasową, tylko sęk w tym, żebyśmy tą przestrzeń wykorzystali pozytywnie. Oczywiście można sobie zbudować alternatywę dla koszenia trawnika własnoręcznie. Niech ten robot sobie kosi, ale w tym czasie może zróbmy coś innego, atrakcyjnego.
0: Wyjdźmy na rower.
1: Pójdźmy na rower, może gdzieś sobie wyjedźmy. Czasami wystarczy parę metrów z domu po prostu wyjść, żeby trafić w atrakcyjne miejsca, tak? Ale rzeczywiście to o to już musimy zadbać sami. A fizjoterapeuci są po to, żeby o tym przypominać.
0: Dużo ułatwień, a tego czasu ciągle za mało. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za wizytę w studiu i za te wszystkie informacje na temat pracy fizjoterapeutów, na temat fizjoterapii. Dziękuję.
1: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Doktor habilitowany, profesor Politechniki Opolskiej, Dawid Bączkowicz był naszym gościem. To koordynator wojewódzki Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Województwie Opolskim, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej. Polskiej był z nami w studiu. Ja dziękuję państwu za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień w sobotę między 13 a 15. Marzena Śmierciak, do usłyszenia, przyjemnego weekendu i dużo, dużo zdrowia.

0: symbol miasta. Mnie się kojarzy to symbol, to jest festiwal.
1: Symbolem Opola dla mnie jest ta wieża piastowska, którą widzimy obok. Ratusz tak samo.
2: Zielony mostek, amfiteatr.
3: Festiwal.
0: Nie wiem, bo ja tu za długo nie mieszkam. Na razie poznaję dokładnie.
4: To zaskoczenie dla mnie, ja to symbolem Opola. No ja tu się urodziłam. To moje miasto to jest Opole. No ratusz przede wszystkim. Wieża też.
5: A była pani już na wieży?
4: Nie zdążyłam. Jak była pogoda, to nie miałam czasu, a jak było niepogody, to było zamknięte, to zawsze jaka przeszkoda. Ale dzisiaj nie mam trochę czasu. Dzisiaj bym poszła. Jest otwarta. Mhm. To ja pójdę.
6: Miasto Opole udostępniło na ratuszu wieżę do zwiedzania. Ona była już obiektem widokowym wcześniej, tylko że teraz mamy dodatkową, nową tutaj wystawę historyczną, częściowo też troszkę i multimedialną. Wystawa jest bardzo spójna stylistycznie, wszystko kręci się wokół dwudziestolecia międzywojennego. Bo tu też jeden z motywów przewodnich jest takie wydarzenie z 17 października 1929 roku, kiedy to nad naszym miastem krążył tak zwany Zeppelin, sterowiec. Był to taki dosyć pamiętny epizod z tych czasów jeszcze przedwojennych. Mamy bardzo fajną, stylistycznie spójną wystawę, która kryje bardzo dużo ciekawostek. Mamy też dwa tarasy widokowe, na które turyści wchodzą z przewodnikiem, ponieważ on dodaje od siebie pewne elementy, których na wystawie można by nie wypatrzeć. Możliwość zwiedzania wystawy jest ograniczona ilościowo, w sensie może wejść do 12-13 osób. Ze względu też na wielkość tarasu, ze względu na klatki schodowe, na bezpieczeństwo. Zwiedzanie zaczynamy od wysokości 24 metrów, a wchodzimy na wysokość ostatecznie 39 metrów. Chociaż nasza wieża ratuszowa ma tych metrów do samego czubka 65. Jest jak na Opole to bardzo wysokim obiektem. Tutaj w okolicy jedynie bliźniacze wieże obecnie katedry. Te iglice są nieznacznie wyższe, bo mają 73 metry. A wieża piastowska liczy sobie 36 metrów, jeśli chodzi o tą część murowaną. Ta nadbudówka, ten dach, on dodaje jej kilka metrów, no jest, są to 42 metry, ale ta część murowana zasadniczo jest na 36 metrach. Więc jak Państwo tu do nas wejdziecie, to nawet da się zauważyć, że będziemy do wieży piastowskiej na podobnej wysokości. Nawet jak są turyści akurat na tamtym tarasie na Piastowskiej, to możemy sobie pomachać do nich. Ale nie najważniejsze jest to, co możemy zobaczyć jakby na tarasie, chociaż to oczywiście też, ale też właśnie ta nasza nowa wystawa.

wchodzimy teraz już na właściwą ekspozycję. Dosyć wąski, spiralny schodek. Dosyć wygodne na pierwszy rzut oka, ale wchodzi się całkiem fajnie. Jesteśmy teraz w pierwszej sali ekspozycyjnej. Tutaj jest taki moment na takie skrótowe opowiedzenie historii ratusza w ogóle i pokazujemy 5-minutowy film skrótowo opowiadający też historię wieży ratuszowej. Zwracamy uwagę na doniosłe wydarzenie 15 lipca 1934 roku. Wieża się wtedy zawaliła. Z wieżą był ten problem, że o ile ratusz i sama wieża systematycznie od tego XV-XVI wieku ulegały przebudowom, remontom, to fundament wieży, z racji tego, że był niżej, był wkomponowany w ratusz, no nie ulegał jakimś tam znaczniejszym modyfikacjom, przebudowom. Znamy wizerunek wieży ratuszowej z XVIII wieku. Ona miała taki barokowy, można powiedzieć, hełm, była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Można ją zobaczyć w Opolu. Przy wejściu do Zamku Górnego jest taka biała ściana, tam jest mural z panoramą miasta z początku XIX wieku. Tamtą wieżę widać. Wieżę ratuszową samą przebudowano dopiero w latach 1863-64 i wtedy ona zyskuje ten swój obecny już kształt, taki jaki znamy. Mówimy, że on jest wzorowany na florentyńskim budynku znanym Palazzo Vecchio, Wielki Pałac. Na czasy, kiedy powstawał, czyli epokę renesansu, no, faktycznie był wielki, bo liczył sobie bodaj 96 metrów wysokości. Nasza wieża ma 65. Podobieństwo Palazzo Vecchio, Florencja i ratusz w Opolu oczywiście można wyśledzić, ale jest jeszcze jeden ratusz w Niemczech, w mieście Fürth. I tam faktycznie zrobili to 1:1. No i w kontekście tych niezmiennych przez kolejne setki lat fundamentach wieży, już na początku XX wieku wiadomo, że zgłaszano pretensje o coraz gorszy stan wieży. Wieża stojąc na starym fundamencie, no w trakcie remontu w 1930 latach została na tyle naruszona, pojawiły się rysy pęknięcia szczeliny w murach, w fundamentach tej wieży. Wiedziano, że ona runie. Pierwsza szczelina niebezpieczna w fundamentach wieży pojawiła się w listopadzie 1933 roku. Od tamtego czasu stan wieży był ustawicznie sprawdzany i ostatecznie, kiedy wieża zawaliła się 15 lipca 1934, to nikt nie zginął, bo wiedziano, że wieża się zawali i na ten czas zamknięto rynek, nie dało się na niego wejść w ogóle i ostatecznie wieża runęła 15 lipca 34 o 21:30, to było mniej więcej, między 21 a 21:30. Dosyć szybko podjęto trud odbudowy. Już w maju 1936 roku wieże i ratusz oddano odbudowane. Co ciekawe, wieże oddano niemalże w takim samym kształcie, jak ona była wcześniej. Ratusz był przebudowany na takie jakby połączenie elementów renesansu z modernizmem. Ja to tak określam.

Teraz dochodzimy do najciekawszego z elementów naszej ekspozycji. Są to makiety kamienic z rynku z 1929 roku. Jest to zrobione z ogromną ilością szczegółów. Niektóre są wręcz takie chwytające za serce. Tutaj widzimy zastawę w sklepie z porcelaną wystawioną. Ubrania powieszone na manekinach. Jest nawet u szewca taka karuzelka z butami kręcąca się. No jest tutaj bardzo dużo takich fajnych elementów. A nad nami Zeppelin. Jest to jego oczywiście model, który tutaj jest podczepiony na takiej szynie i on w trakcie zjedzania obraca się dookoła tego pomieszczenia. No i sprawia wrażenie, że po prostu lata sobie nad nami. Turyści jak odwiedzają, proszę Państwa, to pierwsze co im się rzuca w oczy to ten Zeppelin. Jak lubią patrzeć do góry, jak patrzą na wprost, to widzą podświetlone szyldy z nazwami sklepów. Pan artysta, który projektował tą wystawę, to on dodał jako takie urozmaicenie, takie wzbogacenie rzeczywistości tych neonów, tu jeszcze wtedy w Opolu nie było. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać duch tego przedwojennego rynku, czyli okres, kiedy są jeszcze mieszkańcy wyznania mojżeszowego. I mamy żydowskie sklepy, pod 15 numerem kiedyś był Emil Dawid, właściciel sklepu z konfekcją męską. Mamy tutaj i sklepy żydowskie, i typowo interesy niemieckie. To widać. Mamy na przykład Hoffmana, mamy Winterfelda, Geiera i tego typu nazwiska. No i mamy też interesy należące do Ślązaków. Na przykład pana Wilczka, krawca z Wójtowej Wsi. Przedsiębiorcę nazwiskiem Siwina, który miał coś w rodzaju sklepu monopolowego, bo widzimy tu nawet przedwojenną reklamę piwa namysłowskiego. Mamy też przybyłe pisanego przez 2L. Taki najfajniejszy sklep, bo najmniej pasujący do asortymentu, który mamy na rynku. To jest na rogu, tam gdzie się dzisiaj wchodzi do kościoła Franciszkanów. Mieliśmy sklep z Gorzeleckiej Fabryki Mebli Żelaznych. Był tu też na rynku hotel, taki charakterystyczny to był budynek. On się mieścił pod numerem 11 na rogu dzisiejszej ulicy Koraszewskiego. Był to hotel, czy też kamienica pod Orłem. Budynek jest neogotycki, też typowo z nawiązaniem do takich niemieckich wzorców architektonicznych, jakich po niemieckich miastach jest w ogóle pełno. W 1945 ten hotel spalono. Mamy jego fotografię całkowicie wypalonej skorupy. Po wojnie Polacy jak zabrali się za odbudowę rynku, to już nie odbudowali tego bardzo niemieckiego w treści i kształcie budynku, tylko odbudowali taką jakby neobarokową kamieniczkę, która stała w tym miejscu wcześniej, do końca praktycznie XIX wieku. Poruszamy tutaj też znane z tamtych czasów takie wątki jak zawalenie się wieży ratuszowej podczas jej przebudowy w 1934 roku. Wieża, z racji, że ówczesna już starówka kojarzyła się mieszkańcom z taką włoską architekturą, w 1864 została przebudowana na taki styl włoski. Była inspirowana kształtem Palazzo Vecchio we Florencji. I co ciekawe, po zawaleniu się wieża została odbudowana w identycznym niemal kształcie. Tutaj też całość uzupełnia właśnie przelot sterowca Zeppelina, który też jest jednym z motywów wiodących wystawy. Taki model Zeppelina tutaj zatacza koło nad turystami, kiedy tutaj są i zwiedzają. Jest też tutaj bardzo szczegółowa, bardzo pieczołowicie wykonana makieta przedwojennego miasta, jego widok z góry.

0: wchodzimy teraz na niższy taras widokowy.
1: Tu wspinaczki tak naprawdę nie ma wiele, bo chodzić po schodach zaczynamy od 24, wchodzimy na 39 metr, więc nie ma tych schodów aż tak dużo.
2: I dotarliśmy teraz widokowy wieży ratuszowej.
0: Tutaj na ścianach przed wejściem na pierwszy taras mamy tak zwaną galerię oktagon. Czyli są tu na tą chwilę zdjęcia z powojennej historii miasta. Kolejkę pod spółdzielczym domem towarowym. Mamy autobus miejski jeżdżący po rynku w 1970 roku. Rajdy festiwalowe. Historia powojenna Opola. Mamy strajki w latach 80. Więc tutaj parę zdjęć jest takie, które nam opowiadają to, co się na rynku dzieje. Najciekawszym zdjęciem jest wyścig gokartowy. Dzisiaj rynek się z ruchem samochodowym nie kojarzy. Do początku lat 90. natomiast na płycie rynku był asfalt, tutaj normalnie samochody jeździły, był parking. Kiedy to zdjęcie było wykonane, no ruch był na tyle mały, że robiono wyścigi gokartowe. No jest to coś, czego można by się nie spodziewać w takim miejscu, a jednak wtedy fascynacja motoryzacją była niesamowita, chociaż mało kto mógł mieć samochód, to zwłaszcza męska część populacji bardzo ten temat, męską część populacji emocjonował i rozgrzewał.
2: I gdzie teraz wchodzimy?
0: Tutaj wchodzimy teraz na niższy taras widokowy, na poziom 35 metrów. O, tutaj w tle było słychać mechanizm zegarowy, który wybija nam pełną godzinę. I tutaj weszliśmy na pierwszy taras widokowy udostępniony turystom, na ten niższy. On jest jeszcze otoczony takimi arkadami. No i pierwsze, co nam się ukazuje, to jest oczywiście Starówka. Patrzymy na północ, na katedrę, czyli na kościół Świętego Krzyża. Po lewej stronie od niej komin pierwszej elektrowni miejskiej z początku XX wieku. Jest to wielka ciekawostka dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Opola, bo wszyscy kojarzymy, prawda, elektrownię w Czarnowąsach. Nawet ci, którzy są z daleka, to gdzieś tam tą elektrownię Opole kojarzą. A tutaj przy katedrze niegdyś pierwsza elektrownia funkcjonowała. Tutaj ja lubię też zwracać ludziom uwagę na to, że mamy przy szpitalnej kapliczkę świętego Aleksego. Jest ona tak ukryta, że praktycznie z poziomu ulicy mało spostrzegawczy przechodzi i może chodzić latami i nie zauważy, a tutaj z wieży już ją można zobaczyć. A przed nami jeszcze wejście na górny taras wieży na wysokość 39 metrów.

0: Jesteśmy teraz na najwyższym terasie.
1: Dostępnym dla turystów, bo ze względu na przepisy przeciwpożarowe nie możemy wyżej już niż na tą wysokość 39 metrów wejść. Widok jest już nieco lepszy niż jeszcze parę metrów niżej. Przy dzisiejszej aurze...
0: To chyba Górę Świętej Anny zobaczymy.
1: Góra Świętej Anny powinna być na wprost. I dzisiaj niestety to niebo nie jest jakieś najbardziej przejrzyste, bo tutaj Górę Świętej Anny byłoby widać praktycznie jak na dłoni w inne dni. Tak samo tutaj moloch cementowni Górażdży. On się wyłania zza mgły, a zazwyczaj można go zobaczyć bez żadnych zakłóceń. A jak się patrzy na Szczepanowice, to widzimy te dwie wieże tamtejszego kościoła. Powinno być widać już stąd bardzo wyraźnie Góry Opawskie, a one są skryte za mgłą. Nie widzimy w tym momencie. Upalne, bezchmurne niebo nie równa się przejrzystemu niebu. No i tutaj też bardzo ładny widok na taras naszej starszej sąsiadki, czyli wieży piastowskiej. Tutaj widzimy ją jak gdyby z innej perspektywy.
0: Turyści, którzy wejdą na ten najwyższy poziom wieży ratuszowej, z pewnością są uradowani.
1: Ludziom się tutaj podoba. W każdym narożu tego górnego tarasu mamy lunety. W przeciwieństwie do wielu podobnych miejsc są za darmo. Nie muszą Państwo monety wrzucać. Można sobie próbować za ich pomocą wyśledzić jakieś dalsze punkty na horyzoncie. Tu spinaczki tak naprawdę nie ma wiele, bo wchodzić po schodach zaczynamy od 24, wchodzimy na 39 metr, więc nie ma tych schodów aż tak dużo. Gdyby tu nic nie było, no to człowiek pamiętałby, że wchodził po kręconych schodach. A tak, ma jeszcze te kamienice po drodze, ma też tą część historyczną, ten film. Mamy też pomieszczenie pejnalisty pana Tadeusza Ciuły. No i to są takie elementy, które
0: ubogacają,
1: tak pozwalają ludziom wynieść z tej wystawy o wiele więcej niż tylko sam widok z wieży. Dlatego zachęcamy do odwiedzin wieży ratuszowej. Jest ona czynna dla turystów w piątki, soboty i niedzielę w godzinach od 10 do 18. Następnie swoje kroki możemy skierować do wieży piastowskiej.
0: Do obserwacji Opola z odnowionej wieży ratuszowej, a także obejrzenia prezentowanej w jej wnętrzu bardzo ciekawej ekspozycji zachęcał Andrzej Kula, przewodnik po tym obiekcie. Natomiast o jednym z najstarszych zabytków obronnych w Polsce, jakim jest będąca również symbolem Opola wieża piastowska, w magazynie Obierze Świat już mówiliśmy. Audycja ta jest dostępna na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierze Świat. Dlatego dziś tylko zaproszenie do jej odwiedzenia.
2: Wieża Piastowska jest pozostałością po Zamku Piastowskim, który istniał tutaj do roku 1928. Jest to unikalny zabytek w skali kraju w architekturze obronnej, który można zwiedzać z przewodnikiem, podziwiając wspaniałą panoramę Opola, Gór Opawskich, czasami, gdy mamy bardzo dobrą pogodę, nawet szczyt Pradziada czy Śnieżnika. Wieża Piastowska jest wieżą ceglaną, 42-metrową. Mury wieży na dole sięgają około 3 metrów. Na wieżę prowadzą solidne schody i możemy spotkać po drodze księcia Bolesława Opolskiego, który opowiada bardzo wiele ciekawostek. Na początek jednak musimy przetrwać loch, później zbrojownia i idziemy na samą górę, na taras widokowy. Zapraszam do środka, do zwiedzenia wieży piastowskiej.

Do obejrzenia Opola z wieży piastowskiej i poznania jej ciekawej historii zapraszał przewodnik po tym zabytkowym obiekcie Eryk Latała. Natomiast wcześniej na wieżę ratuszową Andrzej Kula, który również jest przewodnikiem po Zamku Górnym w Opolu, a właściwie po jego jedynej pozostałości, czyli gotyckiej wieży zamkowej. Życzący ciekawego weekendu, na przykład odwiedzając Opole i zwiedzając zabytkowe wieże, nisko się teraz Państwu kłaniam, Barbara Tysryk. Będzie mi miło spotkać się z Państwem również za tydzień. Zatem do usłyszenia.

0: Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. W polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiają się nieprawdziwe wpisy dotyczące incydentów, które miały miejsce w ostatnim czasie w Niemczech. Zwraca na to uwagę Ewelina Włodarczyk z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Chodzi o atak dronowy na lotnisku w Lipsku, znalezienie ładunków wybuchowych przy elektrowni i wybuch na dworcu w Augsburgu. Jak tłumaczy ekspertka, główna narracja skupia się na obarczeniu winą za te wydarzenia obywateli Ukrainy.
2: Bardzo szybko po opublikowaniu informacji o incydentach w Niemczech za każdym razem widzieliśmy przekazy dezinformacyjne, które były nakierowane na Ukraińców. Sugerowano za każdym razem, że to Ukraińcy odpowiadają za te incydenty. A dlaczego? Dlatego, żeby nas wciągnąć do wojny. To jest taka główna linia narracyjna, którą my w zespole monitoringu widzimy.
1: Ewelina Włodarczyk dodaje, że oprócz dezinformacji pojawia się także mowa nienawiści.
2: Widzimy nawoływanie do deportacji Ukraińców, migrantów, którzy są u nas w Polsce, do banowania ich, pojawiają się obelgi i tak dalej, więc mamy tutaj dwa czynniki, szkodliwą dezinformację, jak i mowę nienawiści.
1: Tymczasem ponad 3/4 Polaków zetknęło się z fałszywą informacją, a jej głównym źródłem są media społecznościowe. Zagrożenie dezinformacją wymaga większej czujności i weryfikacji wiarygodności treści, nie tylko ze strony nadawców medialnych, ale również przez odbiorców, a zaledwie 13% Polaków weryfikuje treści za pomocą specjalistycznych serwisów fact-checkingowych. To wynika z najnowszego raportu Dezinformacja oczami Polaków 2026, opublikowanego przez Fundację Digital Poland. Z kolei z badania Eurobarometru, przeprowadzonego w 2025 roku, wynika, że 66% mieszkańców Unii Europejskiej deklarowało, że w ciągu poprzedniego tygodnia przynajmniej czasami zetknęło się z dezinformacją lub fake newsami. Jak podkreśla Anna Jupowicz-Ginalska, profesor na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, liczba odbiorców mediów społecznościowych z roku na rok rośnie.
3: Żyjemy w epoce dezinformacji, a skoro dezinformacji, to fake newsów, wszelakiego rodzaju deepfake'ów i malinformacji. Malinformacji, czyli informacja, która ma elementy prawdziwe, ale gdzieś tam coś się nie zgadza. Czyli na przykład data, czyli na przykład autor, czyli na przykład cel przekazania takiej informacji i co powinniśmy robić jako odbiorcy i co mogłyby robić media, zresztą robią w dużej mierze jako nadawcy. Z jednej strony powinniśmy tutaj zgodzić się co do jednego faktu. Sprawdzanie, fact-checking, to jest nowy rodzaj zachowań medialnych. Zanim media coś opublikują, znowu fact-checking, sprawdzanie rzetelności, porównywanie źródeł, puszczanie tylko tego, co jest faktycznie potwierdzone i prawdziwe, wraz z prześwietlaniem tego, co mówią na przykład eksperci zaproszeni goście, bo czasami też eksperci mają tendencję do malinformowania chociażby. Z drugiej strony odbiorcy, zanim przyjmą coś za pewnik, bo tak usłyszeli albo przeczytali, albo nie daj Panie Boże, zeskrolowali, fact-checking, sprawdzenie, czytamy, sprawdzamy. Kolejna rzecz, social media jako w ogóle zarzewie fake newsów, rozprzestrzeniania, powielania, dzielenia się fake newsami. To samo, sprawdzamy. Nie wierzymy we wszystko, co tylko mówią nam fejki, przesyłają i udostępniają znajomi, czy co pojawia się na przykład w różnego rodzaju forach dyskusyjnych. A jeszcze wcześniej, no bo przecież musimy mieć narzędzia, musimy wiedzę mieć, żeby dokonywać takich rzeczy, edukacja medialna. Zarówno nakierowana na fact-checking, jak i w ogóle na świadomość tego, co na nas czyha w internecie. Być może wiemy powierzchownie, co to są farmy troli, dlaczego akurat się tak zaktywizowały od czasów problemów na granicy z Białorusią, a szczególnie od czasów wojny w Ukrainie. No ale bez edukacji medialnej, bez wiedzy, jak w rzeczywistości stosować określone narzędzia, gdzie ich szukać w ogóle, jak ich używać, no to daleko nie zajedziemy. Dlatego myślę, że ta współpraca między mediami, między tymi, którzy nauczają, nie myślę tu tylko i wyłącznie o uniwersytetach, ale myślę o edukacji wczesnoszkolnej, myślę o edukacji średniej. Tworzenie czy budowanie społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego i nastawionego na przyjmowanie mądrej wiedzy, to jest chyba pierwszy ważny krok w walce z wojną hybrydową.
1: Raport Fundacji Digital Poland pokazuje, że jednym z mechanizmów sprzyjających rozprzestrzenianiu fałszywych informacji jest wywoływanie silnych emocji odbiorców. 57% badanych uważa, że algorytmy w mediach społecznościowych częściej pokazują treści wywołujące złość, oburzenie czy strach. Mimo tej świadomości, co piąta osoba czasem udostępnia lub komentuje wiadomości pod wpływem silnych emocji. Najmocniej przebijają się przy tym fake newsy z obszaru energetyki, zdrowia, polityki i klimatu oraz technologii. Najpopularniejsze fałszywe narracje, uznawane za prawdziwe, dotyczą tego, że samochody elektryczne zapalają się częściej niż spalinowe, 54%, żywność modyfikowana genetycznie szkodzi, 52%, zastępowanie płatności gotówkowych kartami służy inwigilacji i blokowaniu kont za poglądy polityczne, taki wydźwięk miało 48% fałszywych informacji. We'll be right back.

0: przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Witam się z Państwem po urlopowej przerwie. Wakacje za nami. To oznacza, że uczniowie powrócili do szkolnych ławek. W tym roku wojewódzką inaugurację roku szkolnego zorganizowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach, w której uczestniczył m.in. wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Podczas wydarzenia mówiono o nowoczesnym rolnictwie, potrzebie kształcenia rolników, ale także przekazano nowy sprzęt wart blisko 2 miliony złotych, a to wszystko z ministerialnego programu Rolnictwo 4.0. W programie nie zabraknie oczywiście zaproszenia na dożynki wojewódzkie i Dni Pszczelarza, a to wszystko ma miejsce w ten weekend w Kluczborku. Podczas dożynek zostanie wybrana najpiękniejsza korona dożynkowa i poznamy także laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska. Tradycyjnie także nie zabraknie przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, dlatego warto z nami zostać.
1: Radio Opole.
0: Wraz z początkiem września opolscy uczniowie powrócili do szkół. Nie inaczej było w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach obok Kluczborka, gdzie naukę rozpoczęło 95 pierwszoklasistów. To właśnie ta szkoła została wybrana na gospodarza wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Przypomnijmy, szkoła w Bogdańczowicach ma ponad 350 uczniów. 150 mieszka w nowoczesnym internacie. Mirosław Krzyształowicz, dyrektor szkoły, liczy, że nowy rok szkolny będzie jak zawsze dobry dla młodzieży.

0: No sobie niedobre. Na razie mamy bardzo dobre rozpoczęcie, wiele modernizacji się tutaj odbyło, dużo odnów, więc będzie dobrze.
1: Główne założenia to dobre przygotowanie się do egzaminu zawodowego, bo w tym roku mamy pod koniec czerwca. No i przede wszystkim dobra zabawa, bo czas bardzo szybko mija i trzeba pamiętać o tym, żeby czerpać z tego radość.
2: Na inauguracji obecny był również wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak, który podkreślał nowoczesność szkół rolniczych.
3: Kolejny raz, kiedy jestem w krótkim odstępie czasu w tej szkole, bo niedawno otwieraliśmy Centrum Rolnictwa Precyzyjnego, co też jest dla nas dodatkowym powodem do dumy i radości, że dziś szkoły rolnicze nie już są skansenem. Są miejscem, gdzie praktyka spotyka się z innowacją, z najnowszymi technologiami na świecie i takie szkoły jak Bogdańczowice dają uczennicom i uczniom, absolwentom pewną przyszłość na rynku pracy.
2: Z kolei o międzyresortowej inauguracji roku szkolnego mówił Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
4: Szkoła wiele lat temu została przekazana moją decyzją. Miałem to szczęście być starostą kluczborskim i to ja przekazałem tą szkołę z powiatu do Ministerstwa Rolnictwa na poziomie roku 2007-2008. Jak widać, ta decyzja naprawdę była dobra, bo dzisiaj jako szkoła resortowa radzi sobie znakomicie, a rolnictwo, żartem powiem, przestało już być obciachowe.
2: Natomiast wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura ocenia, że ta szkoła pokazuje, jak wielką zmianę przeszło polskie rolnictwo.
5: Bardzo bym chciała, aby wszystkie mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu spojrzeli na rolnictwo właśnie z tej perspektywy. Nowoczesnego zawodu, który daje nie tylko możliwości rozwoju indywidualnego, ale przede wszystkim zapewnia bardzo dynamiczny rozwój naszego regionu, a co jest chyba najważniejsze w tym, rolnictwo zapewnia nam wyżywienie.
2: Podobnego zdania jest Joanna Raźniewska, opolski kurator oświaty, która ocenia szkołę w Bogdańczowicach jako bardzo dobrze zorganizowany kompleks.
6: To są bardzo różne miejsca, gdzie jest hodowla zwierząt, gdzie jest internat dla młodzieży, zresztą świetny, nowy, gdzie są pracownie specjalistyczne, gdzie rozwija się kształcenie rolnicze. Na pewno wsparcie, jeśli chodzi o nauczycieli zawodu, bo to jest szalenie istotne, ale też cała ta infrastruktura.
2: Warto dodać przy tej okazji, że zespołowi szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach przekazano nowy sprzęt do rolnictwa precyzyjnego. Przypomnijmy, że program Rolnictwo 4.0 to dotacje z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie szkoły rolnicze mogły pozyskać ponad 2 miliony złotych. Do Bogdańczowic trafił nowy ciągnik, opryskiwacz, siewnik punktowy, agregat uprawowo-siewny, rozsiewacz nawozu i dron do mapowania pola. Szereg urządzeń ma służyć kształceniu nowoczesnych rolników, mówi Adam Nowak, podsekretarz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Trudno wymagać od gospodarstw rolnych innowacji, jeśli młodzi rolnicy nie będą mieli tej wiedzy i umiejętności. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi te działania są możliwe, bo dzisiaj konkurencyjność jako Polska musimy budować również na wiedzy, na innowacjach i na nowoczesnym sprzęcie, a rolnicy doskonale wiedzą, że bez dofinansowania ze środków unijnych, bez dodatkowych środków przy tej trudnej koniunkturze sytuacji, która jest w rolnictwie.
2: Anna Radaczyńska, główny specjalista do spraw rolnictwa szkoły w Bogdańczowicach, ocenia nowy sprzęt jako bardzo potrzebny.
7: Celem projektu była edukacja, więc ten przede wszystkim sprzęt służy edukacji. W tych starszych klasach, w klasie mechanizacja rolnictwa i agrotronika. My go możemy w praktyce wykorzystywać także na naszym gospodarstwie szkolnym, a zarazem jest wykorzystywany już nie tylko symulatory, które są na hali nowoczesnej, ale w praktyce młodzież będzie mogła korzystać z tego, jak te maszyny są wykorzystane na polu. Jak nimi pracować?
2: Dodajmy, że szkolne gospodarstwo w Bogdańczowicach liczy 25 hektarów. A na inauguracji roku szkolnego w Bogdańczowicach był nasz reporter Witold Woźtak.

0: Sięgniemy teraz na chwilę do Izby Rolniczej w Opolu, która szykuje się do uruchomienia targu z lokalnymi produktami. Ruszył nabór chętnych producentów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, a bazarek przy ulicy Północnej 2 ma ruszyć na przełomie września i października. Sprzedaż będzie prowadzona w każdą drugą sobotę miesiąca, a o szczegółach mówi Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
1: Cieszę się bardzo, że w końcu będziemy mogli tutaj otworzyć przy izbie możliwość handlu rolniczego, handlu detalicznego. Będą się mogły wystawiać gospodarstwa, które produkują zdrową, dobrą żywność. No i tutaj też, żeby mieszkańcy Opola mieli możliwość kupienia coś dobrego, nie to, co po tych wielkich hipermarketach. No mogą się zgłaszać wszyscy rolnicy, którzy mają zarejestrowany handel detaliczny, którzy produkują właśnie czy jakieś wędliny, czy produkują sery, czy jeszcze jakieś inne owoce, miody i tak dalej. Jedno miejsce też będzie tutaj, jest przeznaczone. Obiecałem myśliwym, że też myśliwi będą mogli się tu wystawiać.
0: Ja przypomnę, że zgłaszać mogą się także producenci pieczywa, wyrobów cukierniczych, ryb i przetworów rybnych, a także ziół czy przypraw. Zgłoszenia są przyjmowane w biurze Izby Rolniczej w Opolu lub drogą mailową. Inicjatywa ma na celu skracanie łańcucha dostaw i promowanie idei prosto od rolnika do konsumenta. A skoro jesteśmy przy Izbie Rolniczej w Opolu, to w imieniu stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach Izba zaprasza także wszystkich rolników i pasjonatów rolnictwa na 16 już Dni Soi. To wydarzenie odbędzie się w piątek, 11 września w Głubczycach. Ja przypomnę, Dni Soi to wydarzenie, które na przestrzeni lat urosło do rangi jednego z najważniejszych spotkań branżowych w kalendarzu opolskich rolników. To, o czym prelegenci będą w tym roku rozmawiać, to m.in. to, jak zmienia się klimat, co wymusza na nas szukanie nowych rozwiązań i ciągła adaptacja produkcji na polach. Szczegóły na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Izby Rolniczej w Opolu.

0: mój dom.
1: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Ukraina chce podwoić tranzyt zboża przez Polskę, dowiedział się wysłannik Polskiego Radia do Kijowa Paweł Buszko. Jak udało mu się ustalić, ukraiński resort rolnictwa prowadzi w tej sprawie rozmowy z polskim Ministerstwem Infrastruktury, aby w najbliższych miesiącach zwiększyć przesył ziarna przez nasz kraj do krajów trzecich. Powodem blokada ukraińskich portów na Morzu Czarnym. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.
2: Jak usłyszałem od ukraińskiego ministra rolnictwa Tarasa Wysockiego, Ukraina z powodu ataków na Morzu Czarnym kilkukrotnie zmniejszyła eksport zboża. Ukraińcy w związku z tym chcą zwiększyć przesył swego ziarna, stąd rozmowy z polskim resortem infrastruktury o wykorzystaniu polskich kolei i portów.
3: Zaraz my mówimy o sprzemożności.
2: Obecnie przesyłamy tranzytem przez Polskę około 300 tysięcy ton miesięcznie. Potencjalnie można to zwiększyć do 600 tysięcy ton. Taras Wysocki zapewnia, że chodzi jedynie o tranzyt i nie spowoduje to zalania polskiego rynku ukraińskim ziarnem. Według szefa ukraińskiego resortu rolnictwa we wrześniu prowadzona będzie kolejna tura rozmów z Polską i może ona doprowadzić do konkretnych decyzji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Koniec stania w kolejkach i wypełniania papierowych formularzy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z resortem rolnictwa uruchomiły portal rolnika, czyli zintegrowaną platformę do całodobowej obsługi wniosków i dopłat. O szczegółach Piotr Durys.
4: Nowy system ma być rolniczym odpowiednikiem aplikacji mObywatel. Jak podkreśla prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciech Legawiec, platforma gromadzi w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe procedury.
5: Zapadła decyzja o budowie portalu rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki mObywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu mógł pozałatwić wszystkie sprawy.
4: Cyfryzacja ma przede wszystkim skrócić czas weryfikacji dokumentów. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada szybsze wypłaty środków.
6: Dzisiaj przenosimy to tak naprawdę w ten świat cyfrowy, ale też staramy się, by to było maksymalnie uproszczone.
4: W przyszłości portal zyska wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, z którym rolnik skonsultuje się głosowo prosto z kabiny ciągnika. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: I zmieniamy temat. Od czwartku 3 września Brazylia nie może sprzedawać żywności na unijny rynek. Powód? Brazylia nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Stosuje bowiem m.in. hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększania populacji. To jest w Unii zabronione, przypomniała rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Herncicowa. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy, których muszą przestrzegać nasi rolnicy. Chcemy, aby kraje importujące stosowały się dokładnie do tych samych zasad. Brazylia nie będzie już mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. To jeden z czterech krajów Mercosuru, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym polskich. Umowa z Mercosurem jest stosowana od maja i w tym miesiącu oraz w czerwcu import wołowiny do Unii wzrósł o kilkanaście procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki powiedział Polskiemu Radiu, że embargo na mięso z Brazylii powinno dać oddech polskim producentom i ustabilizować ceny.
7: Bo wyraźnie widać, że ta sytuacja związana z wejściem w życie umowy z Mercosur spowodowała spadek cen na rynku europejskim, który bardzo mocno dotknął polskich producentów wołowiny ze względu na to, że 80% naszego eksportu trafia właśnie na rynek europejski. Da to nam chwilę wytchnienia, ale przede wszystkim powinniśmy wymagać od komisji tego, żeby bardzo ostro przeprowadzała to, co zapowiadała, wzmożone kontrole produktów, które wjeżdżają do Unii Europejskiej z krajów Mercosur i nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
1: Jacek Zarzecki uważa, że Brazylia, dla której europejski rynek jest bardzo ważny, będzie chciała szybko na niego wrócić, co może znowu być problematyczne dla unijnych rolników. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna więc sięgnąć po klauzule ochronne, które zostały dołączone do umowy z Mercosurem, między innymi dzięki staraniom polskich europosłów, i czasowo ograniczyć preferencje w handlu. Z Brazylii przenosimy się teraz do Francji. Francuski rząd zapowiedział miliard euro wsparcia dla rolników. Historyczne upały tego lata i susza spowodowały poważne straty w całym sektorze. Między innymi duże spadki produkcji oraz straty w hodowlach zwierząt. Od kilku dni rolnicy coraz głośniej domagali się reakcji władz, zarzucając im opieszałość w udzielaniu pomocy.
0: Jesteśmy na skraju przepaści. Rolnictwo jest w stanie zagrożenia życia, alarmują francuscy rolnicy. Wstępne szacunki wskazują, że z powodu suszy produkcja rolna spadła o 8%. To katastrofa dla upraw kalafiorów, brokułów, sałat i innych warzyw. Ucierpiały także jabłka, które wkrótce trafią na sprzedaż, powiedział telewizji BFM Arnaud Rousseau, lider największego związku rolników FNSEA. Plan zakłada m.in. przyspieszenie i ułatwienie wypłaty odszkodowań dla rolników i ofiar pożarów, utworzenie funduszu dla najbardziej poszkodowanych gospodarstw oraz złagodzenie niektórych przepisów i ograniczenie kontroli. Zapowiadane są również ulgi podatkowe oraz utrzymanie niższych cen paliwa dla rolników. Planowany jest także import paszy, m.in. z europejskich krajów. Ogłaszając plan, francuska minister rolnictwa Annie Genevard podkreślała jego stawkę. Chodzi o ratowanie i przetrwanie francuskiego rolnictwa. To mocna odpowiedź i wysiłek ze strony wszystkich Francuzów w trudnej sytuacji budżetowej. Władze tłumaczą powolną reakcję m.in. koniecznością ograniczenia innych wydatków, by sfinansować pomoc. Już wiadomo jednak, że plan nie pokryje wszystkich strat, które według organizacji rolniczych szacowane są na 10 miliardów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o dożynkach wojewódzkich i ogólnopolskich dniach pszczelarza, które w ten weekend dzieją się w Kluczborku. To wydarzenie, które co roku zrzesza rolników, koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli instytucji okołorolniczych, jednoczy wszystkich z branży rolniczej. Wiele pani z kół gospodyń wiejskich przez ostatnie tygodnie skrzętnie wyplatało korony dożynkowe. Ich pracę podpatrywaliśmy także w naszym programie. I właśnie podczas dożynek wojewódzkich i gali dożynkowej będzie można zobaczyć wszystkie te najpiękniejsze zgłoszone do konkursu korony, a tych ponoć jest rekordowa liczba. Będziemy także mogli poznać laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska. A o tym wszystkim rozmawiałam z przedstawicielkami Urzędu Marszałkowskiego, panią Justyną Osiecką-Sułek i Moniką Jotko z Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Przed nami wielkie święto plonów. To proszę powiedzieć przede wszystkim, jak ten program na początek będzie wyglądać, bo to nie tylko świętowanie, to także szereg różnych konkursów, a święto od rana do wieczora.
1: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Tak, zaczynamy o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Msza jest przewidziana dosyć długa, bo myślimy, że będzie trwała tak około 1,5 godziny, nawet i do 2 godzin. Później będzie formowany korowód dożynkowy, który przejdzie ulicami Kluczborka na stadion przy ulicy Sportowej. Na tę część szczególnie Państwa zapraszamy. Będzie to widowisko. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba delegacji z koronami dożynkowymi. Pogoda też będzie dobra, więc serdecznie wszystkich tutaj zapraszamy. Głównie tą część, ale oczywiście dużo atrakcji też na samym stadionie. Gala dożynkowa i właśnie ogłoszenie wyników. Konkurs Piękna Wieś Opolska oraz wojewódzki konkurs koron dożynkowych. Będzie też można odwiedzić stoiska wystawców, między innymi instytucje okołorolnicze, ale będzie też duża strefa opolskiego ze smakiem. Zapraszamy. W tym roku dożynki wojewódzkie organizowane są w ramach ogólnopolskich Dnia Pszczelarza, które trwają już od piątku. Główne uroczystości zostały zaplanowane na sobotę, a w niedzielę kulminacja, czyli właśnie dożynki wojewódzkie.
0: Jak już jesteśmy przy gali dożynkowej i konkursie na korony dożynkowe, to właśnie usłyszeliśmy, że rekordowa liczba koron została zgłoszona w tym roku.
2: Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim. Tak, w tym roku mamy szczególną liczbę zgłoszonych koron dożynkowych i jest to 47 koron w 3 kategoriach. I w kategorii korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe zgłoszono 30 koron, w kategorii korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne zgłoszono 1 koronę i w kategorii debiut zgłoszono 16 koron. Myślę, że jest tutaj też o co powalczyć, gdyż wysokość nagród finansowych w tych 3 kategoriach wynosi odpowiednio za pierwsze miejsce 3 tysiące, za drugie miejsce 2,5 tysiąca, a za trzecie miejsce 2 tysiące. Przewidujemy też wyróżnienia w wysokości po 1500 zł dla każdej organizacji, która właśnie zgłosiła te korony. Tradycja wyplatania koron dożynkowych jest jednym z bardziej charakterystycznych elementów polskich dożynek, czyli święta kończącego plony. Korony te tworzy się przede wszystkim kłosów zbóż, a ozdabia żywymi kwiatami, ziołami i innymi też dobrami z pól. Te korony dożynkowe symbolizują urodzaj, dostatek oraz wdzięczność za te plony. Te wyplatanie koron nie jest to tylko takim czystym wyplataniem, jest to przede wszystkim okazja do spotkań mieszkańców, do integracji oraz podtrzymania lokalnej tradycji. Organizując ten konkurs, właśnie na tym nam najbardziej zależy.
0: I proszę powiedzieć, zwycięzca której kategorii później będzie reprezentować nasze regiony na tych ogólnokrajowych dożynkach za rok?
2: Zwycięzca kategorii korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe będzie reprezentował w przyszłym roku województwo opolskie na ogólnokrajowych dożynkach.
0: To jeszcze mamy drugi konkurs, Piękna Wieś Opolska. Tutaj przez całe lato, można powiedzieć, komisja konkursowa intensywnie pracowała. To możemy już w jakimś stopniu podsumować ten konkurs?
1: Komisja konkursowa pracowała w terenie w lipcu. Odwiedzili zrobiliśmy 9 sołectw i 11 miejsc, bo takie były kategorie w tym roku w konkursie właśnie Piękna Wieś Opolska 2026. Warto tutaj wspomnieć, że to była 28. edycja tego konkursu. W kategorii Najpiękniejsza Wieś mottem przewodnim było Dziedzictwo i Wspólnota. Patrzyliśmy na to, czy jak mieszkańcy korzystają z pamięci zbiorowej, z pamięci indywidualnej, jak wykorzystują zasoby dziedzictwa w swojej wsi. Patrzyliśmy na wpływ działań, na umacnianie tego wspólnotowego wymiaru życia ludzi na wsi. No i cóż, i wyniki już w niedzielę. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, bo to jest też jeden z nielicznych konkursów, gdzie każdy wychodzi z mniejszą lub większą sakiewką, bo tutaj nagradzamy również za udział. A główna nagroda właśnie w kategorii Najpiękniejsza Wieś to 18 tysięcy złotych dla sołectwa, które w tej kategorii wygra. Druga kategoria to Miejsce Serce Wspólnoty. Tutaj no też komisja zderzyła się z takim z nowym wyzwaniem, bo okazuje się, że mieszkańcy wsi różnie miejsce interpretują. Dla jednych to była ławeczka pod dębem, dla drugich to był plac rekreacyjno-sportowy, dla trzecich to była świetlica wiejska, dla innych jeszcze izba pamięci, więc tutaj musieliśmy też patrzeć na to, w jaki sposób mieszkańcy angażują się w tworzenie tego miejsca i jak to miejsce jest przez mieszkańców wykorzystywane właśnie do życia we wspólnocie. I tak jak powiedziałam, 11 miejsc, pierwsze miejsce otrzyma 10 tysięcy złotych.

0: koniec jeszcze, myślę, smakowita informacja, bowiem rusza sezon dyniowy. Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę dyni. Roślina ta jest w miarę odporna na suszę. Zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznice w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie, gdzie dynia stanowi 20% wszystkich upraw. Janusz Sokołowski z gminy Wisznice. Dynię uprawia na 40 hektarach i jak mówi, jest to opłacalne.
1: Na ten moment jest najbardziej dochodowa, bo jest rok jaki jest teraz. Susza swoje zrobiła. Czy rzepaki, czy zboże, no to fatalnie sypały. No zobaczymy, jaki będzie zbiór tej pestki. A dynia jest, dlatego jest taka odporna na suszę, bo ma duży system korzeniowy. Z tego, co zauważamy, to z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na pestkę dyni. No ceny są bardzo różne, bo tak jak w ubiegłym roku była cena od 12, nawet 10 zł było, teraz do 16 zł. Wszystko według zapotrzebowań.
0: Zbiory dyni rozpoczną się w połowie września i potrwają do końca października. I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja tylko przypomnę, że szczegóły dotyczące obchodów ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Kluczborku i Dożynek Wojewódzkich można także szukać na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl. Relacji z tego wydarzenia będzie można słuchać jutro na naszej antenie w wiadomościach Radia Opole, a więcej będzie można usłyszeć już za tydzień w Agroradiu po godzinie 6. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: W programie Co w trawie piszczy? Dzisiaj raczej o tym, co w lesie i na polach ryczy, bo będziemy rozmawiać o rykowisku. Nasz gość, myśliwy i miłośnik przyrody, Jan Zubek, przekonuje, że to prawdziwy spektakl teatralny.
2: W tych Godach Jeleni jest główny reżyser, są widzowie, są klakierzy, jest muzyka, byki ryczą, to wszystko gra.
1: A więc zachęcam do tego, żeby zasiąść w naszej leśnej loży i posłuchać leśnych opowieści.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie dzisiaj ruszamy do lasu. Ruszamy do lasu z Inapola. Tutaj już mój gość podpowiada. Z Janem Zubkiem, myśliwym. Panie Janie, witam pana bardzo serdecznie.
2: Witam panią, witam słuchaczy.
1: Jeszcze w tej chwili jesteśmy w samochodzie, bo dojedziemy do lasu, w którym to będziemy szukać tropów, będziemy szukać śladów przeróżnych zwierząt. No a teraz taki szczególny czas rykowiska, no i na pewno o tym rykowisku też będziemy sporo rozmawiać. Tutaj pan Jan przed momentem mi mówił, przejeżdżaliśmy przez drogę, że z jednej strony drogi asfaltowej, na drugą jelenie podobno często przechodzą, tak?
2: Zwierzęta migrują, trzeba powiedzieć, zdecydowanie. My pozabieraliśmy im olbrzymie tereny i one niestety się przemieszają. Mówię dlatego niestety, ponieważ te wszelakie budowle, jak autostrada, czy drogi, tory kolejowe, to jest przeszkoda dla nich.
1: Nic się nie stało, bo...
2: I co, jedziemy po drodze normalnej. Wszyscy wiedzą, że to jesteśmy w polu, a nie gdzieś tam, prawda, na asfalcie czy na autostradzie. I one chodzą sobie spokojnie, przemieszczają się, mają stałe trasy, jesień, zima, wiosna, migrują. To jest ich zasada.
1: To jest tak, te sztuczne zapory, jakie tworzy człowiek, rzecz jasna, przeszkadzają trochę, albo może nawet w znacznym stopniu tej migracji. Jak zatem te jelenie chociażby, bo tutaj zaczęliśmy mówić o jeleniach, jak te jelenie sobie z tym radzą?
2: Zdecydowanie to przeszkadza. Muszą się dostosować. Jest to smutne, co powiedziałem, muszą, bo zamiast my troszeczkę popatrzeć na nich empatycznie, to one się dostosowują, one muszą przyzwyczajać się do tego, że zmieniają się warunki. I one to robią. Z różnymi skutkami. Może jest ich mniej przez to, może nie spełniają się ich wszystkie, prawda, założenia rozmnażania, czy też zdobywania nowych terenów, żerowisk, ale jest dobrze, bo one też myślą.
1: Mówi pan, że jest ich mniej, z kolei z drugiej strony jednak tych jeleni w lasach raczej nie brakuje, prawda? Bo na przykład pamiętam, był taki moment, w którym mówiło się, że nie ma zajęcy, ale już chyba troszeczkę częściej się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o jelenie, to chyba tutaj tego problemu z małą ilością jeleni nie ma. Czy się mylę?
2: To jest tak z tymi zającami. Ja mam 3 policzone podam, bo no i większość moich kolegów myśliwych ma policzone te zające, prawda? Pilnujemy, żeby im się krzywda nie stała. Natomiast z jeleniami migracja powoduje to, że nagle się ich widzi dużo, bo one jednego dnia są chmara 80 sztuk jest pod szczepankiem, a drugiego jest, prawda, za szczelcami i ktoś mówi, no popatrzcie tych jeleni, tu tyle. Jeżeli się tak obserwuje non-stop, to ja powiem prosto, jest ich mniej. To jest moje zdanie, będę je bronił.
1: Jedziemy po polu, tutaj w tej chwili żadnego jelenia w zasięgu wzroku nie widzimy, niewykluczone, że to się zmieni nieco później, ale jeszcze podpytam o te chmary. Powiedział pan, że w takiej chmarze może być nawet 80 sztuk, albo nawet więcej.
2: Tak, były takie chmary, 80 sztuk, 60, 40. Dlaczego stanęliśmy? Ponieważ my jesteśmy w bardzo ciekawej scenografii usytuowani. I tu będziemy mówić o tym, co to jest to rykowisko i jak to się dzieje. Ja to porównałbym zdecydowanie rykowisko do fantastycznego przedstawienia teatralnego.
1: Panie Janie, to co? No jak mamy mówić o tym, to wyjdźmy z samochodu, idziemy na spacer.
2: Gasimy, idziemy na spacer.
1: No to wychodzimy. I za moment wrócimy do rozmowy.

0: wyszliśmy z samochodu i idziemy rzecz jasna na spacer. Trudno, żeby w samochodzie siedzieć i rozmawiać o przyrodzie. Zdecydowanie dużo przyjemniej jest w chwili, gdy się wędruje. Jesteśmy z myśliwym Janem Zupkiem w tej chwili na polu. Po lewej stronie chylą się ku nam słoneczniki, ale też widzę, pokazuje pan pieczarka.
1: Tak, żeby ją nie nadepnąć. Proszę państwa, parafrazując naszego wybitnego Jana Ciszewskiego, szkoda, że państwo tego nie widzą. Ja już zacząłem mówić o tej scenografii teatralnej. Ten spektakl, który się nazywa Rykowiskiem, on spełnia wszystkie warunki spektaklu teatralnego.
0: A ja powiem tylko słuchaczom, że właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać o tym szczególnym czasie dla Jeleni. W tej części naszego programu już więcej właśnie o rykowisku, dlatego, bo to jest czas rykowiska.
1: Proszę państwa, znowu będę wracał do tego, że z jednej strony widzimy fantastyczną ścianę lasu, potem monokultury, słonecznik i kukurydza się schowała też. Zaczyna się wrzesień i to jest czas rykowiska. Rykowisko to są gody jeleni i to jest, ja ciągle wracam do tego spektaklu teatralnego. W tych godach jeleni jest główny reżyser, są widzowie, są klakierzy, jest muzyka, nie taka, prawda, symfoniczna, tylko byki ryczą, to wszystko gra. I to się wszystko toczy na przełomie września i października. Gody są takim specyficznym czasem, kiedy byki pokazują i walczą o swoje łanie, po to, by przekazać, jak mówił Darwin, najlepsze geny swojego potomstwa.
0: Od razu powiedzmy, że byk to samiec jelenia, a łania to samica jelenia.
1: Ja będę się posiłkował gwarą myśliwską, bo jakby moi koledzy mnie słuchają, to potem powiedzą mi, że w zasadzie o czym ty mówiłeś. Więc proszę państwa, to stado jeleni to jest chmara. Jeżeli widzimy taką chmarę, to w czasach pokojowych, kiedy jeszcze nie ma rykowiska, to na czele takiej chmary najczęściej chodzi lisówka. To jest fantastyczna łania, najmądrzejsza, taka, która wie, co robić, kiedy się zatrzymać, kiedy wyprowadzić, kiedy przejść przez drogę, kiedy czuje niebezpieczeństwo. Natomiast w rykowiskach się rozpoczyna, no to ona schodzi w tło i wychodzi główny reżyser, czyli byk stadny.
0: Rykowisko, jak sama nazwa wskazuje, powiedział pan o tej muzyce w spektaklu, to jest ta muzyka, to jest ten potężny ryk byków.
1: Zanim zawsze jak się orkiestra rozpoczyna, to w lesie jest podobnie, układ jest taki i taki byk, który rozpoczyna to rykowisko, nazywa się organistą. On jest pierwszy, zaczyna ryczeć. To nie jest najważniejszy, ale on sobie ryczy, prawda, daje znać o sobie. Jest też basista, tak jak w zespole rockowym. Jak sama nazwa wskazuje, na niskich tonach pracuje i słychać go bardzo dobrze. Natomiast głównym jest naprawdę ten byk stadny. On rozpoczyna od tego, że przygarnia sobie parę łań, wyprowadza właśnie na taki teren, jak tu widzimy, fantastyczny. I wtedy rozpoczyna się spektakl.
0: A, czyli te łanie to są ci widzowie, rozumiem.
1: Tak, łanie sobie patrzą, który z tych, prawda, fantastycznych aktorów wykaże się najlepszymi umiejętnościami i je posiądzie. Takie są fakty. Po czym takiego byka stadnego poznajemy? Więc przede wszystkim sylwetkę ma. To jest duże, porządne byczysko. Zapach ze sobą niesie taki specyficzny, testosteron mocny. I ma wieniec, to jest najważniejsze też. Wszyscy go obserwują. I to jest właśnie byk stadny, czyli najmocniejszy.
0: Wieniec, od razu powiedzmy znowu, tłumaczmy z tej gwary myśliwskiej, chodzi o poroże.
1: Tak, jelenie nie mają rogów, od tego trzeba zacząć, bo to jest nieładnie, jak się mówi. Mają poroże, mają wieniec składający się z dwóch tyk.
0: To od razu wytłumaczmy, czym różni się poroże od rogów. Rogi na przykład ma, nie wiem, krowa.
1: Krowa
0: i,
1: ma rogi.
0: Prawda? No i nie zrzuca ich przede wszystkim.
1: Nie zrzuca ich i tak. Natomiast jeleniowate zrzucają, to jest fantastyczną rzeczą, rzucają poroże na wiosnę i co roku ono narasta, a potem już z biegiem lat zanika. I dlatego patrząc na te poroże, oceniamy tego byka po wyglądzie, po sylwetce, ale przede wszystkim po tym wieńcu, jaki nosi na głowę. Pierwsze zmożdżeni, bo to są zgubienia na czasy, gdzie wyrastają, to są takie szpicery, czyli tyki takie zwykłe, małe. I z biegiem lat na nich odnogi następne narastają. I tak szybciutko jest oczniak, nadoczniak, opierak i od nogi już korony, czy też koron najczęściej. I jak się mówi na takiego byka? Jeżeli on ma na jednej tyce trzy odnogi i na drugiej też ma, to jest szóstak. Jak ma cztery, to jest ósmak i tak prosto jedziemy aż... No, u nas po...
0: Czyli największy, no właśnie, to ile?
1: Dwudziestak jest na przykład też. A nie, to już to jest rzadkość. Ja wiem, że jeden z moich kolegów strzelił dwudziestaka tu na naszym terenie. Czapka z głowy. Rzadkość. Jest to stary, porządny byk łowny.
0: Za moment do naszej rozmowy będziemy wracać, a my wędrujemy dalej. Mhm.

0: W pięknych okolicznościach przyrody, wśród pól, też pól słoneczników, wędrujemy z myśliwym, dzisiaj Janem Zupkiem, no i rozmawiamy o jeleniach. To czas rykowiska i przede wszystkim o tym rykowisku, ale też o tych wszystkich zwyczajach jeleni dzisiaj w tej części naszej rozmowy będziemy mówić. Panie Janie, no właśnie, zaczęliśmy mówić trochę o tym rykowisku. Powiedział pan, że to jest niesamowity spektakl. Do tego spektaklu zaprasza ten jeleń, jeleń taki stadny, najmocniejszy, rozumiem.
1: Organista zaprasza, bo zaczyna ryczeć.
0: Ale zrozumiałam, że łanie zaprasza ten stadny, tak?
1: One się same zapraszają, go zobaczą. On ma taki wygląd, taki zapach, no jest mocny. Ale to jest nie tak do końca, bo rykowisko to jest też czas wywalczenia sobie pozycji pewnej na danym terenie. Bo inni też by chcieli te łanie pozyskać. No i wtedy zaczyna się spektakl pod tytułem Rykowisko.
0: Kto mocniejszy?
1: Kto mocniejszy. Byk stadny zaczyna ryczeć. Pozostałe oceniają go. Po wyglądzie, po tym wieńcu, po zapachu i po głosie przede wszystkim, jaki daje. I wtedy myślą, mocny jest, to nie podejdę. Ale jak coś im się nie podoba w nim, to startują do łań. I wtedy byk stadny odgania je. Rzadko kiedy dochodzi do rogowania, kiedy one się tam chcą, prawda, twardo rogować ze sobą.
0: Przepraszam, że wchodzę w słowo rogować, czyli bezpośrednio spiąć tym porożem, tak?
1: Trzaski, niekiedy słyszy się w lesie, to one się rogują, ale one rzadko. Często te słabsze udają, że prawda, zaatakują go, a potem jak bliżej się niego pojawią, no zobaczą taki duży, to co ja do niego, nie zastartuję i uciekają. Z boku jeszcze stoją chłysty.
0: To też jest... Chłysty?
1: Tak, chłysty. Chłysta są takie byczki młode, które próbują swoich sił i jak ten stadny odgania tego tam, takiego mocniejszego, to one tam do tych łańcuchów zaczynają zbliżać, bo a nuż się uda. To on musi ciągle pilnować. I taki byk naprawdę ciężko pracuje nad tym, żeby utrzymać to stado w ryzach. Muszę powiedzieć, że to jest wysiłek olbrzymi fizyczny. I co się wtedy dzieje, jak on... Taki byk powiedzmy ma 120-140 kg, jak zaczyna rykowisko, a potem traci wagę, bo on nie je w ogóle, on nie żeruje.
0: Naprawdę?
1: Nie, on pilnuje tego swojego stada, bo to ile jest chętnych przekazać geny, więc dlatego on taki jest mocny i pilnuje to.
0: Po takim rykowisku ile potrafi stracić kilogramów?
1: Około 30 kg traci. Bo oceniają to 20-30%, ale to wyraźnie widać, kiedy byki zaczynają, to są piękne, masywne zwierzęta o fantastycznym sukni, mocne, a potem jak się kończy rykowisko, to lezą takie biedne. Łania, licówka prowadzi, a on się tam wlecze z tyłu.
0: O.
1: Męczony, tak, męczony, swoje zrobił, więc idzie sobie spokojnie za nią, a ona bierze odpowiedzialność na to, żeby go tam nie wyprowadzić gdzieś na drogę czy na manowce, bo już na manowce została wyprowadzona wcześniej.
0: Coś niesamowitego, czyli ten byk na końcu okazuje się no, na tyle słabnie, że ta łania ostatecznie musi przejąć niejako to prowadzenie.
1: Nie, ona bierze to już na siebie, bo tak to jest. Te byki wiedzą dokładnie. One w momencie rykowiska są głównodowodzącymi, a później ta najmądrzejsza, no to tak jak w życiu, prawda? U nas ta najmądrzejsza prowadzi, idzie, no i one tam się przemieszczają.
0: Ale wie pan co, powiedział pan o tym rogowaniu, o tej walce jeleni. No ja oczywiście mam właśnie taki obraz tego rykowiska, dlatego że takie kadry widzi się na filmach przyrodniczych najczęściej. Tymczasem pan powiedział, że nie, to nie jest tak, że zawsze do tego dochodzi.
1: Tak, oczywiście. Wie pani, jak jest, pani się zajmuje dziennikarstwem, wie pani, wiadomość o tym, że pies ugryzł człowieka żadną wiadomością, natomiast jak człowiek ugryzie psa, to wtedy jest coś. No nie pokażemy stada chmary, łani, jak one chodzą, że ten byk biega koło. No co biega, to se biega, tam pilnuje. Ja miałem tą przyjemność, że tu parę razy widziałem to rykowisko. Jest to naprawdę fantastyczny spektakl. Mocny. To jest dźwięk, to jest huk niekiedy. I to rogowanie jest rzadkie, bo one wiedzą, co to czeka? Często się zdarza, na filmach pokazują, że one, jeżeli się zepną, no to niekiedy giną śmiercią głodową. My zresztą chodzimy po lasach, myśliwie to pilnujemy, takich rzeczy u nas się nie zdarzyło. Chociaż wiem, że koledzy znaleźli takie dwa byki, które były tak mocno skleszczone, że...
0: Zginęły?
1: Głodu zginęły.
0: Czyli one w trakcie walki tak się splątały tym porożem, że nie były w stanie się odplątać, tak?
1: Często zakleszczą się, ten testosteron jest, one nie myślą wtedy. Emocje, walka.
0: Tak jak u ludzi.
1: Jak u ludzi, jak się Anusz się uda, prawda?

0: kochanie.
1: I wracamy do naszej rozmowy, do naszego spaceru. Wędrujemy polem w kierunku ściany lasu. O, tutaj jakaś pani biega z super pieskiem. Piękny ten psiur, owczarek.
2: Owczarek, tak. Ona go pilnuje, ja go znam, tego psa.
1: Pani przebiegła, z psiakiem biegnie dalej, a my wędrujemy dalej. I wracamy do rozmowy o rykowisku. Teraz czas rykowiska. Pan Jan Zubek mówi o tym momencie w życiu lasu jako o swego rodzaju spektaklu. No i przed momentem opowiadał mi pan, że no właśnie, tutaj prym wiedzie ten taki najważniejszy jeleń, jeleń stadny, tak, dobrze byk mówię, stadny. Byk stadny. Natomiast oprócz tego są te jelenie, te byki, które się temu gdzieś z boku przyglądają.
2: Tak, pilnują, więc mamy tak, mamy głównego reżysera i aktora, tego byka stadnego. Są łanie, które są obserwatorami, patrzą tylko, co się dzieje. One nie biorą udziału czynnego, czekają na rozwój sytuacji. Ale są też takie byki, które próbują się do tych łań dobrać z boku, więc on je odgania. I są jeszcze chłysty takie, które w ogóle nie wiedzą, w czym rzecz, ale biegają wokół, więc ten byk też tam zaczyna je odganiać, te chłysty.
1: A chłysty ile mają lat?
2: To są 3-4 lata. On zaczyna dopiero swoje życie samcze, ale się uczy. A ten byk stadny pilnuje wszystkiego dokładnie. Często jest tak, że tamte odchodzą, te odpędzone, idą na skraj lasu i też zaryczą sobie, poryczą, żeby pokazać, no słuchaj, ty nie jesteś taki mocny, czekaj jeszcze, ja dorosnę, na drugi rok to ja będę górą. Kombinuję jak konie pod górę, mówiąc prosto.
1: A, czy rozumiem, że z daleka to wtedy, a jeszcze tam pokażą te różki, nomen omen.
2: Co tam się dzieje, więc poryczą sobie, one też ryczą, niektóre byki stękają, to są bardzo, to jest cała orkiestra. Wiele ludzi, to nie tylko myśliwi przyjeżdżają i słuchają tych fantastycznych spektakli, bo wielu jest takich zainteresowanych, którzy siadają w kąciku i to jest coś cudownego. Jest cisza, spokój i ten ryk, który się niesie po lesie parę kilometrów nawet. Ja miałem tą przyjemność tutaj na tym terenie 2 razy przeżyć takie rykowisko, natomiast mocne rykowiska są w Lasach Stobrawskich, czy w Zawadzkim na przykład. Wtedy się nie poluje na te byki. My jako myśliwi jedziemy też posłuchać, zobaczyć, kto to tam jest, co to za aktorzy. Może któryś się, prawda, nada potem po sezonie, a nuż pozyskamy jego wieniec, bo akurat trzeba będzie go wyeliminować, bo nie jest taki, jaki powinien być. No. Nie powinien przekazywać genów.
1: Przyglądacie się też temu, jaki dany byk ma wieniec, tak?
2: Tak, zdecydowanie się ogląda wieńce. Najlepsze wieńce są duże, mocne, koronne, regularne. O mocnym upełnieniu to świadczy o tym, że on jest zdrowy. Co roku je zrzuca i nakłada następne. I to są byki przyszłościowe. To są byki w granicach 6-7 lat. Takie byki się ogląda. One tam nikt do nich nie poluje na nie, bo one mają tworzyć rodzinę taką hodowlaną, że będziemy mieli co zobaczyć później. Nie? Natomiast rzadkością są byki łowne. Byk łowny to jest byk w klasie wieku 10-12. Ale są też takie. I musicie Państwo obawić, że on zaczyna zatracać ten wieniec. On się staje grubszy, nieforemny, taki sobie zużyty. Tamte byki, te przyszłościowe, mają błyszczące groty. Ładnie to wygląda.
1: Czyli ten byk, który niejako schodzi z tej areny, tak? Musi się wycofać z tego spektaklu. To jest...
2: są mocniejsi od niego.
1: A, bo są mocniejsi od niego. To już jest ten byk, który nie przekazuje genów?
2: Nie, on już powoli schodzi, on nie jest w stanie. Niekiedy się widzi takiego byka, prowadzi jedną łanię. Jedną tylko. Jakaś łania się zaplątała i koło niego jest. To jest naturalne. Natomiast najmocniejsze byki prowadzą po parę sztuk. Byk mocny, stadny, to on ma, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi parę łań. On przekazuje te geny mocne następnemu pokoleniu i dzięki temu ta populacja ma się tak dobrze. To jest bardzo ciekawe zjawisko. U nas na terenie tutaj hrabia Renard zrobił taki numer, że nie powiem daty, ale on wziął i spędzili wszystkie byki, które były takie słabe,

0: Sałatkę do zagrody, wyeliminowali je i on sprowadził tutaj byka karpackiego, który ma bardzo mocne poroże, mocne takie byki, po to, żeby odświeżyć krew. Chwała im za to, bo takiego byka, jak się widzi, to widzi się to pole na rdzie.
1: To, o czym pan opowiada, to jest chyba XIX wiek.
0: XIX wiek i to myśleli wtedy też przyszłościowo o tym.
1: A ja kiedyś oglądałam film dokumentalny, wiem, że to było w Niemczech. No i właśnie cała była historia o tych potężnych bykach z takim potężnym porożem, gdzie no, bardzo mocno dbało się o to, żeby właśnie zachować te dobre geny. No i dzięki temu tam można było w tej części tego lasu oglądać, no, zjawiskowe w ogóle okazy.
0: Ma pani rację, ja chyba też oglądałem to. Trzeba powiedzieć, że ta kultura myśliwska przyszła do nas z zachodu i chwała im za to, bo to jest kultura etyczna. Tam nie ma zabijania, bo trzeba zabijać, jest to kwestia cieszenia się z tego, co się posiada. Natomiast wiem o tym, że oni na przykład jak hodują, patrzą w takich małych lasach, zbierają wszystkie zrzuty. Co roku wiedzą, co on miał na głowie, zbierają to, kolekcjonują to, układają i mówią, no to ten będzie przyszłościowy. I wiem o tym, że taki myśliwy, czyli opiekun tego terenu, kiedy on tam miał 12-14 lat, ten byk, kiedy już w zasadzie powinien zostać wyeliminowany, to nagrodę ten, który to zbierał, otrzymał na niego odstrzał. To jest nagroda za tą ciężką pracę, bo...
1: Za to, że jakby pozwoliło się temu zwierzęciu w dobrostanie żyć, tak?
0: W dobrostanie żyć, przekazać mocne geny i do końca czekali, kiedy on już, powiedzmy, już nie może przekazywać tych genów dalej, to ten opiekun dostał odstrzał na niego. To jest takie etyczne.
1: Z tego, co rozumiem, jako laik, chodzi o to, że jeśli ten byk nie może już przekazać genów, no to jest zupełnie inna sytuacja niż w chwili, gdy poluje się na takiego byka, który po prostu jest w sile wieku, sile mocy.
0: Nigdy na takiego byka nie polujemy. Bardzo łatwo się obserwuje, jak te byki biegną, jak one się poruszają, czy głowę zadziera do góry. Ciekawe bardzo zjawisko, na przykład jesteśmy tutaj przed ścianą lasu i te byki wychodziły tutaj często, no wystarczy, że się działo i nagle one się wystraszyły. I dla mnie najpiękniejszym zjawiskiem jest to, że jak one wbiegały do lasu z wieńcem położonym na grzbiet, nie słyszało się nic. Czyli miały te gałęzie, a my jak idziemy, to idziemy jak nosorożce, czy jak słonie w składzie porcelany, bo łamiemy gałęzie, przeciskamy się, a one przechodzą przez ten las fantastycznym, miękkim biegiem. To znaczy, że to są mocne, porządne jelenie, które trzeba zostawić, żeby dalej się rozmnażały.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Naszych słuchaczy zabraliśmy dzisiaj na łąkę, do lasu. Wędrujemy z myśliwym Janem Zupkiem i rozmawiamy sobie przede wszystkim o życiu jeleni, ale nie tylko. Spacerujemy w miejscu, w którym to pan Jan widział rykowisko, bo jelenie, a właśnie teraz jest czas rykowiska, na rykowisko wychodzą zwykle właśnie na pole, prawda? Rzadziej w lesie. Czy jak to wygląda?
2: Też niekiedy. No jak któregoś trzeba pogonić, to on tam po lesie też go pogoni, tak ten starny go goni. Ale ja miałem tą przyjemność oglądania, kiedy było święta połowa kukurydzy. Te łanie były na ścianie tej kukurydzy, byk starny pilnował i to towarzystwo z tego lasu podchodziło i się przeganiało. To jest rzecz nie do zapomnienia.
1: Rozumiem, że ostatecznie wygrywa ten najmocniejszy byk, czyli przegania wszystkie te słabsze byki, słabsze jelenie. No i co się dalej dzieje?
2: To rykowisko się powoli kończy, to znaczy najczęściej one już mniej ryczą, już nie walczą tak mocno ze sobą. Łanie są już pokryte najczęściej, w ciągu tego miesiąca one są w stanie być pokryte. Ta ciąża trwa 240 dni gdzieś w tych granicach i dopiero cielą się, czyli na świat przyjdą cielaczki między majem i czerwcem. I też tu trzeba powiedzieć, że to jest, mówimy o migracji, że one przychodzą, na przykład było tu rykowisko, w listopadzie odchodzą do dużych połaci lasu, tam sobie, prawda, żerują, natomiast na wiosnę znów tu przychodzą do tego malutkiego lasu, się cielą. Miałem taką przyjemność, coraz mniej jest, ja dlatego pani się pytała o to, ile jest, bo ich 5-6, teraz może 3 są. Te młode znowu tu rodzą się, czyli cielą się, dorastają, mamy je pilnują i potem znowu w listopadzie idą do tych dużych aglomeracji leśnych po to, żeby tam przetrzymać zimę. Zależy jaka, nie?
1: Młode się cielą, bo tutaj znowu, a propos tej nomenklatury myśliwskiej, taki młody jelonek to cielak.
2: Cielak, to są cielęta, tak? To są cielęta. Tak na przykład jak mówimy, sarna się koci, ma koźle.
1: A dlaczego nie kocięta, skoro się koci?
2: No to, nie wiem, skąd ktoś to wymyślił, trzeba by Miotka spytać, profesora zresztą, może nam wytłumaczył, nie wiem, on tak pięknie tłumaczy różne rzeczy. Ale tak wracając do tej sytuacji, no więc przają sobie, tak po śląsku mówiąc, te jelenie przez miesiąc, przają sobie bardzo mocno, a potem zaczyna się, że ta łania idzie, ona wychodzi na czoło, te byki się tam włóczą za nią, no i trzeba jeść, bo żeby tą zimę jakoś przetrzymać. Te młode się nauczyły, że trzeba przygotować się do następnego sezonu, trzeba być mocnym i tak się koło zamyka.
1: A właśnie, czyli te słabsze byki, one przyłączają się do tej chmary, czy one samotnie wędrują?
2: Często tworzą potem chmary bycze są. Część tych byków chodzi za nimi, to różnie bywa. To zależy od terenów, jak tam one sobie poukładają hierarchię. W chmarze, nie mówię o stadzie, tylko w chmarze.
1: Ale tak jak pan powiedział wcześniej, na czele chmary jednak jest ta łania, licówka. No a co poza tym momentem pokrywania łań, co się dzieje z tym takim najważniejszym, najmocniejszym bykiem?
2: On cały czas jest przy nich, przy tych łaniach. On często ich idzie i on na końcu za tymi łaniami chodzi. On się ciągnie tam z tyłu, żeruje, a taką rolę tej prowadzącej bierze licówka najmądrzejsza, ta, która wie, gdzie przejść. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo wielokrotnie się obserwuje, może o tej licówce powiemy coś. Licówka wykazuje dużą inteligencję przetrwania. Często się widzi, że w momencie jak jest w lesie przesieka, czy wyjście na drogę, to ona jako pierwsza podchodzi, wystawia tylko głowę. Stanie, pogląda w lewo, w prawo, wycofa się, jeszcze raz to powtórzy. Coś się dzieje i na wstecznym odchodzą. Jest dobrze, no to przychodzi reszta za nią. Wszystkie ją słuchają. Tak jest, że jednak słuchają ją wszystkie. I ten byk też, on tam stoi gdzieś w boku i sobie drzemie.
1: A, czy...
2: Zbiera siły, bo on przecież oddał tyle masy ciała, to przecież nie może być ciągle taki wyzgierny, jak to mawiamy po śląsku.
1: Czyli to jest trochę tak, że on właściwie to taki jurny jest miesiąc w roku.
2: Miesiąc, bardzo mocno, no straci, jak te 30 kilo straci, to swoje zrobił. Przekazał geny, jest zadowolony i wlecze się tam z tyłu.
1: Czyli może w cień trochę odejść.
2: Tak, zdecydowanie odchodzi w cień i ona ta jest kierowniczka, wszystko widzi i wszystko robi. Ale to dobrze tak w sumie jest podział ról.
1: Podział ról. Świetne określenie.

0: naszym programie dzisiaj sporo o rykowisku, o zwyczajach jeleni. Rozmawiamy z myśliwym Janem Zupkiem. Tutaj przechodzimy koło pola słoneczników i powiedział pan, że a faktycznie tutaj poucinane, no, że zażarły, tak?
1: Zażarły, ale to wtedy, kiedy one jeszcze nie miały zawiązanych takich mocnych pąków kwiatowych. Kiedy były młode, to tak sobie przegryzły tak od niechcenia, bo muszą dietę mieć zróżnicowaną, szukają. Tragedią jest w tej chwili, patrząc na te pola, monokultura. Zwierzęta nie mają co jeść, gdzie kiedyś było to zróżnicowanie, teraz mamy monokulturę, tu jest pole słonecznika, a tam, gdzie stoi ta ambona, widzi pani, pole jest kukurydzy. Co taki zwierz ma tam z tego? No jeleń to odgryzie kawałek kolby. A co taki zając je? No wszystko wytrute chodzi.
0: Bo tutaj też jest problem, nie tylko mówię o tym miejscu, ale tak generalnie, chociażby z miedzami między polami, ale prawda? Że tych miedz brakuje.
1: Monokulturę brakuje miedz. Badania na Uniwersytecie Humboldta w Niemczech. Co się dzieje z zającami? No więc stwierdzili w prostym naukowym języku, że taka samica zająca, żeby wyhodować dwa czy mioty, bo część ginie, musi mieć tak zróżnicowane i tłuste jedzenie. Kiedyś był rasikoń, różnego rodzaju koniczynka, jakieś ziemniaczki, jak owsik, miedza była, one miały coś. Teraz nie ma. No to jest trawa, no cóż, no na trawie to biedne nie ukarmy. I to obserwujemy od dłuższego czasu. Nie ma miotów zajęcy. Ona tam wychowa jeden miot, bo tyle jest w stanie wykarmić. Drapieżniki czekają. Samochody jeżdżą. Jest niedobrze pod tym względem. Ale my już tego nie zmienimy. No. Muszą się dostosować. My im w tym pomagamy, bo jako myśliwi eliminujemy bardzo dużą ilość drapieżników po to, żeby te mniejsze zwierzęta, czy sarny, czy zające, czy bażanty miały szansę przetrwać w tym środowisku i stworzyć tą różnorodność biologiczną, która jest nam bardzo potrzebna. Nie?
0: A z drugiej strony rolnik chyba jest zadowolony, że jednak zwierz mu za bardzo tego nie zjada. Jak to jest?
1: To jest bardzo skomplikowany problem. Teraz troszeczkę już to mniej jest, ale koła płacą bardzo dużo odszkodowania rolnikom za szkody łowieckie, bo to na naszych kołach leży płacenie za szkody. My pilnujemy tych pól, ale często no, duży fundusz uzyskanych na przykład ze sprzedaży tusz my przekazujemy rolnikom i słusznie, no, bo nie jesteśmy w stanie opilnować, a oni też mają z czego żyć. Bardzo istotna jest współpraca z rolnikami, zrozumienie. Ja muszę pani tu pokazać bardzo ciekawą rzecz, jak dojdziemy do skraju lasu, gdzie dogadaliśmy się z rolnikiem, że on zostawił na przykład między tym polem słonecznika a ścianą lasu, tam jest 30 metrów trawy zasianej wokół całej tego pola. To dla nas jest bardzo ważne, bo widzimy wszystko, co jest, jak tam jest zwierzyna, się jesteśmy w stanie ją pozyskać. Natomiast jak rolnicy orzą jeszcze las, to wtedy nic nie zobaczymy, co weszło, co wyszło, bo one sobie przychodzą tak za parawan.
0: Aha, czyli w ten sposób jest trochę taki prześwit, że tak powiem, tak? Między lasem a polem?
1: Tak, mamy to zdecydowanie. Tu jest ten przykład, pani pokaże zaraz, bo jest ambona akurat, jedna, druga i rolnik na tyle świadomy mówi, a ci to zostawię, odganiaj mi te zwierzęta, bo też chcemy z tego żyć. I to przynosi rezultaty.
0: To w takim razie, jeśli już zaczęliśmy temat tego, co jedzą jelenie i dzikie zwierzęta, no czasami wychodzą na te pola i coś tam podgryzają, a dlaczego nie, jakby nie żerują tylko na tym, co w lesie jest?
1: Bo to ma za sobą wartość odżywczą. No to jest proste, no przepraszam, jak my mamy zjeść schabowy, to się rzucimy na schabowego, a prawda, makaron zostawimy. I one szukają pokarmu dobrego po to, żeby wzmacniać się. Te pola uprawne, no często to niosą ze sobą. Przecież dziki żerują w zbożu, jelenie w kukurydzie, tak samo wszystkie zwierzęta, bo tam jest białko, to jest co jeść i ja im się nie dziwię, ja bym też tak zrobił.
0: Czyli w lesie nie ma tego bardziej odżywczego pożywienia, tak?
1: Tak, nie ma tego bardziej odżywczego pożywienia. One muszą wychodzić, a szczególnie wtedy, kiedy chcą wykarmić młode albo prowadzą młode, to da się dziwić, że chodzą. My no pilnujemy, odganiamy, o tu znowu widać, że te czubki zgryzione były, ale nie jest tak źle.
0: Tutaj tak pojedyncze słoneczniki, tak jakby ktoś im te główki podcinał.
1: Może na dwóch nogach jakiś przyszedł, nie wiadomo, bo tak patrzymy, one dosyć równo przycięte są.
0: A no właśnie,
1: też.
0: Może być, że to jakiś dwunożny jakiś.
1: Dwunożny i potem na biedne jelenie się rzuca i myśliwych, że nie pilnują.
0: Tutaj akurat jest takie miejsce, że równiutko tu jest przycięte, więc no śmiem twierdzić, że może być różnie.
1: No ale tu zdecydowanie już chyba się najadły. Tu widać, że trochę straciliśmy tych światostanów słonecznika. To widać wyraźnie. No z pokorą przyznaję, że to widać, że to nie dwunożne.

0: Moment, moment, widzę tutaj, zdaje się, tropy jeleni, prawda?
1: Tak, to są jelenie. Po czym się odróżni trop jelenia od tropu dzika? To jest bardzo proste, bo to są dwie raciczki bardzo mocno zaznaczone, a przy dziku jeszcze są takie z tyłu dwie takie malutkie, gdzie on tak wchodzi, to jest zaznaczone, że to jest dzik.
0: Tak, tutaj trzeba to powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby pobawić się w tropienie zwierzaków, to dzik jeszcze przy tym tropie z tyłu są takie małe dziurki, jak gdyby, tak, dwie.
1: Dziurki zrobione przez raciczki takie mniejsze, które są w boku, nie? Chociaż to są też parzystokopytne.
0: Tak, zresztą można znaleźć w internecie całe takie opisy. Tak, naprawdę to jest świetna zabawa. Pamiętam, że kiedyś z dziećmi bawiłam się, jak były mniejsze, właśnie w rozpoznawanie tropów. No bo tak, tutaj od razu o tym powiedzmy, że tropy i ślady. Często mówimy, że się idzie po śladzie. No, czy się idzie po śladzie, czy po tropie? To są dwie różne rzeczy. Trop powstaje od przejścia tego zwierzaka.
1: Bardzo łatwo na śniegu to zobaczyć, czy na glebie zoranej, czy zabronowanej. To są bardzo wyraźne ślady, bo tak w trawie ich nie zobaczymy. To trzeba naprawdę wybitym tam położyć się i rozgarniać i patrzeć, a tutaj mamy glebę przebronowaną, to widać wyraźnie, że ona odcisnęła swoje się tropy.
0: A ślady to na przykład, jeśli widzimy, że jest obgryziona gałązka, prawda? Na przykład, albo nie wiem, odchody też tak, zwierzaków.
1: Zdecydowanie patrzymy na wszystko, bo po tym oceniamy, kto to był.
0: Można poznać, czyli ślad, a trop to są dwie różne rzeczy. Tutaj doszliśmy do kolejnego ładnego miejsca, pod las.
1: Właśnie tu jest, rolnik fantastycznie postąpił, bo zostały nam tu 20 metrów trawy między polem słonecznika czy kukurydzy i ambony stoją, moja ambona też tam stoi i dokładnie można wtedy, prawda, te zwierzęta odganiać, polować. Myślę, że tutaj też przyjeżdżam, bo trzeba pomóc rolnikowi też. Ty sam pobyt, przejście, to te zwierzęta czuję i nie wychodzą. I o tym też nie mówiliśmy, że zapach jest jednym z najważniejszych rzeczy dla zwierząt.
0: Wie pan co, no myślę, że no nie jedna osoba, która będzie słuchać naszej audycji, może się zrzymać. Są przeciwnicy polowań przecież.
1: Ja często takich ludzi bym zaprosił na takie zebrania wiejskie, żeby porozmawiali z rolnikami, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Często nas się ubrało, myślimy, w taką szatę tych niedobrych, czarnych ludzi, którzy tylko chodzą i zabijają. Trudno jest przekonać społeczeństwo o tym, że my jesteśmy potrzebni. Ja nie będę się rozwodził, bo to za długi temat. Nie wiem, czy w innych krajach, na przykład Niemcy z pewnym poszanowaniem, nie słyszałem jeszcze, żeby oni mówili z taką negacją. U nas się ciągle tylko mówi przez pryzmat zabijania. Ale myślistwo to nie zabijanie do końca. Ludzie. Ja często rozmawiam, chodzę na prelekcje z dziećmi, pokazuję im to. Nie przynoszę tych trofeów, nie przynoszę obdartych skór zwierząt. Mówię im o tej przyrodzie, pilnujcie ją, dbajcie o to, bo to jest nasze dobro. Jeżeli nas nie będzie, jeżeli my tego nie będziemy pilnować, wbrew pozorom, to dzięki myślimy wiele gatunków zostało zachowanych. To trzeba szczerze powiedzieć, a tylko, prawda, się mówi o tym, no B, bo abstrahując. Są też pewne negatywne zjawiska, jak w każdym środowisku.
0: A no właśnie, bo tutaj niestety też patrzy się na myśliwych jako na grupę przez pryzmat działań poszczególnych osób, tak, przyzna pan.
1: Zdecydowanie tak. Jest mi bardzo przykro, że powiem szczerze, że niektórzy myśliwi w ogóle nie powinni odzywać się publicznie. Bo od razu w takiej rozmowie są przegrani, bo dla nich głównym problem jest pozyskanie kiełbasa, jedzenie, mięso, zysk. A to nie na tym polega, ludzie. My tu stoimy, widzi pani, czy ja bym miał z bronią tu się pojawić i chodzić i straszyć, to myśmy przyszli tu odpocząć, porozmawiać o tym, co jest fantastyczne, co jeszcze mamy. Wiele krajów nam zazdrości czegoś takiego, a my nie potrafimy się cieszyć i nie potrafimy tego bronić. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem mówienia o problemach. Ja bardzo chętnie porozmawiam z ludźmi, pokażę wam, jak to wygląda, dlaczego my jesteśmy. Często leży zwierzę z przetrąconym kręgosłupem, nie ma nikogo, to ja muszę tą czarną robotę zrobić, muszę go doszczelić, bo on cierpi. Zrobisz to? Więc tak nie można spłycać tematu, ale to myśmy dom, rykowisko i nagle wchodzimy na etykę. No dajcie spokój. No.
0: Ale tutaj przyzna pan, moja wina, tak? Natomiast przyzna pan, że to też jest niezwykle ważny temat, ale w takim razie zróbmy tak. Tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o ten wątek, ale ja do pana odsyłam, jeśli ktoś będzie chciał po prostu porozmawiać, ma wątpliwości, to jak najbardziej jest pan na to otwarty, prowadzi pan też spotkania.
1: Ja jestem otwarty na to. ponieważ trzeba pokazywać wszystkie strony. Najbardziej nie lubię zakłamania i braku rozmów. Sami Państwo wiecie, no, życie wymaga rozmawiania. Najgorsze jest to, jak ktoś się zamknie w sobie i uważa, że jego racja jest tylko najważniejsza. Ja uważam, że trzeba to popatrzeć z obu stron na zjawisko, ocenić to, wyciągnąć wnioski i nie denerwować, że ktoś ma inne zdanie.
0: Dobrze, tutaj stawiamy kropkę i oczywiście jutro kolejka do pana do rozmowy.
1: Bóg zapłać dobra kobieto.

0: myśliwym Janem Zupkiem wędrujemy sobie wzdłuż pola słoneczników, doszliśmy do lasu. Przepięknie. To słońce między chmurami przebija. Naprawdę jest zjawiskowo. Lubię te momenty w mojej pracy, gdy jestem w takich miejscach.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale rozmawiamy dzisiaj o jeleniach, o rykowisku. To jest czas rykowiska, więc jeśli kto może, niech tego rykowiska posłucha. A właśnie, kiedy najlepiej słychać to ryczenie jeleni?
1: Tak, te jelenie ryczą i rano, i wieczorem, ale najlepiej wieczorem. Wieczorem trzeba pojechać, zostawić samochód na skraju lasu, przejść się gdzieś tam, usiąść na krzesełku. Cudownie słychać wtedy, bo to jest kwestia 2-3 kilometrów, one ryczą okrutnie i to jest ta radość.
0: Mocno się to niesie, ale tutaj rozmawialiśmy też o tym, czym odżywiają się jelenie, a co piją, jak one sobie teraz radzą? No niestety tej wody także w lasach jest mniej, jak one sobie radzą, jeśli chodzi o picie?
1: No przede wszystkim szukają tej wody, to trzeba powiedzieć wyraźnie, szukają wody, bo one znają swoje miejsca i z tego korzystają. Zabieramy im to, no trzeba powiedzieć, że zabieramy im tą wodę. Najgorzej jak wysychają rzeki i one nie mogą przejść. Ocena takiego łowiska, jak my mamy, bierze się pod uwagę wiele rzeczy, to znaczy bierze się, czy to jest obwód polno-leśny, czy leśny, czy polny, ale bierze się też pod uwagę dostęp do wody. I tutaj akurat w tym momencie, gdzie my jesteśmy, to za nami było takie miejsce i myślę, że tam ta woda jest szczątkowa i one tam chodzą. Jelenie mają też i dziki podobnie, szukają takich miejsc, gdzie mogłyby się położyć i wytarzać się w tym błocie, bo się babrzą, wtedy w babrzysku są i malują wtedy drzewa, jak się obcierają. Nie robią tego jak Picasso i z radości, że akurat wszyscy podziwiamy ich plamy plastyczne. Robią to po to, żeby się pozbywać szkodników, które gryzą ich przez to sukno, bo chciałem powiedzieć sierść. Sierść to jest sukno. Ta jest nazwa też może akurat ktoś zapamięta. One się wycierają i pozbywają się insektów.
0: A widzi pan, ostatnio wyświetlił mi się filmik i powiem panu szczerze, że zastanawiałam się, w czym rzecz, bo na tym filmiku jeleń z takim całkiem sporym porożem taplał się w błocie, przewracał. Wyglądało to trochę tak, jakby się bawił. Tak, czy lubią. Jelenie się bawią?
1: Też myślę, że się bawią. Jak są radosne, najedzone, spełnione, to się babrzą.
2: Przepraszam, mrówka mnie tutaj próbuje zaatakować. Użarła mnie. Stanęliśmy na mrowisku i właśnie...
1: Meno, nie będę szukał tej...
2: Nie, proszę nie szukać. A to nie jedna, to całe stado mrówek wlazło mi do buta. Momencik, jeśli pan pozwoli. I się przesuńmy.
0: Ale wracając do tego jelenia, który się babrał w tym błocie, czyli to mogła być zabawa?
1: Tak, on się bawi, z jednej strony się bawi, z drugiej ma korzyści duże, bo to sukno jest zaklejone tym błotem, insekty nie gryzą go, a jak chce się pozbyć tego, no to żeby także się czocha tam o korę drzew i wygląda tak, jakby malował te drzewa. Mówimy o tym, że one malują drzewa.
0: Malują drzewa. A czy taki laik, który gdzieś idzie na spacer do lasu, jest w stanie to dostrzec?
1: Oj, zdecydowanie tak, często. Znaczy nie ma takich laików do końca. Ten internet uczy tych ludzi wszystkich. Do mnie na przykład dzwonią, że buchtują. Pojęcie typowo, myślisz, że dziki buchtują. Tak samo myślę, że to malowanie dla nich też nie jest takim zaskoczeniem.
0: Buchtowisko chyba zdaje się łatwiej dostrzec. Tak, powiedzmy, czym dokładnie jest to buchtowisko.
1: Dziki przede wszystkim szukają pędraków, a dla nich największym przysmakiem jest białko, czyli myszki. Takie odyńce są w stanie wykopać olbrzymią dziurę i kopią tam, ryją, przewracają ziemię i to jest widoczne. Nagle w tej ścianie zieleni, jak idziemy, nagle widzimy czarne plamy, to one tam tak walczą o to, żeby zdobyć to, co im jest najsmaczniejsze, czyli to białko.
0: Czyli taka zryta ziemia, można powiedzieć, tak?
1: Zryta ziemia, zdecydowanie zryta ziemia. Tam na pewno były dziki. No. A to malowanie tych drzew najczęściej przy babrzysku jest. To daleko one nie przychodzą, one się powyciągają i idą dalej sobie. Czyli tam, gdzie się tarzał, to tam paręnaście metrów obciera się po to, żeby się pozbyć tych insektów czy nadmiaru błota.

0: wędrujemy z myśliwym Janem Zupkiem i rozmawiamy sobie przede wszystkim o życiu jeleni. Jak to jest z tym zrzucaniem poroża? Bo jelenie, byki zrzucają to poroże rokrocznie, tak?
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko, muszę powiedzieć, i to jest fenomen w świecie zwierząt. One na wiosnę zrzucają poroże. I taki byk, który zrzuci to poroże, to jest gumowa, na niego mówimy. Ale możemy też spotkać byka, który w ogóle nie nakłada poroża.
0: O!
1: To mówimy na niego jak? Mnich.
0: Mnich?
1: Tak, no mnich. Nie ma partnerki.
0: Czyli łatwo z łanią pomylić?
1: Łatwo z łanią pomylić, tak. Trzeba pilnować się. No ale jeżeli on jest taki starszy, to ma brodę, to masa ciała, poza tym kształt. Jak się porusza, to są bardzo istotne rzeczy, sylwetka. I teraz, jeżeli on zrzuci to poroże, to następnie nakłada je aż do sierpnia. I to poroże, jak rośnie, jest pokryte scypułem. To jest bardzo silnie unerwiona tkanka. I potem już, jak już poroże całkiem on je nałoży, to wtedy je wyciera.
0: Bo powiedzmy, że jak pokryte jest scypułem, dobrze tak, to mówię, to on scypuł, jest taki
1: meszek. I teraz ten scypuł jest wycierany po to, żeby prawda, te poroże było takie błyszczące, pięknie się prezentowało. I jak on je ściera, to brzydko to wygląda, bo takie szczępy wiszą, ale to robi co roku. I to jest dla mnie fenomenalne. Wyobraźcie sobie Państwo, taki byk może waży 60, 80, 100 kg i on musi takie poroże nakładać, które może mieć na przykład 5 kg, 6, jak już taki duży byk tutaj rekordowy, to ma 9. W sensie 9 kg trzeba na nowo tworzyć takiej tkanki kostnej.
0: No, to co roku?
1: Co roku. To znaczy już w końcówce, nie? Bo jak jest mniejszy, to on tam mniej tego nakłada, od szpicera idzie w górę przez te swoje odnogi, ale to jest czapka z głowy. W świecie zwierząt to jest ewenement.
0: Trudno sobie w ogóle to wyobrazić. Łatwiej byłoby mu, tak mi się wydaje, po prostu co roku troszeczkę dołożyć i nie zrzucać tego poroża.
1: To ładne określenie, co roku dołożyć, a on rzuca i dokłada. Dokłada te następne parosty, takie odnóża, które potem tworzą fenomenalne wieńce, które my podziwiamy. Myślę, że też turyści, czy ktokolwiek chodzi po lesie, to często widział takiego byka, jak on majestatycznie biegnie i przemieszcza z takim fantastycznym wieńcem na głowie.
0: Kiedyś taki młody byczek chyba nas nie zauważył w lesie i prawie na nas wpadł. I tak trochę się zdziwił, zatrzymał nagle i się wycofał. Nie wiem dlaczego, aż tak blisko podbiegł, się zastanawiam. Kwestia wiatru?
1: Oczywiście, bardzo dobrze. No, zapach, to jest najważniejsza rzecz. One też dobrze widzą, więc warto, jak się idzie do lasu, no mieć znoszoną odzież, nie taką od razu z różnymi środkami zapachowymi. Warto się nie psikać perfumami, bo po co? Trzeba poddychać i poczuć, jakie zapachy są wokół nas, a zwierzęta podejdą bliżej. One się wtedy nas nie boją. Jak będziemy się poruszać statecznie i nie z przytupem.
0: Ważne, żeby w lesie zachowywać się cicho, to raz, ale dwa, tutaj ten zapach.
1: Zapach jest bardzo ważny. Bardzo często, jak się wędruje, warto wybrać kierunek pod wiatr. Nie z wiatrem, bo on wtedy przed nami wszystko wyczyścimy. Zwierzę się schowa, po co ma się narażać i tam wyglądać, jakieś obcy zapachy idą. No jak idziemy pod wiatr, to jest szansa, że on podejdzie bliżej. Moim największym takim przeżyciem szokującym w ogóle dla mnie z przygód takich w lesie, siedziałem na skraju lasu jeszcze, kiedy nie miałem stołeczka, pod dębem i wiatr miałem na mnie wiał i kątem oka zobaczyłem, kto przysiadł pół metra ode mnie, lisek. To jest największe przeżycie, to jest fantastyczne wspomnienie o tym, że on mnie nie poczuł w ogóle. On tam siedział, ja tylko okiem popatrzyłem, aha, siedzisz kolego, no to siedź. Ani nie ruszyłem głową. Posiedział, pak poszedł. I to są rzeczy, których się nie kupi, które trzeba szanować, doceniać u tych zwierząt i pomagać sobie samemu, żeby coś takiego zobaczyć. Właśnie przez takie zachowania.
0: Myślę, że to jest fantastyczne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom równie miło się spacerowało. Bardzo panu dziękuję. Jan Zubek był naszym i państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję słuchaczom.
0: No i dasz bur.
1: Dasz bur, zdecydowanie dasz bur. Oby się darzyło.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole. Jak co sobotę o godzinie 10 rozpoczynamy program, w którym rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, z prezydentami miast, a pytamy ich o najważniejsze sprawy samorządowe. W związku z tym, że rozpoczął się nowy rok szkolny, uczniowie powrócili do szkół, warto zapytać o jakość edukacji. Co robią burmistrzowie, co robią wójtowie, aby poprawiać jakość nauczania w swoich placówkach? Jak wyglądają relacje na linii wójt, burmistrz, a nauczyciele i w ogóle szkoła? Bo relacje nie zawsze muszą być proste, ale może tam przebiegać całkiem dobra współpraca. Za chwilkę moim gościem będzie Michał Rytel, to burmistrz gminy Zawadzkie. Gmina Zawadzkie, czyli powiat strzelecki. Dzisiaj udajemy się w tamte rejony. Zapraszam serdecznie.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I tak jak Państwu obiecałam, ze mną w studiu gość Michał Rytel, burmistrz gminy Zawadzkie. Witamy Zawadzkie w studiu Radio Opole. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy Opole w takim razie.
1: No właśnie, rozpoczął nam się nowy rok szkolny, więc tak myślę, że od oświaty możemy spokojnie zacząć, panie burmistrzu. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, udało się skompletować kadrę, szkoły przygotowane przez te wakacje, działo się sporo?
2: Nie było tak łatwo. Jeżeli chodzi o przedszkole i o żłobek, to tutaj było bez zmian, jakby kadencje obecnych dyrektorów dalej trwają. Jeżeli chodzi o szkoły, to w szkole w Rzędowicach przeszła na emeryturę wieloletnia pani dyrektor Małgorzata Kozioł, którą z tego miejsca gorąco pozdrawiam, pani Małgosię, i z tego też miejsca pięknie dziękuję za tą krótką współpracę moją i pani dyrektor, no bo burmistrzem jestem dwa i kawałek tego roku. Natomiast pani Małgorzata była wyznacznikiem jakości prowadzenia szkoły, stowarzyszenia, jak i zespołu Rzędowianie. I to chciałbym, żeby Opolanie właśnie usłyszeli. Przejęła stery pani Małgorzata Jeruszka, czyli de facto osoba, która od samego początku współpracowała z panią Małgorzatą Kozioł, więc jest to kontynuacja pewnej jakości w zarządzaniu szkołą. Czy mam się o co martwić w Rzędowicach? No uważam, że nie. Mogę tylko patrzeć, jak ten kwiat dalej się rozwija i rośnie. Natomiast problem był, i nie będę tego ukrywał, w szkole podstawowej w Zawadzkim, czyli w największej szkole. Tutaj był ogłoszony konkurs, żaden z kandydatów się nie zgłosił, więc musiałem szukać. No i znalazłem. Pani Elżbieto, gratuluję i ogromnie się cieszę, że mam panią w swoim zespole. Dyrektorem szkoły podstawowej w Zawadzkim została pani Elżbieta Borkowska. Przeszła do nas ze szkoły podstawowej w Dobrodzieniu. Tam była wicedyrektorem. Bardzo mocno trzymam kciuki. Duża szkoła, duże wyzwanie. No ale to chyba biorąc tylko te ciężkie zadania, człowiek wchodzi na ten kolejny stopień wyżej.
1: To prawda, kiedy mamy jakieś trudności, to wtedy się rozwijamy, bo musimy wskoczyć trochę ponad. Ale mówi pan burmistrz, że musiał szukać. Czy to znaczy, że samorządowcy mają trochę problem z pozyskiwaniem kadry do placówek właśnie oświatowych?
2: Nie tylko do placówek oświatowych. W ogóle jest problem ze znalezieniem osób, które będą siadały na tych stanowiskach zarządczych. Drodzy słuchacze, samorząd i jakby struktury samorządu, oświata jest jego elementem, jest bardzo ciężką materią, z dużą odpowiedzialnością, gdzie wynik finansowy nie idzie duży. I tu jest problem. Na przykład taki dyrektor zarabia mniej niż nauczyciel, który ma półtorej, dwa etatu. Półtorej etatu nauczyciela to jest de facto wynagrodzenie dyrektora. Z ogromną różnicą w odpowiedzialności. Dyrektor bierze na siebie odpowiedzialność za całą szkołę. I tutaj się pojawia problem. Jeżeli nie będziemy szukali sposobu zróżnicowania finansowania pomiędzy nauczycielem a dyrektorem, no to kto weźmie na siebie odpowiedzialność bez tej gratyfikacji finansowej? No przecież nikt z nas nie pracuje, że tak powiem, nie chce pracować za darmo, tak? Mm-hmm. To nie jest działalność charytatywna, tylko
1: tutaj
2: zawodowa.
1: Można by przekonywać trochę prestiżem, no ale to niekoniecznie wszyscy tego szukają.
2: No za prestiż zakupów nie zrobimy, prawda?
1: To też prawda, oczywiście.
2: Za tą odpowiedzialność też nie, wręcz możemy z tytułu tej odpowiedzialności wiele stracić, ale jako lokalny samorząd myślę, że zaczęliśmy szukać tutaj rozwiązań, jeżeli chodzi o znalezienie sposobu, jak kogoś zachęcić do startowania na stanowisko dyrektora. Jak nie teraz, to w przyszłości. I tak jak w większości gmin jest obowiązek odbycia iluś godzin jako nauczyciel przez dyrektora, my zbiliśmy tą ilość do zera. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem. No bo z drugiej strony, jeżeli trafiamy na dyrektora takiego z powołania, który też chce być nauczycielem, to on chce mieć te godziny. On chce mieć kontakt z tymi dzieciakami. On chce patrzeć, jak one się rozwijają pod jego ręką, jako pod kątem nauczycielskim, tak? Jako tego belfra przysłowiowego. Mhm. Natomiast stwierdziłem, że to

0: Kasprowiczem. I ja zachęcam sektor prywatny, żeby próbować tutaj swoich sił, bo moi drodzy, jeżeli te wybitne jednostki nie wejdą w te struktury zarządcze, no to jak my mamy progresować jako samorząd, jako Polska?
1: Mm-hmm. Dopytałabym może jeszcze o inne działy samorządowe, już poza edukacją. Czy tam też jest problem z pozyskiwaniem pracowników samorządowych? Widać to też u pana?
0: Tak, oczywiście. No, po raz kolejny. Ja może troszeczkę wywrócę początek odpowiedzi. Ja sobie obrałem kierunek, żeby troszeczkę inaczej rozmawiać z mediami, troszeczkę inaczej zarządzać, więc powiem wprost, kasa, szanowni państwo, kasa, portfel musi być zapełniony. Każdy z nas ma rodziny, każdy z nas ma jakieś cele, marzenia, no jakby chce, żeby było go stać na to życie, jakie chce wieść. Urzędnicy bardzo często to są bardzo wykształceni ludzie. No i jeżeli oni mają zarabiać niewiele ponad najniższą krajową, jak ja mam zachęcić ambitnych ludzi do pracy w samorządzie za tak niskie stawki? No bardzo ciężko, tak? Więc to też jest sektor, gdzie no, musimy dbać o tych ludzi. Musimy dbać o zespół, który mamy, zachęcać ich do przyjścia do samorządu. Jak w sektorze prywatnym ten koszyk korzyści budować? Może nie mamy owocowych czwartków, mm-hmm. z tego sobie tak delikatnie zażartuję, no ale możemy dbać o jakość pracy, o kulturę, jak zespół ze sobą współpracuje, o rozwój tych pracowników poprzez różnego rodzaju szkolenia. To tutaj można poprawić. Czy też połączę samorząd jako samorząd, czyli urząd, chociażby z oświatą, uwalniać ich od pewnych problemów albo od pewnego ciężaru, który dostają jako dodatek. Przykładowo usługa prawna.
1: Uh-huh. O.
0: Nie wiem, czy jest dużo samorządów, stawiam, że mało. Przed rozpoczęciem roku byłem na radach pedagogicznych u siebie we wszystkich placówkach. Wszystkie placówki oświatowe u mnie w gminie usłyszały informacje o treści, że od tego momentu nie będą sami. No i co się pod tym kryje? Obsługa prawna, którą ma urząd, obejmie wszystkie placówki oświatowe. Niech ci nauczyciele i dyrektorzy skupią się na nauczaniu tych naszych brzdąców na każdym etapie tej edukacji, a nie na byciu jeszcze ekspertami w prawie. Weźmy to na siebie. W momencie, kiedy tworzymy razem z taką placówką oświatową zespół, no to chyba jesteśmy mocniejsi, prawda? Mhm. Ten dyrektor może mi bardziej zaufać. Ja mogę jemu zaufać. Jest problem, on mi go zgłasza, czy też kancelarii, która nas obsługuje, no i wtedy zamieniamy się w tą tarczę i miecz.
1: Mhm.
0: Oczywiście wtedy, kiedy dyrektor czy też nauczyciel jest przekonany o swojej racji, tak? Albo kiedy są wyczerpane wszystkie możliwości mediacji, rozmowy w jakimś tam problemie. Wtedy wchodzimy do gry my. Także jako reprezentowanie, przypuśćmy, dyrektora w strukturach wyżej, czyli na przykład w kuratorium.
1: Mhm.
0: Wydaje mi się, że to jest element nowej jakości i w to będę chciał iść.
1: Czyli gminny prawnik, gminny też pracownik chyba, prawda? Pracownik
0: urzędu. Mamy umowę podpisaną.
1: Umowa jest podpisana. Mhm. Jest też osobą, która reprezentuje tego nauczyciela czy dyrektora w sporach różnego
0: tak,
1: rodzaju.
0: Tak.
1: A jakie to mogą być spory?
0: No, na przykład z rodzicami, którzy oskarżają o coś daną placówkę, albo jakiś spór, no nie wiem, kompetencyjny, albo że przypuśćmy, kuratorium zgłasza się w jakiejś konkretnej sprawie, też dotyczącej nauczyciela albo ucznia, tak? No to wtedy należy uruchomić prawnika. No po prostu mi zależy na tym, niech cały zespół szkół skupi się na tym, w czym jest najlepszy, w nauczaniu. Odepchnijmy od nich te wszystkie pozostałe rzeczy, oni się poczują pewniej, będą ten swój czas tracili tylko to, na co powinni, czyli na nauczanie, a resztę bierzmy na siebie.
1: Mhm. A dużo było takich głosów ze strony nauczycieli, że właśnie potrzebują tego typu pomocy?
0: Tak, i to nie tylko z mojej gminy słyszałem. Gdzieś dochodziły do mnie informacje, że faktycznie to jest taki niezadbany sektor. Może nikt nigdy głośno o tym nie rozmawiał z organem prowadzącym, a ja nie chcę być organem prowadzącym. Ja chcę być partnerem dla swojego zespołu. Oczywiście w momencie, kiedy ja będę musiał pogrozić przysłowiowo tym palcem, tak? Albo powiedzieć, że mi się coś nie podoba, ja to zrobię. Ale ja mam być w tej samej linii z każdym ze swoich pracowników, czy też osób, które ze mną współpracują. Nie wyobrażam sobie innej formy budowania zespołu.
1: A nie obawia się pan burmistrz takiego oskarżenia ze strony rodziców, że staje pan po stronie nauczycieli?
0: Przede wszystkim trzeba stanąć po

0: stronie dzieci. I to usłyszałem właśnie od jednej z pani dyrektorek, że bardzo często może się nie zgadzać ze mną, może się nie zgadzać z rodzicami, ale zawsze będzie stawała po stronie dzieci. I to jest dla mnie ten punkt numer jeden. I zapewniam, że wtedy, kiedy rodzic będzie miał rację, ja powiem jasno, przepraszam, ale to ci rodzice, ten rodzic, ta mama, ten tata mają rację, nie pan, pani. Tutaj należy to...
1: Czyli uczciwe podejście do sprawy, ale też nauczyciele mogą czuć pewne oparcie, że chociaż mają to wsparcie prawne, bym powiedziała.
0: Tak, wie pani, gminy. Ja powiedziałem na...
1: I gmina, rozumiem, to opłaca.
0: Tak, to jest w zakresie obowiązków,
1: tak, tego
0: kancelarii, która z nami współpracuje. Powiem pani, że na jednej z
1: rad... dopytuję o szczegóły, bo to jest chyba pewne nowum w samorządzie. Przynajmniej nie słyszałam.
0: No i niech zawadzkie będzie tą...
1: Może tak jest, trzeba by to sprawdzić, ale na ten moment jest to dla mnie coś nowego.
0: Tak, stawiam, że to, że jesteśmy w końcu gdzieś w pierwszej lidze, chociażby w zakresie obsługi prawnej, ale rzuca pani tylko jeszcze jedno zdanie dotyczące jakby tejże obsługi i tego, że nasze podejście się zmienia. Ja powiedziałem wszystkim nauczycielom na radach pedagogicznych, że oni nie muszą mnie kochać, oni nie muszą darzyć mnie sympatią, ale niech widzą we mnie partnera, że w momencie, kiedy będzie potrzeba uruchomić organ prowadzący, to śmiało. Ja nie mam z tym problemów. Przecież ja jestem w pracy. Cały zespół jest w pracy, więc bądźmy dla siebie tymi partnerami przy rozwiązywaniu problemów, a sympatia, czy też przyjaźń, koleżeństwo, to jest wartość dodana. Ona nie musi być, ale ona może powstać w pracy i tak powinno być generalnie w każdym zakładzie.
1: W każdym miejscu, gdzie
0: pracuje.
1: Pracujemy.
0: Tak, no, oczywiście. No właśnie, dbajmy o tą kulturę, o to środowisko, a reszta przyjdzie sama.
1: Jaki ma pan pomysł na to, aby polepszać edukację w gminie Zawadzkie?
0: Dzisiaj człowiek szuka produktu premium. Też pani o tym wspominałem gdzieś tam w naszych rozmowach. Zawadzki ma swoją specyfikę. Nie jest ani najbogatszą gminą, ani największą. No, umiejscowiona jest na granicy województwa opolskiego. Mamy taką samą odległość do Opola, jak i do Gliwic, co już uważam za bardzo duży plus, bo 30 minut, 40 jesteśmy w stanie tutaj dojechać. Do Lublińca mamy jeszcze bliżej, czyli do drugiej strony województwa śląskiego. Do Tarnowskiej Góry już troszeczkę dalej, bo to też jadąc na Śląsk odbijamy sobie później. Drogi mamy wyremontowane. 901 w stronę Opola, jak i w stronę Śląska w stanie ładnym. Oczywiście później odbijamy na Strzelce Opolskie, też jest w idealnym stanie. Jedyny odcinek to od Ronda do Kolonowskiego. I wracając do oświaty. Skoro człowiek dzisiaj szuka produktu premium, to zróbmy z tej oświaty produkt premium. Tak? Każdy z nas zwraca dzisiaj uwagę na jakość. Skoro jest ten konsumpcjonizm, no to konsumpcjonizm jest równoznaczny też z marką. Są lepsze i gorsze. Ja mam zamiar wpaść w tą lepszą. Między innymi poprzez właśnie obsługę prawną, czyli uwolnienie nauczycieli od rzeczy niepotrzebnych, na którym nie muszą się znać, a żeby się skupili na edukacji. Czy rozwój, czy ilość zajęć chociażby sportowych, które mogą też zainteresować potencjalnych mieszkańców, czy kultury. Generalnie chcę, żeby Zawadzkie zmieniło się w ośrodek mocno miejski, a nie wiejski, poprzez to, jaką możemy mieć ofertę dla obecnych mieszkańców i przyszłych.
1: Mhm. Tylko no właśnie, te miejscowości, które pan wymienił na początku, to są takie miejsca, które mogą, przepraszam za kolokwializm, wysysać trochę tych mieszkańców. To z pewnością się dzieje. Więc jak tutaj w tym zakresie zadziałać?
0: Czy wysysać? No drodzy państwo, popatrzmy na jeszcze większe miasta, z całym szacunkiem do Opola, które jest fajne, ma swoją specyfikę. Nie jest za duże, nie jest za małe, jest w sam raz, więc serio, do Opola też zachęcam każdego, kto zastanawia się, czy warto. Warto. Zawadzkie może być taką dzielnicą pod dużym miastem. Taki mały ekosystem ma ogrom plusów. Mamy wszystko na miejscu. Mamy 3 przedszkola, mamy 3 szkoły, mamy żłobek, mamy 2 przychodnie, sklepy. Infrastrukturalnie jesteśmy odgruzowani i idziemy dalej w to, bo dla mnie numerem jeden jest naprawienie infrastruktury tego układu krwionośnego, który mam nadzieję, że za mojej kadencji będzie tylko i wyłącznie szedł w dobrą stronę. A najważniejszą walutą dzisiaj dla człowieka jest czas. Jeżeli mamy wszędzie w miarę blisko, jesteśmy w stanie sobie to w miarę kompaktowo poukładać. Jeżeli mamy do tego Opola, czyli do miejsca przykładowo pracy, 40 minut, a mały ekosystem, jakim jest Zawadzki, jeszcze do tego dodaje bezpieczeństwo. Wszyscy się znamy. łatwy układ miasta. Jest gdzie pójść na spacer. Jest cisza, jest spokój. No to przepraszam bardzo. Czego jeszcze potrzeba?
1: Po tym miejskim zgiełku szukamy trochę ciszy, trochę spokoju, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. A jeżeli jeszcze pani się obudzi, napije się kawy w takim miejscu, gdzie jest w miarę spokojnie, zobaczy sobie pani chociażby na staw hutnika, przy którym obecnie będziemy sprzedawali lada moment działki, też zapraszam do zainteresowania się, i zobaczy pani, jak to słoneczko wstaje, no to chyba nie ma nic przyjemnego. A mówię też to jako gość, który większość swojego życia spędził w dużych miastach, nie w małych. Ja nie jestem z Zawadzkiego.
1: Ale wybrzmiewa pewne chyba zakochanie, przepraszam, w Zawadzkiem.
0: No, za zakochaniem się przyjechałem do Zawadzkiego z Wrocławia już ładnych parę lat temu. Mam dwóch synów, jeden ma 5, drugi 12 lat. No i oni są owocem tej miłości, tak? I tak, z Wrocławia za żoną przyjechałem do Zawadzkiego i moje pierwsze wrażenie było, pamiętam jak dziś, że przyjechałem do miasta o długości 3 przystanków tramwajowych. Czy zamieniłbym dzisiaj to miasto na Wrocław? W życiu. Zostaję tam, moi drodzy, no bardzo długo, a każdy dzień nie przepracuję, przetyram dla tej gminy.
1: Panie burmistrzu, to dopytam jeszcze o ten produkt premium, czyli oświatę. Rozumiem, że założenie jest takie, aby poziom nauczania w Zawadzkiem był bardzo wysoki, po to, żeby tam wykształcić tych młodych ludzi, żeby potem mogli też w świat wyruszyć. Tylko pytanie jest następujące. W dobie depopulacji, czy będzie kogo uczyć?
0: No i właśnie uważam, że będzie, bo jeżeli będziemy mieli wysoką jakość edukacji, to ludzie będą do nas lgnęli. Nie chcemy byle jakości, chcemy mieć wysoką jakość. No przecież każdy z nas jako rodziców oczekuje, że nasze dzieci wejdą właśnie na ten poziom wyżej, że ten, zahaczając o chociażby nomenklaturę z gier, z tego poziomu medium wejdą na hard i będą naprawdę szli przez życie, mocno stąpając po ziemi, poprzez to, że są świetnie wykształceni, że pojadą przykładowo do dużych miast i sobie poradzą. Czy będą zdolni albo wykształceni do pracy zdalnej, że wybiorą taki kierunek i zostaną na przykład w Zawadzkiem. Po to stworzyliśmy Centrum Usług Wspólnych, które po raz kolejny ma uwolnić oświatę od rzeczy niepotrzebnych, żeby się skupili wyłącznie na nauczaniu. Czy też obecnie domykamy temat związany z Centrum Usług Informatycznych. Tutaj nazwa brzmi górnolotnie. Chodzi o to, że nie mamy jednego informatyka, tylko troszeczkę więcej. I też problemy informatyczne obsługuje urząd, nie szkoła. Też to mamy scentralizowane. Więc to są te około oświatowe rzeczy, które naturalnie muszą podnieść jej jakość. A jeżeli będzie jakość, to z pewnością przyjdzie może nie ilość, ale też jakość w uczniach, którzy będą chcieli do nas przyjść.
1: Znaczy rozumiem, że założenie jest takie, jeśli młode małżeństwo przykładowo zamieszka w Zawadzkiem, to będzie przekonane o tym, żeby rodzinę powiększać, bo tu się dobrze żyje, bo tu moje dziecko będzie dobrze wykształcone.
0: Oczywiście, że tak. W jednym z przedszkoli na przykład też dyskutujemy nad planem daltońskim. W tym roku on został jeszcze nie wprowadzony po to, aby być może w przyszłym było idealnie przygotowane. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to mamy takie dwa modele wychodzące ponad pewien standard. Są przedszkola Montessori i są przedszkola związane z planem daltońskim. To jest taka alternatywa troszeczkę bardziej wybudzająca w dzieciach już w tym małym wieku odpowiedzialności, czy też realizacji pewnych zadań. Musimy szukać czegoś nowego. Musimy przestać bać się porażki. Porażka jest wpisana w sukces. Jeżeli coś nie wyjdzie, powiedzieć okej, dobra, nie wyszło, próbujemy czegoś innego. Mamy też szkołę średnią w Zawadzkiem. To nie jest szkoła gminna, tylko powiatowa. Marzy mi się, i tutaj szukam pomocy we wszystkich strukturach, otworzenie jeszcze takiego dziennego domu, nazwijmy to młodzieżowego domu kultury, który w momencie, kiedy dzieciaki będą miały okienka albo będą miały przerwę wynikającą z dojazdu do domu, będą miały swoją strefę. Będą mogły tam grać, serio, grać w gry, proszę bardzo. Niech będą tam konsole, niech będzie tam strefa, gdzie mogą odrobić sobie lekcje, przyjść odpocząć, zjeść drugie śniadanie albo po prostu pobyć.
1: Zintegrować się, spotkać się ze znajomymi.
0: Tak, tak, tak. Marzy mi się to. Mam przestrzeń. Mam przestrzeń, tylko nie mam na to kasy.
1: Mhm. A gdzie by to mogło powstać?
0: Mamy Dom Kultury, kinoteatr, w którym jest bardzo duża przestrzeń po byłym lokalu gastronomicznym. Mhm. Na początku swojej kadencji wyczyściliśmy to jakby z materii, która tam była, czyli ścianek, tego, co jest niepotrzebne. Więc kubatura jest, teraz kwestia pieniędzy i później projektu i formy zagospodarowania. W fajnym to jest miejscu, parterowym. Wychodzi się, zaraz jest trawnik, więc latem można leżaki rozstawić. Mamy kino plenerowe. No moi drodzy, bajka. Ja mam w głowie taki obrazek, że będzie...
1: Już mówiąc, pan widzi te dzieci wybiegające,
0: oczywiście,
1: tak, z tego budynku.
0: Tak. A mówiąc po młodzieżowemu, no moi drodzy, będzie petarda. Jak to dopniemy, będzie naprawdę dobrze.
1: A radni są za? Ma pan tutaj sojuszników?
0: Pani redaktor. Zawadzki ma teraz szczęście, bo... lubię superbohaterów. My nie jesteśmy Avengersami, tylko Akademią X-Menów. Więc zapraszam naprawdę każdego, żeby zerknął sobie na gminę Zawadzkie, jaki mamy skład, jakich mamy radnych. Mam świetną radę. 11 niezniszczalnych plus ja. Damy radę. Młoda rada. Leci nam trzeci rok wspólnie. Proszę zobaczyć, co często dzieje się w samorządach na przełomie tak 2-3 lat. Zaczynają się pojawiać pęknięcia, mm-hmm. jakieś podziały. Zaczynają się odzywać jednostki i ich ego. My mamy twardą ekipę.
1: Im bliżej wyborów.
0: Właśnie, a u nas nie, aż mam ciarki, jak to mówię. Spotykamy się, rozmawiamy, mamy między sobą relacje. Jest dobrze. Oj, jest dobrze, będzie tylko lepiej, naprawdę.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Michał Rytel, burmistrz gminy Zawadzkie, jest gościem Radia Opole. Pozostając jeszcze trochę w tym klimacie oświatowym, ponoć jest budżet obywatelski w szkołach. Od kiedy to będzie funkcjonowało? Czy już funkcjonuje?
2: A, pani redaktor, już funkcjonuje.
1: Już funkcjonuje.
2: Teraz będzie druga edycja. Drodzy słuchacze, to nie jest mój pomysł. Ten pomysł dostałem w prezencie od burmistrz Dobrodzienia, pani Agnieszki Churnik. Agnieszka, gorąco pozdrawiam. Kiedyś rozmawialiśmy, powiedział: Michał, a spróbuj czegoś takiego. Ja mówię: kurczę, świetny pomysł, prawda? Dać naparstek tego prawdziwego budżetu obywatelskiego. Kto uczy segregacji w domu? No dzieci, ze szkoły to przynoszą.
1: To prawda.
2: Prawda? Czy też kolejne inne, że tak powiem, wytyczne, które dzieci dostają, żeby uczyć nas dorosłych w domu. I to samo z budżetem obywatelskim. Przecież jak te dzieciaki nauczą się tą publiczną kasę wydawać mądrze, na fajne pomysły, i przyjdą do nas, do domu i zaczną o tym mówić, a my dorośli mamy znowu ten swój prawdziwy budżet, to możemy mieć dwie korzyści. Raz, nauczymy dzieci już w tym młodym wieku, jak wydawać pieniądze, jak pisać projekty, czego brakuje w ich środowisku, czyli właśnie szkole.
1: Żeby w ogóle zwracały uwagę na swoje otoczenie, na swoje środowisko.
2: Na swoje
1: to też
2: potrzeby.
1: Jest istotne wbrew pozorom.
2: Tak. I będzie on cały czas kontynuowany. Jest to kwota 5000 zł na każdą ze szkół. I serio, niech te dzieciaki korzystają. Ja wiem, że na początku, nie wiem jak jest, bo nie ingerowałem w to, ale stawiam, że nauczyciele też tam im podpowiadali, co by się przydało, dzieci, może to, może tamto. Mhm. Ale stawiam, że im dłużej to będzie trwało, tym będą one samodzielnie myślały i ta przysłowiowa konsola może na korytarzu albo na świetlicy się pojawi, czy też jakieś inne rzeczy multimedialne.
1: No, ale właśnie, co to może być? Jakie to mogą być
2: wszystko.
1: Projekty? Wszystko?
2: Oczywiście.
1: Infrastruktura też?
2: Tak, od remontu na przykład szatni, jeżeli będą chcieli, po jakieś multimedia. Ma to być właśnie element inwestycyjny, czyli coś twardego, a nie miękkiego, żeby zostawiło po sobie ślad, tak? Bo człowiek ma tendencję do
1: szybkiego
2: zapominania.
1: Czyli jakieś zajęcia niekoniecznie, no bo to już wchodzimy w te miękkie projekty.
2: Tak, tak. No chodzi mi o to, żeby to zostało trwale, że później ci kolejni uczniowie młodsi jakby będą widzieli, że ty popatrz, w tamtym roku ósma klasa pociągnęła w tą stronę, to może my dzisiaj spróbujemy coś innego, tak? No niech te dzieciaki się uczą.
1: I na ten moment jak to wygląda? Jest jakiś nabór, czas na przygotowanie tych projektów?
2: Tak, działa on podobnie do naszego dorosłego budżetu obywatelskiego.
1: Do którego zaraz przejdziemy.
2: Tak, wszystko wygląda tak samo, jedynie nie mamy jakby aplikacji do głosowania cyfrowego. No to uprościliśmy to ze względu też na koszty, czyli kartka, długopis, skreślanie odpowiedniego pola, urna, liczenie głosów.
1: I głosujemy. I jeszcze ten moment wyborczy jest, prawda? To też wątek wyborczy.
2: Tak,
1: to też uczymy. No dobrze, no to ten budżet obywatelski dla dorosłych, powiedzmy. 7 września, ważna data dla budżetu obywatelskiego w Zawadzkiem.
2: No tak, głosowanie nad projektami, a później liczenie głosów i czekanie, który wygra, tak? ZOB, Zawadzki Obywatelski Budżet. Zobacz, jak możesz zmieniać otoczenie. Staram się obudować cały budżet obywatelski w takim haśle, żeby on był naszą marką. Marką Zawadzkiego. O, ZOBA nigdzie nie ma. Będzie u nas. I mówię, i ta gra słów. Zobacz, jak możesz zmieniać otoczenie. Jeszcze jak to jest napisane i sobie człowiek obrazi ZOB, te pierwsze trzy litery słowa zobacz z dużej, to zaczyna tworzyć fajną całość. Budżet jest na kwotę 100 tysięcy złotych. Mogą wygrać nawet dwa zadania. Maksymalna wartość jednego zadania 50 tysięcy, więc czemu nie? Mamy trzy zadania. Jedno to jest kilka miejsc parkingowych na nowym osiedlu. Drugie zadanie, mogę mylić numery, które zostały przyporządkowane. Drugie zadanie to jest bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Rzędowicach. I trzecie zadanie w Kielczy, remont świetlicy w OSP w Kielczy.
1: Czyli na trzy zadania w budżecie obywatelskim można głosować.
2: Tak, dokładnie tak.
1: A to jest właśnie tak, że ten budżet obywatelski, kwota całościowa 100 tysięcy i rozumiem, że później jak jest wybrany ten jeden projekt, to on wygrywa i zgarnia całą pulę?
2: Nie, 50 tysięcy jest maksymalnie na jedno zadanie, czyli dwa zadania mogą wejść do gry tutaj, tak?
1: I mieszkańcy zgłosili trzy projekty.
2: Trzy projekty, jeden z Zawadzkiego, jeden z Rzędowic, jeden z Kielczy. W tamtym roku wygrały sołectwa, Rzędowice i Kielcza. W Kielczy powstanie lada moment scena, w ogóle w Kielczy to się zmienia. Prawdziwe centrum tam powstaje. Powstało Wiejskie Centrum Kultury, które zapoczątkował mój poprzednik. Ja domknąłem inwestycje. Powstanie scena przy OSP Kielcza, plus jeszcze jak świetlica będzie wyremontowana, to naprawdę tam będzie taki ryneczek powstanie, bo tam jest niedaleko też grillownia, przepiękny skwer zielony, na którym zawsze jest impreza w Kielczy związana z Wincentem z Kielczy, nie z Kielc, co warto zaznaczyć. Także Kielcza przeżywa drugą młodość, Rzędowice zresztą też. Mocno się rozwijają, buduje się tam dom za domem, robi się ciasno, ale przyjemnie. Na Stawowej oni mają takie centrum pod imprezy, czy też pod spotkania. Plac zabaw fenomenalnie odświeżyli, stąd właśnie ta bezpieczna nawierzchnia na tym placu zabaw. Nowe osiedle, bardzo problemowy teren, jeżeli chodzi o Zawadzkie, bo tam są bloki z lat 60., 70. i jest problem po prostu z miejscami parkingowymi. No bo w tamtych latach troszeczkę mniej aut, prawda, przypadało
1: oczywiście
2: na rodzinę.
1: Naturalnie.
2: Dzisiaj rzeczywistość jest troszeczkę inna. Natomiast i tak jako struktury samorządowe mamy w planach w najbliższych latach cokolwiek z tym zrobić, no bo musimy.
1: Panie burmistrzu, bo tak mówił pan o rozwoju sołectw, o tym, że buduje się dom za domem. No właśnie, jaka jest przestrzeń w ogóle w gminie Zawadzkie na to, aby wybudować sobie dom?
2: Moi drodzy, ogromna. Może gmina Zawadzkie nie ma swoich własnych terenów zbyt wiele, ale lada moment będą ogłoszone, czy też wrzucone na sprzedaż działki w samym Zawadzkiem przy ulicy Stawowej na ten moment. Chodzi mi po głowie konkurs, żeby znaleźć odpowiednią nazwę na osiedle, które tam powstanie, bo 16 działek przy samym stawie hutniczym lada moment będzie wystawionych i zapraszam do bicia się o nie, bo to naprawdę ciekawy teren, dobrze skomunikowany w samym centrum. Zaraz po drugiej stronie ulicy jest urząd. Obok będą też powstawały w starej szkole mieszkania z SIM Północ, w którym jesteśmy. No więc bajka. Na park pozyskaliśmy 5 milionów złotych na jego rewitalizację, a te działki też będą z nim sąsiadowały po drugiej stronie ulicy. No więc ktoś może naprawdę odnaleźć miejsce na całe życie w Zawadzkiem.
1: A to mają być właśnie domy? Czy może byłby taki zamysł, żeby wybudować bloki 2-3-piętrowe na przykład?
2: Tam na przykład mały szeregowiec by się zmieścił. Natomiast mamy w planie jeszcze jedną działkę uwolnić przy deptaku, przy kanale hutniczym. Też naprawdę w urokliwym miejscu, gdzie może powstać blok. Tak samo, może nie tak samo, ale też działki w Kielczy na ulicy Torowej będą uwalniane, uzbrojone lada moment. Co dla mnie istotne, zarówno działki na ulicy Torowej w Kielczy, jak i Stawowej są uzbrojone we wszystko, oprócz światłowodu. Tu okazuje się, że to nie jest takie proste. Też mi się marzyło, żeby nawet światłowód był doprowadzony, że człowiek tylko przychodzi, wybiera sobie projekt budowy domu, pyk i jedzie. Ale na przykład prąd już mamy ogarnięty. Czyli przykładowo przeprowadza się pani do nas, czego oczekuję w najbliższym czasie. I ma pani już też jakby linię z napięciem doprowadzoną. Kwestia tylko licznika i jedziemy z tematem.
1: Panie burmistrzu, to takie pytanie na koniec, bo Zawadzkie, jeżeli tak patrzymy globalnie na województwo opolskie, to Zawadzkie, jeśli się o nim mówiło, to często w kontekście no walcowni, no niestety, no wydarzyło się takie nieszczęście, że został zakład zamknięty. Jak wy dzisiaj sobie z tym radzicie? Czy jest jakaś perspektywa, żeby też pojawił się taki duży może inwestor w gminie, który trochę gdzieś te luki wypełni? Jak pan na to patrzy?
2: Zakładu tego typu jak huta już nie będzie. No, trzeba jasno to określić, zderzyć się z tą rzeczywistością. Te hale to były lata 50., 60. No kompletnie nieprzystosowane do obecnej produkcji, więc nawet jeżeli cokolwiek miałoby powstać, no to te hale zapewne będą musiały zniknąć. Czy zmienił się właściciel terenu? Tak. Czy będę mówił detale? Nie. To nie ten moment. Będzie w najbliższym czasie konferencja prasowa z udziałem właścicieli tego terenu i to oni będą zdradzali więcej detali. Natomiast samo Zawadzkie uważam, że w miarę sobie poradziło. Mamy chyba najniższy, nie pamiętam na dzisiaj, poziom bezrobocia w powiecie strzeleckim, więc znowu będę uciekał tej urzędowej mowy. Hello, no jeżeli Zawadzkie mimo upadku największego zakładu ma najniższe bezrobocie, ja wiem, że tutaj nam pomogła strefa ekonomiczna w Ujeździe, czy właśnie ulokowanie Zawadzkiego w takim, a nie innym miejscu, że tym swoim bzykiem ludzie są w stanie dojechać do zakładu pracy, który szybko znaleźli. Ale nie jest źle, bo chciałbym podać kilka liczb. Na koniec 2024 mieliśmy 10 080 mieszkańców. Odnotowano 42 urodzenia i zameldowania. Na koniec 2025 troszeczkę nas ubyło, bo było nas 9965, ale urodzeń już 74. Mhm. Jest to dobry prognostyk. Dobry PR to też dobra praca, tak? Jeżeli my chwalimy się, że dzieci się urodziły, jeżeli ludzie widzą te dobre bodźce, a nie negatywne, do czego bardzo często media dzisiaj nas przyzwyczają, tylko do tych złych informacji. Skupmy się na tych dobrach. Mhm. Dzieci się rodzą, brawo. Ludzie wychodzą, zawierają związek małżeński, brawo. Ktoś patrzy na Zawadzkie.
1: Takie mamy czasy,
2: fajnie,
1: że trzeba się z tego cieszyć.
2: Tak, ale oczywiście, oczywiście, że tak. No i jeżeli ten bodziec pozytywny, a nie negatywny, będzie też u nas lokalnie rósł, no to ten człowiek w tych plecach będzie się prostował. Kochani Opolanie, powiat strzelecki, no jak sama nazwa wskazuje, to Strzelce Opolskie jako miasto powiatowe, ale Zawadzkie jest drugie co do wielkości, drugie. Chyba dużo ludzi o tym zapomniało, więc najpierw Strzelce Opolskie, a numer dwa na tym pudle należy do Zawadzkiego.
1: To był Michał Rytel, chodząca reklama gminy Zawadzkie. Dziękuję serdecznie panie burmistrzu
2: za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego i naszym słuchaczom również tego samego życzymy. Kłaniamy się, to był program Sami Rządzą. Przed mikrofonem Joanna Matlak, zapraszam za tydzień.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Niedzielny, dość chłodny poranek w Radiu Opole, w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 6:00, czas na wiadomości poranne. Zaczynamy, a rozpoczniemy od kolejnego zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. 15 milionów złotych unijnego dofinansowania dla brzegu. Sprawdzamy, jak będą wykorzystane. Sportowo po sobocie sporo informacji. Cenna wygrana Gwardii Opole. Natomiast piłkarze Odry remisują na wyjeździe ze Stalą Mielec.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Roman Rzet, kolejnym zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Jak przekazała prokuratura krajowa, do zatrzymania doszło na Śląsku, a po przeszukaniu jego miejsca zameldowania zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz ważną dokumentację dotyczącą działalności upadłej spółki. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
2: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, gdzie usłyszy zarzuty. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka.
0: W polskich szkołach mamy coraz więcej cudzoziemców. Tylko w tym roku przybyło ich 9 tysięcy. Łącznie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszcza prawie ćwierć miliona uczniów. To wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dokument przeanalizowała Joanna Stankiewicz.
3: Zdecydowana większość uczniów cudzoziemców to dzieci i młodzież z Ukrainy. Około 210 tysięcy. Najwięcej obcokrajowców uczęszcza do szkół w dużych miastach. Do polskich szkół chodzą też uczniowie z ponad 100 państw spoza Europy. Najwięcej z Wietnamu, Indii, Gruzji, Kolumbii oraz Kazachstanu.
0: 15 milionów złotych unijnego dofinansowania umożliwi w brzegu budowę dodatkowego parkingu na placu przejętym od Polskich Kolei Państwowych, ale w ramach wykorzystania tej transzy będzie możliwa także rozbudowa pętli autobusowej przy cmentarzu na Starobrzeskiej. Poza tym powstanie też nowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Małujowickiej. Wszystkie te zadania mają być zrealizowane do końca 2028 roku.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Cenna wygrana Gwardii Opole w inauguracyjnym meczu nowego sezonu Lotto Superligi. Podopieczni Bartosza Jureckiego pokonali przed własną publicznością aspirującą do walki o medale KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-30. Mieliśmy sporo emocji. W drugiej kolejce spotkań Opolanie zagrają na wyjeździe z KPR-em Legionowo. Podziałem punktów natomiast zakończył się kolejny mecz o ligowe punkty z udziałem Odry Opole. W siódmej kolejce Betclic pierwszej ligi podopieczni Łukasza Tomczyka zremisowali na wyjeździe ze Stalą Mielec 1-1. W tabeli rozgrywek niebiesko-czerwoni nadal zajmują 9. miejsce. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy. W walce o brązowe medale dziś trzeba będzie mocno trzymać kciuki, a w tym czempionacie Starego Kontynentu Polki zagrają o 15:00 z Serbkami.
1: Światowe agencje informują.
0: Wczoraj Moskwa, dzisiaj Kijów. Na rozmowy do ukraińskiej stolicy przyjeżdżają wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. W sobotę spotkali się z prezydentem Władimirem Putinem. Tematem rozmów były sposoby zakończenia wojny z Ukrainą. W Paryżu dziś otwarcie nietypowego budynku największej świątyni hinduistycznej w Europie kontynentalnej, będącej jednocześnie pierwszym tego rodzaju miejscem kultu we Francji. Z tej okazji Paryż od kilku już dni żyje w rytmie indyjskich tradycji. O 7:00 zapraszam. Weekend jeszcze z niżową pogodą, ale na horyzoncie mamy ocieplenie. Mamy najnowsze prognozy synoptyków. W najbliższym tygodniu dużo słońca i przypomnienie prawdziwego lata.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dość chłodny poranek w stolicy regionu. Mamy 13 stopni w ciągu dnia. Spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, okresami dużego. Temperatury maksymalne dzisiaj tylko od 18 do 19 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silny i porywisty, czyli podobnie jak wczoraj, pod wieczór stopniowo będzie słabnąć. Powieje głównie z zachodu i północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś legendą.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie. Proszę. Nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: No, i to jest...
13: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Po reklamie.
1: Efata. Otwórz się na słowo.
0: Witam Państwa serdecznie w 23. niedzielę zwykłą. Przed nami we wtorek święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV interesuje się polskim szkolnictwem. Dzisiaj w programie także o pomocy Caritas dla Nepalu. Powiemy również o rocznicy kanonizowania Matki Teresy z Kalkuty i beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej. Będzie też oczywiście wiele informacji, to z okazji koncertu Padre Guilherme w Opolu, a także dużo innych ze świata, kraju i diecezji. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku.
1: Słowo na niedzielę.
14: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Kolejny raz Pan Jezus porusza temat modlitwy. To częsty motyw przypowieści i nauk Chrystusa. Ten, który sam wielokrotnie na kartach Ewangelii daje przykład modlitwy, na górze, na pustyni, w ogrójcu, na krzyżu, pragnie, aby jego naśladowcy znajdowali czas na rozmowę z Bogiem. Tym często dziś się tłumaczymy brakiem czasu. Najprostsza wymówka, taka, która nie wymaga zastanowienia, drobne kłamstewko, które ma nas zwolnić z tego, co ważne. Powiesz sobie, że nie masz czasu i sam w to uwierzysz. Ile razy w ciągu dnia czy tygodnia mówisz sobie, innym ludziom i Panu Bogu, że nie masz czasu? Pewnie nieraz rzeczywiście może tak się zdarzyć, ale najczęściej czas mamy, tylko nie mamy ochoty, by coś zrobić, by na przykład się pomodlić, poczytać Pismo Święte, aby pójść do kościoła na Eucharystię. Czas to wielki dar od Stwórcy i ma niestety tę właściwość, że go nie potrafimy cofnąć. Nie ma wehikułu czasu, choć pewnie wielu o takim wynalazku marzy. Sekundy i minuty układają się w godzinę, te w dni i tygodnie, te z kolei w miesiące i lata naszego życia. Często mówimy, ale ten czas leci. Dopiero była Wielkanoc, początek wakacji, a to już wrzesień i za niedługo Wszystkich Świętych i Boże Narodzenie. Jeśli słuchają mnie rodzice czy dziadkowie, to też przyznają mi rację, patrząc na swoje dzieci czy wnuki. Widzicie swoje małe pociechy i dziwicie się, że wyrastają z ubrań i są tacy wysoce. To właśnie upływ czasu. Jak każdy Boży dar, także czas można spożytkować bardzo dobrze, kreatywnie i pożytecznie. Można go również zmarnować, źle wykorzystać, ze szkodą dla siebie i innych. Tak się dzieje, gdy godzinami spędzasz czas w świecie wirtualnym kosztem tylu pożytecznych czynności, które można byłoby zrobić. To bardzo groźny przeciwnik, świat wirtualny. Dla wielu to dziś prawdziwy problem. Niektórzy spędzają czas z telefonem w ręku przez większość dnia lub nawet kosztem snu i odpoczynku. Nierzadko mamy już do czynienia z uzależnieniem, a to odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Często także cierpią najbliżsi tych, których dotknął problem nadmiernego korzystania z internetu czy gier komputerowych. Jak wielka jest rola rodziców, dziadków i nauczycieli, by czuwać, kontrolować, w porę reagować, nawet mimo buntu dzieci i młodzieży. Inne niebezpieczeństwo i złe korzystanie z czasu to odkładanie wszystkiego na później, na jakiś lepszy, bardziej sprzyjający moment. Chyba każdy z nas na tym się kiedyś złapał. Robimy dobre postanowienia, by chodzić na spacery, by nie jeść słodyczy, by więcej się modlić, ale najczęściej od jutra, od przyszłego tygodnia, od nowego roku, po wakacjach i tak dalej, a kiedy przychodzi ta data, to odkładamy znowu na później. W ten sposób tak wiele planów nie zostaje zrealizowanych i stoimy w miejscu. Uczeń Chrystusa, kiedy chce zrobić coś dobrego ze swoim życiem, to nie odkłada na potem, nie czeka na sprzyjający moment, ale zaprasza do swoich planów Pana Boga i z Nim podejmuje wysiłek, by coś zmienić, by z czymś zerwać, by się poprawić. Nie zniechęca się niepowodzeniami, ale zawsze zaczyna kolejny raz wzmocniony modlitwą i sakramentami. Pan Jezus jest dla nas wzorem dobrego i mądrego korzystania z czasu. On wszystko robił z głębi serca na 100%. Jak się modlił, to poświęcał na to dużo czasu. Często kosztem odpoczynku. Jak pracował, głosząc Słowo Boże, to z całego serca, godzinami, tak że ludzie słuchali Go z zapartym tchem. Jezus niczego nie robił na pół gwizdka. Każdy dzień to była praca, modlitwa i odpoczynek. A my? Ile godzin pracujemy, ile się modlimy, a ile odpoczywamy? Jakie są proporcje pracy, modlitwy i odpoczynku? Ile godzin poświęcasz na świat wirtualny, a więc sztuczny, przez kogoś wykreowany? Czy modlisz się w dzień, czy może odkładasz modlitwę na ostatnią chwilę dnia, kiedy już zasypiasz ze zmęczenia i ta modlitwa jest byle jaka? Bez serca, bez skupienia, często mechaniczna, nie przynosząca tego, co mogłaby nam dać. Dziś Jezus przypomina nam piękną i ważną prawdę. Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Ważna jest modlitwa osobista, indywidualna, sam na sam z Bogiem, czy to na adoracji, czy na różańcu. Ale równie piękna i przynosząca wiele łaski jest modlitwa wspólna z drugim człowiekiem. Dziś warto pomyśleć o tym, czy dbamy o modlitwę z najbliższymi w domu, szczególnie z dziećmi, ucząc ich od najmłodszych lat tego, że Bóg jest najważniejszy. Czy pamiętamy o modlitwie przy stole, przed podróżą, czy wreszcie idziemy razem z domownikami na niedzielną i świąteczną mszę świętą? Zapewnienie Jezusa jest bardzo jasne i konkretne. Jestem tam, gdzie ludzie modlą się w grupie. Dziś na niedzielnej mszy będzie nas pewnie wielu w kościele. Tam na pewno jest Chrystus. Gdzie jeszcze można modlić się w grupie? Na pielgrzymce, w róży różańcowej i innych grupach parafialnych. Może ta dzisiejsza Ewangelia to dobra okazja, by dołączyć do jakiejś wspólnoty, która działa w naszych parafiach. Na pewno Pan Bóg ma dla nas przygotowanych wiele darów, ale udziela nam ich, kiedy dobrze korzystasz z czasu i swój czas oddajesz Stwórcy, modląc się regularnie.
11: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Ponad 2,5 miliarda dolarów potrzeba na pokrycie najpilniejszych wydatków związanych ze skutkami powodzi błyskawicznej w Nepalu, podały tamtejsze władze. Tylko na naprawy dróg i stworzenie tymczasowych przepraw potrzeba ponad 50 milionów dolarów. Tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej to obecnie ponad 1300 ofiar śmiertelnych i 5600 osób zaginionych. Na miejsce kataklizmu w Nepalu przyjeżdżają przedstawiciele międzynarodowych organizacji humanitarnych. Caritas Nepal wysyła zespół ratunkowy i działa we współpracy z lokalnymi władzami. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, opowiedział o najpilniejszych potrzebach na miejscu.
15: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywności, umożliwiając przygotowanie posiłków. Organizacja planuje w krótkim czasie rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy, a wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
11: Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym. Wsparcie będzie kontynuowane dzięki uruchomionej zbiórce. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, przekazał ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
16: Środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia. Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy oraz pomoc psychologiczna i medyczna.
11: Caritas Nepal uruchomiła kuchnie zapewniające posiłki 300 rodzinom. Te działania zostaną rozszerzone na kolejne obszary. Organizacja dostarczyła także na tereny dotknięte kataklizmem leki. A środki na pomoc poszkodowanych zbiera też Polski Czerwony Krzyż. Dzięki strukturom organizacji mogą zostać szybko przekazane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, mówi Agata Gajos, szefowa zespołu koordynacyjnego do spraw pomocy humanitarnej w PCK.
17: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym. Nasze stowarzyszenia krajowe mają taką zasadę, że w czasach kryzysu się wspieramy i tak samo jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy.
11: Wciąż trwa akcja ratunkowa. Operację prowadzi bezpośrednio Wojsko Nepalu przy użyciu śmigłowców ratunkowych oraz wojskowych oddziałów naziemnych. Z powodu zniszczonych mostów i całkowicie odciętych dróg dojazdowych do dystryktu Rasuwa żołnierze transportowani są drogą powietrzną, aby ewakuować rannych i docierać do zasypanych wiosek. A teraz dla Państwa Vatican News, a prezentuje je Krzysztof Brąk.
18: Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie

0: świętach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
1: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
0: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą, i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
2: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
0: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody.
3: Serwis Vatican News przygotował Krzysztof Brąk. W Asyżu odbył się trzydniowy festiwal poświęcony świętemu Franciszkowi w sztuce Madonari, artystów specjalizujących się w malowaniu wizerunków świętych. Ponad 50 twórców, używając kredek, stworzyło 40 wielkoformatowych prac inspirowanych postacią świętego. Powstała też wspólna 50-metrowa praca zaprojektowana przez Kurta Wenera, uznawanego za twórcę współczesnej sztuki ulicznej 3D.
4: To dość skomplikowana opowieść. Poświęciłem 8 stron, by wytłumaczyć szczegóły, ale wszystko dotyczy wizji świętego Franciszka i jego konfrontacji z Bogiem i naturą.
3: Wyjaśnia Kurt Wenner, który na malowidle umieścił także papieży Franciszka i Jana Pawła II. Odwiedzający festiwal nie kryli słów uznania dla Madonari.
4: Widać oddanie tych twórców i wielką pasję, a te prace można interpretować jako rodzaj modlitwy. Jechałam tutaj aż 8 godzin, żeby zobaczyć to na własne oczy. Wszystkie te dzieła zabrałabym ze sobą do domu.
3: Prace przed Bazyliką Świętego Franciszka były wystawione do 1 września, a największe wspólne dzieło zostanie w gminie, która organizowała festiwal.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: Niech pamięć o wojnie będzie dla nas wezwaniem do budowania pokoju. Powinniśmy robić wszystko, aby konflikty rozwiązywać poprzez dialog, mądrość i Bożą łaskę, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
2: Był to jeden z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych momentów w historii naszego narodu. Ta wojna przynosi cierpienie, śmierć i zniszczenie. Dlatego powinniśmy robić wszystko, aby konflikty rozwiązywać poprzez dialog, mądrość i Bożą łaskę. Drogą do pokoju jest także budowanie go w naszych sercach i oddawanie życia Jezusowi. Pamiętajmy o potrzebie jedności, wzajemnej życzliwości i troski o drugiego człowieka. Miejmy również wrażliwe serce na tych, którzy przybywają do naszego kraju, szukając pomocy i bezpieczeństwa.
1: Przewodniczący Episkopatu w sposób szczególny zachęcił wiernych do modlitwy za wszystkie osoby, które oddały życie walcząc o wolność ojczyzny. Niech pamięć o wojnie będzie dla nas wezwaniem do budowania pokoju w naszych sercach, rodzinach, ojczyźnie i świecie, zaapelował. A 4 września minęła 87. rocznica krwawego poniedziałku, czyli masowych egzekucji ludności cywilnej, które żołnierze Wehrmachtu przeprowadzili w Częstochowie. Uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni rozpoczęły się rano przed archikatedrą w jednym z miejsc niemieckich egzekucji. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz komunalny, gdzie zapalili znicze i złożyli kwiaty na mogile zbiorowej ofiar, których szczątki odnaleziono podczas renowacji placu przed archikatedrą. Była to jedna z najcięższych zbrodni popełnionych przez Niemców w trakcie kampanii wrześniowej, przypomina historyk Rafał Piotrowski.
3: To wynikało z jakiegoś takiego działania, żeby udowodnić, spacyfikować jedno z pierwszych dużych miast po prostu na terenie Polski, które Niemcy zajęli, aby ten blady strach padł na ludność cywilną, żeby wiedziała ludność cywilna, że też będzie ofiarą po prostu prowadzonych działań wojennych. Wymordowano od 220 do nawet 500 zarówno mieszkańców Częstochowy, jak i okolic, którzy znaleźli się w pierwszych dniach wojny na terenie miasta.
1: Wieczorem w archikatedrze została odprawiona msza święta w intencji ofiar, po której częstochowscy uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przypominający tamte wydarzenia. Mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Na początku mszy świętej, celebrujący ją kardynał Kazimierz Nycz, podkreślał, że Wanda Traczek-Stawska była mężna nie tylko podczas Powstania Warszawskiego, ale też po jego zakończeniu.
4: Była mężna, kiedy trzeba było walczyć o pamięć o powstaniu i powstańcach, kiedy trzeba było troszczyć się o kształt największego cmentarza powstańczego na Woli, ale także wtedy, kiedy co roku się upominała, żeby 1 sierpnia na tym cmentarzu była odprawiana msza święta za powstańców. To był wyraz jej wiary, wiary w życie wieczne.
1: W homilii metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wspominał zmarłą jako kobietę wierną ideałom i taką, która zawsze miała jedną twarz.
5: Nie miała masek, nie miała ich kolekcji, nie miała konformistycznych poglądów na różne okazje i nie mówiła każdemu tego, co by chciał usłyszeć. Nie występowała przed publicznością, po prostu była. Miała jedną twarz, której zawsze mogła uczciwie spojrzeć do lustra i to przez całe życie.
1: Metropolita podkreślał, że Wanda Traczek-Stawska była ważna dla wielu Polaków.
5: Tę wspaniałą kobietę, żołnierza Powstania Warszawskiego, sanitariuszkę, strzelca i łączniczkę, jeńca niemieckiego obozu, a potem psychologa, opiekuna ludzi zgnębionych, zwłaszcza ludzi z niepełnosprawnościami, opiekuna zmarłych, zwłaszcza na cmentarzu na Woli, aktywistkę, autorytet moralny. Tę osobę kochała nie tylko najbliższa rodzina. Kochała ją Warszawa i Polska. Kochały ją tłumy.
1: Wanda Traczek-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Była członkinią Szarych Szeregów i żołnierką Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła w Śródmieściu. 10 lat temu, 4 września, została kanonizowana Matka Teresa z Kalkuty, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, laureatka pokojowej Nagrody Nobla z 1979 roku. Przez kilkadziesiąt lat prowadziła hospicja dla umierających, ubogich, chorych i sierot. Była znana jako obrończyni biednych i bezrobotnych. W uroczystości kanonizacji wzięło udział około 120 tysięcy osób, a także 15 oficjalnych delegacji rządowych, m.in. z Indii. W homilii papież przedstawił Matkę Teresę jako wzór miłosierdzia.
6: Przez całe życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę ludzkiego życia, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego.
1: Podczas liturgii papież Franciszek mówił o zasługach świętej. Zaangażowała się w obronę życia, nieustannie głosząc, że ten, kto się jeszcze nie narodził, jest najsłabszym, najmniejszym, najbiedniejszym. Pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył ich Bóg. Matka Teresa pracowała wśród ludzi ubogich i umierających na ulicach Kalkuty. W 1946 roku postanowiła założyć nowe zgromadzenie, które później stało się Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości. W marcu 1996 roku podczas wizyty w Polsce udzieliła wywiadu Polskiemu Radiu, w którym mówiła o działalności prowadzonego przez nią zgromadzenia. Mamy domy dla kalek, chorych umysłowo, niechcianych, niekochanych, trędowatych, chorych na AIDS, dla tych wszystkich, którzy nic nie mają i potrzebują czułej miłości i opieki. My się o nich troszczymy. Nazywana aniołem umierających, zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie w opinii świętości. Została beatyfikowana w październiku 2003 roku, 6 lat po swojej śmierci, przez Jana Pawła II, po najkrótszym w historii Kościoła procesie beatyfikacyjnym. Kazanie w całości odczytali za papieża dwaj arcybiskupi, Włoch Leonard Sandri i arcybiskup Kalkuty Lukas Sirkar. W homilii Jan Paweł II wyraził podziw dla działalności Matki Teresy. Jestem osobiście wdzięczny tej odważnej kobiecie, której obecność czułem zawsze blisko siebie. Jako ikona dobrego Samarytanina szła wszędzie, by służyć Chrystusowi u najuboższych z ubogich. Zgromadzenie założone przez Matkę Teresę jest dziś obecne na całym świecie, a pomoc najuboższym z ubogich niesie około 4000 sióstr. Archidiecezja Warszawska i Świątynia Opatrzności Bożej zapraszają w sobotę 12 września na uroczystości związane z 5. rocznicą beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Różyczackiej. Kardynał Wyszyński oraz Matka Róża Czacka zostali beatyfikowani 12 września 2021 roku. Tego szczególnego aktu w Świątyni Opatrzności Bożej dokonał prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. W dniu 5. rocznicy beatyfikacji Świątynia Opatrzności Bożej stanie się miejscem dziękczynienia za dar życia, heroiczne cnoty oraz owoce duchowe posługi kardynała oraz Matki Elżbiety Czackiej. W programie uroczystości o 10:00 adoracja Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania, o 10:30 wspólnotowa modlitwa różaniec świętych i o 11:00 konferencja księdza profesora Tomasza Stępnia, w południe uroczysta msza święta odpustowa i dziękczynna za beatyfikację Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej. A prymas Stefan Wyszyński wielokrotnie upominał się o godność człowieka i jego prawa, otwarcie sprzeciwiając się komunistycznym rządom. Często publicznie piętnował nadużycia władzy. W marcu 1968 roku potępił sprawców pobicia studentów oraz wskazywał negatywne skutki antysemickiej kampanii prowadzonej przez partię. Krytykował interwencję wojsk PRL w Czechosłowacji, a w grudniu 1970 roku pojechał na Wybrzeże. Prymas Wyszyński wielokrotnie głosił potrzebę przebaczenia, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i między narodami. Podkreślał, że miłość ewangeliczna zwycięża nienawiść i zło.
7: Ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, co miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, już przegrał. Ale zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany. Kto miłuje, kto przebacza.
1: Wspomnienie liturgiczne błogosławionego prymasa Wyszyńskiego przypada 28 maja. A Róża Maria Czacka w wieku 22 lat straciła wzrok. Dzięki silnej wierze i mocnemu charakterowi dziewczyna pochodząca z hrabiowskiego rodu nie załamała się, a utratę wzroku potraktowała jako wyzwanie, by zająć się pomocą dla niewidomych. Została założycielką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Notariusz w procesie beatyfikacyjnym Matki Róży, siostra Radosława Podgórska, powiedziała, że ta radosna uroczystość wyniesienia założycielki Zakładu dla Niewidomych w Laskach na ołtarze jest potwierdzeniem jej świętości. W rozmowie z Polskim Radiem siostra Podgórska dodała, że Matka Czacka uczy nas odnajdywania Boga w sercu.
8: Jest to wszystko już udokumentowane i zatwierdzone przez Kościół, czyli możemy oficjalnie się modlić za wstawienie Matki Elżbiety. Możemy w liturgii wymawiać jej imię. To już jest takie placet, potwierdzenie. Matka uczy nas patrzeć dalej i głębiej, że do patrzenia ducha, do patrzenia na Pana Boga nie trzeba mieć oczu fizycznych, tylko właśnie to głębokie zapatrzenie się duchowe, zagłębienie się w Ewangelię, no i oczywiście potem już życie Ewangelią.
1: Matka Elżbieta zmarła 15 maja 61 roku w opinii świętości. Miała 84 lata. Została pochowana na cmentarzu w Laskach. Wspomnienie liturgiczne błogosławionej Matki Elżbiety Różyczackiej przypada 19 maja. A w Świątyni Opatrzności Bożej w Nawie Bocznej są przechowywane relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz błogosławionej Matki Różyczackiej. Ponadto w świątyni znajdują się relikwie 27 polskich świętych i błogosławionych. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, polityk i działacz katolicki, opozycjonista z czasów PRL. Podczas II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie Wir. Jako podchorąży służył w 27. Pułku Piechoty AK, był kawalerem Orderu Orła Białego. Miał 98 lat. O jego śmierci poinformował kwartalnik Więź, z którym był związany przez wiele lat. W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Podczas strajków w sierpniu pełnił funkcję eksperta Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W Polskim Radiu wspominał, że do Gdańska został zaproszony przez Tadeusza Mazowieckiego.
9: W pierwszym tygodniu strajku redaktor naczelny Więzi Tadeusz Mazowiecki znalazł się w Gdańsku i po dłuższej rozmowie z Lechem Wałęsą, przewodniczącym MKS-u, której Wałęsa prosił Mazowieckiego o pomoc ekspertów, po prostu wezwał nas z Warszawy, prosił o przybycie kilku ekspertów, ekonomistów, prawników, socjologów. W związku z tym pięcioosobowa grupa wybrała się do Gdańska, później jeszcze doszło kilka osób, także łącznie razem było nas 10 osób, rzeczywiście ekspertów z tych dziedzin, które wymieniłem.
1: Od 1982 roku pracował w redakcjach czasopism katolickich Królowa Apostołów oraz Gość Niedzielny. W latach 81-85 zasiadał w Prymasowskiej Radzie Społecznej. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji, a po 89 roku przez wiele lat pełnił funkcję posła i senatora. W 2011 roku Andrzej Wielowiejski został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Odznaczono go też m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Około 14 tysięcy osób spotkało się w piątek na koncercie W Górę Serca, gdzie religijne przesłanie połączono z muzyką elektroniczną. Gwiazdą wieczoru był portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. A jak wyglądała sytuacja jeszcze przed samym koncertem, około 17? Wtedy stadion powoli wypełniały tysiące uczestników, a na scenie pojawiali się kolejni artyści. Organizatorzy przygotowali dużą produkcję, scenę, oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do koncertu na stadionie. Jednym z artystów, który wystąpił w Opolu, był Skytech, czyli Mateusz Dziewulski. Jak mówił jeszcze przed rozpoczęciem koncertu, sprawdzał brzmienie przygotowywanej na stadionie instalacji.
2: Na pewno jest to bardzo wysokiej mocy nagłośnienie, będzie dużo światła, lasery, pokazy wizualne, diody i tak dalej, więc myślę, że to będzie naprawdę coś takiego wyjątkowego. Takich wydarzeń w Polsce na ogół nie ma i to jest ciekawe, że wydarzenia, które są zarezerwowane w pewien sposób dla muzyki elektronicznej, na których tego typu oprawa jest, taki rozmach nie zdarza się za często w Polsce, więc tym bardziej się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. Będzie super.
1: Skytech przygotował na koncert także coś specjalnego. Podczas wydarzenia po raz pierwszy oficjalnie zabrzmiał jego remix Bogu Rodzicy.
2: Dzisiaj właśnie na premierę ma ten utwór na social mediach, na Spotify, na YouTubie i tak dalej. Jest dostępna, można ją posłuchać, ale tak pierwszy raz oficjalnie właśnie zagramy dzisiaj. Kontynuuje ten kierunek, no bo ewidentnie jest jakaś niewypowiedziana emocja w ludziach, żeby eksplorować te tradycyjne rzeczy, żeby łączyć te brzmienia współczesne, elektroniczne z taką muzyką. Tak się składa, że uważam, że no wychodzi to całkiem fajnie, więc z wielką przyjemnością dokładam swoje 3 grosze w tej materii.
1: Koncert na opolskim stadionie wzbudził ogromne zainteresowanie. Te muzyczne doznania przeżywało wspólnie około 14 tysięcy osób. Połączenie chrześcijańskich brzmień z muzyką elektroniczną jest czymś, co intryguje.
3: Jeżeli chodzi o muzykę, to każda muzyka jest fajna dla mnie, która wpada łatwo w ucho. A jeżeli chodzi o kościół, to jest powiedzenie, kto śpiewa, ten 2 razy się modli. I dlatego jestem i przywiozłam wnuka, żeby mu pokazać, jak można miło spędzać czas.
4: Dlaczego pani tutaj jest dzisiaj? Proszę mi opowiedzieć.
5: No bo ciężko opuścić taką imprezę. I muza fajna, i szczytny cel. Bardzo przystoi, znamy, lubimy i uważamy, że jest super. I elektroniczne granie i fajnie to brzmi, nawet w połączeniu z muzyką kościelną.
1: Dla części uczestników takie połączenie było nietypowe, ale jak mówią, najważniejsze jest to, co każdy z tego wydarzenia wynosi.
6: Bardzo dobrze. Tak powinno być, a nie tylko jednym torem.
7: Boga można wielbić wszędzie.
4: Czyli absolutnie pani nie przeszkadza, że to jest muzyka elektroniczna?
7: Nie, absolutnie.
1: Nie wszystkim musi się to podobać. Uczestnicy koncertu przyznają, że są głosy krytyczne, są one naturalne, sami nie zamierzają jednak z tego powodu rezygnować z zabawy.
6: Krytycy zawsze się znajdą. A po drugie, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Jeden lubi to, drugi to, trzeci jeszcze co innego. No i jest jak jest. Tutaj głośno grają, na razie wytrzymuję.
1: A ksiądz za konsoletą dla tych, którzy przybyli na stadion, to przede wszystkim człowiek, który może cieszyć się muzyką i w ten sposób uwielbiać Boga.
8: Księża też są jako ludzie i też no, za ołtarzem ogólnie ksiądza, ale ogólnie może też się bawić, śpiewać, no ja uważam, że jest okej.
4: Zaskoczyła panią ta postać Padre Guilherme?
8: Nie, absolutnie. Dla mnie on jest normalnym człowiekiem. Ma prawo sobie śpiewać, ma prawo się bawić, tak samo jak każdy z nas.
1: Był to, przypomnijmy, koncert charytatywny na rzecz Opolskiej Katedry. Proboszcz ksiądz Waldemar Klinger mówił w Radiu Opole, że taki koncert to ewangelizacja nowymi sposobami.
9: Urzekły mnie słowa właśnie Padre Guilherme. W jednym z wywiadów powiedział, że buduje ołtarze tam, gdzie ich już nie ma, albo jeszcze nie było. Na naszym stadionie opolskim ołtarza jeszcze nie było. Taki skrót myślowy, tam gdzie jest ołtarz, tam jest Jezus, a gdzie jest Jezus, tam jest miłość, dobro i pokój, czyli niech wypełni serca tych wszystkich właśnie taka atmosfera ewangelijna, czyli dotknięcia tym dobrem i pokojem czerpanego z tej muzyki, bo też właśnie to jest ewangelizacja zupełnie nowymi sposobami, chociaż czasami niektórzy mówią, a taka muzyka to nie wypada tam przy katedrze czy na stadionie, co to ma wspólnego z kościołem, niech przyjdą i niech posłuchają i niech się nawrócą, bo wszystkie sposoby są bardzo dobre, żeby dotknąć Ewangelią drugiego człowieka, czyli tym dobrym przesłaniem.
1: A jeśli mówimy o koncercie charytatywnym na rzecz remontu Opolskiej Katedry, to najpilniejsze plany remontowe to remont organów, a po drugie renowacja barokowych balasek ołtarzowych. Potrzebne są jednak właśnie duże pieniądze. Na ten rok na remont organów mamy przyznaną dotację z miasta w kwocie 1 800 000 złotych, mówi ksiądz Waldemar Klinger.
9: Ogromne są potrzeby katedry. Każdy, kto przekroczył ostatnie miesiące progi katedry, widzi, jak wypiękniała. I dosłownie tłumy z całej Polski przyjeżdżają, by zobaczyć efekt pielgrzymki. Wewnątrz przyjeżdżają do nas. Kolejne wezwania przed nami, chociażby już rozebrane organy, potężny wysiłek finansowy, ale są najlepsze organy na Opolszczyźnie. Nie sposób, i zabytkowe dodatkowo, nie sposób je zostawić od tak, żeby sobie tam piszczały jak chcą, ale wyremontowane będą też i służyły społeczeństwu, nie tylko wiernym w czasie liturgii, ale planujemy też szereg koncertów organowych, żeby można było zobaczyć ten dodatkowy walor gry na organach. Organy kosztują 2 900 000, podzielone są na 2 lata pracy. To jest potężny instrument, jak dotknie się dopiero wnętrza i się widzi te malutkie piszczałki, te ogromne 5-metrowe, widać dopiero, jakie to jest ogrom pracy, ale też i tego piękna, które jest zaklęte w tych fujarach, tak się wyrażę. Nasi organiści, maestro może wydobyć z nich wtedy przepiękne dźwięki. To właśnie wszystko się wiąże niestety z finansami. Stąd też pozyskujemy następne środki na, w tym roku jeszcze na budowę nowych sediliów w katedrze. To są w tej chwili zwykłe krzesła. Będą, myślę, do końca miesiąca września porządne krzesła, żeby był stworzony cały taki komplet liturgiczny. Balaski są też robione u Matki Bożej. Piękne, barokowe, wpisane do rejestru zabytków. Bagatela 73 tysiące. Taki malutki remont balasek, które wszyscy się zachwycają nimi. Jedno po drugim idziemy upiększając, ale też i zostawiając też ten ślad naszego pokolenia. Dbamy o katedrę, następne pokolenia się mogły nią cieszyć.
1: Przypomnijmy, cegiełki z biletów z koncertu W Górę Serca przekazane zostały na rzecz remontu Opolskiej Katedry. Kardynał Grzegorz Ryś spotkał się w Krakowie z Andrzejem Poczobutem. Zdjęcia ze spotkania metropolity krakowskiego z byłym więźniem politycznym białoruskiego reżimu i dziennikarzem pojawiły się w internecie. Radio Kraków dowiedziało się, że wizyta Andrzeja Poczobuta w domu arcybiskupów była jego inicjatywą i miała charakter prywatny. Archidiecezja przekazała, że rozmowa trwała około pół godziny. Nie podano szczegółów rozmowy ani tematów, które poruszyli kardynał Grzegorz Ryś i Andrzej Poczobut. Spotkanie nie było wcześniej zapowiedziane ze względów bezpieczeństwa. A Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś w przyszłym tygodniu. Działacz Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz i opozycjonista przekazał tę informację Radiu Opole przed sesją Rady Miasta, podczas której odebrał tytuł honorowego obywatela miasta. Przypomnijmy, że Poczobut odzyskał wolność w kwietniu tego roku po 5 latach więzienia przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Zapytaliśmy Andrzeja Poczobuta, czy nie obawia się powrotu i kolejnych zatrzymań.
10: Wszyscy się obawiają i wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. No, trzeba iść do przodu. No, ja jestem człowiekiem, Polakiem z Naddniemna. No, to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu. Znaczy, no, Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym. I w tych 5 minutach mieści się między innymi Związek Polaków na Białorusi. No a jeżeli będę mógł pomóc, jeżeli wspólnymi wysiłkami będziemy mogli zrobić, żeby to było tam bez 10 minut państwo totalitarne, czy bez 15 minut państwo totalitarnym, to będzie to sukces nasz.
1: Dodajmy, że przez lata Andrzej Poczobut był uznawany za jednego z najważniejszych więźniów politycznych Łukaszenki. Poczobut odwiedził także polską ambasadę przy Stolicy Apostolskiej. Placówka dyplomatyczna podziękowała dziennikarzowi za inspirującą rozmowę. To zaszczyt gościć w ambasadzie Andrzeja Poczobuta, symbol walki o prawdę, wolność i demokrację, napisano w mediach społecznościowych. Trwa odpust ku czci błogosławionej Bronisławy w Miedzianej. Obchody rozpoczęły się wczoraj, dzisiaj jeszcze w programie Suma o godzinie 11 i o 15 nieszpory. Obchody zakończą się w poniedziałek modlitwą za zmarłych i procesją na cmentarz oraz mszą świętą o godzinie 17. Na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska pielgrzymka rolników połączona z dożynkami jasnogórskimi, natomiast dożynki wojewódzkie, przypomnijmy, odbędą się dzisiaj w Kluczborku, a dożynki diecezjalne za 2 tygodnie w niedzielę 20 września na Górze Świętej Anny. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w pielgrzymce srebrnych jubilatów małżeńskich, która odbędzie się dzisiaj o 14 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Mszy świętej przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Waldemar Musioł. Warsztaty dla schol liturgicznych Wrzosola 2026 odbędą się w sobotę 12 września w kościele świętego Józefa w Opolu w Wrzoskach. Warsztaty są skierowane do wszystkich schol liturgicznych, ale mogą w nich uczestniczyć również osoby indywidualne. W tym roku warsztaty poprowadzi Gabriela Czurlok. W programie o 9.45 warsztaty, o godzinie 11.30 poczęstunek, a o 13.00 msza święta. Tegoroczna edycja Wrzosoli zakłada zakup dla każdego dziecka książeczki Drogi do Nieba. Organizatorzy pragną, aby była dla każdego najmłodszego muzyka podstawowym podręcznikiem modlitwy i właściwego doboru śpiewów podczas liturgii. Zgłoszenia odbywa się tylko drogą elektroniczną poprzez formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFAT. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się nisko Roman Juranek.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: To Radio Opole, kłaniamy się w niedzielę o poranku. Oczywiście teraz jest czas na informacje na naszej antenie.
3: W wiadomościach porannych Roman Rzet, kolejnym zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. W najbliższym tygodniu sporo słońca, przypomnienie prawdziwego lata. Sportowo cenna wygrana Gwardii Opole na inaugurację nowego sezonu oraz Odra Opole remisuje na wyjeździe ze Starą Mielec.
0: Wiadomości Radio Opole.
2: Jacek Rodnik.
3: Opolska policja ustala, kto kierował osobówką, która po wpół do trzeciej w nocy uderzyła w budynek mieszkalny na ulicy Wielkiej w Smardach Dolnych, to powiat kluczborski. Konstrukcja budynku nie została naruszona, zniszczeniu uległa tylko nieznacznie częściowo. Elewacja, kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Roman Rzet, kolejnym zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Jak przekazała prokuratura krajowa, do zatrzymania doszło na Śląsku. Po przeszukaniu jego miejsca zameldowania zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności upadłej spółki. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN zatrzymany był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela spółki.
0: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: Rzecznik finansowy ostrzega przed nowymi sposobami oszustw na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Była przekonana, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe trzeba podejmować bez pośpiechu.
4: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później, jeden dzień później. Niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
3: W razie konieczności zastrzeżenia karty płatniczej trzeba to zrobić samodzielnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub telefonując na oficjalną infolinię banku.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Weekend jeszcze z niżową pogodą, ale na horyzoncie wyraźnie mamy ocieplenie. Nad Polskę w najbliższych dniach ma znów dotrzeć cieplejsze powietrze. Jego napływu możemy spodziewać się od zachodu, więc zdecydowanie nie ma jeszcze mowy o końcu lata, mówił w Polskim Radiu synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
5: To nie jest zdecydowanie jeszcze ostateczne pożegnanie lata. Rzeczywiście ten wyż będzie się rozbudowywał w naszym kierunku i stopniowo od zachodniej części kraju ta pogoda będzie się poprawiała i uspokajała. Jeszcze nie dziś, w kolejnych dniach znów otworzy się droga do napływu zdecydowanie cieplejszego powietrza.
3: Sportowo po sobocie piłka ręczna i piłka nożna.
0: Tak grały opolskie drużyny.
3: Na inaugurację nowego sezonu Lotto Superligi Karta Gwardia Opole wygrała przed własną publicznością z KPR-em Ostrowią Ostrów Wielkopolski 32-30. W drugiej kolejce spotkań Opolanie zagrają na wyjeździe z KPR-em Legionowo. Natomiast w siódmej kolejce rozgrywek Betlik pierwszej ligi Odra Opole zremisowała na wyjeździe ze Stalą Mielec 1-1. W tabeli rozgrywek niebiesko-czerwoni wciąż zajmują dziewiąte miejsce.
0: Światowe agencje informują.
3: Sporo zainteresowanie wyborami do Landtagu w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po raz pierwszy przodująca w sondażach, mogąca liczyć na 42% poparcia, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę, by utworzyć samodzielnie rząd. Jako bardzo konstruktywne określił Kreml rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udają się dzisiaj do Kijowa na wokandzie tematów przede wszystkim warunki zakończenia wojny.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Dzisiaj chłodniej niż wczoraj, a i wczoraj zimny wiatr się pojawiał. Do 19 kresek na termometrach, aktualnie 13 stopni Celsjusza w regionie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami dłużej. Dzisiaj także momentami taki porywisty, silny wiatr może się pojawić. W nocy od 8 do 9, jutro 21.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Kłaniamy się nisko w porannym programie Radio Opole. Mamy niedzielę, sporo muzyki, jak to w weekend. Teraz na naszej antenie Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą. Kłaniamy się, witajcie, dobrego dnia.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na siećobywatelska.pl.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
5: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
6: No i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
2: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Jeszcze pozostaniemy na chwilę w temacie wakacji, chociaż po tym tygodniu to chyba niewielu ma wątpliwości co do tego, że już te wakacje minęły albo mijają. Za to na bułgarskim wybrzeżu spadają ceny wynajmu leżaków i parasoli. To jest inicjatywa operatorów plaż wspierana przez Ministerstwo Turystyki. Jej celem jest wydłużenie sezonu wakacyjnego na wrzesień.
2: Choć to już początek jesieni, to temperatura wody wynosi na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego około 25 stopni, a warunki do wypoczynku nadal pozostają dobre. Do 15 września plaże mają być obsadzone pełną liczbą ratowników. Później liczba posterunków ratowniczych będzie stopniowo ograniczana. Wielu operatorów plażowego sprzętu zdecydowało się więc na obniżki. Są one szczególnie widoczne na popularnych plażach. W Słonecznym Brzegu standardowy zestaw, który w szczycie sezonu kosztował 16 euro, obecnie kosztuje 10 euro. Na centralnej plaży w Rawdzie cena spadła natomiast z 20 do 15 euro. Operatorzy oceniają jednak tegoroczny sezon jako nieco słabszy niż poprzedni. Wskazują m.in. na mniejszą siłę nabywczą turystów, wzrost cen, droższe paliwo oraz mniejszą liczbę połączeń lotniczych. Liczą, że obniżki cen pomogą utrzymać zainteresowanie bułgarskim wybrzeżem przynajmniej do połowy września, kiedy w Bułgarii rozpoczyna się rok szkolny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Na dzisiaj na bułgarskim wybrzeżu temperatura waha się między 23 a 25 stopni Celsjusza, czyli co najmniej 7 kresek więcej.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz zmienimy temat. Przestrzeń publiczna jest jednym z ostatnich miejsc, w których ludzie spotykają się bez pośrednictwa algorytmów. Przekonują o tym twórcy instalacji artystycznej, która połączyła Pragę ze Sztokholmem. W obu stolicach stanęły identyczne kabiny. Mieszkańcy mogą w nich zostawić anonimowe wiadomości, które usłyszą osoby w drugim mieście.
2: Po wejściu do środka prowizoryczna kabina zadaje kilka pytań, na które odpowiada się wciskając przycisk z napisem tak lub nie. Następnie pozwala nagrać własną wypowiedź. Powstaje nagranie, które później usłyszy ktoś w Sztokholmie i odwrotnie, można usłyszeć głos kogoś ze Szwecji. Chodzi o możliwość nawiązania relacji i odnalezienia w codzienności tego, co nas łączy. Wyjaśnia Weronika Maciejka z inicjatywy Praho Projekt. Ludzie mówią o swoich przeżyciach, przewija się temat tożsamości w świecie, po którym tak dużo podróżujemy, a także poczucia zadomowienia i przynależności. Instalacja Are You There jest efektem współpracy miejskich aktywistów z Pragi i Sztokholmu. Ma być prezentowana m.in. w bibliotekach, ośrodkach kultury i przestrzeniach publicznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: I to też skłania do refleksji wobec tego, że warto być obecnym po prostu w życiu, w przestrzeni publicznej albo gdzieś na łące, w lesie może, ale niekoniecznie w sieci, gdzie rządzą nami algorytmy. To jest prawdziwa dyktatura, można powiedzieć.

0: kochana. Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Włoska firma pracuje nad stworzeniem butów wykonanych w całości z materiałów pochodzących z odzysku. Florencki Mano Concept chce zamknąć drogę produkcji obuwia i wykorzystać ponownie materiały, które wcześniej trafiłyby na odpady.
2: To kolejny etap projektu, który toskańska firma rozwija już od kilku lat. W jego ramach zbierane są zużyte tenisówki, a guma z ich podeszw jest odzyskiwana i wykorzystywana m.in. do produkcji nawierzchni boisk i placów zabaw dla dzieci. Teraz pomysł jest bardziej ambitny. Zamiast wykorzystywać zużyte buty do stworzenia czegoś zupełnie innego, firma chce odzyskane materiały ponownie użyć do produkcji nowych butów. Do ich powstania mają zostać wykorzystane resztki materiałów pozostałe po produkcji luksusowej mody. Pierwszy taki model ma być gotowy w 2027 roku. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: No i bardzo szlachetna idea, żeby wykorzystywać ponownie wszystkie te surowce, które mogą jeszcze do czegoś się przydać. Wszak tyle na co dzień zużywamy, marnujemy, gdzie to wszystko świat ma pomieścić. A tak można z powrotem założyć na nogi.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz się przeniesiemy na Słowację. Tam otwarte zostało po remoncie muzeum Andy'ego Warhola. Medjugorje, tak się nazywa to miasto, gdzie można odwiedzać muzeum tego słynnego artysty. Przeszło ono właśnie kapitalny remont i po 3-letniej przerwie ponownie prezentuje dorobek pioniera pop-artu.
2: Urodzony w Pittsburgu artysta miał łemkowskie korzenie. Jego rodzice Andrzej i Julia emigrowali na początku XX wieku do Stanów Zjednoczonych z terenu obecnej Słowacji. Dziś zaledwie kilka kilometrów od ich rodzinnej miejscowości działa Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medjugorjach. Po remoncie, który kosztował 16 milionów euro, placówka zyskała nowoczesną, multimedialną formę, łączącą klasyczną ekspozycję z elementami interaktywnymi. Wśród prezentowanych eksponatów są m.in. słynne puszki zupy Campbell's. Nowa wystawa pokazuje jednak nie tylko twórczość Warhola i jego związki ze Słowacją, ale też szerszy kontekst pop-artu i sztuki współczesnej. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Czyli Medjugorje na Słowacji, gdzie otwarto Muzeum Andy'ego Warhola po 3-letniej przerwie związanej z remontem, albo amerykański Pittsburgh. Te dwa miejsca skrywają dzieła i pamięć i są takimi przestrzeniami stricte dedykowanymi właśnie temu twórcy. Tam mamy takie muzea. A teraz powrócimy jeszcze na Opolszczyznę oczywiście, bo dzisiaj też koncert grupy Take Style w parku w Sławięcicach w Kędzierzynie Koźlu. Tamtejsza Biblioteka Miejska go organizuje. I o godzinie 16 można odwiedzić zabytkowy park w Sławięcicach i posłuchać muzyki. Wstęp jest otwarty, wolny dla wszystkich.

0: reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze. Kolejna porcja informacji już teraz czeka na Was na naszej antenie.
6: Zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Zmiany w wielu spisach szkolnych, znacznie mniej cukru, więcej warzyw i owoców, tak będzie przynajmniej do końca roku. Po rozmowach w Moskwie, dziś Kijów, amerykańscy wysłannicy próbują wypracować warunki zakończenia wojny.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Jacek Rudnik.
6: Czynności zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto Romanem Rzet będą dziś kontynuowane, zapowiedział w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN-u zatrzymany na Śląsku mężczyzna to bliski wspólnik Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela Zonda Krypto.
8: My tutaj chcemy dochować wszelkich standardów i mam informację, że czynności będą kontynuowane. Zazwyczaj polegają na przesłuchaniu takiej osoby, pokazaniu mu tych dowodów, które mamy zebrane i później albo wnioski o tymczasowe aresztowanie, albo taka osoba jest zwalniana przez prokuraturę, jeżeli nie mamy dostatecznych dowodów.
6: Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego.
7: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
6: Będzie nowy projekt ustawy, która będzie regulować rynek kryptowalut, zapowiada europoseł koalicji Dariusz Joński po odrzuceniu przez Sejm trzeciego weta prezydenta właśnie w tej sprawie.
9: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała, bo chodzi o ludzi, chodzi o ich oszczędności, ale też chodzi tutaj o to, no każdy widzi, że tu gangsterzy byli, tutaj była rosyjska mafia, tutaj byli ludzie, którzy wyłudzali wcześniej VAT i ta ustawa chodzi w podobnym kształcie w każdym kraju Unii Europejskiej.
6: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach przypomnijmy, zabrakło podczas piątkowego głosowania 25 głosów.
7: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
6: Co najmniej jeden posiłek w tygodniu na bazie roślin strączkowych, więcej warzyw i owoców, ale mniej mięsa, tłuszczu i cukru. Tak przynajmniej do końca roku szkolnego będą wyglądać zmiany w żywieniu uczniów na szkolnych stołówkach. Rozporządzenie resortu zdrowia wprowadza również zmiany w proporcjach w szkolnym jadłospisie, przypomina w Polskim Radiu lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
10: Dwa razy w tygodniu na talerzu ma pojawić się świeże mięso, raz w tygodniu ryba, raz w tygodniu rośliny strączkowe i raz w tygodniu do wyboru przez placówkę. W przypadku osób, które mięsa nie spożywają, placówka ma obowiązek i myślę, że to też jest bardzo ważne, uwzględnić te preferencje i zaproponować alternatywę dla produktów, dla posiłków od zwierzęcy.
6: Na stołówkach szkolnych miast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać do picia wodę. Ze sklepików szkolnych zniknie także część produktów o bardzo niskiej wartości odżywczej.
7: Światowe agencje informują.
6: Po zakończeniu rozmów Władimira Putina z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych, doradca rosyjskiego przywódcy Juri Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Steve Witkoff i Jared Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych rozmów w Kijowie ocenę sytuacji ze strony Moskwy odnośnie warunków zakończenia wojny. Nie żyją piloci greckiego myśliwca F-4 Phantom. Samolot rozbił się podczas pokazów na lotnisku Tanagra, niedaleko Aten, podaje agencja Reutera. Nie ma informacji o rannych wśród osób postronnych. W sporcie o 9:00 zapraszam Państwa m.in. wygrana Gwardii Opole na inaugurację nowego sezonu oraz Odra Opole na remis na wyjeździe ze Starą Mielec.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Dzisiaj chłodniej, mamy na termometrach 14 stopni Celsjusza, obecnie do 19 w regionie. Silne, zimne podmuchy wiatru mogą wystąpić, trzeba o siebie dbać.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A dbać można też przez aktywność. Będziemy w naszym stałym cyklu już niebawem przypominać właśnie o tym, jak można ruszać się z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, w pierwszą niedzielę września. My nie wracamy z cyklem Ruszcie z Radiem Opole po wakacjach, bo byliśmy z Państwem również w lipcu i sierpniu. Przed mikrofonem Witold Woźtak, zaczynamy. Tym razem przenosimy się do zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Można zapytać, dlaczego właśnie tam? Ano dlatego, że tam będą trenować zawodniczki w ramach Dziewczęcej Akademii Młodych Orłów. Jest już formalne porozumienie szkoły z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej w tej sprawie.
2: Panie prezesie, podpisujecie umowę o współpracy z zespołem szkół w Bogdańczowicach, sekcja dziewczęca, tak?
3: Tak, bo chcemy wspólnie razem pilotażowy program rozpocząć w Polsce.
1: To Tomasz Garbowski, prezes OZPN-u.
3: W układzie województwa opolskiego, w układzie tutaj na północy powołujemy Dziewczęcą Akademię Młodych Orłów, czyli to jak było kiedyś MAMO i AMO, czyli te młode orliki, ale chcemy dla dziewczyn stworzyć te warunki, żeby miały tak zwane korepetycje piłkarskie raz w tygodniu z naszymi trenerami, trenerami Polskiego Związku Piłki Nożnej. I to jest pilotażowy program w Polsce, żeby dziewczynki w kategoriach wiekowych, tych najmłodszych doszkalać, stwarzać im warunki, rozwijać te dziewczynki, żeby były przy piłce nożnej, bo na piłkę nożną kobiet stawiamy i podpisujemy porozumienie ze szkołą rolniczą i tam na tych obiektach będziemy mogli korzystać z tych obiektów i szkolić te przyszłe nasze piłkarki. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki takim pracom organicznym pojawi się w naszym regionie Ewa Pajor i oby tak było. To jest, zaznaczam, pilotażowy program. W Polsce takiego programu nie ma i dlatego w Bogdańczowicach dzisiaj podpisujemy z dyrektorem szkoły, za to serdecznie dziękujemy szkole rolniczej, która też ma tradycję piłkarstwa kobiecego, za to, że możemy raz w tygodniu korzystać z ich obiektów i szkolić nasze młode piłkarki. Dziewczęca Akademia Młodych Orłów rozpoczyna od września start.
1: A jest pewność, że tam dziewczyny będą chciały grać?
3: My dzisiaj ogłaszamy współpracę, robimy nabór do tych różnych kategorii wiekowych, bo będziemy mieć dwie kategorie wiekowe. Na początku września mamy turniej selekcyjny, turniej otwarty dla chętnych dziewczyn i mamy nadzieję, że się zgłoszą, ponieważ trzeba dotrzeć, bo w każdej gdzieś, w każdej małej miejscowości są piłkarki i trzeba je zachęcić, żeby mogły skorzystać z tej oferty dodatkowych lekcji korepetycji piłki nożnej w układzie przez profesjonalnych trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej i Opolskiego Związku Piłki Nożnej i mamy nadzieję, że to powstanie. To nie będzie łatwe, ale wszystko robimy, żeby to zostało wdrożone w życie i to był przykład dla innych regionów w Polsce, żeby w taki sposób szkolić piłkarki w Polsce.
1: A to jedyna szkoła w województwie opolskim z takim pilotażem?
3: Tak, jedyna szkoła, bo mamy układ szkółek piłkarskich kobiecych w naszym regionie i na północy brakowało kropelki czy kropki w Akademii Piłkarskiej Kobiecej i chcieliśmy jakby dać tą ofertę naszym partnerom, rodzicom i dziewczynom, które mogłyby korzystać z tej oferty i to jest program pilotażowy. Jeżeli na pewno początek zawsze jest trudny, to nie są rzeczy łatwe, ale jeżeli przebniemy przez te wszystkie trudności i będziemy systematycznie to robili, rozwijali ten projekt, to mam nadzieję, że damo powstanie nie tylko na północy naszego regionu, ale także na południu, żeby rozwijać piłkę nożną kobiet w województwie opolskim.
1: Mówi Andrzej Konwiński, trener Damo.
4: Dziewczęca Akademia Młodych Orłów to nowy wspólny projekt Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zapraszamy dziewczynki w wieku od 7 do 15 lat. Naszą bazą treningową jest zespół szkół rolniczych w Bogdańczowicach koło Kluczborka. Zaczynamy we wrześniu, będziemy trenować w każdy czwartek. Zachęcam również do kontaktu telefonicznego.
5: Pierwszym krokiem do dołączenia do Dziewczęcej Akademii Młodych Orłów
1: to Wojciech Morka, drugi trener Damo.
5: Będą dni otwarte, które odbędą się już w niedzielę 6 września na boisku sportowym w Kuniowie koło Kluczborka. Zapraszamy zarówno dziewczynki, które trenują już w klubach, jak i te, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną. Udział w Dniach Talentu oraz późniejsze treningi w Damo jest zupełnie bezpłatny. Aby dołączyć, należy wypełnić formę.

0: powiedzmy województw zrobić na bazie naszej szkoły, z uwagi na to, że też prowadzimy kobiecą drużynę piłki nożnej. Lada moment będzie 20 lat, od kiedy ta drużyna funkcjonuje w szkole. Tutaj może wspomnę, że 5 sezonów graliśmy na etapie pierwszej ligi, więc te tradycje piłkarskie mamy, mamy przygotowaną kadrę, mamy infrastrukturę sportową z boiskiem, ze sztucznym oświetleniem trawiaste, z profesjonalnym nawodnieniem murawy. Stąd OZN dostrzegł w nas partnera i takie partnerstwo podpisaliśmy.
1: Kiedy to ma zacząć obowiązywać? Bo z tego co patrzyłem, to raz w miesiącu oni mają korzystać z waszej szkolnej infrastruktury.
0: Już 6 września w niedzielę jest pierwsza grupa szkoleniowa, czy zajęcia szkoleniowe. One się odbędą wyjątkowo na boisku LZS-u Kuniów, z uwagi na to, że my nie możemy tego boiska w tym dniu udostępnić. Natomiast już każda inna konsultacja, która będzie się odbywała pod okiem trenerów, edukatorów Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, będzie miała miejsce w Bogdańczowicach i będzie to każdorazowo czwartek.
1: A czy myśli pan, że będzie zainteresowanie taką inicjatywą wśród młodych piłkarek?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Musimy szukać tych talentów, a tak naprawdę całe życie sprowadza do tego, żeby zachęcić, zaprosić do wspólnego trenowania pod okiem wyjątkowych specjalistów. I myślę, że ten pomysł będzie miał dużą szansę realizacji, z uwagi na to, że no często dziewczyny nie wiedzą o istnieniu klubów piłkarskich, bo te informacje nie docierają na wieś, bo my na przykład z obszarów wiejskich rekrutujemy często dziewczyny do gry w piłkę. Ta inicjatywa, która pójdzie do klubów sportowych, ludowych zespołów sportowych, z całą pewnością przyciągnie dziewczyny do zajęć piłkarskich, a każdy ruch to tylko idzie w dobrą stronę dla zdrowia młodego pokolenia.
1: Z tego co słyszałem, pan mocno stawia na infrastrukturę sportową tutaj w szkole. Wspominał pan właśnie o tym boisku z nawodnieniem. Warunki idealne.
0: Warunki idealne. Wspomnę, mamy salę gimnastyczną, siłownię profesjonalną, salę fitnessu, odnowa biologiczna, sauną. Do tego, gdybyśmy jeszcze powiedzieli, że mamy świetną bazę noclegową, kuchnia, boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste. Chcemy jeszcze dopiąć tą infrastrukturę o 100-metrową bieżnię tartanową, lekkoatletyczną, więc robi nam się świetny kampus sportowy. No i wspomnę tutaj, że mam kapitalną kadrę trenerów ukierunkowaną na właśnie piłkę nożną. Są to byli zawodnicy profesjonalnych klubów pierwszoligowych z doświadczeniem i oni wesprą, że tak powiem, te działania promocyjne, szkoleniowe trenerów, edukatorów Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: A czy to porozumienie z OZPN-em jest na konkretny czas zawarte? No bo z tego co wiem, ta dziewczęca akademia to na razie pilotaż.
0: Pilotaż, ale chcemy, żeby te zajęcia były cykliczne. Daliśmy sobie 4-letni cykl na taką pracę i myślę, że po pierwszych miesiącach przyjdzie czas na taką ewaluację, zastanowienie się, które obszary wymagają jeszcze poprawy, gdzie nie dotarliśmy z informacją o takiej inicjatywie. Myślę, że tu świetnie Radio Opole się wpisuje w to działanie i za chwilę młode piłkarki się dowiedzą o tych zajęciach konsultacyjnych. Jestem optymistą i wierzę mocno, że przy działaniu wielu ten pomysł świetnie się wpisze w naszym regionie, tutaj w Kluczborku, w Bogdańczowicach. No i będzie tylko szedł do przodu.
1: Dziękuję panu.
0: Dziękuję.
2: Piłka nożna jest fajna, ponieważ jest pełna emocji i przy tym można się super bawić.
3: Piłka nożna jest fajna, bo daje mi pewność siebie i uczy, żeby się nie poddawać.
4: Piłka nożna fajna jest, ponieważ tworzymy bardzo dobrą drużynę razem.
5: Mamy dużo możliwości do rozwijania się i poznajemy nowe przyjaźnie.
6: Dziewczęca Akademia Młody Poruch. Bardzo świetna inicjatywa, uważam, że dobra dla województwa opolskiego. Serdecznie dziewczyny zapraszam, żebyście brały udział w tym. Myślę, że dobra i fajna okazja do tego, żeby pokazać się poza swoim klubem, poza swoim środowiskiem, poznać nowe zawodniczki, zawrzeć nowe przyjaźnie, ale też rozwijać się. Także serdecznie zapraszam.
1: Rozpocznijmy od tego, jak z pana perspektywy jako nauczyciela młodzież podchodzi dzisiaj do lekcji WF-u.

0: Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że jestem tutaj w szkole piąty rok. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Świtała, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach oraz trenerem żeńskiej drużyny klubu ULKS w Bogdańczowicach. I szkoła poczyniła bardzo duży progres, jeśli chodzi o warunki, jeśli chodzi o sportowe, także mamy teraz do dyspozycji pełnowymiarowe boisko naturalne. Mamy je z nawodnieniem, również oświetlenie się pojawiło, także dyrektor bardzo dba o uczniowski klub sportowy. A jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, no to trzeba powiedzieć, że ja jestem odpowiedzialny bardziej za tą grupę żeńską, za klasy z dziewczynami oddziały i muszę przyznać, że frekwencja oraz zaangażowanie na lekcjach jest na poziomie dobrym.
1: Dobrym? Ale zawsze może być lepiej.
0: Oczywiście może być lepiej, aczkolwiek tutaj jest głównie kierunek rolniczy, więc nie mówimy o klasach usportowionych. Pewne pomysły z dyrektorem nieraz rozmawiamy na ten temat. Uważam, że jak na szkołę rolniczą, to zaangażowanie uczniów, jeśli chodzi o aktywność, jest na poziomie dobrym, bywa bardzo dobrym.
1: A jeżeli chodzi o tę drużynę żeńską, można by powiedzieć, raczej piłka nożna wśród dziewcząt, wśród kobiet nie jest na pewno aż tak popularna jak wśród chłopców, mężczyzn.
0: No ULKS, jeśli chodzi o klub żeński, cieszy się bardzo dużą historią, jeśli chodzi o ten region. Już 17 lat klub istnieje. Jeśli chodzi o dziewczyny, te nabory mamy tutaj z okolic, czyli to są głównie absolwentki naszej szkoły, uczennice naszej szkoły, ale również dziewczyny, które kończą wiek w pobliskich klubach i nie mogą już grać z chłopakami, staramy się werbować je do nas tutaj do Bogdańczowic. Mamy dwie grupy, są to grupa seniorek, tak to troszeczkę śmiesznie może brzmi, że seniorek, ale to jest wiek 15 wzwyż oraz mamy jedną grupę młodzieżową od 10 do 15 roku życia.
1: No w takim razie jak kadrowo obie te kategorie wiekowe wyglądają u Pana? Jest powiedzmy szeroka ławka, czy raczej króciutka ławka?
0: No tutaj z tą szerokością ławki największa jak gdyby moja rola to jest motywowanie też tych dziewcząt do bycia, lubię do bycia aktywną, jeśli chodzi o ten kierunek piłki nożnej. Na ten sezon jest 18 zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek czwartej ligi kobiet. W województwie opolskim mamy czwartą ligę kobiet, jesteśmy tutaj teraz drugi sezon w tej czwartej lidze. W poprzednich latach występowaliśmy w grupie makroregionalnej w trzeciej lidze kobiet. No niestety nie udało nam się utrzymać w tej lidze i drugi rok będziemy walczyli o powrót na ten poziom rozgrywkowy.
1: A ta czwarta liga, jak rozumiem, obejmuje Opolszczyznę. Czy to jest inny podział?
0: Nie, czwarta liga kobiet to jest tutaj najwyższy poziom w województwie. W tym momencie zgłosiło się do rozgrywek 6 klubów, gramy w systemie mecz i rewanż w każdej rundzie i w rundzie rewanżowej gramy również mecz i rewanż. Także ogólnie jest 10 meczy, które odbywają się w weekendy. Do tego spotykamy się 2 razy na treningach tutaj na obiektach w Bogdańczowicach.
1: A co z waszym cyklem treningowym? Ile razy w tygodniu? 2? Więcej? Mniej?
0: Tak jak powiedziałem, spotykamy się 2 razy w tygodniu, w okresie zimowym, w ferie zimowe, tutaj stacjonarnie, bo mamy do tego bardzo dobre warunki, mamy nowo oddany internat, tutaj robimy obozy stacjonarne, a w okresie letnim, wakacyjnym udajemy się do zaprzyjaźnionych szkół rolniczych i tam odbywają się obozy letnie, przygotowawcze. W tym roku odbyliśmy taki 7-dniowy obóz w Karolewie.
1: Czy ma Pan spory problem z tym, żeby w cudzysłowie werbować się do drużyny? Czy dziewczyny same jakoś zgłaszają się, napędzają?
0: No nie ukrywam, że jesteśmy szkołą troszeczkę, że tak powiem, na obrzeżach i tutaj jest pewien problem, bo jest problem z dojazdem, z tymi dziewczynami, które są w szkole, to jest bardzo dobrze, bo one są tutaj w internacie, więc tutaj nie ma problemu, ale dziewczyny z okolic Olesna czy też Wołczyna, no niestety muszą dojeżdżać, ale no na tą chwilę udaje się, także wystartujemy w lidze, mamy kadrę zgłoszoną i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
1: kiedy początek ligi?
0: Już właśnie w najbliższą niedzielę gramy pierwszy mecz u siebie tutaj w Bogdańczowicach z drużyną Unii Opole.
1: Zahaczę o tę dziewczęcą Akademię Młodych Orłów. Czy to z Pana perspektywy ciekawa inicjatywa tutaj pilotażowo?
0: Na pewno tak, gdyż Akademia Młodych Orłów odbywała się głównie dla chłopców. To jest taki, tak jak Pan sam powiedział, program pilotażowy i na tą część tutaj Opolszczyzny myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby wiedzieć, skąd te dziewczyny można w cudzysłowie brać, czy werbować właśnie tutaj do klubów. To też nam da pewien obraz tych dziewczyn, które są w klubach, ale trenują na przykład z chłopakami. Będą mogły się pokazać przy doświadczonych trenerach. Z tego co wiem, organizatorem tego całego przedsięwzięcia jest trener Andrzej Konwiński. I mam nadzieję, że przyniesie nam to taką wartość dodaną, że uda nam się pozyskać młode dziewczyny tutaj do nas, do klubu, do szkoły.
1: Wydaje się, że to może być dobra motywacja dla tych dziewcząt.
0: Tak, myślę, że też jako powiedzmy sobie organizator, który dyrektor podpisał współpracę z OZPN-em jako bazę, też dziewczyny będą mogły zobaczyć, że tutaj właśnie przy szkole w Bogdańczowicach ten obiekt z całym zapleczem do sportu jest na wysokim poziomie i może to ich też zachęci do przyjścia tutaj.
1: Ciekawi mnie jeszcze kwestia treningów. Jak bardzo one różnią się w kontekście drużyny dziewczęcej i kobiecej od męskich zajęć?
0: No na pewno intensywnością w prowadzeniu jednostek treningowych. Myślę tutaj również, że zdecydowanie większy nacisk jest na takie bodźce pozytywne, także dziewczyny tutaj, tak jak powiedziałem, są z różnych okolic, są w różnym wieku, także ich podejście jest na wysokim poziomie. Te umiejętności oczywiście są na różnym, bo jest od 15, nawet mamy tutaj zawodniczkę, która jest po 30, także tutaj na pewno dużym naszym plusem jest atmosfera. Zmiany w kadrze też nie są duże, także myślę, że głównym takim plusem Bogdańczowic jest bardzo dobra atmosfera, taka rodzinna tutaj w szkole i w klubie i tyle chyba.
1: Mało roszad w zespole?
0: Mało roszad, bo tak jak mówię, zawodniczki doświadczone są często przy większych miastach, większych ośrodkach, takie jak Opole czy Nysa, czy też tutaj mamy w Brzegu bardzo dużą ilość zawodniczek, ale mają blisko do Oławy i tam też jest dobrze prosperujący klub i tutaj mamy problem, żeby z Brzegu czy z Opola na dojazdy, także z tym walczymy, ale myślę, że ten system, który ma wejść właśnie w DAMO, no spowoduje, że będziemy mieli większy obraz tych dziewczyn, które są tutaj w wioskach czy w mniejszych miejscowościach blisko nas.
1: Cel na ten sezon, tak jak Pan wspomniał, powrót do makroregionu?
0: W każdym meczu staramy się wygrać. Oczywiście takiego celu przed drużyną, żeby awansować za wszelką cenę nie stawiamy. Chcemy grać w piłkę, chcemy, żeby ta systematyczność na treningach była wysoka, a czas pokaże. Rywalizacja sportowa często zaskakuje. Mam nadzieję, że nas też zaskoczy i może włączymy się do walki o awans do trzeciej ligi.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W audycji była mowa o testach do DAMO w niedzielę, czyli dzisiaj, ponieważ nagrania były robione w poprzednich dniach. Jeśli jednak zawodniczka będzie chciała spróbować swoich sił w tej inicjatywie, na pewno będzie taka możliwość. Na dziś to tyle. Udanej niedzieli.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Kluczbork w tym roku jest gospodarzem dożynek wojewódzkich na Opolszczyźnie. Dzisiaj dowiemy się też, która z koron żniwnych będzie najpiękniejsza, która wygra konkurs. Dożynki tradycyjnie uświetnią także koncerty. Tym razem gwiazdą będzie zespół Daj to głośniej. Uroczystości z okazji zebranych plonów rolnych rozpoczną się dzisiaj o godzinie 10:00 mszą dziękczynną w kościele pod wezwaniem świętej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. O godzinie 12:30 ulicami miasta przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy w asyście orkiestry Dęte i Złowkowic. Gala dożynkowa zaś rozpocznie się o godzinie 14:30 przy ulicy Sportowej w Kluczborku. Będą atrakcje dla rodzin z mnóstwem regionalnych smaków oczywiście. Będzie to wszystko połączone z ogólnopolskimi dniami pszczelarzy. Te rozpoczęły się już w piątek, a zatem na pewno różnych pyszności nie zabraknie. Dzisiaj też przypomnijmy dni otwarte w pałacu w Roskochowie. To z kolei powiat krapkowicki, gmina Walce. Od godziny 11 do 18 można pałac w Roskochowie odwiedzać. O godzinie 13 spotkanie poetyckie i podróżnicze z Adrianem Gleniem, poetą, krytykiem literackim, literaturoznawcą. Będzie o podróżach do różnych miejsc, ale widzianych właśnie przez też pryzmat literackich zapisków. To o godzinie 13 w Roskochowie. Sporo się dzisiaj dzieje w regionie.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
0: Po reklamie.
8: Godzina 9 na zegarze. Słuchacie Radia Opole. Serwis informacyjny mamy już dla Was przygotowany.
9: Rozpoczynamy. W nim zatrzymany w sprawie afery Sonda Krypto Roman Rzet dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Blisko 50 delegacji weźmie udział w korowodzie podczas dożynek wojewódzkiej w Kluczborku. W sporcie wygrana Gwardia Opole na inaugurację nowego sezonu. Odra Opole natomiast na remis na wyjeździe ze Stalą Mielec.
10: Wiadomości Radia Opole.
8: Jacek Grudnik.
9: Rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na komplikacje w ruchu w Stobrawie w gminie Popielów, gdzie oberwany przez wichurę na jezdnię konar usuwają strażacy. Te działania jeszcze trwają. Na miejscu pracuje jeden zastęp. 7 osób zginęło, 7 jest poszkodowanych. Po sobotnich wypadkach, do których doszło na drogach całego kraju, podaje Komenda Główna Policji. W sumie doszło do 59 wypadków. Policyjne patrole zatrzymały także 341 kierujących, którzy prowadzili po alkoholu. Policja ponawia apel o rozwagę. W całym kraju niezłe warunki do jazdy, choć podróżowanie utrudnia momentami silny i porywisty wiatr.
10: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Zatrzymany w sprawie afery Sonda Krypto Roman Rzet dziś zostanie doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN-u, przypomnijmy, zatrzymany na Śląsku mężczyzna to bliski wspólnik Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela upadłej spółki.
10: Twoje źródło prawdziwych informacji.
9: Blisko 50 delegacji z opolskich sołectw weźmie udział w korowodzie podczas dzisiejszych dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Ze sporym zainteresowaniem jest oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kronę żniwną przy rekordowej liczbie zgłoszonych koron. Mówi nam Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
11: W tym roku mamy szczególnie liczbę zgłoszonych koron dożynkowych. Jest to 47 koron w trzech kategoriach. I w kategorii korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe zgłoszono 30 koron. W kategorii korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne zgłoszono jedną koronę. I w kategorii debiut zgłoszono 16 koron.
9: Dożynki wojewódzkie rozpoczną się za godzinę mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Później w planie 12.30 przewidziano przemarsz ulicami miasta w kierunku stadionu przy ulicy Sportowej, natomiast początek gali dożynkowej 14.30. Zamek w polskiej Cerekwi dodany do największej w naszym kraju aplikacji zamkowo-pałacowej o nazwie Project Castle. Ten ogólnopolski projekt łączy zwiedzanie polskich zamków, pałaców i dworów z nowoczesną technologią oraz elementami gry terenowej. Jak korzystać z aplikacji sprawdzimy dokładniej w wiadomościach o 10. Polscy producenci stali wezmą udział w poniedziałkowym europejskim proteście w Brukseli. Konwój na rzecz konkurencyjności przemysłowej jest organizowany w obronie sektorów produkujących wyroby ze stali przed importem z Azji. Europa coraz mocniej chroni własną stal przed importem, ale jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów wykonanych ze stali spoza wspólnoty.
10: Światowe agencje informują.
9: Wszystko jest możliwe, to hasło wyborcze kroczącej do historycznego zwycięstwa w Saksonii Anhalt Alternatywy dla Niemiec. Skrajnie prawicowe ugrupowanie, w którego programie jest m.in. sporo prorosyjskich postulatów, może według sondaży w dzisiejszych wyborach liczyć na 42% głosów poparcia. Amerykańscy producenci samochodów chcą zakazu chińskich pojazdów. Organizacja branżowa, która reprezentuje producentów samochodów, wezwała właśnie kongres do wprowadzenia trwałego zakazu sprzedaży chińskich pojazdów w Ameryce, co w jej ocenie pogarsza rentowność rodzimej produkcji.
10: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 4 minuty po 9.
10: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Mateusz Kołodziejski triumfował w skoku wzwyż podczas finałowego mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli. Polak jako jedyny w pierwszej próbie zaliczył 2 metry i 28 centymetrów. Drugie miejsce zajął Amerykanin Jovan Harris, a trzeci był Włoch Gianmarco Tamberi, ex-aequo z Ukraińcem Olechem Doroszczukiem. Mateusz Kołodziejski jest drugim reprezentantem Polski, który wygrał finałowe zawody Diamentowej Ligi. Wcześniej trzykrotnie triumfował jedynie dyskobol Piotr Małachowski. Zmieniamy temat. Jan Bednarek strzelił gola, a jego FC Porto wygrało z Morenense 2-1 w spotkaniu 5. kolejki portugalskiej ekstraklasy piłkarskiej. Poza Bednarkiem cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Jakub Kiwior. FC Porto jest liderem ligowej tabeli. W meczu otwarcia 7. kolejki polskiej ekstraklasy Piast Gliwice pokonał GKS Katowice aż 3-0. Liderem tabeli jest Lech Poznań przed Legią Warszawa i Górnikiem Zabrze. Pozostajemy przy futbolu. Odra Opole po pucharowej wygranej nad Wisłą Kraków wraca do ligowej rywalizacji. W meczu 7. kolejki Betclic pierwszej ligi zespół niebiesko-czerwonych zagra dziś na wyjeździe ze Stalą Mielec. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli rozgrywek. Odra jest 9., a Stal zajmuje pozycję niżej.
13: Stal u siebie jest groźnym rywalem, jest doświadczonym też zespołem, klubem z przeszłością. Szanujemy tutaj przeciwnika, wiemy, że co ma mocne w ofensywie, tak jak też te liczby pokazały, na co się musimy przygotować. Tak jak mówiłem wcześniej, ta liga jest wyrównana i są takie miejsca, gdzie te spotkania są naprawdę trudne, ale też musimy się nastawić na taką dobrą energię i na zaprezentowanie siebie z taką odwagą i z taką dobrą grą jak do tej pory.
12: Mówił Łukasz Tomczyk, trener opolskiej drużyny. Sobotnie wyjazdowe spotkanie Odry Opole ze Stalą Mielec rozpocznie się o godzinie 15.30. I na koniec przenosimy się do regionu. Korotop Gwardia Opole rozpoczyna nowy ligowy sezon w 1. kolejce rozgrywek Lotto Superligi. Opolanie zmierzą się przed własną publicznością z KPR Ostrowiem Ostrów Wielkopolski, 4. zespołem poprzedniego sezonu. Ostrowia to trudny rywal, ale my również mamy swoje atuty i postaramy się zainkasować komplet punktów, mówi Bartosz Jurecki, trener Gwardii.
14: Mają zawodników wszechstronnych i doświadczonych i te doświadczenie u nich bije i to widać mocno, ale no gramy u siebie przed swoją publicznością, którą bardzo serdecznie chciałbym już z tego miejsca zaprosić na wszystkie nasze mecze tego sezonu. My chcemy walczyć o każdy centymetr na parkiecie, chcemy wygrywać. Mam nadzieję, że będziemy wszyscy zdrowi i że będziemy mogli się zaprezentować jak najlepszej strony.
12: Spotkanie Korotop Gwardii Opole z KPR Ostrowiem w Stegu Arenie rozpocznie się o godzinie 18. Relacje z wydarzenia w audycji Cały Nasz Sport i serwisach informacyjnych Radio Opole.
10: Pogoda.
8: Zimna, zdradliwa, tak by się chciało powiedzieć, bo 14 stopni na termometrach jest teraz, do 19 będzie dzisiaj, no i będą takie okresami naprawdę zimne, podmuchy wiatru. W nocy od 8 do 9, jutro od 19 do 21 i wiatr na razie nas nie opuszcza.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: A my się ponownie kłaniamy. To kolejna godzina porannego niedzielnego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Kobza za konsoletą, a zatem zapraszamy, aby z nami zostać i sporo muzyki mamy dla Was dzisiaj.

0: mamy czas.
1: Kampania społeczna.
2: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.
3: Reklama.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
5: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będziemy mówić o tym, jak negocjować w różnych kwestiach, między innymi jak negocjować stawki, jeśli chodzi o finanse, o różnego rodzaju zlecenia, o wycenianie swojej pracy. O tej umiejętności rozmawiałam z mediatorką i ekspertką do spraw mediacji i komunikacji w

0: to też jako osoba prowadząca swój biznes od prawie 10 lat i jako trenerka rozwoju biznesowego. Więc to jest bardzo ważne, żeby umieć znać swoją wartość, nie wstydzić się rozmowy o pieniądzach, podać stawkę taką, na jaką wyceniamy swoją pracę, swoje kompetencje, doświadczenie, bo to jest nie tylko ten wysiłek, który wkładamy w tą konkretną czynność, ale to jest też cały ogrom naszej wiedzy, tak, naszych lat pracy, zdobywania doświadczenia, więc na ile jesteśmy w stanie to wycenić, dostrzec wartość, jaką to daje odbiorcy, klientowi, osobie, z którą rozmawiamy o pieniądzach i powiedzieć to pewnym siebie głosem.
1: I dzisiaj więcej na ten temat z dr Ewą Kosowską-Korniak w audycji Lepiej Żyć w Radio Opole po godzinie 14. Będziemy mówić o tym właśnie, jak to jest ważne, żeby umieć dostrzec wartość swojej pracy, umieć rozmawiać też o pieniądzach w tym kontekście. Myślę, że wiele cennych rad się pojawi od naszej ekspertki, która ma spore też doświadczenie w tym temacie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz będziemy też trochę aktywności przypominać. To jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. I okazuje się, że to tak nie wystarczy pójść raz w tygodniu na spacer, żeby się poruszać. Jak to dokładnie wygląda? Też według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dr Agata Mroczek, wykładowczyni akademicka, fizjoterapeutka, powie nam teraz.
2: Otóż Światowa Organizacja Zdrowia dzieli jakby aktywność fizyczną na umiarkowaną i intensywną. Spacer się nie wlicza tutaj do tych minut. No i zalecenia są takie, że trening o umiarkowanym zakresie, czyli to jest tak, że tętno nam rośnie, ale jeszcze w trakcie treningu możemy z kimś rozmawiać. Czyli jeszcze jest to możliwe. No oczywiście to zależy od wytrenowania, bo osoba wytrenowana będzie też mogła rozmawiać. Osoba, która nie będzie wytrenowana i pójdzie z taką na przykład biegać, to będzie walczyć o życie, a druga będzie się dobrze bawić. Ale jakby jest to zalecenie od 150 do 300 minut tygodniowo. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny, gdzie wzrasta już bardziej akcja serca i tętno i już nie możemy z kimś swobodnie rozmawiać w trakcie trwania takiego wysiłku, to jest 75 minut do 150 minut. Czyli generalnie można tak ująć, że taki trening mógłby się odbywać 3 razy w tygodniu.
1: No dobrze, no to już wiemy, trzeba ćwiczyć i warto więcej, warto zwrócić uwagę na intensywność naszego wysiłku. Ona także ma znaczenie, jeśli chodzi o potrzeby ciała.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Powtarzamy na początku, where would you be without, czyli gdzie byłbyś bez czegoś, tu można dodać bez czego. Mm-hmm. To było sformułowanie, które nam towarzyszyło podczas ostatniej lekcji języka angielskiego.
2: Z bardzo starego zespołu, to był zespół The Doobie Brothers, rok 73, bardzo dawno temu. I where would you be now, ogólnie gdzie byłbyś teraz bez czegoś. Tam ja ten taki fajny, romantyczny przykład podałem, kiedy mąż mówi do żony, where would I be now without you. Także gdzie bym był teraz bez ciebie. I to było bardzo dawno temu. Teraz skaczemy około 40 lat do przodu. 24 rok, 2024. Gracie Abrams. Nie znałem wykonawczyni. Usłyszałem utwór gdzieś w radiu i pomyślałem, fajnie zrobiony, warto wykorzystać w audycji. Gracie Abrams, niewiele osób, nawet z tych, które ją lubią i słuchają jej, wie o tym, że ona ma takie powiązania w świecie Hollywood i tak dalej, duże nazwiska. Jej ojciec to J.J. Abrams, to jest człowiek, który stworzył, wyprodukował Star Wars, Star Trek, te wszystkie takie ogromne sagi, które wszyscy znają na całym świecie. Natomiast ona się odcina od tego, bo ona chce, żeby wszyscy nie kojarzyli jej przez te połączenia i to, że ma takiego osobnego ojca. Niewiele osób o tym wie. Dzięki temu ona jakby wypłynęła dzięki talentowi, tylko i wyłącznie, a nie dzięki swojemu tacie. Ta piosenka, co ciekawe, miała na początku bardzo niegrzeczny tekst, ponieważ się spodobała producentom, wymogli na Gracie Abrams, żeby zmieniła ten tekst, więc ona siedziała dosyć długo, żeby go wygładzić, żeby nie było tych brudów językowych w tym tekście. Także trochę było męki, żeby doprowadzić do tego, co mamy teraz, co usłyszymy po audycji. Natomiast myślę, że warto posłuchać, bardzo fajny utwór. W piosence That's So True mamy takie wrażenie.
1: Make eyes, czyli zawiesić wzrok.
2: Tak. My możemy tak naprawdę sobie troszeczkę nawiązać do polskiego. Bo jakbyśmy to przetłumaczyli...
1: Zawiesić na kimś oko.
2: Tak.
1: Mówimy tak czasem, jak nam się ktoś spodoba.
2: Tak, dokładnie tak. A samo make eyes jakbyś bezpośrednio przetłumaczyła?
1: Zrobić oczy.
2: Nie? Robić oczy. Także gdzieś tam to ma sens, to powiązanie, bo my też tak robimy oczy, jak kogoś widzimy niespodziewanie i ten wzrok jakby zostaje na tej osobie. Te dwa zdania pokażą, jak wykorzystać to wyrażenie.
1: Tom was making eyes at her all evening, czyli Tom zawieszał na niej wzrok, flirtował z nią spojrzeniem przez cały wieczór.
2: Bardzo fajnie to, Kasia, dodałaś, flirtował z nią spojrzeniem, bo to właśnie też w takim kontekście jest wykorzystywane, jak ktoś samymi oczami przeprowadza jakąś taką grę z drugą osobą.
1: Stop making eyes at him, go and talk with him, czyli że przestań przeprowadzać tę grę spojrzeniem.
2: Tak jest.
1: Idź i porozmawiaj z nim.
2: Mm-hmm. Myślę, że fajnie, że wybrnęliśmy tutaj, bo ciężko to tak przetłumaczyć dosłownie, a sytuacja, czyli właśnie grać spojrzeniem, tutaj bardzo skutecznie pokazuje, jak wykorzystać. I w piosence Gracie Abrams tak wykorzystała.
1: Bet you are thinking she's so cool, making eyes from across the room. Założę się, że myślisz, że ona jest taka świetna, uwodząc ją spojrzeniem przez pół pokoju.
2: Tak. I to jest sytuacja, kiedy właśnie czasami nas zwiedzie ta gra spojrzeń, kiedy ona istnieje, a potem się okazuje, że w rzeczywistości, jak się poznamy, to nagle znika. Takie sytuacje też są i to jest tutaj właśnie w piosence opisane. Gracie Abrams, przepraszam, cały czas się uczę tych nowych imion, nazwisk. Gracie Abrams, that's so true. I jeszcze raz wyrażenie, Kasiu?
1: Make eyes at somebody.
2: Albo with somebody.
1: To słuchamy w takim razie.
2: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogładza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
0: Po reklamie.
3: Godzina 10 już na zegarze. To jest pora, w której prezentujemy kolejną porcję informacji na antenie.
6: Zamek w polskiej cerekwi dodany do największej w kraju aplikacji zamkowo-pałacowej Project Castle. Gwiazdy światowego himalaizmu spędzają weekend w Lądku Zdroju. Trwa tam 31. już festiwal górski imienia Andrzeja Zawady.
7: Wiadomości Radia Opole.
3: Jacek Rudnik.
6: Rozpoczynamy jednak od Kluczborka. Rozpoczynająca się właśnie teraz msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych rozpoczyna formalnie dożynki wojewódzkie w tym mieście. O 12.30 przewidziano przemarsz ulicami miasta w kierunku stadionu przy ulicy Sportowej. Tam o 14.30 ruszy gala dożynkowa. Z ogromnym zainteresowaniem jest oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną przy rekordowej liczbie blisko 50 zgłoszonych w tym roku koron.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Zamek w polskiej cerekwi dodany do największej w kraju aplikacji zamkowo-pałacowej Project Castle, łączącej zwiedzanie polskich zamków, pałaców i dworów z nowoczesną technologią oraz elementami gry terenowej. W tej bezpłatnej aplikacji można odkrywać kilka tysięcy obiektów z całej Polski, poznawać ich historię i planować także wycieczki, wyjaśnia dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z polskiej cerekwi Justyna Helebrant.
8: My zyskujemy na tym, że mamy więcej zwiedzających, więcej odwiedzin z różnych zakątków Opolszczyzny, Śląskiego i innych miejsc. Przyjeżdżają turyści, pytają się o miejscowość, o nasz region. Po wielu latach ten pałac został tak odrestaurowany, że każdy, kto przejeżdża, to się zatrzymuje i podziwia.
6: System przyznaje punkty, trofea i nawet wirtualne pieczątki. Z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wcześniej w aplikacji znalazły się m.in. Pałac w Większycach czy dwór w Komornie.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. W niewielkim uzdrowisku na Dolnym Śląsku trwa 31. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady z udziałem kilku tysięcy osób.
9: Przyciąga przede wszystkim sam festiwal, tematyka, a także oczywiście piękno gór. Jutro idziemy biegać w góry.
10: Niepowtarzalny klimat. My jesteśmy dopiero drugi raz, choć każdy z nas bardzo lubi chodzić po górach.
11: To jest festiwal, na którym trzeba być, jeżeli się kocha góry. Świetne prelekcje, filmy.
12: Ten ogólny harmider to po prostu parę tysięcy osób, które chce zaznać świata gór. Lądek jest pełen ludzi, także naprawdę widać, że ludzie chcą kontaktu z himalajstami, z górami, z książkami. Także super.
6: Wyjaśnił Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Gór. Jeszcze w tym roku powinna być dostępna nowa forma pomocy dla osób starszych. To bon senioralny, który zakłada darmowe usługi w domu dla osób powyżej 65 roku życia, które potrzebują takiej pomocy w codziennym życiu. Rząd wprowadza bon w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Ma to również odciążyć rodziny seniorów. Więcej powiemy o tej nowej inicjatywie w wiadomościach za godzinę.
7: Światowe agencje informują.
6: Niemiecka policja opublikowała właśnie zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w sprawie podpalenia elementów infrastruktury energetycznej. Mieszkaniec zachodnich Niemiec przyznał się do ataków, m.in. przy granicy z Polską, ale cały czas pozostaje nieuchwytny. Wczoraj Moskwa, dzisiaj Kijów. Na rozmowy do ukraińskiej stolicy w sprawie warunków zakończenia wojny przyjeżdżają wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Sobotnie spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem strona rosyjska oceniła jako bardzo konstruktywne. 11. Wiadomości, zapraszam Państwa. Tam m.in. polskie siatkarki przed meczem z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy.
0: Wiemy, o co gramy i wierzę bardzo mocno w to, że nam się uda.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: To już taka trochę zwiastująca jesień, no bo dzisiaj 19 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, chociaż raczej ma być pogodniej i słonecznie. Silne podmuchy wiatru także się pojawią, wtedy się zrobi chłodniej. Aktualnie 16 kresek na termometrach, w nocy 9, jutro 22 kreski.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Kolejna godzina porannego programu przed nami. Właśnie się rozpoczyna ta msza związana z plonami i dożynkami wojewódzkimi, które odbywają się przecież dzisiaj w regionie. W Kluczborku sporo się dzieje, a my się kłaniamy w Radio Opole.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.

0: Teraz się przeniesiemy do Paryża. Tam dzisiaj otwarcie nietypowego budynku. Zainaugurowana zostanie największa świątynia hinduistyczna w Europie kontynentalnej, która będzie jednocześnie pierwszym tego typu miejscem kultu we Francji. Z tej okazji Paryż już od kilku dni żyje w rytmie tradycji indyjskich.
1: Świątynia powstała w podparyskiej miejscowości Bussy-Saint-Georges. Ma powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i może pomieścić około 1000 wiernych. To druga największa w Europie kamienna świątynia hinduistyczna wzniesiona w tradycyjnym stylu, czyli tzw. mandir. Większa znajduje się tylko w Wielkiej Brytanii. Dziś odbędą się główne uroczystości religijne. W tym tygodniu na ulicach francuskiej stolicy odbywały się procesje, pokazy tańca i tradycyjne rytuały, m.in. rozbijanie kokosów. A na Sekwanie można było zobaczyć paradę łodzi ozdobionych tradycyjnymi wzorami. Uroczystości potrwają jeszcze kilka dni. Uczestniczy w nich kilka tysięcy wiernych i duchownych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A w internecie można znaleźć całe opisy spacerów śladami indyjskiej tradycji i kultury w Paryżu. Dla tych, których ona bardzo interesuje, a do Indii mają trochę dalej. No dobrze, a na naszej antenie za moment oczywiście stały cykl, który przygotowuje Żaneta Plotnik-Krumpiec, czyli Kreatywnie i Aktywnie, to za chwilę.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec rozpoczynamy program Kreatywnie i aktywnie i dzisiaj wracamy do tematu edukacji alternatywnej, kreatywnej, do zajęć pozalekcyjnych. Jakiś czas temu rozmawiałam z Angeliką Gnacy, Angie i Irminą Chocianowicz, dla których taniec to naprawdę duża część życia. I z dziewczynami rozmawiałyśmy o wyborze zajęć pozalekcyjnych, o edukacji domowej i podsumowałyśmy naszą rozmowę takim zdaniem, że warto wspierać młodego człowieka. Dzisiaj wracamy do tej rozmowy i w naszym studiu Angie i Irmina. I oczywiście trudne, niełatwe tematy, jak wybrać zajęcia pozalekcyjne i jak pogodzić rodzica z instruktorem i odwrotnie. Jak pomóc rodzicom wyselekcjonować właśnie takie zajęcia pozalekcyjne, alternatywne, które właśnie będą wspierające?
2: No ja głównie prowadziłam takie zajęcia, więc mniej poszukuję.
1: A, widzisz.
2: Natomiast jeśli chodzi o moje dzieci, no to one też mają zaopiekowaną bardzo dużą część takich zajęć dodatkowych w szkole, w której są. Bo mają i wycieczki, i basen, i rolki, i konie, i ceramikę, no po prostu mnóstwo rzeczy, więc ta szkoła faktycznie wypełnia też dużą część, ale są rzeczy, gdzieś tam chodzili dodatkowo na jakieś zajęcia takie sportowe. Myślę, że ja jestem taką osobą, bo też widzę, ile na rynku jest bullshitu, że tak powiem. Niestety bardzo dużo jest teraz takich instruktorów, którzy się szybko robią instruktorami, ale mają bardzo małe doświadczenie i niestety wypuszczają już zajęcia, gdzie tak naprawdę nie mają żadnych podstaw ani nie mają wiedzy. Ja miałam tak, że się szkoliłam wiele lat, zanim moja szkoła powstała i ja też jestem osobą, która musi naprawdę wypracować sobie pewną strukturę, pewną wiedzę zdobyć, żeby najpierw się zdobyć na to, że mam tą wiedzę przekazywać komuś innemu, nie? Jakby mam dużo pokory w tym w sobie. Natomiast no, teraz jak patrzę, kto zostaje, nie wiem, instruktorem jogi, instruktorem tańca, gdzie ja zaczęłam jogę 29 lat temu, dokładnie. Nie, jeszcze nie było żadnych kursów jogi w Polsce, nic, więc ja już zaczęłam tą jogę, gdzieś tą jogą się interesować, prowadzę ją od 20, tak samo taniec prowadzę już chyba 25 lat, więc jakby bardzo duże doświadczenie mam w swojej dziedzinie i jak widzę, jak szybko można zostać instruktorem tańca, instruktorem jogi teraz, to i pewnie instruktorem różnych innych profesji, no to ja się za głowę łapię, nie? Ja mam przede wszystkim dla mnie, jak ktoś pracuje z ciałem, no ja mówię w przykładzie jakby ruchowych zajęć, no to powinien mieć przede wszystkim podstawę anatomii jakiejkolwiek, nie? Żeby nie zrobić krzywdy dziecku na treningu.
3: Bo tutaj jak u was, można skrzywdzić.
2: Więc no... A te nawyki później bardzo trudno wyprostować, nie? Jak już ktoś się przyzwyczai do jakichś takich niezbyt zdrowych nawyków, no to trudno jest to, lepiej od razu nauczyć porządnie, niż później to prostować. Mhm. Więc no ja się spotykałam z wieloma rzeczami przez czas, jak prowadziłam studio tańca, jak dzieciaki przychodziły z innych zajęć i nagle pierwszy rok to było w ogóle prostowanie tego, że na przykład, nie wiem, nie kładź tak kolana, bo to obciążasz. Okej, teraz jesteś młodym człowiekiem, nie zwracasz na to uwagi, ale jak będziesz tak robił, no to za 5-10 lat możesz mieć problemy z kręgosłupem, możesz mieć problemy z przeciążeniami, więc no ja na przykład zwracam na to uwagę i też jak prowadziłam swoje dzieci na zajęciach, no to ja sobie poszłam, często jest tak, że idę i po prostu rozmawiam z tym instruktorem, przez to, że mam wiedzę, a akurat dzieci wybrały ruchowe zajęcia, to wiem, jak je zadać pytanie,
1: no tak,
2: żeby
1: często
2: wiedzieć.
1: Rodzice właśnie wysyłają na takie zajęcia, pełni wiary w to, że właśnie nie posiadają takiej wiedzy i wysyłają do instruktora, jakby wierząc, nie wiem, ja tak myślę, że wysyłamy po prostu do fachowca, który naprawdę chce, tak jak my, dla naszego dziecka jak najlepiej, tak mi się wydaje. Bo to, o czym ty mówisz, to jest jeden rodzaj kompetencji takich, no tutaj zdrowotnych. Ja jeszcze jako pedagog analizuję to pod kątem pewnej komunikacji z dzieckiem, bo wiedza, mistrz to jedno, tak. Ale uważam, że na przykład z małymi dziećmi naprawdę nie każdy powinien pracować.
2: Dokładnie, nie każdy potrafi przekazać tą wiedzę w sposób dostosowany do wieku, nie? Więc to jest też bardzo ważne.
3: Ja mam u siebie przestrzeń otwartą, to znaczy, że zajęcia są prowadzone, a rodzice sobie mogą poniżej sali usiąść w fotelach, rozmawiają ze sobą i kątem oka widzą, jak prowadzone są zajęcia. Którzy przychodzą jak najbardziej, tu jest Stasiu, będę za godzinę. I jak wiadomo, jest to ok, bo w tym czasie za godzinę można wiele rzeczy zrobić, chociażby zakupy. Tak,
2: no, tak, ale my to
3: więc
2: rozumiemy.
3: Jest to, tak, więc jest to logiczne. Ale o co chodzi? Chodzi o otwartość na zasadzie, że jeżeli instruktor wie, co robi i wie, że to jest prawdziwe i zgodne z tym, po co przyszło to dziecko i dlaczego rodzic zapisał to dziecko do nas, to nie potrzebuje zamkniętych drzwi. Nie mówię, że zamknięte drzwi są złe, że na sali treningowej, nie? Ale sam fakt na zasadzie tego, że można porozmawiać, można wyjść do, jeżeli zapisujemy dziecko na jakiekolwiek zajęcia, fajnie, aby podejść do instruktora i go poznać, podać rękę, zapytać się, a co robicie na zajęciach na przykład dzisiaj i wybadać to, jak ten instruktor podchodzi, bo czy instruktor, czy nauczyciel, obojętnie, jeżeli wie, co robi, nie ma problemu z tym, aby rozmawiać z rodzicami. Tym bardziej, że uważam, że jako instruktorzy, jako nauczyciele w pewnym momencie już mentorzy, bo dzieci na przykład tańczą po X lat i już stajemy się ich mentorami.
2: No to już
3: to
2: zupełnie...
3: jest ważny, tak, to jest, ale to jest bardzo ważny aspekt w życiu tych dzieci, bo zmierzamy się z różnymi problemami życiowymi tak naprawdę. To już nie chodzi...
2: Nie
3: już,
2: o taniec chodzi w ogóle.
3: Już nawet nie o taniec no chodzi, nie?
2: To właśnie nie o taniec. No... Tak, to, ale wiecie co, ja myślałam, że ja w te 15 minut, które miał trwać ten program, rozwiążę mój problem, a ja dopiero mi się otwarły kolejne klapki i w ogóle go nie rozwiązałam. I w ogóle nie rozwiązałam problemu, jak wybierać, jak szukać tych zajęć dziewczyny, jak dobrze wybrać.
0: Też intuicja. Intuicyjnie, myślę, rodzica,
3: też tak
0: intuicja,
3: mam.
0: Rodzica,
3: no.
0: To, co powiedziałaś też na początku, nie? Że czasami ktoś, matka nie wie, nie uczy się, a jednak wybiera coś intuicyjnie, więc myślę, że intuicja tutaj też, zaufać trochę swojej intuicji też. Matczynej, to jest też, myślę, dobry sposób, ale też no zawsze, no teraz żyjemy w takich czasach, że naprawdę otwieramy, bierzemy telefon, wpisujemy w czata i mamy całą wiedzę, którą potrzebujemy, tak?
2: Też jest przerażające.
0: To jest przerażające, zgadzam się.
2: Ale pomocne.
0: Ale też w pewnych aspektach pomocne, tak? Więc no mamy, też żyjemy w takich czasach, że naprawdę mamy dużo narzędzi, tak? Jest szkół alternatywnych do wyboru, jest mnóstwo, leśne, demokratyczne, inne, także naprawdę waldorfskie, naprawdę mnóstwo tego jest, gdzie naprawdę tam są inaczej dzieciaki prowadzone i pokazują te szkoły, że można inaczej. Że można inaczej, tak? To, że dziecko jest na edukacji domowej czy w szkołach alternatywnych, to ono realizuje normalnie podstawę programową, taką jak w każdej innej szkole. Także zdaje egzaminy, no przecież ja z synem też jakby pracuję i jakby, no teraz niestety no chcą zabronić właśnie egzaminów online w naszej edukacji domowej, co dla mnie jest absurdem, bo ja wiem, jak są rodzice, którzy na przykład podróżują po świecie, tak? Są osoby z różnymi niepełnosprawnościami i teraz dziecko, które mogło wcześniej zdać egzamin online, musi nagle, nie wiem, zjechać do Polski i zdać ten egzamin, albo nie wiem, na wózku się przemieścić i zdać ten egzamin, no są różne rzeczy, które no uniemożliwiają to, a no nie chcę już wspomnieć, że przecież w szkołach systemowych też przecież dzieciaki ściągają i też mnóstwo różnych innych rzeczy mają. Ja jakby nie spotkałam, żeby przecież jest kamera włączona, rozmawia się z, przecież rozmawia się z egzaminatorem i wręcz mam wrażenie, że nawet bardziej, no bo tam się pisze i masz szansę wśród iluś tam dzieci ściągnąć, a tutaj jesteś jeden na jeden na egzaminie ustnym, jeszcze zdajesz ustny z danego przedmiotu i pisemny, więc jakby zdajesz jakby dwa egzaminy z jednego przedmiotu, więc no tą wiedzę można sprawdzić, na pisemnym też kamerka jest odpalona i jakby trzeba przerobić te karty pracy, żeby to zrobić, no więc jakby... I tak ta podstawa programowa jest zrobiona, ale jest inaczej przekazywana, inaczej dzieciaki innym torem nauki idą, po prostu.
1: Z pewnością też mówisz to na swoim przykładzie, że ten rozwój kreatywności, to myślenie kreatywne dużo bardziej jest wspomagane w Twojej ocenie jakby w tej edukacji, w której uczestniczą Twoje dzieci, bo po prostu to są Twoje doświadczenia, tak mogę powiedzieć, prawda?
2: Tak, no i widzę jak no w szkole takiej systemowej zazwyczaj są kartkówki, sprawdziany, na koniec semestru się poprawia i tak dalej. A tutaj myśmy z moim synem, no teraz idzie do 5 klasy, ale wcześniej w 4 klasie, usiedliśmy, miał zaplanowanych 6 egzaminów, że w tym roku ma zdać 6 egzaminów i usiadłam i z nim zaplanowałam, że nie miał wszystkich egzaminów na raz, tylko mógł sobie w danym miesiącu przez pół roku zdawał raz w miesiącu egzamin z danego
1: przedmiotu. To on nie ma lekko, on musi tak planować, to już jak dorosła osoba.
2: Ale uczy się odpowiedzialności dzięki temu. Uczy się odpowiedzialności, że jest odpowiedzialny, sam sobie wybrał terminy w miesiącu, daty zapisywałam razem z nim i on wiedział, że do tego egzaminu potrzebuje się, nie wiem, polski, miał miesiąc czasu na uczenie polskiego, no i sobie to organizował, wiadomo też ze wsparciem moim, ale też przede wszystkim, no, chodzi do szkoły demokratycznej, więc tam ma duże wsparcie, jeśli chodzi o podstawę programową, więc
1: to jest ciekawe bardzo stanowisko, takie niepopularne, ale dlatego też ja lubię w tym programie pokazywać różne przestrzenie, że może akurat to kogoś inspiruje, może ktoś poszukuje. Dziewczyny, na koniec mam takie bardzo fajne pytanie, co taka praca z ciałem, z ruchem na różnych etapach naszego rozwoju jako człowieka, co nam to daje? Bo chciałabym też, żebyście odpowiedziały na to pytanie jako osoby pracujące z ciałem, na swoim przykładzie, na swoim rozwoju, jako instruktorki. Jak ktoś pracuje ze sobą, to też jest to inna praca, jak pracujesz z kimś innym, to też jest inna praca.
3: Myślę, że tutaj też nie ma co mówić o kwestii tylko tańca, tylko wszelakimi zajęciami pozaszkolnymi, które mają związek z ruchem i nie chcę nazwać tego sportem.
1: To jakie są zalety?
3: Ale jakie są zalety? Po pierwsze, uwalnianie emocji. Po drugie, dbanie o swoje ciało poprzez nie tylko ruch, ale ćwiczenia, które dają nam możliwość dobrą koordynacji, prosty kręgosłup.
1: Stoję zaraz.
3: Prosty kręgosłup. Wiemy doskonale i nie trzeba, myślę, to tłumaczyć żadnymi naukowymi potwierdzeniami, ale jednak ruch jest zdrowiem. Więc daje nam możliwość być zdrowym, daje nam możliwość, pomimo tego, że czasami ktoś mówi, jestem zmęczony, ale dzięki temu, że ruszamy się, jesteśmy tak naprawdę w stanie nabrać więcej energii do działań różnego rodzaju. Co nam jeszcze daje? Na przykład taniec nam daje wiele możliwości.
2: No, ile fajnie, radości.
3: Ile, tak.
1: O tym szczęściu pomów.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że akurat taniec jest takim momentem, można, nie trzeba tańczyć nie wiadomo jak, ale po prostu tańczyć. Ja już nawet nie mówię o zajęciach tanecznych, ale niech każdy potańczy tak jak chce. Tak, żeby właśnie poczuć tą radość, żeby puścić swoją ulubioną piosenkę albo cokolwiek. Ile to daje właśnie radości, jak dobrze się czujemy, bo tworzą się nam endorfinki, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwi. I to nam daje ruch.
2: Ale czy jak widzicie gdzieś, czy na imprezach okolicznościowych, czy w ogóle jak widzicie ludzi tańczących, to widzicie ich smutnych? Nie, oni zazwyczaj się cieszą, bawią, jest radość. I to jest właśnie to. Przecież...
3: Chyba, że jest to 4 podstawówki i to jest szkolna dyskoteka, nie?
2: Nie wiem, ja wspominam świetnie takie dyskoteki.
1: Chociaż powiem wam, że mój mąż za bardzo nie lubi tańczyć i nie wiem,
3: mój również.
1: Musiałabym zobaczyć na jego minę. On tak czuje się trochę przymuszony, jak ja bym tak bardzo chciała. Pozdrawiam cię, więc no nie wiem, ale nie, dobrze, Inka, no tak, ale i tak potem się uśmiecha, no bo co ma zrobić?
3: No tak. To jakby mówimy też o ruchu, to nie musi być koniecznie taniec, prawda?
1: Więc ale jak jedzie na rowerze, to już jest szczęśliwy.
3: No i to właśnie, też jest ruch. No. I u mnie jest tak samo, mówimy o tym samym.
1: Tak, dlatego warto zapisywać dzieci na takie zajęcia ruchowe.
3: Ale też o czym chciałam jeszcze dopowiedzieć wcześniej, jak wybierać na przykład zajęcia, wszystko też zależy w jakim wieku jest dziecko, tak? Jeżeli mamy małe dzieci, to czasami jest tak, że widzimy, jakie mogą być predyspozycje i szukamy czegoś dla nich. Jak są starsze, to sami przychodzą i mówią, że chciałyby spróbować tego, nie?
1: A ja sobie myślę, że ja akurat jako pedagog sobie myślę, że z jednej strony predyspozycje tak, ale na takim bardzo wczesnym etapie wcale bym tak mocno się tym nie sugerowała.
2: Ja to polecam zajęcia ogólnorozwojowe.
1: Nie?
2: Bo
3: też,
2: są
3: takie,
1: gdzieś słyszało się gdzieś w Opolu, ja szukam takich.
3: Jeżeli ogólnorozwojowe? Nie.
1: Takie, które będą trochę trochę, trochę zabawy, trochę... Ja czekam na takie zajęcia, poszukuję ich. Drodzy słuchacze, jeśli, drodzy rodzice, jeśli nas słuchacie, ja poszukuję takich zajęć ogólnorozwojowych, gdzie będzie trochę tańca, trochę takiego artyzmu, ale żeby nie narzucać temu dziecku od razu pewnych technik, tylko żeby miało możliwość...
2: To była zabawa też.
1: Tak, zabawa. Ja wiem, że wszystkie te zajęcia dla tych dzieci młodszych są tak prowadzone jak w takiej formie zabawy, no bo na tym to polega. Ale też, żeby nie zamknąć tego. Pewnie myślę o tym osobiście bardzo, bo mam takie doświadczenia ze swojego jakby wieku dziecięcego, że do ruchu bardzo zostałam zrażona. Właśnie w systemie szkolnym. I to było złe. To było złe, bo ktoś mi mówił, że robię to źle. I już wtedy sobie pomyślałam,
2: weszła ocena i ciebie
1: koniec.
2: Zamknęła. No,
1: i tak, i,
2: niestety.
1: A sobie myślę, że to było, dlaczego ocena jednej osoby zdecydowała o całej mojej takiej, wiecie, takim zrażeniu do ruchu. A przecież jest tyle fajnych grup tanecznych. Jak widzę, jak te dzieci tańczą tutaj, jaka to jest radość w tym. Tylko z tą oceną to trzeba uważać, nie?
3: Dlatego też mówiłam o kwestii, że ważne jest to, jak osoba prowadząca podchodzi, jakie wartości przekazuje. To jest bardzo ważne, że szanujemy się na zajęciach.
1: A ja potem trafiłam jako dorosły człowiek właśnie na panie prowadzące takie zajęcia już profesjonalnie i wtedy się powinno wymagać od tych ludzi na scenie, prawda? I one zupełnie inne podejście. Sobie myślę, można. I można. Potem sobie pomyślałam, że to szkoda, nie? Że czasami dzieci może też tak mają i trafiają tak nie do końca tak, jak powinny. Nie na ten styl komunikacji.
2: W zasadzie mogę się podpisać pod tym, co Angie powiedziała. No, dla mnie w ogóle taniec, ja od dziecka tańczę i żyć bez tańca nie mogę. I wiem, ile on mi radości daje, ale też jakie to jest narzędzie terapeutyczne dla mnie.
1: O,
2: bardzo,
1: tak, to jest prawda.
2: Bardzo mocne narzędzie terapeutyczne. Kiedy jestem smutna, idę wytańczyć ten smutek, od razu mi schodzi. Jeśli jestem szczęśliwa, też wytańczam to i to po prostu emanuje tym. Naprawdę, czasami wystarczy 5-10 minut ruchu.
1: I jednak można to wyskakać.
2: Można wyskakać, ja polecam, naprawdę, wytrząsnąć, wyskakać, regulujemy wtedy układ nerwowy, naprawdę. My chodzimy do terapeutów, do psychologów, płacimy gruby hajs, a my naprawdę mamy wszystko przy sobie. Mamy oddech, którym oddechem możemy naprawdę bardzo dużo zrobić dla naszego ciała. Możemy się ruszać, poruszać, również emocje wyrzucić, które nie są potrzebne dla nas ruchem, oddechem. Naprawdę my mamy wszystkie narzędzia, które są potrzebne przy sobie za darmo, tylko my z nich nie korzystamy albo nie mamy wiedzy, jak możemy ją wykorzystać. Albo nam się nie chce, bo wolimy zapłacić i pójść, żeby ktoś zrobił za nas robotę. Ale to i tak nie działa, bo jeśli ty nie wykonasz tej roboty sam, to i tak się nic nie wydarzy.
3: Nic nie wydarzy, dokładnie.
1: Zatem warto od maleńkości, drodzy rodzice, drodzy słuchacze, może właśnie wyrabiać w sobie te nawyki, nie? Poszukiwania takiego. I ta pracowitość się przyda. No, ale to są takie małe kroki. Ale ja mam też takie hasło, które lubię, chociaż może jest trochę folkowe. Czym skorupka za młodu? Ale myślę, że to jest
2: bardzo trafne.
1: Prosta prawda naszych babć, a jednak ona cały czas się sprawdza i to się potem rozlewa na całe nasze życie.
3: To jest właśnie taki moment, kiedy ja powtarzam zawsze i to wiele razy nawet Inka słyszała, kiedy ja mówię, że dzieci są dla mnie bardzo często nauczycielami.
1: Tak, takie
3: to
1: lustro.
3: Jest niesamowite, jak mogą w prostym języku, w prosty sposób pokazać ci coś, o czym ty myślisz i nie znasz odpowiedzi i nagle pojawia się ono. Więc warto, obojętnie w jakich, czy przy zajęciach właśnie pozaszkolnych, czy w prowadzeniu, tutaj też warto powiedzieć dla ludzi, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, słuchajmy też dzieci, bo one naprawdę są mądre, one naprawdę wiedzą, czego chcą, tylko warto czasami je posłuchać i wesprzeć.
1: Dziękuję wam, dziewczyny. To było super spotkanie.
2: Dzięki.
4: Kreatywnie i aktywnie.

to już wszystko w dzisiejszej porannej audycji Radia Opole. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, Marcin Kobza za konsoletą. Dzisiaj ponownie się usłyszymy po godzinie 14 w programie Lepiej Żyć w Radiu Opole, a zaraz wiadomości, później loża radiowa, którą dzisiaj poprowadzi Ireneusz Prochera. Dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
3: Niedzielne przedpołudnie z Radiem Opole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 11. Wiadomości. Zaczynamy. Jeszcze w tym roku powinna być dostępna nowa forma pomocy dla osób starszych, bon senioralny. O 11.00 także polskie siatkarki przed meczem z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy.
4: Wiemy, o co gramy i wierzę bardzo mocno w to, że nam się uda.
3: Na zegarach mamy 11.00.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od zachodniopomorskiego. 4 osoby poszkodowane po sobotnich wichurach w tej części kraju. Tam straż pożarna interweniowała najwięcej, ponad 1200 razy. O najpoważniejszych zdarzeniach Joanna Stankiewicz.
6: W czasie gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim podmuch wiatru był tak silny, że poderwał namiot i uszkodził drzewa, co spowodowało obrażenia u 4 osób. Z powodu gwałtownej pogody minionej doby strażacy interweniowali też w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim.
3: Do katowickiej prokuratury doprowadzono właśnie długoletniego współpracownika Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela firmy Zonda Krypto. Romana Rzet, przypomnijmy, zatrzymano na Śląsku, gdy próbował uciekać. W śląskim wydziale zamiejscowym prokuratury krajowej ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Jeszcze w tym roku powinna być dostępna nowa forma pomocy dla osób starszych, czyli bon senioralny, na darmowy usługi w domu dla osób powyżej 65 roku życia, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Rząd wprowadza rozwiązanie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Ewelina Buczyńska.
7: Już jesienią osoby starsze będą mogły dostać pomoc w codziennych obowiązkach bez konieczności angażowania bliskich, zapowiada minister Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Chodzi tutaj o seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w porządkach domowych, w umówieniu wizyty do lekarza. I tutaj jest olbrzymia potrzeba.
7: Bon kierowany jest do osób 65+, których dochód to maksymalnie 3410 zł brutto. Darmowa pomoc ma być dostępna jeszcze w tym roku. Najpierw tam, gdzie takich usług jest teraz najmniej.
3: Międzynarodowe Mistrzostwa Kraju w badmintonie U19 trwają w Strzelcach Opolskich. Przed nami najciekawszy dzień. Rozpoczynają się finały. O największym wydarzeniu w tym terminie w Europie z udziałem zawodników m.in. z Chin, Anglii czy Indii mówił na naszej antenie dyrektor sportowy zawodów Mirosław Marek. W mistrzostwach biorą także udział zawodniczki i zawodnicy z naszego regionu, z naszych klubów, takich jak chociażby Benika UKS Fenix Kędzierzyn Koźle.
9: Wczoraj 4 zawodników już no niestety zakończyło, trafili na mocniejszych przeciwników, ale jestem zadowolony, bo była przynajmniej walka do końca, starali się. W kolejnych rundach odpadły nasze singlistki, Lena Maślanka i Antonina Cybulska, ale rozegrały bardzo fajne pojedynki i myślę, że to będzie procentowało w przyszłości, dlatego że one też są jakby młodszą kategorią.
3: A finałowa rywalizacja odbywa się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kozielskiej, oczywiście w Strzelcach Opolskich.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Po przegranej z Włoszkami polskie siatkarki zagrają o 15.00 z Serbkami o brązowe medale Mistrzostw Europy. Przyjmująca Monika Lampkowska zapewnia, że nie zabraknie dziś ani sił, ani determinacji.
4: Wiemy, o co gramy i wierzę bardzo mocno w to, że nam się uda. Trzeba zagrywką odrzucić przeciwnika od siatki i dobrze grać z samym blok obrona. Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach w rozegraniu, także przed nami trudne zadanie.
3: Na początek meczu Polska-Serbia, godzina 15.
5: Światowe agencje informują.
3: Chiny oskarżone o cenzurowanie informacji o powodzi błyskawicznej teraz przekonują, że są transparentne. 12 dni od kataklizmu na przejściu granicznym z Nepalem wpuszczono po raz pierwszy zagranicznych dziennikarzy. Po chińskiej stronie granicy zginęło ponad 500 osób. Wrześniu we Włoszech upłynie pod znakiem strajków. Szczególnie dużo protestów zapowiedziano w transporcie. Największe komplikacje czekają pasażerów kolei między 7 a 8 września.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, raczej bez opadów. Temperatury maksymalne od 18 do 19 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, okresami jednak silny i porywisty, czyli podobnie jak wczoraj. Pod wieczór stopniowo będzie słabnąć. Wieje głównie z północnego zachodu i zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy aktualnie 17 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendarny.
0: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
11: Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
15: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
5: Reklama społeczna.
16: Reklama. Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
17: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
18: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
17: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
16: Po reklamie.
5: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
19: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Gośćmi Niedzielnej Loży Radiowej są dziś Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
20: Dzień dobry Państwu.
19: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
21: Dzień dobry.
19: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
22: Dzień dobry.
19: Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
23: Dzień dobry.
19: Stefan Połonecki, Polska 2050.
24: Dzień dobry.
19: I Zofia Chamielec, Nowa Nadzieja, Konfederacja.
25: Dzień dobry.
19: Proszę Państwa, Sejm wybrał w tym tygodniu kandydata Koalicji Obywatelskiej Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przez wielu oczekiwana decyzja, przez wielu kontestowana również. Dodajmy, że Berek do niedawna był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. No i teraz pojawiają się pytania, co będzie się działo dalej, czy ten wybór oznacza uspokojenie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, bo przypomnijmy, że coraz więcej sędziów w tym organie pochodzi z wyboru przez obecnie rządzącą Koalicję Obywatelską, więc można powiedzieć, że tak szala się przechyla, ale też pojawiają się wątpliwości co do tego, czy co będzie się działo dalej, czy prezydent na przykład odbierze ślubowanie od tego nowego przewodniczącego, a później sędziego, a później czy przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego dopuści go do orzekania, czy też jak trochę ironicznie i moim zdaniem trochę cynicznie mówi część obserwatorów, skończy w bibliotece Trybunału Konstytucyjnego, jak czwórka poprzednio wybranych sędziów. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Fabian Przon.
20: Drodzy Państwo, przez lata, kiedy obecnie rządząca koalicja 13 grudnia była w opozycji, na różnych marszach krzyczano konstytucja, twierdzono, że politycy napadają na Trybunał Konstytucyjny, a dzisiaj mamy sytuację, w której prawa ręka Donalda Tuska, Maciej Berek, skrajnie upolityczniona postać, bo przecież był ministrem do spraw wdrażania polityki rządu, więc de facto był tym, który pilnował tego, aby wszelkie polityczne sprawy, które były istotne dla Donalda Tuska, były dopięte na ostatni guzik, trafia do Trybunału. No jak się czują dzisiaj wyborcy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, wyborcy Lewicy, PSL-u? Jak się dzisiaj czujecie, drodzy Państwo, kiedy to, co było Wam wmawiane przez 8 lat naszych rządów o tym, było Wam wmawiane, że prawo jest łamane, że konstytucja jest deptana, a dzisiaj skrajnie upolityczniona postać, człowiek z jądra polityki Donalda Tuska trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Jak się Państwo czujecie? Donald Tusk zdradził swoje ideały, zdradził to, co przez lata promował przeciwko nam, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I warto też jeszcze dodać tutaj, że ja jednak liczę na to, że prezydent Karol Nawrocki nie odbierze tego ślubowania od pana Berka, ponieważ on nie spełnia nawet wymagań formalnych, bo aby móc zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, trzeba mieć potwierdzoną 10-letnią praktykę radcy. I pan Berek tego nie posiada, nie jest w stanie udowodnić, że może trafić do Trybunału. I jak ktoś, kto nie posiada podstawowych kompetencji, aby orzekać w sprawach najważniejszych dla Polski, dzisiaj może zasiadać w Trybunale. No ja mam nadzieję, że Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania od pana Berka.
19: Grzegorz Sapała.
21: Dziękuję bardzo. Ja tu muszę zacząć z takim lekkim przekąsem, bo bardzo mnie bawi, że akurat PiS, czyli partia specjalizująca się w łamaniu konstytucji, teraz jako eksperci w łamaniu konstytucji mówią nam, że ta konstytucja jest łamana. To jest wymowne, ale przechodząc bezpośrednio do tej sytuacji, ponieważ warto sobie zaznaczyć, że jest wrzesień, więc warto zrobić powtórkę z WOS-u. Tam mamy w konstytucji zapisany artykuł 10, który mówi o trójpodziale władzy, rozgraniczając władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, która mówi, że niezależnie od tego, czy minister jest prawą ręką, czy prawą nogą naszego premiera, nie powinien po prostu zasiadać w togach sędziowskich. No i tutaj właśnie ta rzecz, która też została wspomniana przed chwilą, czyli no wielu z nas też w partii Razem protestowaliśmy, kiedy były łamane przepisy, jeżeli chodzi właśnie o zmianę w tym sądownictwie. Wychodziliśmy na ulicę i było po prostu nam żal tego, co jest teraz, że po prostu Platforma Obywatelska w pogoni za władzą jest w stanie złamać ostatnią kostkę kręgosłupu moralnego, tylko po to, żeby się upodobnić w tym wszystkim, co było złe do PiS-u. Bo warto w tym wszystkim jest zaznaczyć, że po prostu obrazując tą sytuację, gdybyśmy mieli mecz w następnej rundzie po prostu Pucharu Polski między Odrą a Śląskiem i nagle jeden z kapitanów jednej z tych drużyn ściągnąłby koszulkę i po prostu ubrałby gwizdek sędziego, to nie mówilibyśmy o tym, że jest on bezstronny. On na pewno ma jakieś sympatie, więc teraz też nie możemy mówić o tym, że się pojawi bezstronny sędzia w Trybunale Konstytucyjnym. I bardzo przeraża mnie, tylko takie ostatnie zdaniem, to, że wcześniej powoływaliśmy się na wszystkie instytucje, taka jak Helsińska Instytucja Praw Człowieka, tak jak autorytety prawne, jak profesor Matczak. Wszyscy oni krytykują tą decyzję i po prostu trzeba ją krytykować, bo to jest po prostu splunięcie na nas wszystkich, którzy wtedy staliśmy w tym łańcuchu świata w obronie sądów.
19: Dziękuję bardzo. Piotr Dancewicz.
22: No tutaj bardzo mocne słowa padły. No prawdą jest, że rzeczywiście wybór pana Berka jest kontrowersyjny, no ale z drugiej strony, proszę Państwa, no sam szef Trybunału Konstytucyjnego to nie jest postać krystalicznie czysta i niezaangażowana politycznie, wprost przeciwnie. Ci, którzy wywodzą się z tej prawej strony, z tej sceny populistycznej i są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, to też w dużym stopniu są osoby, które były czynnymi politykami, aktywnie działającymi. Nie będę tutaj przywoływał nazwisk, bo one są powszechnie znane. Bardziej mnie interesuje to, co tutaj padło, że prezydent znajdzie jakiś powód, dla którego nie odbierze ślubowania.
20: Konkretny powód podałem, konkretny.
22: Nie dziwię się, bo
20: nie jakiś.
22: Byle jaki powód będzie,
20: będzie
22: pretekstem do tego, żeby tego ślubowania nie odebrać, bo z całym szacunkiem, ale czwórka sędziów, od których nie zostało odebrane ślubowanie, została wybrana absolutnie prawidłowo. Natomiast bardziej nas interesuje to, żeby na przyszłość zagwarantować takie procedury i zagwarantować takie jakieś mechanizmy, które zdejmą to odium uznaniowości, bo to jest absolutnie element uznaniowości.
19: Dziękuję bardzo. I senator Piotr Woźniak.
1: Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło swoje rządy w 2015 roku od zamachu na wymiar sprawiedliwości. To takiego potężnego, który rezonuje po dziś dzień, bo przecież przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości był łaskaw przed kilkoma minutami wspominać właściwie taką tezę, snując, że właściwie wszystko za ich rządów było znakomicie, tylko całe złodzieje się właściwie od momentu, kiedy Donald Tusk i Koalicja Obywatelska przejęła rządy. Jest zupełnie inaczej, dlatego że w odróżnieniu do pani Piotrowicz czy pana, do pani Pawłowicz i pana Piotrowicza, przepraszam, pan Maciej Berek nie jest politykiem z krwi i kości, to jest legislator, to jest człowiek, który ma bardzo duże dokonania przez wiele, wiele lat i nie jest w ławach sejmowych, nie był w ławach sejmowych, nie był w ławach senatorskich, tylko odpowiadał za tworzenie polskiego prawa, odpowiadał, przypominam, za proces deregulacyjny od 2023 roku, więc zrównanie tych postaci jest co najmniej nietrafione. Po drugie, ten trybunał został przez państwa przez 8 lat waszych rządów właściwie sprywatyzowany na rzecz prawej strony sceny politycznej i trzeba radykalnych ruchów. One się nie podobają wielu, ja to jestem w stanie zaakceptować i zrozumieć, natomiast jednego jestem pewien. Maciej Berek, pomimo tego, że był członkiem Rady Ministrów, nie jest czynnym politykiem w rozumieniu tego, co nas otacza politycznego, a po drugie to świetny fachowiec i mam nadzieję, że prezydent przyjmie jego ślubowanie. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, to prezydent będzie współodpowiedzialny za pogłębianie większego chaosu bardzo w Trybunale Konstytucyjnym.
19: I Stefan Płonecki.
2: Właśnie, patrząc z przygotowania merytorycznego, to nie ma żadnych zastrzeżeń. Natomiast z etycznego, moralnego, no szkoda, że właśnie prezydent Andrzej Duda zawetował propozycje odnośnie tej karencji czteroletniej, żeby można było dostać się do i być sędzią Trybunału. Trybunał powinien być taką dla obywateli, nie wiem jak to nazwać, ale taką ostatnią deską ratunku, która broni nas, obywateli, przed różnego rodzaju zapędami polityków, czy Kancelarii Prezydenta, czy tutaj Rady Ministrów. Tam powinni być strażnicy, którzy będą bronili polskiego prawa zgodnie z konstytucją. Czy prezydent, czy wobec prezydenta, bo tak jest w konstytucji zapisane, wobec prezydenta zostanie przyjęte ślubowanie od tego kandydata? Wątpię. Prezydent będzie dalej tutaj podkładał kłody rządzącym, żeby nic z tym nie zrobić, ale ja też mam nadzieję, że w przyszłości my jako społeczeństwo nie zapłacimy za tą grę, którą dzisiaj sobie politycy z prawej strony urządzają i pan prezydent, bo mam nadzieję, że ci sędziowie, którzy są pozbawieni dostępu do orzekania i do pracy, wystąpią nie przeciwko państwu polskiemu, tylko przeciwko konkretnym osobom, że wystąpią na drodze cywilnej odszkodowanie z tego tytułu, bo nie korzystają z obowiązku i nie wykonują pracy, którą powinni wykonywać. Na drodze cywilnej mogą zaskarżyć właśnie prezydenta, ale niech skarżą konkretne osoby, bo ja jako społeczeństwo nie mam ochoty płacić jako państwo polskie za taką zabawę, którą urządza nam prezydent.
19: Dziękuję bardzo. I Zofia Chamielec, proszę bardzo.
6: Szanowni Państwo, tutaj pan z Lewicy opowiada, że owszem, kandydatura Macieja Berka jest kontrowersyjna, ale pan Świączkowski to też nie jest postać krystaliczna. Proszę pana, co to jest za argument? Przecież wy mieliście przywracać praworządność. To jest właśnie ta nowa jakość? Panie redaktorze, ja powiem tak, że pisowskie metody były złe tylko wtedy, kiedy stosował je PiS. Na to wychodzi. W mojej ocenie żenujące jest zachowanie Donalda Tuska, który przez lata krytykował Prawo i Sprawiedliwość, że upolitycznił Trybunał Konstytucyjny, powołując takich sędziów jak pani Pawłowicz, a teraz wykonuje polityczne fikołki, robiąc dokładnie to samo, powołując pana Macieja Berka swoją prawą rękę i proszę nie mówić, że on nie jest politykiem, bo był ministrem. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że gratulacje dla części koalicji rządzącej, która miała cywilną odwagę w sobie i zagłosowała przeciw kandydaturze Macieja Berka, bo pokazali, że faktycznie zależy im na odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego.
19: Dziękuję bardzo.
20: Proszę bardzo. Rzeczy, bo tutaj muszę kilka rzeczy zdementować. Po pierwsze, nie jest prawdą, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o karencji. Nie ma takiego weta. Ta ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a nie została zawetowana. To po pierwsze. Po drugie, do pana w Lewicy. To nie jest tak, że prezydent Karol Nawrocki tego ślubowania prawdopodobnie nie odbierze z jakiegokolwiek powodu. Pan Berek nie spełnia podstawowych wymogów formalnych, a poprzedni czterej sędziowie zostali powołani również błędnie, ponieważ nie zostali powołani niezwłocznie. I takie nieobsadzanie celowe stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym prowadzi do tego, że jeżeli kogoś później się obsadzi, to jego kadencja też się później skończy. I kiedy nakłada się to na kalendarz wyborczy, dochodzi do manipulacji polskim systemem prawnym. Dlatego Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwóch sędziów Trybunału, ponieważ w czasie trwania jego prezydentury te dwa wakaty się zwolniły i dlatego dwa ślubowania zostały odebrane. A to, co mówił pan senator o tym, że teraz mamy takie czasy, że wymagana jest jakaś radykalna działalność polityczna,

0: sprawie Trybunału Konstytucyjnego partia Razem ma niezmienne stanowisko, bo to zarządów pani Szydło, pani premier Szydło. Na projektorze wyświetlaliśmy nieopublikowane wyroki na gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i to też tutaj będzie kontynuowane. Nieważne, kto łamie prawo konstytucyjne, my będziemy stali w obronie tego prawa. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj tylko dopowiedzieć, to jest odniesienie się do tego argumentu, że pan doktor Berek jest lepszy od pani Pawłowicz, bo jest nasz, bo jest ładniejszy, bo jest lepiej wyedukowany. Jest to kpina tak naprawdę z nas wszystkich i to będę podkreślał wielokrotnie, którzy wtedy wychodziliśmy w obronie wolnych sądów, bo to nie chodzi o to, żeby one, te sądy były wolne od PiS-u, one mają być wolne od wszystkich stron politycznych. Nieważne od tego, czy to jest Platforma, czy Lewica.
1: Pan senator Piotr Woźniak.
2: Szanowni Państwo, Sejm został, właściwie decyzja została podjęta przez parlamentarzystów. Maciej Berek, no, po raz pierwszy, nie myślałem, że z ust polityczki Konfederacji usłyszę pochwalne plany na rzecz Klaudii Jachiry czy Franka Sterczewskiego, ale jednak w związku z tym ciekawe doznanie, bo to właśnie te dwie osoby nie głosowały za, sprawdziłem przed momentem, za kandydaturą Macieja Berka, ale być może to jakaś cicha koalicja z państwem, ale na poważnie. Maciej Berek naprawdę to postać, nie można traktować go szablonowo, że jest to postać będąca politykiem. Ten, kto zna tą osobę, to naprawdę będzie po pierwsze zachwycony dorobkiem tego człowieka, po drugie doświadczeniem, a po trzecie nie jest prawdą, i tutaj ukłon w stronę przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, że ten człowiek nie przedstawił odpowiednich dokumentów, dlatego że jest oświadczenie stosowne pana Berka dotyczące jego doświadczenia i tak naprawdę z punktu widzenia merytorycznego prezydent, jeśli nie będzie chciał z tego powodu, o którym pan mówił, że brakuje doświadczenia w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego, przyjąć tego ślubowania, to złamie prawo pan prezydent, bo takie doświadczenie i stosowne oświadczenie pan Berek w tej sprawie wydał. W związku z tym prośba. Decyzja została podjęta, zobaczymy, co zrobi prezydent. Spodziewam się jednak tego serialu kolejnego, czyli odcinka z nieprzyjęciem tego ślubowania. W związku z tym będzie zapewne ono przyjęte tak jak pozostałych czterech sędziów i będziemy mieli sytuację oto taką, że we wrześniu będzie, mam nadzieję, funkcjonował Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny został, ostatnie zdanie, bo to jest bardzo ważna rzecz, do tego stopnia storpedowany przez dzisiejszego prezesa, że nawet nie stworzył dokumentu zawnioskowanego o swój budżet w odpowiedniej formule. To znaczy oświadczenia pana Świączkowskiego o tym i zaprezentowane przez nie zgromadzenie ogólne sędziów, ale przez dyrektora, przez administratywistę co do budżetu nie jest dokumentem wiążącym dla ministra finansów. Stąd też dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w nowym budżecie ma zaplanowane 0 zł i to jest totalna indolencja dzisiejszego szefa Trybunału.
1: Dancewicz.
3: Ja bym chciał tylko odnieść się krótko do tego wątku, który się pojawi w wypowiedzi pana z Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, bo ja czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli prezydent bierze odpowiedzialność tylko za swoją kadencję, to gdzie jest ten element ciągłości władzy, ciągłości odpowiedzialności za podejmowane decyzje? No, przepraszam. To do mnie nie trafia, myślę, że to nie trafia nie tylko do mnie, ale i do całej rzeszy.
1: Ja tylko uzupełnię. Kadencja sędziego Trybunału trwa 9 lat, czyli to...
4: Czy ja mogę pomóc trafić do tej całej rzeszy właśnie, o której mówi pan? Wie pan co, no pan mówi, że pan nie rozumie, jak to jest w przypadku ciągłości władzy, kiedy wy nie obsadzacie celowo wakatów do Trybunału i przez 3 lata żadnego wyroku nie publikujecie. To pan mi mówi o ciągłości władzy, kiedy pojawia się wakat, a wy go celowo nie obsadzacie, bo wiecie, że kalendarz wyborczy nałoży się tak, że po 2027 roku, kiedy wy już stracicie władzę, będziecie mieli więcej sędziów w Trybunale. I pan mi mówi o ciągłości władzy. Ciągłość władzy jest wtedy dla was, kiedy ona jest korzystna dla waszego obozu, a kiedy jest niekorzystna, to potraficie nie obsadzać celowo wakatów po to, żeby kadencje tych sędziów się później skończyły.
3: Nie, proszę pana, bo z tego, co ja pamiętam, to te wyroki, które nie publikowała pani Szydło, wisiały ładnych parę lat w przestrzeni prawnej i nie były... mogły być stosowane.
4: Ale wy państwo zawiesiliście cały Trybunał.
3: To jest troszeczkę relatywizm moralny.
4: Pan, moralność Kalego. Obecnie.
3: My robiliśmy dobrze, wy robicie w tej chwili źle, niezależnie od tego, czy chcecie poprawić, czy nie.
4: Ja rozumiem, że Trybunał wam jest potrzebny po to, że po 2027 roku chcecie zapewnić sobie bezkarność dla waszych kluczowych polityków. Ale to się nie uda.
1: Proszę
4: się
1: nie uda. Uporządkujmy, proszę bardzo.
3: To z pana ust to troszeczkę karykaturalnie.
5: Ja po prostu przesłuchuję.

0: przysłuchując się tej rozmowie, nie mogę odbiec od wrażenia, że tutaj mamy argument pod tytułem: skoro oni ukradli 1 000 000 zł, to my możemy ukraść 100 zł. To jest absurdalne porównanie w stosunku do tego, co tutaj państwo próbują zrobić. Ponieważ tutaj pan jest doktorem prawa, prawda, panie senatorze?
1: Nie jestem doktorem prawa, jestem doktorem nauk ekonomicznych.
0: Dobrze, przepraszam w takim wypadku. Mianowicie z tego, co się chciałem odnieść, no to w takim wypadku, czy konstytucja i łamanie trójpodziału władzy, gdzie wstawianie zarówno posłów, jak i ministra,
1: prawo
0: nie
1: to
0: jest
1: dopuszcza.
0: Łamaniem.
1: To prawo to dopuszcza. Gdyby prawo nie dopuszczało wyboru takich osób jak Piotrowicz czy Pawłowicz, czy pan Berek, to by nie byli. Ale jeszcze raz mówię, prawo dopuszcza. Problem polega na tym, szanowny panie, że nie zmieniono tego prawa w taki sposób przez 8 lat rządów PiS-u. Ja byłem też wielkim zwolennikiem stosowania karencji, żeby politycy nie wchodzili bezpośrednio z ław sejmowych i senatorskich do Trybunału
0: Dokładnie.
1: Konstytucyjnego.
0: Dlaczego w tym momencie?
1: I tak, wyobraża pan sobie, że dzisiaj, kiedy powstałby taki akt prawny przez Sejm większością, że Karol Nawrocki by to podpisał?
0: Wtedy to by była jego wina.
1: No dobrze, ale ja jestem zdania, że być może trzeba było to zrobić. Z jednym się z panem zgodzę, że ten okres karencji byłbym zdania, żeby takie prawo uchwalić. Oczywiście.
2: Jeszcze Stefan Połonecki, proszę bardzo.
3: Ja tylko, jeżeli prezydent teraz nie przyjmie tego ślubowania, to można też, jeżeli każdy w różny sposób interpretuje i konstytucję, i wyroki Trybunału i tak dalej, to w konstytucji mamy zapisane, że sędziowie składają przysięgę wobec prezydenta. Ale nie jest napisane, że wobec urzędującego prezydenta. Ale
2: czy państwo, wróci państwo wtedy ta dyskusja,
4: czy państwo
2: co to znaczy wobec.
4: To znaczy wobec słowniku.
2: Tak. Dobrze, proszę państwa, przejdźmy do kolejnego tematu, bo on też budzi sporo kontrowersji. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach, która miała regulować rynek kryptowalut. I było to trzecie prezydenckie weto do tych przepisów i trzecia próba jego odrzucenia. Nie mam wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie to samobójstwo polityczne. Tak z trybuny sejmowej mówił premier Donald Tusk. Tuż przed głosowaniem. Jak się głosowanie skończyło, to wiemy. No i jakie mogą być teraz konsekwencje, nie tylko polityczne, tego, co się wydarzyło, czyli nieodrzucenia weta, tym bardziej, że w tle mamy tak zwaną kryptoaferę, informacje o kolejnych zatrzymaniach, no i też spore grono osób pokrzywdzonych na duże kwoty. No więc co będzie dalej z tą sprawą? Czy uda się domknąć ten proces regulacji rynku kryptowalut i czy powinno się to w ogóle odbywać na drodze ustawy i wprowadzenia nowych przepisów?
3: No oczywiście,
2: to,
3: że...
2: To może zacznijmy od tej strony. Pani Zofia Chamielec, proszę bardzo.
5: Bardzo słusznie, że to weto nie zostało odrzucone. Ta ustawa była przeregulowana w odróżnieniu od tego projektu rządowego, który zawierał aż 100 stron. Projekt przygotowany przez Konfederację liczył ich zaledwie 7 i ograniczał się do wskazania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu, który miałby stosować właśnie te rozporządzenie MiCA. Co jeszcze? No KNF wówczas nie mógłby sam zamykać stron internetowych, tylko musiałby się zwrócić do sądu okręgowego o taki nakaz. No i według mnie ten projekt rządowy eliminował z polskiego rynku mniejsze podmioty i startupy, bo właśnie z uwagi na taki duży próg wejścia i liczne kompetencje KNF-u.
2: Mm. No tylko czy jest...
5: Dobrze się stało w mojej ocenie.
2: Trzecia próba tego samego
5: przeforsowania, tak? Więc ja uważam, że ta ustawa...
2: Czy powinna być czwarta?
5: No nie, powinna być inna ustawa.
2: Proszę bardzo, Stefan Połonecki.
3: Będzie pewnie i czwarta, chociaż to nie była propozycja przeregulowana przez rząd. Jakoś ten rynek trzeba uregulować i Polska 2050 też tutaj składała swój projekt. Prezydent złożył swój, oczywiście przeregulowany, mówiono o naszym rządowym, a od prezydencki było jakby strony więcej jeszcze dopisane, ale to pokazuje, to głosowanie pokazuje, jak prawica mówi i odnośnie nawet do takiego przysłowia, że nie gryzie się ręki, która nas karmi, więc prawica pokazała, kto ich karmi i karmiła, zonda krypto karmiła praktycznie wszystkich z prawej strony, od Konfederacji po kampanie, wystąpienia różnych i prezydenta i tutaj pana Ziobro, zresztą pan premier pokazał, jakie były obietnice tutaj względem byłego ministra sprawiedliwości, jeżeli załatwi tutaj po...
2: Cytując zeznania pana Krala.
3: Tak,
5: znana,
3: dokładnie.
5: Już znamy tę historię.
3: Więc no szkoda, że tak się dzieje, że Polska dalej zostaje jakby dziką strefą, dzikim rynkiem dla tego typu działań, a cierpią na tym zwykli obywatele, którzy czasami może nawet właśnie z braku podstawowej wiedzy ekonomicznej dają się nabrać pod pretekstem właśnie dużych zysków, są wciągnięci, a nie są świadomi mi tego, że za chwilę właśnie taka giełda upada i tracą czasami dorobek życia.
2: Dziękuję bardzo. Senator Piotr Woźniak, proszę bardzo, panie senatorze.
1: Temperatura na sali sejmowej w piątek pokazuje jedno, że politycy prawej strony sceny politycznej, już nie patrząc na które formacje, są bardzo mocno wystraszeni to tym, co się dzieje wokół nich. Te transfery, o których wiemy, czyli pan Ziobro, pan Wipler i kilka innych pewnie, o których się dowiemy, zeznania pana Krala, który najprawdopodobniej stał się małym świadkiem koronnym, to jest czarny sen polityków prawicy, bo doskonale wiedzą, że może to przebiegunować kolejne miesiące w roku przedwyborczym i już w roku wyborczym, czyli w 2027 roku. Co tu dużo mówić? Jeżeli ktoś bierze pieniądze od biznesmena, nieważne jakiego rynku, w tym przypadku rynku kryptowalut, będąc politykiem, będąc posłem, robi błąd. Tak po prostu, tak po ludzku. Pieniędzy nie powinno się brać żadnych od żadnych biznesmenów, a połasili się to na to niestety urzędujący politycy, urzędujący posłowie, nieważne czy na Węgrzech, czy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, to nie ma żadnego znaczenia. Wzięli te pieniądze i pytanie po co? Co chcieli w zamian za te pieniądze? Zeznania przytaczane przez Donalda Tuska mówią o tym, że wzięli te pieniądze za coś. Tak to wszystko na to wskazuje. Ja nie jestem od tego, żeby rozstrzygać, kto ma rację. Mam nadzieję, że służby w tym zakresie będą działać sprawnie. Mamy aresztowania i mamy też moment sprawdzam w piątek, gdzie była jasna możliwość. Kto jest za tym, żeby tą sprawę rozwikłać, a kto chce grać na czas, kto chce, żeby dalej nie było regulacji po to, żeby w mętnej wodzie tylko wiedzieli niektórzy, jak łowić ryby, żeby ona nie była krystaliczna. I ostatnie zdanie. Ta sprawa to nie tylko kwestia transferów finansowych, ale mamy w tle zaginięcie człowieka, mamy nieczyste interesy i mamy utratę kilkuset milionów złotych przez polskich obywateli, kilkanaście tysięcy osób zostało oszukanych, a dzisiaj sporo posłów ze strony prawej sceny politycznej zagłosowała tak naprawdę i to oni splunęli w twarz tym oszukanym ludziom w piątek.
2: Dziękuję bardzo, Piotr Tancewicz.
6: No tak, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście to tło wokół ustawy o kryptowalutach jest dosyć istotne. Ja rozumiem, że Konfederacja musi snuć opowieść dotyczącą tego, że przygotowali świetny projekt ustawy i tak dalej. No jak wczytując się nie tylko w to, ale i w wasz program polityczny, uważam, że jakby główną jego regułą jest brak reguł. No tu wiecie państwo, podkreślanie, że podmioty gospodarcze będą eliminowane z naszego rynku. Podmioty gospodarcze działają w bardzo konkretnym systemie prawnym i mają świadomość tego i się do tego dostosowują. Z państwa wypowiedzi w ogóle nie wybrzmiewa troska o tych, którzy stracili te pieniądze. To jest raz. Dwa. Zgadzam się tutaj z panem senatorem, że to ma jakieś bardzo kryminalne konotacje. Nie wiadomo, co jeszcze wyjdzie. Ta afera się rozwija i tutaj wydaje mi się, że pośpiech nie jest potrzebny. Za chwilę oczywiście poznamy argumentację, że rząd Donalda Tuska czy koalicja 15 października nie zrobiła nic albo robi niewiele. To też jest nieprawda, proszę Państwa. W takiej sytuacji pośpiech naprawdę nie jest wskazany. Trzeba dotrzeć do źródła tego całego zła i rzeczywiście karę muszą ponieść ci, którzy się w to zaangażowali, niezależnie od tego, czy to jest strona gospodarcza, czy to jest strona związana z politykami tego obozu populistycznego.
2: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
0: Tak, dziękuję. W poprzedniej loży radiowej moja koleżanka z partii Dominika Rykała celnie punktowała, że niejasności wokół zonda krypto wychodziły już w okolicach 2018 roku. Mamy 8 lat, przez 8 lat w sumie nie zostały wprowadzone żadne większe przepisy, które by pomogły ochronić tych ludzi przed stratą ich pieniędzy. No i co wiemy w takim wypadku? Wszyscy możemy wskazać pewnego rodzaju nawet winnych jakby tej sytuacji tutaj, kto ponosi odpowiedzialność za to, że to nie zostało przeforsowane, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych regulacji. Ponieważ no, możemy tutaj wymieniać, czy to pana Wiplera, czy pana Moskala, czy środowisko prezydenta, co chwilę słyszymy, że ktoś inny był w jakiś sposób związany z imprezami prowadzonymi, gdzie sponsorami było Zonda Krypto. Wniosek? Wniosek jest taki, że po prostu wielki kapitał coraz bardziej oddziałuje na wpływ na polityków. Szuka do nich dróg, a później pojawiają się dziwnym trafem wielcy zwolennicy do tego, żeby regulacji się nie pojawiały. A czy regulacje są istotne? Oczywiście, że tak. Przykładem niech tutaj będą przepisy ruchu drogowego. Chyba nikt nie powie o tym dzisiaj, że mamy w Polsce zbyt rygorystyczne prawo, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego i trzeba je w jakiś sposób dalej deregulować. No nie, mamy je wprowadzone po to, żeby nie było dzikiego zachodu, żeby nie było sytuacji, że ktoś nie wiadomo gdzie daje komuś zegarek bądź bilety za powrót z wakacji w jakimś egzotycznym kraju. Dlatego przepisy muszą pojawić się na już i nieważne, czy one będą miały 7 stron, czy 100 stron, one po prostu muszą się pojawić, żebyśmy chronili ludzi, w nieważnym w jakiej formie.
2: Dziękuję bardzo. I Fabian Przon.
7: Kiedy w ostatniej kampanii prezydenckiej Donald Tusk upadał na polityczne dno, powołując się na Jacka Murańskiego, jak Państwo wiecie, postać znaną, myślałem, że to już mamy za sobą, że już niżej upaść się nie da, no ale pan premier postanowił na ostatnim posiedzeniu Sejmu jeszcze zapukać o spód dna i powołał się na postać znaną 2-0, na pana przestępcę z Zonda Krypto, którego obrońcą jest prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, który zamiast bronić pokrzywdzonych, to za darmo, bez pobierania pieniędzy, broni człowieka, którego w kwietniu ubiegłego roku Donald Tusk nazywał powiązanym z rosyjską mafią, więc pytanie jest tutaj do członków Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego prominentny polityk z waszej partii broni człowieka, który według premiera powiązany jest z rosyjską mafią? I dlaczego teraz, dopiero po 2 latach, bo przecież przez 2 lata nic nie robiliście w sprawie regulacji kryptowalut, nagle pojawiła się ustawa, która nie dość, że nie dotyczy rządy krypto, bo ona nie dotyczy spółek działających na licencji estońskiej, próbujecie na siłę przekierować uwagę opinii publicznej na to, aby ludzie myśleli, że to jest jakaś nasza afera. No ja rozumiem, wy chcecie ukryć swoją bezczynność i to, że pomimo tego, że regulatorzy estońscy zgłaszali wątpliwości co do Zondy Krypto, wy nie robiliście nic. Chcecie ukryć to, że już za waszych rządów prokuratura umarzała śledztwo w sprawie Zondy Krypto. Chcecie ukryć to, że premier Donald Tusk oraz politycy, którzy współpracują z Donaldem Tuskiem, no byli na wydarzeniach również sponsorowanych przez Zonda Krypto, ale tego ukryć się nie da, bo tak naprawdę powodem, dla którego wielu ludzi straciło swoje oszczędności w tej aferze, jest bezczynność. Bezczynność ostatnich 2 lat i bezczynność waszych rządów. Dlaczego byliście bezczynni przez te 2 lata? I pytanie kluczowe. Dlaczego Roman Giertych, naczelny wojownik Donalda Tuska, twitterowy wojownik z mediach społecznościowych, broni przestępcy, przez którego ludzie stracili swoje majątki, powiązanego, jak sam mówił pan premier, z rosyjską mafią, a nie broni pokrzywdzonych? Dlaczego spotykał się z nim w Dubaju razem z Jackiem Dubois, który również kojarzony jest jako obrońca Platformy Obywatelskiej? I dlaczego za tym wszystkim się ciągnie taki zapach waszych polityków, którzy ciągle gdzieś tam stoją za plecami przestępcy?
2: Co dajmy odpowiedzieć, proszę bardzo, pan senator się zgłaszał.
7: Tysiące ludzi.
2: Proszę bardzo,
7: panie
2: senatorze.
8: Ja zadam panu pytanie inne. Dlaczego pani, która głosowała przeciwko ustawie łańcuchowej, jest niekonsekwentna i szczeka w Sejmie w piątek?
7: Wie pan co, pan mnie pyta o zachowanie
2: ja
7: jakiegoś
2: też pan mnie pyta,
7: ja pana pytam.
2: Jest niekonsekwentna ta pani posłanka, ja pana pytam, ale ja panu nie przerywałem. Słuchałem tych bzdur pańskich ze spokojem, dlatego że taką mam naturę, nawet jak pan mówi głupoty. Powiem panu tak, z prostej przyczyny Roman Giertych broni, bo jest adwokatem i wykonuje ten zawód. I ma do tego prawo.
7: Powiewanego
2: Ja panu nie przerywałem. Z prostej przyczyny, więc to jest odpowiedź na pańskie pytanie. Druga sprawa. Wie pan, można łapać się lewą ręką za prawe ucho. Można zaklinać rzeczywistość. Pan mówi o zapachu, który jest wokół polityków Platformy Obywatelskiej w sprawie Zonda Krypto. Trzeba być wielkim hipokrytą, żeby mówić o tym, co dotyczy polityków Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim. Mówić o tym, kiedy pan Piesiewicz, będący z namaszczenia pana Sasina, zostaje szefem PKOL-u, wprowadza do Polskiego Komitetu Olimpijskiego napis Zonda Krypto w miejscu imieniem Jana Pawła II, świętego papieża, gdzie politycy są współodpowiedzialni za tą osobę, która dzisiaj jest aresztowana na 3 miesiące. Trzeba mieć wielki tupet, żeby mówić o politykach Platformy Obywatelskiej, którzy politycy Platformy Obywatelskiej dostają zegarki z punktu widzenia tego, co zrobił pan Piesiewicz. Zadaję też panu pytanie, dlaczego, z jakiego powodu pan Moskal pojawił się na Ibizie? Dlaczego kilku innych prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości zostało usuniętych z klubu parlamentarnego, kiedy się dowiedziano o tym, że mają związki z rynkiem kryptowalut? Wie pan, można różne rzeczy mówić, można zakrzykiwać rzeczywistość. Jesteście umoczeni w to po uszy jako prawica i w tym przypadku tylko i wyłącznie organy ścigania będą te sprawy wyjaśniać. Kolejne aresztowania, zaginięcie człowieka w tle, człowieka, który tworzył tą firmę od podstaw. Wie pan, naprawdę trzeba mieć dużo niechęci w sobie, dużo hipokryzji, żeby odwracać kota ogon.
6: Dziękuję bardzo. Pan Przon odpowiada, a później pan Sepała.
7: Partia, która w hipokryzji wybiła narzędzie uprawiania polityki, upomina mnie o hipokryzję, tak? Wie pan co, tak się składa, że jedyne, co na razie potraficie pokazać, to wewnania człowieka, którego człowiek Donalda Tuska, Roman Giertych, ściągnął w Dubaju po to, żeby te wewnania produkował. Ten człowiek jest totalnie niewiarygodny. Wy nie potraficie żadnego polityka PiSu nie wsadziliście do więzienia, ewentualnie możecie wsadzić kogoś do aresztu, bo tylko na to was stać. Nie macie żadnych dowodów.
6: Dobrze, poza
7: człowiekiem, którego Roman Giertych, wasz polityk z waszej partii, prominentny polityk waszej partii Roman Giertych, ściągnął w Dubaju po to, żeby produkował wewnania.
2: Proszę zabrać
7: kompromituje się w mównicy, publikując treści tych zeznań. To jest
6: dziękuję
7: upadek
6: bardzo,
7: moralny.
6: Dajmy się i wypowiedzieć innym pozostałym uczestnikom. Proszę bardzo, pan Sapała.
0: Ja bym właśnie chciał zwrócić uwagę tutaj na to, że przeszliśmy w temacie Zonda Krypto znowu do plemiennej walki dwóch obozów, które są samozwaśnione. A tutaj mamy chociażby w tej aferze zapisaną historię polskiego lobbingu. Bardzo dziwnych, często w niewyjaśnionych sytuacji. Jak to wygląda? Wiadomości, które znikają po 24 godzinach. Załatwiane sprawy gdzieś właśnie w hotelach na Ibizie, nie w Polsce. Dlatego potrzebujemy też regulacji związanych z tym, jak wygląda lobbing dzisiaj w Polsce. Potrzebujemy chociażby takich rozwiązań. I to jest absolutne minimum, jak funkcjonują w Parlamencie Europejskim, gdzie trzeba informować, kto, kiedy, gdzie, z jakim lobbystą tam się spotkał i o co chodzi. I wtedy byśmy mieli czarno na białym, jako opinia publiczna.
6: Ale mamy ustawę o lobbingu w Polsce.
0: No, która jest, pozwala na tego typu błędy, jak właśnie teraz wychodzą przy tej zagrypty. I to jest przerażające, dlatego powtórzę, potrzebujemy na już właśnie przepisów, które to usprawniają dla opinii publicznej, bo wtedy byśmy od początku wiedzieli, kto dlaczego głosuje na przykład za tym, żeby nie wprowadzać przepisów dotyczących Zonda Krypto, dotyczących właśnie kontroli aktywów kryptowalut i byłoby po prostu czarno na białym wraz. Dziękuję bardzo.
6: Proszę Państwa, chciałbym przejść do trzeciego tematu dzisiejszego, bo on dotyczy również naszego regionu. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący tego, jak reagowały w czasie powodzi w 2004 roku instytucje różnego szczebla. Izba stwierdziła problemy w zarządzaniu kryzysowym podczas powodzi i to na różnych szczeblach administracji. Ta kontrola objęła, jak już mówiłem, Opolski Urząd Wojewódzki, NYSE, Głuchołazy. Ja Państwa chciałem zapytać, jakie Państwo mają refleksje po
2: lekturze tego raportu, bo tutaj jego ocena jest dosyć niejednoznaczna. Są tacy, którzy mówią, że no, to tak pół na pół, a inni wskazują, że właściwie wszystko było w porządku, a były pewne niedociągnięcia. Kto zacznie? To może pan Dancewicz chyba najmniej mówił.
6: Tak, no raport jest. Oczywiście to nie jest dokument, który należy odłożyć na półkę, ponieważ on zawiera cały szereg różnego rodzaju rekomendacji, które w przestrzeni publicznej się pojawiły i powinny być realizowane. Wydaje mi się, że bardzo dużo pracy jest przed nami. Myślę, że głównie przed środowiskiem samorządowym, które w imieniu społeczności lokalnych zarządza zarówno sytuacjami normalnego funkcjonowania, jak i sytuacjami kryzysowymi. W tej chwili trwają prace. Proszę zwrócić uwagę na to, że są bardzo intensywne działania związane ze szkoleniami, ponieważ wiemy o tym i tutaj właściwie nie ma pytania, czy taka sytuacja się powtórzy, tylko kiedy się powtórzy, bo to jest absolutnie konsekwencja czegoś, co jest przez niektóre środowiska zaprzeczane, a więc konsekwencja postępujących zmian klimatycznych i takiej odporności społecznej, która no, musi być dostosowana do tych zmian w jak najbardziej właściwy sposób, tak żeby wszyscy wiedzieli, jakie są ich zadania, co należy robić i w którym kierunku powinny pójść decyzje wymagane tak naprawdę do podjęcia choćby z minuty na minutę. Także raport NIK jak najbardziej do wdrożenia, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby nie był to dokument, który gdzieś tam trafi, zostanie schowany na półkę, tak jest.
2: Dziękuję bardzo. Zofia Chamielec.
5: Tak, raport pokazał faktycznie, że nieprawidłowości były na każdym szczeblu, a pani Monika Jurek, wojewoda, nie ogłosiła alarmu przeciwpowodziowego. Tym bardziej dziwi fakt, że wypłaciła swoim urzędnikom ponad 500 000 nagród i premii za usuwanie skutków powodzi. Tym bardziej, że temat powodzi nie jest zamknięty, bo przecież 2 tygodnie temu, sytuacja sprzed 2 tygodni w Głuchołazach, gdzie większa ulewa zrobiła rzeki z dróg. Donald Tusk brylował na moście w Głuchołazach, otwierał most i drogę, no ale to nie załatwia sprawy, bo pokazuje to, że każdy większy deszcz, który będzie trwał więcej niż 30 minut, sprawi, że znowu będzie, Głuchołazy będą pływały. Więc może tutaj te 500 000 warto byłoby przeznaczyć na jakieś odwodnienia, na kanalizację, bo ta sytuacja będzie się cały czas powtarzała.
2: Dziękuję bardzo. Stefan Płonecki, proszę bardzo.
3: No raport NIK-u no nie obejmował jeszcze tutaj tej nowej ustawy o ochronie cywilnej ludności. I teraz po wdrożeniu tych wszystkich procedur, które już są ustalone zupełnie inaczej i każdy nawet w mojej miejscowości wie, jak reagować, jak postępować. No cały czas nie wiem, dostajemy jakieś nowe doświadczenia pod postacią właśnie różnego rodzaju kataklizmów, na które no de facto no, nikt nie ma wpływu, tak? Możemy się obrażać, nie wiem, na Pana Boga, że nas skaże tutaj różnymi kataklizmami i tak dalej. Ale mieszkamy i żyjemy na takim terenie, gdzie no, powodzie były, są i będą, więc co możemy zrobić? Właśnie wdrożyć tą ochronę, uświadamiać społeczeństwo, jak reagować, jak się zabezpieczać, co zgromadzić w domu, żeby sobie jak najlepiej pomóc. I czekać na pomoc urzędniczą, bo ktoś nie ogłosił alarmu, a może nie być prądu. rządu i nic nie będzie funkcjonowało, nie będzie funkcjonowało radio, żadna, powiedzmy, sieć internetowa.
2: Będzie funkcjonowało.
3: Będzie, tak, radio będzie.
2: Zapewniam pan.
3: Radio Opole będzie, oczywiście,
2: ćwiczymy,
3: że tak.
2: Na tę okoliczność.
3: ale nie, naprawdę, tak serio zrobiono tu naprawdę bardzo dużo pracy i wielki szacunek dla pani wojewody, wicewojewodów, pana marszałka. No, wszystko się dzieje w ramach też dostępnych środków, w ramach możliwości nawet wykonawczych mocy przerobowych, firm i tak dalej, no bo przecież to wszystko jest od tego uzależnione. Wiadomo, chciałoby się od razu złote góry, ale no to wszystko trwa. No, tutaj jak popatrzymy, czy na most w Głuchołazach, to wszystko się dzieje, jest odtwarzana, na razie są usuwane skutki, bo to trzeba zaznaczyć, usuwane są skutki powodzi i jednocześnie poprawiana infrastruktura przeciw...
2: No, tego raport NIK-u jeszcze nie dotyczył, bo to będzie
3: tego
2: osobny
3: nie dotyczył,
2: raport
3: tak, temat. Czytałem właśnie wczoraj sobie cały ten raport, więc ja tutaj aż tak bym się nie... aż tak bym nie linczował tutaj włodarzy naszego województwa, bo naprawdę
2: my
3: zrobiono
2: oceniamy,
3: dużą robotę. Tak, ale no, patrząc na różne środowiska, to wydaje mi się, że jakiś lincz, że nie wiadomo, co się stało, jutro jakieś doniesienia do prokuratury.
5: No ale
3: no, nie dajmy się
5: kolorowo
3: zwariować.
5: Opowiada. To jest nie do wiary, co pan tutaj opowiada. Niech pan pójdzie do mieszkańców Głuchołaz
3: ale
5: i to
3: ja
5: powie.
3: Się
2: powiedzieć
3: tym,
2: którzy mniej mówili.
3: Ja byłem w Głuchołazach, ja byłem po tej ulewie, po tym deszczu nawalnym, gdzie pani Czochara sobie robiła konferencję przy mostku.
2: Pan senator,
3: tam,
2: proszę bardzo.
3: Widziałem, jak to wygląda i naprawdę proszę mi wierzyć, że to wiem, co mówię.
2: Dziękuję bardzo. Senator Piotr Woźniak.
9: Bardzo dobrze, że nie ma sporu politycznego. Tak jak przy Trybunale Konstytucyjnym darliśmy szaty, to nie ma sporu politycznego wobec Najwyższej Izby Kontroli, bo wiemy, że to jest instytucja po pierwsze wiarygodna. Po drugie mam wrażenie, że nieupolityczniona, a po trzecie dająca werdykty konkretne. I tak jest w tym przypadku. Ja co prawda nie miałem okazji czytać tego raportu, ale jeśli w tym raporcie pojawiają się sygnały dotyczące tego, że trzeba coś poprawić, to natychmiast trzeba to wdrożyć. I zgadzam się z jednym. Sytuacje kryzysowe polegają na tym, że czasami po pierwsze jesteśmy tylko ludźmi i kontrolerzy NIK-u mają to do siebie, że są bardzo pryncypialni, zestawiając przepis z tym, co obserwują w dokumentach przede wszystkim, bazując na dokumentach, często nie bazując w czasie rzeczywistym na tym, co się działo, tylko działają post factum, na podstawie dokumentacji. I czasami zdarzają się sytuacje, w których owszem, nie powstają jakieś dokumenty, ale są jakieś decyzje, które w sposób werbalny są komunikowane, co nie jest usprawiedliwieniem, żeby była jasność. Bo jesteśmy w urzędniczo nastawionym administracyjnie krajem i samorządami, w związku z tym to powinno działać. Więc ja mam konkluzję o charakterze ogólnym, dlatego że, wybaczcie Państwo, nie czytałem tego dokumentu, więc nie chcę się do niego bezpośrednio meritum odnosić. Natomiast bardzo dobrze, że takie kontrole są. Po drugie, jest to wartość dodana, bo tworzy się swoisty benchmarking później, żeby realizować po prostu lepsze dokumenty w przyszłości, lepsze decyzje. A po trzecie, jeżeli są konkretne wnioski, to myślę, że pani wojewoda i pozostali włodarze samorządów zapewne się do tego
2: odniosą. Dziękuję bardzo. Pan Sapała? Grzegorz Sapała?
0: Tak, dziękuję. No czytając ten raport jako osoba związana z bezpieczeństwem, bywały momenty, w których tak naprawdę trochę łapałem się za głowę. Oczywiście są sytuacje nie do przewidzenia, ale tutaj pozwolę sobie zacytować parę momentów. W okresie powodzi w 2024 roku nie zapewniono skutecznych metod łączności z obsługą zbiorników na wypadek braku działalności telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz internetu. Łączność radiowa DMR, która miała zapewnić komunikację w nadzwyczajnych sytuacjach, nie działała na zbiornikach zlewni w Nysie, w tym zbiorniku stronie śląskiej, co opóźniało przekazanie informacji o tamtejszej sytuacji. I normalnie moglibyśmy przejść obok tej informacji, bo czasami rzeczy się zdarzają. Tylko moglibyśmy przejść o tym w okolicach roku 1939, kiedy ostatnia radiostacja pojechała na front, a nie w sytuacji, w którym znajdujemy się w 20. gospodarce na świecie. Kolejną rzeczą, która tutaj bardzo przykuła...
2: Skracamy, panie Grzegorzu,
0: oczywiście,
2: przepraszam, bo czas nam się kończy.
0: Tak, po prostu rzeczy, które mnie tutaj jeszcze osobiście dotknęły w związku z tym, to jest na przykład to, jak zareagowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i jakie SMS-y z alertami RCB wysyłało. Bo między 11 a 15 września wysyłało dokładnie takie same alerty. alerty, nie różnicując różnicy zagrożenia między tym a tym regionem, przez co ludzie po prostu je bagatelizowali, nie będąc odpowiednio poinformowani, co doprowadzało
2: do ważniejszych zarzutów
0: niebezpiecznych sytuacji. Dlatego będę podkreślał, że raport NIK pokazał wiele nieścisłości, które po prostu musimy wdrożyć w przyszłość, żeby nie było tych samych błędów.
2: I Fabian, czy on kończy?
7: Drodzy Państwo, tutaj pan z Polski 2050 mówił o tych kataklizmach. Zdecydowanie do kataklizmu w naszym województwie można zaliczyć władzę Koalicji Obywatelskiej. I my mówimy krótko dzisiaj. Pani wojewoda Monika Jurek do dymisji. W poniedziałek włożymy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury i raport ten pokazuje jedno. W czasie powodzi mieszkańcy Opolszczyźni zostali sami. Wojewoda Dolnośląski został zdymisjonowany, a pani Monika Jurek się ustała. Do dymisji za to, że mieszkańcy zostali sami, za to, że są sami do dzisiaj, za to, że tak jak mówi raport, odbudowa trwa tak długo, a teraz, kiedy mamy kolejne walania, znowu pozostają mieszkańcy sami sobie pozostawieni w naszym województwie.
2: Piotr Dancewicz, ale jedno zdanie, bo to już koniec.
6: Zdanie. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że Państwo to wiecie, że problemy związane bezpośrednio z głuchołazami, które można by było rozwiązać w oparciu o hydrotechnikę, trzeba rozwiązać po stronie czeskiej, bo po stronie polskiej nie ma na to miejsca. Proces miesiąca, dwóch, czy nawet roku.
2: Tak, dziękuję panom, przepraszam państwu za udział w dzisiejszym programie. Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Miłej niedzieli, dziękuję państwu.
2: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
0: Spokojnej niedzieli.
2: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
6: Dziękuję serdecznie.
2: Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
9: Kłaniam się, dziękuję.
2: Stefan Połonecki, Polska 2050.
3: Dziękuję i zapraszam na dożynki wojewódzkie do Kluczborka.
2: I Zofia Chamielec, Konfederacja Nowa Nadzieja.
5: Miłego dnia, do widzenia.
2: Ireneusz Prochera, przyłączam się do tych życzeń.
10: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Po reklamie.
4: Niedzielne południe już prawie w Radiu Opole, w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani, by przekazać Państwu wiadomości południowe. Zaczynamy. W wiadomościach: dożynki wojewódzkie w Kluczborku, nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa na drogach w Łodzi, a na bieszczadzkich szlakach bardzo dobre warunki na jesienne już powoli wycieczki.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Rozpoczynamy od województwa opolskiego. Niedziela przyniesie dużo atrakcji w ramach dożynek wojewódzkich w Kluczborku. Za pół godziny przewidziano przemarsz ulicami miasta w kierunku stadionu, gdzie o 14.30 ruszy gala dożynkowa. Z bardzo dużym zainteresowaniem jest oczekiwane w tym roku rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną przy rekordowej liczbie blisko 50 zgłoszonych koron. W Kluczborku będzie Katarzyna Dorostachoń. Z naszą reporterką połączymy się w wiadomościach o 13.00.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Teraz polityka. Prawo i Sprawiedliwość ma w poniedziałek, według nieoficjalnych jeszcze informacji, zaprezentować nowy plan programowy na najbliższe miesiące. Zakłada m.in. większe zaangażowanie młodszych członków ugrupowania. Już wcześniej politycy PiS-u w różnych wypowiedziach wskazywali na konieczność odmłodzenia najbardziej aktywnych komórek partii. O takie osoby ma być też poszerzony m.in. sztab kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa w Łodzi. O tym teraz mowa o zapadniach, które stosowane są z powodzeniem od lat w krajach skandynawskich. Jak to działa i dlaczego, choć bardzo kosztowne, jest też bardzo skuteczne? Sprawdzał Kasper Józefowicz.
5: Jeśli kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostanie na swoim miejscu. W efekcie karani są jedynie kierowcy jadący zbyt szybko, a nie, jak w przypadku klasycznych progów zwalniających, również ci, którzy przestrzegają przepisów. Jak mówi przewodniczący Rady Osiedla Katedralna Tomasz Sójka, chociaż rozwiązanie to jest droższe od klasycznych metod, warto się nim zainteresować.
6: To nie jest rozwiązanie na każde miejsce. Pilotaż czegoś takiego mógłby być wprowadzony gdzieś w tych newralgicznych punktach, w ulicach jednokierunkowych czy pod szkołami, gdzieś gdzie jest duży przepływ samochodów.
5: Koszt montażu takich zapadni na dwóch pasach ruchu to niemal 300 tysięcy złotych.
4: Dobre warunki panują na bieszczadzkich szlakach. Dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GoPro Paweł Szopa powiedział, że w górach widać wyraźnie, że powoli, powoli, ale jednak zbliża się jesień.
7: W dolinach pogoda jest dość dobra. W całych Bieszczadach występuje całkowite zachmurzenie. Temperatury w uszczykach górnych plus 8 stopni, cisnej plus 10, także no już powoli ciepło letnie odchodzi z Bieszczad, natomiast wkracza dużymi krokami jesień.
4: W bieszczadzkich dolinach praktycznie bezwietrznie. Wychodząc na szlak, warto pamiętać o odpowiednim obuwiu i oczywiście aplikacji Ratunek w telefonie komórkowym.
0: Światowe agencje informują.
4: W niemieckim landzie Saksonia-Anhalt trwa oczekiwane z ogromnym zainteresowaniem głosowanie w wyborach do parlamentu tego kraju związkowego. Prowadząca w sondażach skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma spore szanse na utworzenie rządu. Gdyby tak się stało, to byłby pierwszy przypadek w historii. A w Holandii rzucono wyzwanie osobom z ambicjami pisarskimi. Organizacja literacka ILFU ogłosiła wrzesień Narodowym Miesiącem Pisania. W tym czasie każdy, kto marzył o napisaniu książki, ale nie mógł się do tego z różnych powodów zabrać, otrzyma całkiem sporą pomoc. Według badań Ipsos sprawa jest poważna. Jak się okazuje, 1/4 Holendrów myśli poważnie o karierze pisarskiej.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
4: Do końca dnia w opolskim zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatury maksymalne od 17 do 19 stopni. Taką osiemnastkę mocno mamy w tej chwili w Opolu. Wiatr umiarkowany, okresami jednak wieje odrobinę silniej, nawet porywiście. Pod wieczór stopniowo te podmuchy wiatru będą słabnąć. Mamy dziś wiatr z północnego zachodu i zachodu. Według orientacyjnej prognozy pogody na poniedziałek, mówiłem dziś Państwu w wiadomościach trochę o tym ociepleniu, masach cieplejszego powietrza, które powolutku nadciągają do Polski i także na Opolszczyznę. Trzeba będzie na to jeszcze odrobinę poczekać. Jutro spodziewamy się nie więcej niż 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
13: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
16: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
17: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
18: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
10: Po reklamie.
0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.

Niech będzie nam i Roxy. Rozpoczynamy audycję w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zostańcie z nami, a już przed nami Szum i Kaśka Sochacka.

Szum to zdecydowanie piosenka Kaśki Sochackiej, która kojarzy mi się z wakacjami, a raczej z tymi, które się zakończyły. Drodzy słuchacze, dzisiaj w naszej audycji w dobrym rytmie oczywiście możecie liczyć jak zwykle na polskie premiery, ale będą też dobre, współczesne, po prostu fajne, popowe piosenki i tego możecie się spodziewać, bo między innymi Filip Lato, Sanach, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Mrozu, Kwiat Jabłoni, Lanbery, Zalia, Sylwia Grzeszczak, a zatem nazwiska, które dobrze znacie i najprawdopodobniej będziecie razem ze mną w audycji w dobrym rytmie śpiewać. I zanim Wiktor Waligura z piosenką To jest to i Sarsa z piosenką Puch, to już przed nami Mrozu, Kacperczyk i Wszystko, czego chciałem.

to Wiktor Waligura, czyli audycja W dobrym rytmie na antenie Radia Opole. Dzisiaj prezentuję Wam nowości z polskiej sceny muzycznej, ale też piosenki, które rozgrywają się od kilku lat. Chociaż już teraz przed nami piosenka bardzo wakacyjna i Margaret, Prima Ballerina, ale potem, żeby to lato jeszcze resztkami utrzymać i zachować we wrześniu, to Filip Lato, Tyle mogłem ci dać i Artur Rojek, Odrobinę więcej.

odrobinę więcej. Artur Rojek i dzisiaj w naszej audycji możecie liczyć na właśnie takie popowe odsłony polskich artystów i przed nami królowa rzeczywiście od kilku lat, czyli Sanach z piosenką Miłość jest ślepa. Potem dla kontrastu artysta lokalny, czyli duet Pełnia z piosenką Sentymentalnie i z mocnym uderzeniem Oskar Cyms Na niebie.

Na niebie Oskar Cyms, a my nie zwalniamy tempa i przed nami artyści bardzo znani na polskiej scenie muzycznej, na tej popowej scenie muzycznej. Przed nami ulubieniec od kilku już dobrych lat tego młodego pokolenia kobiet, a też nieco starszego, czyli Dawid Kwiatkowski z piosenką Za rękę. Potem w przeboju Zanim spadnie deszcz, Kuban Mrozu i Wiktoria Kida, Co mi tam?

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

W dobrym rytmie na antenie Radia Opole dzisiaj prezentuję Państwu oczywiście polskich artystów, którzy są znani, lubiani z tej polskiej sceny popowej. I przed nami artystka, która kiedyś dawno temu ze sceny reggae wdarła się na scenę alternatywną, potem popową, a teraz coraz bardziej znana z różnych perspektyw, Marika. To nie ty i ona już za moment na antenie Radia Opole, potem Adam Stachowiak do granic.

do granic Adam Stachowiak, a na antenie Radia Opole już za moment wiadomości, a po godzinie 13 zapraszam Was na kolejną dawkę dobrej muzyki w dobrym rytmie. Na antenie Radia Opole możecie oczywiście liczyć na popowe, współczesne, fajne piosenki.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
5: W niedzielne popołudnie słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 13:00. Czas na wiadomości, zaczynamy. A w nich dożynki wojewódzkie w Kluczborku z rekordową liczbą zgłoszonych koron. Rodzinny rajd rowerowy po raz szósty przejedzie ulicami Opola. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Kijowie.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Rozpoczynamy od Kluczborka, gdzie dziś dożynki wojewódzkie, barwny korowóz z koronami przemierza ulicami miasta. Na stadionie, gdzie odbędzie się gala dożynkowa, jest Katarzyna Dorostachoń. Kasiu, w tym roku do konkursu koron żniwnych zgłoszono rekordowe prawie 50 prac. Stąd zainteresowanie wynikami chyba bardzo duże.
7: Oczywiście, ja miałam przyjemność zobaczyć te korony, one są przepiękne, to prawdziwe arcydzieła i chciałam powiedzieć, że te delegacje dożynkowe docierają już tutaj na stadion i są kierowane do specjalnie wyznaczonego namiotu, to tam będą prezentowane te korony żniwne. I o 14:30 odbędzie się gala dożynkowa, podczas której władze regionu, samorządowcy, rolnicy będą dzielić się chlebem dożynkowym. Później rozstrzygnięcie konkursu na koronę żniwną i najpiękniejszą polską wieś. A jak słyszymy od rolników, dziś dziękujemy za plony, choć te w regionie wypadły bardzo różnie. Dożynki w Kluczborku potrwają do wieczora i są połączone z obchodami ogólnopolskich dni pszczelarza. Kto jeszcze tutaj nie dotarł, to zachęcam choćby po to, żeby zobaczyć te piękne korony. Z Kluczborka Katarzyna Dorostachoń.
5: Dziękuję bardzo. Relacje z tego dożynkowego święta w Kluczborku, także w popołudniowych wiadomościach, a zdjęcia tych najpiękniejszych koron będą też na stronie radia.
6: www.radioopole.pl.
5: Rodzinny rajd rowerowy po raz szósty przejedzie ulicami Opola. Wydarzenie będzie częścią święta lata. To już 13 września na Placu Kopernika. Trasa liczy 8 kilometrów. Będzie przebiegać podobnie jak w ubiegłym roku, mówi nam wiceprezydent miasta Łukasz Sowara.
8: 13 września o godzinie 12 tutaj na Placu Kopernika wyruszy tenże rajd rowerowy.
9: Będziemy przemieszczali się ulicą Sienkiewicza, Sądową, Książąt Opolskich, Piastowską, 1 maja aż do Jakuba Kani. Następnie skręcimy na wiadukt na Ozimskiej, w Choroszkiewicza, Sostkowskiego, z powrotem w Oleską i Oleską dojedziemy na Plac Kopernika, gdzie będzie trwał festyn.
5: Dodaje Marcin Sabat, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. W programie Święta Lata będzie także rodzinna olimpiada. Wśród nagród do wygrania m.in. rowery.
6: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: Sezon na grzyby rozpoczyna się na dobre. Wielu grzybiarzy można spotkać już m.in. w Łódzkiem. W naszym regionie są już kanie, kozaki, są prawdziwki, ale tylko w tych częściach opolskiego, gdzie deszczu było w tym roku zdecydowanie więcej. Więcej zatem w relacji Adama Łużyńskiego.
10: Wzrost grzybów jest uzależniony od deszczu i temperatury. Mówi mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego, Sebastian Piskorski.
11: Grzyby najbardziej owocnikują wtedy, kiedy
0: mamy faktycznie wilgotną pogodę, jednocześnie jest ciepło, albo jest wzrost temperatury, nawet powiedziałbym po deszczach.
10: Najlepiej zbierać grzyby dobrze rozwinięte. Młode okazy łatwo pomylić z grzybami trującymi. Jeśli nie mamy pewności co do znalezionego grzyba, to najlepiej z niego po prostu zrezygnować.
5: Sprawdzamy jeszcze wybrane depesze agencyjne.
1: Światowe agencje informują.
5: Wybuch wulkanu w Indonezji sparaliżował tamtejszy ruch lotniczy. Wstrzymano pracę 6 lotnisk, w tym głównego portu w stolicy kraju, Dżakarcie. Tam odwołano co najmniej 300 rejsów. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, są już w Kijowie, gdzie jeszcze dziś mają rozmawiać z prezydentem Ukrainy o warunkach zakończenia wojny. Do Kijowa przywiózł ich pociąg z Rzeszowa, jak się okazuje, dokąd przylecieli po sobotnich rozmowach w Moskwie z prezydentem Władimirem Putinem.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, bez opadów, temperatury maksymalne od 17 do 19 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, okresami jednak silny i porywisty, ale w ciągu najbliższych godzin powolutku powinien jednak już słabnąć. Wieje z północnego zachodu i zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Spodziewamy się lekkiego wzrostu temperatury, tak mniej więcej do 21 stopni. Wiatr jutro będzie już słaby z południa. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 19 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Kampania społeczna. Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
6: Kampania społeczna.
11: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych do finansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
13: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
12: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Po reklamie.

Pallicho, Wiktor Dyduła. Rozpoczynamy drugą godzinę programu w dobrym rytmie i oczywiście w tej godzinie nie zabraknie porywających piosenek z polskiej sceny muzycznej. Pojawią się także kultowe wokalistki, ale pojawią się też nowości. Zanim to wszystko, to teraz przed nami Sylwia Grzeszczak ze swoim przebojem sprzed roku Och i Ach, potem Kwiat Jabłoni i cały czas ten zespół w poczekalni. Czekamy na nowe piosenki. Tym razem przypomnimy utwór Zasnąłem na trawniku i ostatni przebój Ani Karwan. Wiem, co było warto.

Ania Karwan. Wiem, co było warto w dobrym rytmie. Artystka, która udowadnia od kilku dobrych lat, że można być bardzo konsekwentnym, dojrzałym, tworzyć popowe, fajne, radiowe piosenki, ale przemycać też wartości, jeśli chodzi o tekst, a przy okazji one mogą być takimi piosenkami towarzyszącymi. Tak właśnie widzę tę artystkę i cieszę się, bo to też wokalistka z dużym talentem muzycznym. I teraz na moment wrócimy do nowości i dojrzałości, bo przed nami kultowy zespół, kultowe wokalistki, czyli Warius Monks, Kasia Stankiewicz, Piątek, potem Kasia Kowalska, A Ty Czego Chcesz i Edyta Górniak w swojej nowości.

Super Power, Edyta Górniak w audycji W Dobrym Rytmie. Rzeczywiście, takie klubowe, taneczne brzmienia. Edyta Górniak ostatnio właśnie w takich klimatach. W ostatnim czasie też ta artystka pojawiła się na wielu scenach plenerowych, czego unikała, ale myślę, że to fajnie, że dzieli się swoim talentem właśnie w zupełnie innej przestrzeni, chociaż osobiście ja lubię jej interpretacje takich piosenek bardzo literackich. A w audycji W Dobrym Rytmie teraz czas na Bowską i piosenkę pod tytułem Delegacja, potem Lanbery z piosenką Nieznajomy i Rafał Brzozowski z Liberem w utworze Katrina.

Roślina, Rafał Brzozowski, liber w audycji w dobrym rytmie, a ja zapowiadałam na początku, że będą niespodzianki, będą nowości i w dodatku świeżynka, nowość z naszego regionu, bo Tala, Natalia Kryjom, pochodząca z Niemodlina, idzie jak burza i prezentuje Państwu kolejną nową piosenkę, nowy singiel. Tym razem to zupełnie zaskakująca nowa odsłona tej artystki. Sama osobiście jestem zaskoczona i przed nami już za moment ona, ale zanim Tala, to przed nami Zalia i Janek Szynal.

Stala, Natalia Kryją z piosenką Akmen. No, trzeba powiedzieć, że to zupełnie inna odsłona tej artystki pochodzącej z naszego regionu, takie elektroniczne brzmienia. Natalia absolutnie nas cały czas zaskakuje i w takim klimacie też muzycznym pozostaniemy w audycji w dobrym rytmie. Przed nami Carla Fernandez z piosenką Chcę tu zostać, a potem Bryska, Sarah James. Zostańcie z audycją w dobrym rytmie.

bryska w audycji w dobrym rytmie, choć może mieliście wrażenie, że to wcale nie audycja z polską muzyką, ale polscy artyści coraz częściej nagrywają przecież po angielsku, zwłaszcza ci młodzi, i przed nami właśnie takie artystki. Już na koniec Sarah James i piosenka Hula Hop, potem jeszcze Margaret. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę, no i poczujemy się jak za granicą, mimo tego, że przed nami na koniec jeszcze polscy artyści. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia w dobrym rytmie.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie.
4: Polskie Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 14, czas na wiadomości. Zaczynamy. A w nich dożynki wojewódzkie w Kluczborku, sporo atrakcji do późnych godzin wieczornych. Projekty ustaw reformujących ochronę zdrowia już skierowane na Komitet Stały Rady Ministrów. Sportowo za godzinę piłka pójdzie w górę. Polskie siatkarki zagrają o brąz na Mistrzostwach Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Najpierw jednak w związku z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez nieznany jeszcze obiekt latujący z kierunku Białorusi, dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające. Przekazano jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu związanej z uderzeniami na cele w Ukrainie.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Dożynki wojewódzkie mamy dziś w Kluczborku, gdzie na miejscowym stadionie za pół godziny mniej więcej ruszy gala dożynkowa. Z ogromnym zainteresowaniem jest oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną przy rekordowej liczbie blisko 50 zgłoszonych w tym roku prac, informuje z Kluczborka Katarzyna Doros-Stachoń.
6: Te delegacje dożynkowe docierają już tutaj na stadion i są kierowane do specjalnie wyznaczonego namiotu. To tam będą prezentowane te korony żniwne. O 14:30 odbędzie się gala dożynkowa, podczas której władze regionu, samorządowcy, rolnicy będą dzielić się chlebem dożynkowym. Później rozstrzygnięcie konkursu na koronę żniwną i najpiękniejszą polską wieś. Dożynki w Kluczborku potrwają do wieczora i są połączone z obchodami ogólnopolskich dni pszczelarza.
4: A do Kluczborka wracamy także w naszych wiadomościach o 15:00. Zdjęcia najpiękniejszych koron, prosimy się nie martwić, będą Państwo mieli także na stronie Radia Opole.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Projekty ustaw, które reformują służbę zdrowia, skierowano właśnie na Komitet Stały Rady Ministrów, potwierdza Polskiemu Radiu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
4: Premier Tusk zapowiadał wcześniej, że ustawy reformujące ochronę zdrowia trafią do Sejmu na początku września. Dlaczego tak się nie stało, wyjaśnia Jakub Stefaniak z kancelarii szefa rządu.
8: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
4: Poniedziałek tymczasem przeniesie pierwszą oficjalną konferencję prasową organizowaną przez przedstawicieli związków zawodowych przewidzianych do konsolidacji opolskich szpitali. Związkowcy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Opolskiego Centrum Onkologii oraz Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii i wreszcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Jadwigi w Opolu przedstawią swoje stanowisko o godzinie 10:00. Na miejscu, rzecz jasna, nie zabraknie reportera Radia Opole.
5: Światowe agencje informują.
4: Do godziny 18:00 potrwa jeszcze głosowanie w Saksonii-Anhalt. Wybory w landzie wschodnich Niemiec koncentrują na sobie uwagę także za granicą, ponieważ najprawdopodobniej wygra je skrajna prawica. Alternatywa dla Niemiec, może jednak zabraknąć jej mandatów, by pierwszy raz rządzić w kraju związkowym samodzielnie. Na portalach sportowych sporo komentarzy przed finałowymi meczami na Mistrzostwach Europy w siatkówce. O 15:00 w meczu o trzecie miejsce biało-czerwone zmierzą się z Serbkami. Gdyby wygrały, nie chcemy zapeszać, byłby to pierwszy medal na Mistrzostwach Starego Kontynentu dla Polski od 17 lat. Później o 18:00 czeka nas jeszcze spotkanie finałowe. Turczynki zagrają z Włoszkami.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 19 stopni w Opolu do końca dnia, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór będzie jednak słabnąć, wieje z północnego zachodu i zachodu. Jutro w ciągu dnia, krótko według orientacyjnej prognozy pogody, spodziewamy się delikatnego wzrostu temperatury, tak mniej więcej do 21 stopni. Padać jutro także nie będzie, nie powinno zabraknąć również słońca. Te silne podmuchy wiatru już nam ustaną dzisiaj w godzinach wieczornych. Jutro wiatr nie będzie w żadnym stopniu już dla nas kłopotliwy. Dziękuję, spokojnego popołudnia życzę, także wielu emocji sportowych związanych z siatkówką. Nie może być inaczej. Wiadomości od 15 będzie przekazywał Roman Juranek.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom minus 1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
0: Po reklamie.

Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj audycja Lepiej Żyć w dużej mierze o pieniądzach, o samoświadomości, wartości swojej pracy, o umiejętności wypowiadania też tego na głos i o umiejętności negocjowania stawek finansowych. Dlaczego to jest tak ważna umiejętność, żeby mieć świadomość wartości swojej pracy, jak umieć ją dostrzec? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówić ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito, dr Ewa Kosowska-Korniak, także mediatorka, osoba, która od wielu lat prowadzi też własną działalność gospodarczą. O tym wszystkim już za chwilę w audycji Lepiej Żyć w Radiu Opole.

0: Dzisiaj będziemy mówić o szacowaniu, wycenianiu własnej pracy, o pewnej śmiałości, która jest potrzebna w tym temacie i o świadomości też tego, ile warta jest moja praca. Doktor Ewa Kosowska-Korniak dzisiaj jest gościnią programu, mediatorka, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy od podstaw właściwie. Jak wyceniać swoją pracę? Czy to jest w ogóle dla większości osób łatwe i proste, kiedy ktoś cię pyta, jaka jest twoja stawka, za ile będziesz pracować, za ile chciałabyś wykonać to zadanie?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie dla każdego i od tego, czy potrafimy na nie odpowiedzieć z pewnością siebie, takim pewnym, zdecydowanym głosem i podać tą stawkę, czy zaczynamy czuć skrępowanie, onieśmielenie, to bardzo dużo zależy. Znaczy to, czy ta stawka zostanie przyjęta, czy nie, zależy od sposobu, jak odpowiemy na to pytanie. Mówię to też jako osoba prowadząca swój biznes od prawie 10 lat i jako trenerka rozwoju biznesowego. Więc to jest bardzo ważne, żeby umieć znać swoją wartość, nie wstydzić się rozmowy o pieniądzach, podać stawkę taką, na jaką wyceniamy swoją pracę, swoje kompetencje, doświadczenie, bo to jest nie tylko ten wysiłek, który wkładamy w tą konkretną czynność, ale to jest też cały ogrom naszej wiedzy, tak, naszych lat pracy, zdobywania doświadczenia, więc na ile jesteśmy w stanie to wycenić, dostrzec wartość, jaką to daje odbiorcy, klientowi, osobie, z którą rozmawiamy o pieniądzach i powiedzieć to pewnym siebie głosem.
0: A jeśli ktoś się czuje niepewnie, to ma zagrać pewność? Bo to nie jest tak szybko i tak łatwo zmienić swoją niepewność w pewność. To jest, myślę, że proces. U każdego trwa inaczej pewnie.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobra konstatacja.

0: racja, że nie jest łatwo zmienić niepewność w pewność, bo jeżeli nie mamy tej pewności siebie, to to naprawdę widać w postawie ciała, w mimice twarzy, w brzmieniu głosu, w gestach, we wszystkim. Więc tą pewność siebie albo trzeba umieć zagrać, dobrze zagrać, pamiętając o tym, jak wielką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, mowa ciała, albo trzeba ją w sobie wyrobić. Popracować nad zmianą przekonań, popracować nad swoją głową, nad tym, co, nad swoim mentalem, nad tym, co nam głowa podpowiada albo co nam odbiera. Ja myślę, że ta druga droga jest łatwiejsza i pewniejsza.
1: Ona zajmuje czas, a takie sytuacje związane z wyceną pracy mogą się pojawić, czy też dotyczące, no nie wiem, innych kwestii, gdzie trzeba jakoś tę swoją wartość podkreślić, mogą się pojawić już na tej drodze rozwoju, ale kiedy jeszcze się nie dokona takiej pełnej przemiany, to co wtedy? Być w zgodzie ze swoimi emocjami, czy jednak trochę zagrać, próbować zagrać?
0: Ja myślę, że najważniejsza jest zawsze szczerość, otwartość, autentyczność. I teraz jeśli, ja osobiście tak uważam, bo też przechodziłam tą drogę, powiem szczerze, że mówię powielokroć o swoich doświadczeniach, oczywiście popartych też wiedzą, że rozpoczęcie rozmowy o pieniądzach, wycenianie swoich usług nie jest łatwe. Ja musiałam to w pewnym momencie zrobić i to tak dosyć drastycznie zmieniając swoją drogę życiową, tak zwolnienie z etatu, założenie firmy. I teraz jeśli potrafimy być autentyczni, czyli powiedzieć, bardzo chcę wykonać dla ciebie tą usługę. Wiem, że jestem w stanie ją zrobić dobrze i że będziesz z niej zadowolony. Mam trudność z wyceną swojej pracy, bo robię to, bo dopiero zaczynam. Powiedz mi, jeśli coś będzie nie tak w mojej propozycji, proszę cię o szczerość albo o pomoc w tej wycenie. Jeśli powiemy w ten sposób, to ludzie bardzo chcą być pomocni. W tym pokazuję tak, że chcę pomóc, że mi zależy, że jestem profesjonalna, świadoma swoich kompetencji i że mam trudność z wycenieniem swojej pracy. I teraz takie postawienie sprawy powoduje, że jeśli trafimy na osobę, która jest okej, a ja uważam, że ludzie są okej, jeśli się im stworzy odpowiednie warunki, to ludzie są w porządku i lubią być w porządku, no to mamy dużą pewność, że ktoś nam powie, słuchaj, stawki rynkowe są takie i takie, nie podawaj stawki poniżej stawki rynkowej, dolicz sobie to, to i to. I przyznam szczerze, że osobiście wiele razy mi się na początku mojej pracy to zdarzyło, że ktoś mi życzliwie powiedział, jak mam wycenić swoją usługę.
1: No dobrze, ale to jest też kwestia dostrzegania wartości swojej pracy, bo czasami też bywamy kompletnie nieświadomi swoich umiejętności. Są osoby, które mają łatwość w związku z tym, a są takie, które jak już coś dla nich stało się bardzo łatwe i codzienne, ale to jest podparte przecież latami doświadczeń, to nie doceniają wartości tego, co robią.
0: Tak, to jest bardzo istotne, żeby być świadomym swojej wartości, swoich kompetencji. I wiedzieć, że my nie wyceniamy swojego czasu pracy i tego, ile nam to zajęło, tylko my wyceniamy swoje lata nauki, lata zdobywania doświadczenia zawodowego, lata wzmacniania swoich kompetencji i że my dajemy wartość klientowi i wyceniamy tą wartość, a nie swój czas pracy.
1: Czy są jakieś ogólne kryteria, które można przyjąć, którymi można się kierować, analizując swoją taką rynkową wartość?
0: To jest ciekawe pytanie. Myślę, że trudno przyjąć takie ogólne kryteria. Ważne jest to, żeby w wycenianiu swoich usług, zależy się od tego, co robimy i co proponujemy, ale uwzględnić no oczywiście wszystkie koszty, które ponosimy i to trzeba sobie umieć wyliczyć i być ich świadomymi, czyli mój czas, moje koszty dojazdu, tak, koszty materiałów, koszty przygotowania, skorzystania z usług osób trzecich. Te wszystkie rzeczy trzeba umieć wycenić, ale to jest akurat proste, tak? To jest najłatwiejsza część pracy. A potem do tego trzeba doliczyć sobie taką swoją eksperckość, czyli świadomość tego, co potrafię robić lepiej niż inni, w czym mam duże doświadczenie i jak to moja eksperckość, to moje doświadczenie przekłada się na potrzeby tego klienta, mojego klienta. I przede wszystkim trzeba umieć dostrzec tą wartość, czyli trzeba być świadomym swojej wartości, być świadomym swojej eksperckości, być świadomym swoich kompetencji. A my z tym mamy często problem, to znaczy włącza się tak zwany syndrom oszusta. nie? Że ja wiem, że ja

0: wyjście na jaw. Więc jeśli ktoś ma syndrom oszusta, to trzeba sobie uświadomić, czego mam i popracować nad tym, żeby go nie mieć. Jest taki przy rozmawianiu o kompetencji, uważa się, że są takie cztery poziomy kompetencji. Ten czwarty, najwyższy, taki naprawdę bardzo ekspercki, to jest poziom nieuświadomionej kompetencji, czyli jestem kompetentny i wszystko, co robię, jest kompetentne, nawet o tym nie wiem i nie myślę. Po prostu wszystkim, co robię, wiem i potrafię to zrobić, tak? Bo wcześniej są inne poziomy, czyli ludzie są świadomi swojej niekompetencji na przykład, czyli wiem, czego nie wiem, potem są świadomi kompetencji, wiem, co wiem, ale wiem też, czego jeszcze nie potrafię, a ten ostatni poziom to jest taka nieuświadomiona kompetencja, kiedy my naprawdę potrafimy bardzo dużo i wszyscy to widzą dookoła, a my albo potrafimy o tym rozmawiać i dopuszczamy to do siebie, jesteśmy tego świadomi, że jednak jestem osobą kompetentną i że to, co robię, daje ogromną wartość, albo tego nie zauważamy.
1: Czy syndrom oszusta...
0: I wtedy trudno to oszacować, tak.
1: Czy syndrom oszusta jest uleczalny w takim razie? Jak się go leczy?
0: Pracą własną, pracą rozwojową, tak, tak. Taką pracą nad zmianą swojej mentalności, nad docenieniem siebie, nad zauważaniem swoich mocnych stron i unikalnych umiejętności. Trzeba sobie zadawać pytania, co robię bardzo dobrze, co robię dobrze, co mi wychodzi lepiej niż innym, co chciałabym robić, nawet gdyby mi nikt za to nie płacił, bo wiem, że to robię dobrze. Każdy ma na pewno takie obszary. Co ludzie chcą ode mnie brać, tak? Nawet jeśli ja im tego nie sprzedaję, ale mówią, chciałabym mieć tak jak ty, to, to i to. To zauważmy to. To znaczy, że to jest coś unikalnego, co nie każdy to ma. Myślę, że najtrudniej zauważyć, że nie każdy ma tak jak ja. Nie każdy ma tak, że wchodzi na przykład na scenę, ja tak mam, i mogę mówić do mikrofonu przed dosyć dużą grupą osób, dość długo, z sensem i ciekawie na temat, o który zostałam poproszona, który jest z mojej tej branży rozwojowej. Mi to sprawia przyjemność. Ale jest wiele osób, dla których to się wiąże z ogromnym stresem, z tremą, z długimi godzinami przygotowań, z niepewnością. Bardzo dużo te osoby to kosztuje i one się tego po prostu boją i unikają. I teraz dobrze jest mieć świadomość, że ja tak mam. Dla mnie to jest przyjemne, łatwe i skuteczne, a inni mają inaczej. I jeśli ja to mam, to ja sobie to wyceniam.
1: Ja się zastanawiam, jak to jest z tym występowaniem na scenie dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, kiedy niejako każdy trochę występuje, bo tak działają media społecznościowe na tej scenie. Czy to się trochę nie zmienia? Czy te młodsze pokolenia, to one się właśnie wychowują w takiej kulturze nieustannego występowania?
0: No tak, ale czym innym jest występowanie w mediach społecznościowych rozumiane jako nagrywanie rolek i relacji, gdzie mamy nieskończoną liczbę ujęć. Możemy nagrywać, kasować i za setnym razem jesteśmy zadowoleni. Teoretycznie tak może być, nie? I to, co oglądamy w mediach społecznościowych, to już jest naprawdę takie wybrane, poparte bardzo długim czasem, staraniami, pracą, nakładem pracy. A co innego, występować na żywo, nie stanąć i przed ludźmi i mówić z otwartością, pewnością siebie i jeszcze z sensem. Więc wydaje mi się, że nie ulegajmy też takiej fikcji mediów społecznościowych, bo w nich oglądamy najlepsze momenty z najlepszych fragmentów życia osób, które je tam zamieszczają. Tylko pamiętajmy o tym, że każdy ma inne kompetencje, nie każdy jest supermówcą, nie każdy musi stać na scenie, ale każdy powinien być świadomy swoich unikalnych cech. Może ja nie jestem supermówcą, ktoś może sobie teraz pomyśleć, ale za to potrafię świetnie, z dużą precyzją, dokładnością zrobić analizę jakiegoś tematu, przygotować go, dostrzec wszystkie takie niuanse, których nikt inny nie zauważy. To też jest mega kompetencja i to też wymaga wyceny, dostrzeżenia i sprzedawania innym, bo my tak naprawdę sprzedajemy siebie, swoje kompetencje, wiedzę, doświadczenie, umiejętności, więc nie porównujmy się do innych. Każdy ma inne obszary warte tego, żeby je dobrze wykorzystywać w życiu i w biznesie. I tego trzeba być ich świadomym, umieć sobie je nazwać i wiedzieć, co one dają klientowi, bo myślę, że to jest najważniejsze pytanie.

0: wracając do początku naszej rozmowy, które trzeba sobie zadać, co ja daję klientowi? Wartość, którą daję, co on dzięki temu, że korzysta z moich usług, z mojej pomocy, z mojej pracy, zyskuje?
1: No dobrze, osoby, które też na przykład mają duże wymagania i są bardzo ambitne i sobie same stawiają wysoko poprzeczkę, też mają trudniej, bo one dużo oczekują, żeby w ogóle dostrzec wartość czegoś.
0: To prawda, dotykamy tematu perfekcjonizmu. To się leczy. Tak, znaczy perfekcjonizm jest bardzo dużym problemem, bardzo dużą trudnością dla osób, które go mają. Jest to wystawianie wysokich standardów sobie i często również otoczeniu, więc perfekcjoniści są trudni we współpracy i we współżyciu, bo to stawianie wysokich standardów otoczeniu no, nie jest przyjmowane życzliwie. Tak, nie lubimy, jak ktoś nas ciągle poprawia i czepia się przecinków, czy jakichś takich w ocenie innych osób nieważnych drobiazgów. Natomiast to jest też trudne bardzo dla osób, które to mają, bo nigdy nie są do końca z siebie zadowolone. Stale sobie podnoszą poprzeczkę, bardzo się spalają na tym, co robią, a ponieważ nie są do końca z siebie zadowolone, to nie potrafią tego też wycenić. Nie potrafią dobrze sprzedać swojej pracy, bo skoro sami mają do niej zastrzeżenia, uważają, że można było to zrobić lepiej, no to trudno przekonaniem, pewnością siebie w głosie za odpowiednią stawkę zaproponować to klientowi.
1: To co wtedy? Leczyć się? Odpuszczać perfekcjonizm?
0: Odpuszczać. Tak, odpuszczanie. Ja myślę dzisiaj, mówię to także jako nauczycielka mindfulness, odpuszczanie to jest jedna z największych chyba umiejętności, które możemy zyskać. My jako ludzie, zawsze ambitni, dążący do celu, tacy zorientowani na cel, powinniśmy zauważyć, że czasem odpuszczenie, akceptacja tego, co jest, pozwolenie rzeczom na to, żeby płynęły w swoim kierunku, żeby życie biegło tak, jak biegnie, nie boksowanie się z rzeczywistością, to jest najlepsze, co możemy sobie dać, bo w tym się kryje spokój, zachowane poczucie wartości i jakiś taki luz życiowy, który wynika z tego, że jestem świadoma siebie, nie napinam się, wyceniając to, sprzedaję swoje usługi za określoną stawkę. Jeśli ktoś ich nie kupuje, to ja się nie czuję odrzucona, ani skreślona, ani skrzywdzona, tylko sięgam do innych obszarów, szukam swojej niszy w innym kawałku gdzieś życia biznesowego, czy społecznego, czy jakiegokolwiek innego. Taka świadomość siebie, umiejętność pogodzenia z tym, co jest, ale doceniania siebie i swojej unikalności i swoich nadzwyczajnych kompetencji, mocnych cech, mocnych doświadczeń, to jest chyba taka podstawa do tego, żeby dobrze funkcjonować w dzisiejszym świecie, który nie jest łatwy.
1: To do rozmowy wracamy za chwilę. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, przypomnę, dzisiaj nam towarzyszy.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Radio Opole.
1: I powracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, mediatorka nam towarzyszy. Rozmawiamy o wycenianiu swojej pracy. Ja tak trochę zaczęłam bardzo ekonomicznie o tym rozmawiać, ale myślę sobie, że to jest też opowiadanie o swojej pracy, jakby umiejętność podkreślenia swoich atutów. To też jest bardzo istotne, bo czasami ktoś nas nie zna i trzeba umieć się zaprezentować, trzeba umieć opowiedzieć o sobie i to też bywa czasem trudne dla osób, które na przykład mają albo bardzo wysokie standardy wobec siebie, albo nie potrafią siebie docenić, mimo że są na przykład świetne w jakimś temacie.
2: To jest bardzo istotne, żeby umieć o sobie opowiedzieć w taki sposób przekonujący, trafiający do odbiorcy i pokazujący nasze kompetencje. Ja proponuję takie ćwiczenie. Jeśli ktoś z Państwa chce sobie zanotować, to proszę wziąć teraz ołówek, kartkę papieru i sobie zapisać, bo to mi się może bardzo przydać. To ćwiczenie polega na tym, że formułujemy powiedzmy 10 zdań na swój temat, na temat swojego doświadczenia, wiedzy, umiejętności, tego, co robimy najlepiej albo bardzo dobrze, tego, w czym jesteśmy profesjonalni. Zapisujemy te 10 zdań w sposób lekko przesadzony, czyli nie hamujemy się. Nie zastanawiamy się, czy to wypada, czy nie wypada, tylko polecenie jest takie, możesz trochę przesadzić. Podkreśl to bardzo mocno, tak, w czym jesteś dobry, co robisz lepiej niż inni, za co warto ci zapłacić, w czym jesteś unikalny, unikalna. I teraz, kiedy mamy te 10 zdań, to wybierzmy z nich 5. 5 wykreślmy, czyli takich 5 mocnych zdań na swój temat. Możemy je zmodyfikować. Teraz, jak przeczytamy je sobie głośno, po tym, jak przeczytaliśmy ten sposób przesadzony, jak to napisaliśmy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy tak odbierać jako przesadzone, że jak to usłyszymy, jak to brzmi wypowiadane przez nas, to będzie to da nam to akceptację. Także to brzmi dobrze. Jeśli coś nam będzie bardzo przeszkadzać, czy bardzo skrzytać, przyjrzyjmy się temu, możemy to zmodyfikować bardziej, wygładzić, ale nie należy być przesadnie skromnym, bo te zdania mają być dobrą autoprezentacją, czyli mamy pokazać siebie od jak najlepszej strony, pokazać swoje mocne atuty. I teraz te 5 zdań warto zapisać, one już są wybrane, wiadomo, z większej liczby zdań. Warto się nauczyć je mówić w taki sposób bardzo swobodny. Znaczy wykuć je na pamięć i mówić je z lekkością przy różnych okazjach. Nie zawsze trzeba powiedzieć wszystkich 5 zdań, czasami wystarczą 3, ale jeśli mamy takich 5 zdań na swój temat, takich dobrze nas pokazujących, to się sprawdzi przy każdej sytuacji, takiej i zawodowej, profesjonalnej, ale też życiowej, kiedy się chcemy zaprezentować dobrze.
1: Bardzo ciekawe ćwiczenie. Dlaczego proponujesz tą opcję, żeby trochę przesadzić? To zakładasz, że generalnie większość zaniży i nie dostrzeże swojej wartości. Wtedy to się wyceluje mniej więcej tak w punkt.
2: Dokładnie tak. Ponieważ osoby, które nie są w pełni świadome swojej wartości, a przecież do takich kierujemy to ćwiczenie, mają naturalną skłonność do zaniżania swoich umiejętności. Musimy to powiedzieć chyba jasno, jesteśmy kobietami. Kobiety mają większą trudność w takim dostrzeganiu swojej kompetencji i otwartym mówieniu o swoich kompetencjach. To kobiety przede wszystkim zaniżają swoją wartość i dla kobiet to ćwiczenie jest niezwykle ważne, żeby napisać w sposób przesadzony, żeby się nie zastanawiać, czy to wypada, czy nie wypada i co sobie ludzie o mnie pomyślą. Skreślamy te pytania, nie ma ich, tylko piszemy z otwartością, w czym jestem bardzo dobra, co mam unikalnego, co robię lepiej niż inni, co inni chcieliby wziąć ode mnie, kupić, gdyby mogli, tak, moją pewność siebie na przykład, albo łatwość wystąpień publicznych. To są takie rzeczy, piszmy to. Trzeba umieć sobie z tych zdań wybrać te, które będą nas najlepiej charakteryzować. Jeżeli to zrobimy, przećwiczymy kilka razy, to wtedy nie będzie tego udawania pewności siebie na początku rozmowy, to o czym już dzisiaj rozmawiałyśmy. Nie zaczniemy od udawania, tylko wygłosimy to z pewnością siebie w głosie. usłyszalną, wyczuwalną przez odbiorcę.
1: Zastanawiam się, z czego to wynika, że akurat wiem o tym, że było mnóstwo tych tam różnicach w wychowaniu dziewczynek i chłopców, ale który konkretnie element tego wychowania wpływa na to, że kobiety wymagają od siebie, wydaje mi się, że bardzo często, nie zawsze, więcej i mniej dostrzegają swoje sukcesy, że są rzadziej chwalone, rzadziej się rodzice cieszą z tego, że coś się dziewczynie udaje osiągnąć, ich córce?
2: Myślę, że to jest splot wielu czynników. To chwalenie i docenianie przez najbliższych jest ważne i chyba w naszej kulturze jakoś bardziej...
1: To się dzieje chyba mocno podświadomie, bo tak. Nie, jakby tak zapytać rodziców, to nie wiem, czy by powiedzieli, chwalę mojego syna częściej niż moją córkę, na przykład.
2: Tak, ale w Polsce gdzieś kulturowo tak było, że bardziej doceniano urodzenie chłopca, bardziej stawiano na chłopaka, dlatego że on jakby... To się bierze jeszcze, świetnie to zostało opisane w książce pod tytułem Chłopki, że jakby fajnie było mieć syna, bo on tak przejął gospodarstwo rolne, ożenił się, wziął jeszcze dziewczynę z posagiem, żeby ten ślub doszedł do skutku, żeby się opłacał rodzinnie, to trzeba wziąć dziewczynę, która ma posag, a nie taką biedną, nie? Więc coś tam jeszcze zyskuje. Zawsze sobie poradzi, zawsze będzie ten, co jest i silny, i się inwestuje w jego wykształcenie, a wykształcenie dziewcząt nie. To było w czasach tak zwanych chłopskich, tak? W czasach gdzieś koniec XIX wieku, XX wiek.
1: Czy do córki trzeba dopłacić, trzeba dać ten posag.
2: Tak, tak, to jest problem, nie? A jeszcze jak ktoś miał dużo córek, o Jezus, to taki problem, żadnego syna, to tragedia, nie? Bo to trzeba wszystko wywianować, znaleźć mężów i zrobić. To było takie u nas bardzo silne kulturowo-społeczne. Przez lata tak to trwało i to gdzieś pokutuje, że mężczyznom się daje trochę więcej taryfy ulgowej, synom się daje trochę więcej taryfy ulgowej niż córkom. A kobieta miała być tą, która dba o relacje, troszczy się, opiekuje, jest empatyczna, jest uczuciowa. No więc jak się to wszystko tak zbierze, tą opiekuńczość, relacyjność, empatię.
1: Dawanie, wymaganie, to na tych dwóch poziomach są dysproporcje niekorzystne na stronę kobiet, przynajmniej w przeszłości,
2: tak.
1: Ale powtarzamy czasem nieświadomie te mechanizmy.
2: Tak, to rzutuje. To, myślę, że to potrzebna jest wymiana pokoleniowa. Sądzę, że pokolenie moich dzieci, a ja mam już dorosłych synów, akurat mam synów.
1: Będzie
2: nie,
1: inne?
2: Nie zdarzam ich z córkami, z córką, bo nie mam córki. Tak, ale już patrzę inaczej. Już jest bardziej oderwane od tych naszych takich kulturowych, wielowiekowych przyzwyczajeń. Jest bardzo takie europejskie, światowe, tak, dostęp do wszystkich treści możliwych, wyjazdy zagraniczne, znajomość języków obcych, znajomość innych kultur, to pomaga w wyrwaniu się z takiego kręgu. Natomiast osoby, które były wychowane jeszcze tam w latach 80., w pewnym 70., 80., no dużo z tych przesiąknęły tym klimatem. I to się przekłada na to, że kobietom jest trudniej wyceniać swoją wartość, doceniać swoją wartość. W ogóle przez lata oczekiwano, że dziewczynki będą raczej skromne. No właśnie takie grzeczne. Tak się uśmiecham, bo to jest mi bardzo obce właśnie. I nawet ten model wychowania, na szczęście. Ja tak w domu nie miałam. To jest jakby jedno. I to też powoduje, że dziewczynki częściej wybierają takie zawody związane z opieką, z pomocą społeczną, z pedagogiką, tak, z wychowywaniem innych, pomaganiem innych, z pracą opiekuńczą. No a jak już się takie w tym obszarze kobieta porusza, no to tu się mówi, ale to jest pewien rodzaj misji, tu się nie domagaj pieniędzy, tu nie wykłócaj się o stawki. To jest po prostu część twojej misji, nie? Przez to tak trudno jest rozmawiać o pieniądzach właśnie kobietom i doceniać tą unikalną wartość, tą siłę swoją, bo ja uważam, że kobiety są naprawdę świetnie przygotowane, bardzo wykształcone, przepraszam, nie chcę jakby polaryzować płci, ale uważam, że to jest obiektywne kryterium, że kobiety na wszystkich studiach są lepszymi studentkami, bardziej pilnymi, przykładającymi się, starającymi się. Najczęściej kobiety dokształcają się, i to mówię jako osoba dokształcająca, jako prowadząca studia podyplomowe czy kursy, że 90% uczestników to są kobiety. To kobiety szukają do różnych dróg, żeby być coraz lepiej przygotowanymi, coraz bardziej świadomymi, coraz lepiej wykształconymi. Kobiety naprawdę potrafią dużo, bo są silne z racji godzenia wielu różnych ról życiowych, zajmowania się domem i pracą zawodową i wieloma innymi obszarami, więc są naprawdę bardzo profesjonalnymi pracownikami, tylko często trudno im o tym mówić otwarcie. Co więcej, niestety to jest też kulturowy problem, że kobieta, która jest bardzo pewna siebie i z bardzo dużą otwartością mówi o swojej wartości i o stawkach i o swoich oczekiwaniach, jest odbierana jako trudna i roszczeniowa. Mm-hmm. A mężczyzna jako profesjonalny, tak?
1: Mm-hmm. No to jest też bardzo ciekawe. Mm-hmm. Uświadomić to sobie, ale jak o tym wszystkim mówiłaś, to pomyślałam sobie, że to jest jakaś też niesprawiedliwa społeczna zgoda, że te właśnie kobiece zawody, gdzie potrzebne są te umiejętności takiej opiekuńczości, odpowiedzialności, takiego pielęgnowania kogoś, że godzimy się na to, żeby one były niżej wyceniane niż na przykład zawody, których częściej mężczyźni się realizują, czyli jakieś takie zawody policyjne na przykład, albo wojskowe, że widać dysproporcje.
2: Albo usługi budowlane, tak? Kładzenie płytek i murowanie ścian, nie?
1: No właśnie, przecież jest ogromny wysiłek emocjonalny, żeby pracować na przykład w jakimś takim opiekuńczym zawodzie, prawda? Gdzie jest też ogromny też stres, ryzyko wypalenia zawodowego.
2: I to jest ogromna praca chyba całego społeczeństwa, żeby to doceniać, żeby o tym głośno mówić i żeby każdy doceniał tą wartość, którą się daje, tak? To jest naprawdę bardzo potrzebna praca, coraz bardziej potrzebna. To jest bardzo obciążająca emocjonalnie praca. Za to się płaci bardzo wysoką cenę.
1: Na przykład przypomniałam się teraz książka, reportaż o ludziach zatrudnionych w DPS-ach. To są głównie kobiety, które opiekują się osobami z bardzo różnymi schorzeniami, często umysłowymi. To jest też ogromnie stresująca i odpowiedzialna praca, bo te osoby potrafią się zachowywać w nieprzewidywalny sposób też. Mhm. Tak sobie myślę właśnie, a propos analizując ten stres zawodowy, że go bardzo często też nie dostrzegamy, jeśli chodzi o te kobiece bardziej zawody.
2: Mhm. Tak, no i tu jakby ten problem jest, teraz nam się będzie jeszcze bardziej rozwarstwiać, im dłużej będziemy o nim rozmawiać, bo to jest problem tego, żeby doceniać taką pracę i ją odpowiednio wynagradzać, na co nie zawsze mamy wpływ, to znaczy mamy wpływy, no są pewne stawki, pewne zawody są gdzieś tam, ich wynagrodzenie jest regulowane odgórnie, tak, ustawowo, więc tu chodzi o to, żeby w tych regulacjach to było doceniane, a czym innym jest no, wycenianie swojej pracy, którą świadczymy w taki sposób biznesowy, prywatny, czyli na rzecz jakiejś rodziny, na przykład opiekowanie się kimś, albo na rzecz jakiejś komercyjnej firmy, tak, to wtedy tutaj warto, jeśli rozmawiam o stawkach komercyjnych, to umieć dostrzec i otwarcie o nich mówić, tak? Dostrzec wartość, którą dajemy i otwarcie o niej mówić. I nie
1: uczyć się od panów, którzy przychodzą coś naprawić, na przykład piec gazowy.
2: Tak, tak. I mówią, zajmuje to parę sekund i mówią, ale ja się tego musiałem nauczyć, nie? No to tam 300 zł, 500 zł, nie? Bo ten, nieważne, że to zajęło 3 minuty. Tak, więc trzeba umieć doceniać to, że my naprawdę dajemy ogromną wartość i nasza praca i zaangażowanie jest tą wartością i umieć o tym mówić. Umieć również, to jest też bardzo trudne a dla kobiet często, a ważne, umieć przyjść i poprosić, przepraszam, nie poprosić, cofnę to słowo, i wynegocjować podwyżkę. Mm-hmm. Nie prosimy o podwyżkę, przychodzimy porozmawiać o pieniądzach.
1: No właśnie, to tak na koniec, bo widzę, że już tam zostało niewiele czasu, ale to jak rozmawiać, jak sobie w ogóle dać sobie prawo i się nie bać, że może szef się obrazi, jak ja tutaj powiem, że no zasługuje na więcej.
2: Dać sobie prawo i tak, dać sobie prawo. Właśnie, to jest bardzo dobre podsumowanie. Uwierzyć w siebie, dostrzec swoją wartość i powiedzieć sobie, mam prawo porozmawiać o pieniądzach. Rozmowa o pieniądzach jest dobra i potrzebna. Bez rozmowy o pieniądzach nic się nie zmieni w mojej sytuacji. Rozmowa o pieniądzach na pewno nie spowoduje dla mnie gorszej sytuacji, może ją tylko poprawić. Rozmowa o pieniądzach jest dużo łatwiejsza niż mi się wydaje, trzeba ją tylko zacząć.
1: No i tak skończymy, a o negocjacjach to może następnym razem porozmawiam, bo to też temat rzeka, prawda?
2: Tak, to jest też bardzo ciekawy temat, to jest też temat rzeka. Ja jeśli mogę, to mogę zachęcić do słuchania podcastu, który nagrywam od dość dawna. On się nazywa Wyspa Inspiracji i tam jest dużo o pewności siebie, o prowadzeniu trudnych rozmów, o wzmacnianiu świadomości, o pracy z perfekcjonizmem. Po prostu spróbujmy wykonywać taką pracę same dla siebie. To jest naprawdę bardzo dobra praca, bo ona tylko będzie procentować i da nam to, na czym nam zależy, chyba tak jako społeczeństwu, dostrzeganie wartości pracy.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji, mediatorka Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Dzisiaj gościła w naszym programie. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję.

to już wszystko w dzisiejszym programie Lepiej Żyć w Radio Pole. Za uwagę bardzo serdecznie dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. W audycji Lepiej Żyć ponownie za tydzień po godzinie 14 się usłyszymy. Niebawem wiadomości na naszej antenie i kolejny program Na kocią łapę i na psa urok Magdaleny Szybińskiej. Będzie o tym, jak to psi nastolatek potrafi być wymagający, prawie tak samo jak ten ludzki. O tym w programie po godzinie 15.

0: Już za kilkanaście sekund, godzina 15:00, tu Radio Opole, na FM, w internecie i DAB+. Czas więc na kolejne wiadomości, na które serdecznie zapraszam. A w nich polska przestrzeń powietrzna nie została jednak naruszona. W wiadomościach także dożynki wojewódzkie oraz ogólnopolskie dni pszczelarza. To wszystko w Kluczborku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, czytamy w komunikacie. Wojsko zakończyło już czynności sprawdzające. Wcześniej w związku z wykryciem niezidentyfikowanego obiektu z kierunku Białorusi sprawdzano zapisy systemów oraz przeczesano teren na wschód od Lublina śmigłowcem Mi-24.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Opolscy rolnicy, mieszkańcy i samorządowcy dziękują za tegoroczne plony. W Kluczborku trwają dożynki wojewódzkie, a obchody święta plonów obserwuje na miejscu Katarzyna Dorostachoń. Witaj, Katarzyna.
2: Witam serdecznie. Dożynki wojewódzkie to przede wszystkim święto plonów i jak słyszymy, to był bardzo trudny i wymagający rok dla rolników. Oni borykali się przede wszystkim z przymrozkami, następnie ze skutkami ekstremalnych upałów. Jak mówią, wszystko zależało od tego, gdzie akurat spadnie kropla deszczu, a tak było latem jak na lekarstwo. Dziś rolnicy jednak podkreślają, że jest za co dziękować. Chleba nikomu nie zabraknie. Ze sceny właśnie symbolicznie podzielono wielki bochen chleba właśnie po to, by upamiętnić trud, jaki niesie ze sobą praca na roli. Te dożynki będą trwać tutaj do wieczora. Za chwilę rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszą koronę żniwną, na piękną wieś opolską. Także warto jeszcze tutaj słuchać dalej naszych wiadomości z Kluczborka. Katarzyna Dorostachoń.
0: Dziękuję serdecznie za relację, ale dodajmy, że w Kluczborku świętują rolnicy, ale też pszczelarze. Od piątku trwają tam ogólnopolskie właśnie Dni Pszczelarza. Dziś wydarzenie to jest kontynuowane na dożynkach. Tegoroczne święto pszczelarzy organizowane pod nazwą Rok Dzierżonowski nawiązuje do obchodów 120. rocznicy śmierci księdza Jana Dzierżona, określanego ojcem współczesnego pszczelarstwa. Bogusław Hoc, pszczelarz z Kluczborka, podkreśla, że takie święto to wielka promocja dla miasta.
3: Ksiądz Dzierżon poświęcił swoje życie nie tylko kościołowi, ale pszczelarstwu, nauce. Kiedyś mnisi mieli tajemnicę hodowli pszczół, bo to było elita, a biedacy nie za bardzo wiedzieli, jak to robić, a on udostępnił wiedzę dla wszystkich.
0: Święto pszczelarzy w Kluczborku to również okazja, żeby edukować na temat pszczół i tego, jak powstaje miód. Cieszy fakt, że młodzież interesuje się pszczołami i dopytuje o to, jak one żyją i pracują, mówi Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu.
4: Pytają się, jak często one potrafią latać, kiedy one latają, czy są jakieś temperatury, które ich ograniczają w tym locie, ale też pytają, czy każda pszczoła żądzi. No i właśnie to jest ciekawostka, ponieważ żądną pszczoły robotnice, które mają żądło. Natomiast jest matka pszczela, to ona też ma żądło, ale ona używa tego żądła niestety tylko w walce bratobójczej o to, która z matek przetrwa w ulu. I jest ruteń, czyli pan w ulu. On nie ma żądła.
0: Dodajmy, że Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. I jeszcze sport. Podziałem punktów zakończył się mecz o ligowe punkty z udziałem piłkarzy Odry Opole w spotkaniu siódmej kolejki rozgrywek Betpik pierwszej ligi. Zespół trenera Łukasza Tomczyka zremisował wczoraj na wyjeździe ze Stalą Mielec 1-1. W tabeli rozgrywek niebiesko-czerwoni nadal zajmują 9. miejsce. A teraz już rozpoczął się pojedynek polskich siatkarek o medal Mistrzostw Europy. O brąz walczą z Serbkami. Jest początek tego spotkania. Pierwszy set na razie 3-3.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 stopni za oknami, a ciśnienie to 1026 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W nocy będzie na ogół mało chmur i temperatury minimalne, no coraz chłodniej, tylko od 7 do 9 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i temperatury od 20 do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś szlegiem.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
11: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: W niedzielne popołudnie, jak co tydzień, mam nadzieję, słuchacie Radio Opole i magazynu nie tylko dla miłośników zwierząt. Na kocią łapę i na psa urok, tak nazywa się ta audycja, w której przede wszystkim rozmawiamy o relacjach ludzi i zwierząt. Dzisiaj naszym bohaterem będzie nastolatek, psi nastolatek. Każdy, kto psiaka w domu ma, bądź miał, bądź planuje mieć, ten powinien tego posłuchać, bo na pewno sporą dawkę wiedzy na ten temat już niebawem przekażemy. Magda Szybińska, dzień dobry, witam. A naszym gościem będzie psia behawiorystka Izabela Rabenda. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Gościem programu Na kocią łapę i na psa urok jest Izabela Rabenda, Akademia Pupila. Cześć Iza, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo mi się podobało, jak porozmawiałyśmy sobie o psie od nowa, czyli o takim psie, który dopiero co wchodzi do domu, w którym do tej pory takiego zwierzaka nie było. Słuchacze domagali się ciągu dalszego. Chcą, żebyśmy w takim razie omówiły te kolejne kroki. No bo ten mały psiaczek, ten mały szczeniaczek, on się w którymś momencie robi nastolatkiem. I tu się chyba dopiero zaczyna zabawa, prawda?
2: No jak to z nastolatkiem. Mhm. Bardzo, bardzo odpowiada psi nastolatek naszym ludzkim nastolatkom.
1: No ale kiedy ten nastolatek się w ogóle zaczyna? Bo szczeniak to jest też do któregoś momentu, tak samo jak jest, nie wiem, niemowlak w świecie ludzi, to się szybko kończy. Tak. A w świecie zwierząt?
2: No ja myślę, że pierwsze objawy psiego buntu możemy zacząć obserwować tak w okolicy 5. miesiąca.
1: Już.
2: Do 5. miesiąca mamy takiego sklejonego ze sobą, powiedzmy, bobasa psiego, który, żeby czasem kroku bez niego nie zrobić. Natomiast tak po upływie 5. miesiąca, oczywiście to nie jest tak, że mija 5. miesiąc i już normalnie od razu się zaczyna, bo to tak jak u nas, naszych ludzkich, że to u każdego troszeczkę jest jakiś
1: indywidualna sprawa.
2: Margines, że u jednego się zacznie chwilę przed, drugiego chwilę po, a u trzeciego w ogóle tam powiedzmy bliżej 6. czy po. Natomiast objawia się to tym, że zaczyna się od nas coraz bardziej oddalać na spacerze, czyli jeżeli odpinamy go ze smyczy i chcemy go nauczyć takiego swobodnego podążania za nami i on cały czas sobie tak radośnie za nami podążał, tak nagle okazuje się, że ten świat trochę dalej jest też ciekawy, a może nawet ciekawszy. Mhm. I zaczyna się odchudzenie.
1: Tutaj wróćmy jeszcze do tego wieku niemowlęcego, szczenięcego u psiaka, bo to też ważne, żebyśmy za każdym razem przypominały, że nie możemy sobie pozwolić, nie możemy dać sobie takiego komfortu, żeby tego szczeniaka traktować trochę jak ludzkie dziecko, no tak. Bo to może mieć konsekwencje dla nas samych, jako dla opiekunów i dla tego szczeniaka też.
2: No tak, tak. No, trzeba zawsze pamiętać o tym, że pies jest psem i przede wszystkim pozwólmy psu być psem. Czyli nie traktujmy go jak ludzkie dziecko, nie nośmy pod pachą, w torebkach i tak dalej, tylko przede wszystkim trzeba zaspokajać potrzeby psie, czyli takie, które są odpowiednie dla jego gatunku, a nie dla naszego. Mhm. I to jest dość istotne, żebyśmy go oczywiście uczyli od początku załatwiania się na dworze, ale też uczyli go spacerów, że to nie jest prawdą, co niektórzy myślą, że jeżeli mają dom z ogródkiem to i piesek ma się gdzie tam dookoła domu czy wzdłuż płotu wybiegać, to znaczy, że nie musi chodzić na spacer. Nie, to nie jest prawda. To jest tak jakby zbudować dziecku cudowny plac zabaw na domowym podwórku i uważać, że on na tym naszym wspaniałym, najwspanialszym na świecie placu zabaw będzie przeszczęśliwe i nie będzie potrzebowało wychodzić poza ogrodzenie, mieć kontaktu z innymi dziećmi, tudzież poznawać świata na zewnątrz. Mhm. Także tutaj szczeniaka też trzeba zabierać poza miejsce zamieszkania, co sprzyja przede wszystkim jego socjalizacji, która w późniejszym czasie ma wpływ na to, jakie my mamy z tym psem lub nie mamy problemy.
1: To też wiąże się z odstawianiem, odcinaniem pępowiny w tych relacjach psio-ludzkich, bo jeżeli my będziemy reagować panicznie na każde skomlenie pieska, szczeniaka, no to potem możemy sobie zafundować lęki separacyjne u tego zwierzęcia.
2: Jasne, możemy sobie zafundować lęki separacyjne, ale też to, że ten pies jest bardzo, bardzo niesamodzielny. I to tak samo jest u nas u dzieci, tak? Jak my nie nauczymy tego dziecka swojego od początku, znaczy od początku oczywiście stosownie do jego wieku możliwości, ale uczymy dzieci jeść przecież sztućcami, uczymy zapinać sobie buty czy guziki i tak dalej, myć ręce, no to tutaj jest podobnie, że powinniśmy zadbać o to, żeby nasz pies nie bał się ludzi. Nie bał się zwierząt. To nie chodzi o to, że teraz każdy mijany nas człowiek ma go dotykać czy głaskać. Czy każdy pies, który nas mija, to my musimy, czy tam nasz piesek ma się z tym pieskiem witać. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ten świat zewnętrzny go nie przerażał. Czyli zabrać go tam, gdzie tych ludzi jest trochę więcej, gdzie bodźców rozproszeń jest trochę więcej, ale oczywiście stopniowo, zaczynając od takich jak najmniejszych. Zaczynamy od małych ilości osób, jedna, dwie osoby, dodatkowo tam im on jest starszy i doroślejszy, no to wprowadzamy coraz trudniejsze te rozproszenia, bo też niektórzy idą na żywioł i takiego na przykład 10-11-tygodniowego szczeniaka od razu na głęboką wodę i później w okresie powiedzmy 6-7 miesięcy zauważają, że pies reaguje lękiem albo reaguje agresją i jest zdziwienie, bo przecież myśmy go zabierali do psiego parku od samego początku i on się bawił ze wszystkimi pieskami, a teraz piesek do niego podchodzi i on się rzuca. Bardzo często idzie to w takim kierunku, że my tego psa albo przybodźcujemy, albo nie zwrócimy uwagi, bo często niestety ludzie nie widzą, że już nie ma zabawy, że to już jest gonitwa, że na przykład nasz szczeniak staje się zwierzyną łowną, bo inne psy go gonią na przykład po takim placu zabaw, nasz szczeniak ucieka. Jeszcze często słyszymy głosy, oni się muszą sami dogadać, nie? To tak nie jest, no jakby nasze dziecko, ktoś w piaskownicy czy drugie dziecko zaczęło bić łopatką, to nie będziemy czekać, aż to dziecko się, nie wiem, nasze odważy mu oddać, tylko ingerujemy. Rozdzielamy, tłumaczymy, że tak nie wolno. I tak samo jest tutaj. Oczywiście psu nie tłumaczymy, ale ingerujemy, rozdzielamy, dajemy naszemu szczeniakowi wsparcie, co jest bardzo ważne, bo wtedy buduje się ta relacja i więź. Wtedy ten szczeniak zaczyna nam ufać i dostaje od nas taki sygnał, że tak, rozumiem ciebie, i ja tu jestem, żeby ci pomóc. I tu nie chodzi o to, że my mamy go biec za nim, łapać na rączki, wkładać do torebki, uciekać, tylko chodzi o to, żeby pozwolić mu być psem, ale też mu pokazać, że widzę, co się dzieje i staję po twojej stronie.
1: Ten proces socjalizacji, o którym teraz mówisz, to właśnie powinien się zacząć wtedy, kiedy ten piesek zaczyna być tym nastolatkiem? Dobrze
2: nie,
1: to
2: zrozumiałam? Nie, on się powinien zacząć, jak pies do nas trafia do domu.
1: Tak jak stopniowe wchodzenie w ten świat bodźców
2: zewnętrznych. Takie pierwsze okno socjalizacyjne zamyka nam się w 12 tygodniu życia tego psiaka. To jest takie jakby to pierwsze, takie niektórzy mówią, że to jest takie najważniejsze albo takie kluczowe. To ono jest ważne, ale to nie chodzi o to, że jeżeli do 12 tygodnia czegoś tam nie zrobimy, to już w ogóle nic się nie da zrobić. Ale to ile się da zrobić, bardzo w dużym stopniu zależy od tego, jaką historię ma już w tym momencie ten 3-miesięczny szczeniak. Bo jeżeli na przykład weźmiemy sobie szczeniaczka, który urodził się, nie wiem, gdzieś pod mostem z dzikiej matki, gdzie przez, nie wiem, 10 tygodni czy 11 nie miał kontaktu z ludźmi, bo takie się szczeniaki zdarzają i gdzieś tam ktoś na przykład adoptuje sobie takiego szczeniaczka i nagle się okazuje, że on jako tak odnajduje się w domu, gdzie jest mało bodźców, rozproszeń i tak dalej, a wychodzimy na zewnątrz, jest dramat. Mhm. Już zdarzały mi się takie szczeniaki i bardzo ciężko było, pomimo tego, że to wydawało się no taki maluszek, tak? Bardzo ciężko było tego psiaka na przykład otworzyć, żeby on odważył się w stosunku do ludzi i tak dalej. Że na przykład nie boi się psów i jak widzi psy, to jest okej, okay, ale jak tylko pojawia się człowiek, to jest, no nie, dla niego to jest jakiś tam totalny lęk. Albo na przykład hodowle, w których psy nie przebywają z ludźmi, tylko w jakichś tam, nie wiem, oborach, czy nie wiadomo czym, gdzieś są tam, czy garażach, gdzieś te klatki, nie klatki, różnie to bywa. I człowiek przychodzi tylko gdzieś tam, nie wiem, rzucić sukom jedzenie. Tu w ogóle nie chcę wchodzić w to, co się dzieje, ale no wiadomo, że w tych różnych takich patologicznych hodowlach dzieje się złe.
1: No, nie cieszą się dobrą sławą i my też piętnujemy to.
2: Dokładnie, dzieje się tam źle i później bierzemy sobie pieska, który boi się ludzi. To jest jakby bardzo duży problem, bo pies powiedzmy stopniowo jakby przyzwyczaja się do tych opiekunów, z którymi żyje, ale każdy inny człowiek to jest dla niego zagrożenie i reakcje są przeróżne, bo niektóre psy po prostu na widok człowieka sztywnieją, udają, że tego człowieka nie widzą, nie chcą wejść w jakieś tam sytuacje czy miejsca, gdzie ten człowiek się znajduje, albo w ogóle nie chcą wyjść z domu. Naprawdę, no, różne historie, ile psów, tyle historii. albo reagują agresją.
1: Też bym powiedziała, że ilu właścicieli, tyle też historii, bo to często wina niestety leży po stronie opiekuna takiego zwierzęcia. Jak się ma psiego nastolatka, to na co trzeba się nastawić? To jest pytanie, które padnie już za chwilę.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w Radio Opole do rozmowy z Izabelą Rabendą. Rozmawiamy dzisiaj o zachowaniach psów w wieku nastoletnim, kiedy szczeniak już przestaje być takim słodkim naszym pupilkiem czworonożnym, a zaczyna pokazywać różne swoje oblicze. Iza jest psią behawiorystką, więc te wszystkie zachowania to już niejednokrotnie widziała, prawda?
2: Pewnie.
1: I to jest łatwy czas dla właściciela, czy wręcz przeciwnie?
2: No, myślę, że to jest właśnie ten czas. Każdy, kto doświadczył swojego osobistego nastolatka, wie, z czym to się wiąże. Mówimy o ludzkich nastolatkach i to jest bardzo podobne. Zaczyna się bunt, zaczyna się pokazywanie rogów, zaczyna się taki moment, w którym, powiedzmy, przeszliśmy z psem jakieś tam psie przedszkole, pies się nauczył komend podstawowych.
1: No i wydaje się, że my bardzo dobrze go przygotowaliśmy do wejścia w kolejny okres jego życia, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nauczyliśmy wszystkich tych rzeczy, które trzeba nauczyć szczeniaka już od samego początku. Nie mamy sobie nic do zarzucenia, a jednak coś nie pasuje, coś nie działa.
2: Pies głuchnie nagle. Pies głuchnie. Pies nie reaguje na nasze do mnie, czy tam przywołanie. Pies coraz bardziej się oddala. No ale zaczynają się hormony. Zaczynają się takie zachowania w postaci nie mów mi jak mam żyć. Ja wiem lepiej. No i bardzo często ludzie zgłaszają się na przykład na treningi czy szkolenia w okresie takiego, powiedzmy, 8-10-miesięcznego szczeniaka i ci, którzy powiedzmy są po jakichś tam psich przedszkolach czy jakichś tam innych, albo mają jakąś tam wiedzę już na ten temat, troszkę lepiej sobie radzą, ale osoby, które na przykład cały czas myślały, że sobie dadzą radę same, to wtedy doświadczają największego takiego zdumienia, że ten piesek wydawał się taki super, taki grzeczny, taki ułożony, a tutaj nagle...
1: Zepsuł się.
2: Jak żyć?
1: Zepsuł się po prostu. Coś poszło nie tak. Wadliwy model.
2: Tak. No i tu jest
1: właśnie... instrukcji obsługi nie dołączyli.
2: Nie dołączyli. I tu jest właśnie jakby największy... problem, nie problem. No największe takie...
1: Wyzwanie dla właściciela?
2: Wyzwanie, tak. Mhm. Zdecydowanie tak. Dlatego, że tutaj po pierwsze wymaga to od nas bardzo dużo cierpliwości.
1: Ale trzeba też powiedzieć, że to jest norma, to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest po prostu taka sytuacja, która się przydarza każdemu gatunkowi chyba.
2: Pewnie tak.
1: Nie tylko ludzkiemu, ale też zwierzęcemu. Tak. Właśnie wtedy, kiedy zaczynają się te hormony, o których mówiłaś.
2: No bo tutaj po pierwsze nasz piesek zaczyna dojrzewać. U suczek pojawiają się pierwsze cieczki, a u samców zaczyna się testosteron i zaczynają się takie zachowania oczywiście i reprodukcyjne, ale na podstawie tych hormonów też zachowania takie związane z no, nieposłuszeństwem. Ten zwierzak nie chce nam się poddawać, tylko chce jakby sprawdzić, na ile on może przeforsować swoje wizje świata, że tak to ujmę.
1: Czyli sprawdza, gdzie są te ludzkie granice wytrzymałości i cierpliwości.
2: Gdzie są nasze granice, na ile sobie może pozwolić, na ile my jesteśmy konsekwentni i niestety się bardzo często okazuje, że my nie jesteśmy w ogóle konsekwentni. Mhm. Że my jako ludzie ulegamy. Ja wtedy nazywam, jak spotykam się ze swoimi kursantami, mówię, że to pies ich szkoli, a nie na odwrót, bo to dokładnie tak wygląda.
1: Że to ogon macha psem, a nie pies ogonem.
2: No właśnie. Także tutaj to, co nas może opiekunów jakby ochronić, to konsekwencja i stanowczość. Mhm. Ale ta konsekwencja... To chodzi o to, że jeżeli chcemy nauczyć psa komendy, to musimy nauczyć psa, że właściwie w każdych warunkach ta komenda powinna zostać wykonana, ale pamiętać o tym, że nie możemy nagle tego nastolatka, któremu na wszystko pozwalaliśmy, a teraz on wywala nam korki swoim zachowaniem i my nagle wprowadzając go w sytuacje, w których nigdy niczego od niego nie wymagaliśmy, nagle go ochrzaniamy.

0: za to, że on tego czy tamtego nie robi, bo bardzo często ludzie uważają, że on powinien już jakiś tam być. Ale co to znaczy, że on powinien? Mhm. To nie ma tak, że on dorósł do takiego czy innego okresu, ma tyle i tyle miesięcy, czy już nawet rok, a zachowuje się jak szczeniak. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że tego, czego my nie nauczyliśmy swojego psa, on nie może umieć. Po prostu. I że to, czy on będzie się zachowywał tak czy siak, to zależy od opiekunów, a nie od psa.
1: To spróbujmy nakreślić te granice, które nastolatek psi chce przekroczyć, chce rozszerzyć. W jakich to sytuacji dotyczy?
0: Każdej jednej tak naprawdę, bo to może dotyczyć i ciągnięcia na smyczy, tylko że z tym ciągnięciem na smyczy to znowu nie jest tak, że on nagle będzie ciągnął na smyczy, on nagle będzie ciągnął mocniej, dlatego że dorasta, że ma więcej siły i coraz więcej rzeczy go interesuje, bo tak jak powiedzmy, tak jak mówiłyśmy na początku, że ten powiedzmy tam do 5 miesiąca szczeniaczek, który jeszcze idzie gdzieś tam blisko nas i rozgląda się, czy jest bezpiecznie, to ten 9 czy 10-miesięczny szczeniak idzie hej do przodu. Bo dla
1: no
0: niego
1: on już wie, że przy nodze jest bezpiecznie, że z właścicielem jest wszystko w porządku.
0: Albo nudno.
1: Albo nudno, tak. A jest wiele innych ciekawych obszarów, które można poeksplorować.
0: Zdecydowanie. I zaczyna ciągnie do zapachów, ciągnie do śmieci. Ciągnie do bardzo wielu rzeczy. I teraz to, na co nie zwróciliśmy uwagi wcześniej, bo na przykład piesek zjadał jakieś tam śmieci na ziemi i dał sobie odebrać. I teraz nagle my mu chcemy tego śmiecia odebrać, a on warczy. Albo potrafi chapnąć. I co się stało, tak? No to się stało, że nauczył się, że jak coś sobie znajdzie, to człowiek mu to zabierze. I jako dziecko, czyli taki powiedzmy, ja nie chcę, żeby to też tak źle zabrzmiało, ale ja to tak porównuję, że powiedzmy dorosły pies całe życie jest odpowiednikiem naszego ludzkiego trzylatka. Nie, że to się tak mówi, że emocjonalnie to dorosły pies to jest umysł trzylatka. I tak jest przez całe życie psa. Ale teraz jeśli mamy hormony, nie? I rozpatrujemy tego psa pod kątem takiej dojrzałości hormonalnej i takiej, jakby to powiedzieć, na ile my nad tym psem panujemy, albo na ile on jest z nami zrośnięty.
1: To nam się trzylatka robi trzynastolatek?
0: To nam się tak, tam się, 13 czy 17-latek, nie? Taki jakby odpowiednik, co oczywiście nie oznacza, że on jak ma 9 miesięcy, to ma, nie wiem, nagle już nie jest tym emocjonalnym trzylatkiem, tylko nagle 17-latkiem, to bardziej chodzi o te hormony. Mhm. Nie? Że tutaj mamy taki bunt, taki odpowiednik buntu naszego nastolatka i to, co do tej pory działało, czyli na przykład, nie wiem, 3-4-5-latek trzyma się mamy spódnicy, ale 10 czy 11-latek to już mamo, no nie rób mi siary, tak? Nie idę z tobą za rękę, no nie trzymaj mnie za rękę, nie odbieraj mnie, nie wiem, już tam pod samą szkołą, tak? Bo ja już jestem duża, ja już idę sama. Więc to jest troszeczkę tak podobne i to, co nam, co my możemy, powiedzmy, narzucić swojej, nie wiem, 5-letniej córce czy 5-latkowi, synkowi i wziąć, dać, nie wiem, kazać nałożyć.
1: Wytłumaczyć, no, że teraz ci to zabiorę, ale w zamian za to dostaniesz tam inną zabaweczkę.
0: Tak, albo zjedz zupkę, to dostaniesz loda, czy jakieś tam inne rzeczy.
1: Typowa rodzicielska manipulacja.
0: Zdecydowanie. No to tak w przypadku 13-latka już to nie zadziała, nie? On już nie będzie, on nie włoży tych spodenek, czy nie da sobie zrobić tych kucyków ta dziewczynka. I to jest trochę tak samo. Mm-hmm. I tutaj nagle...
1: Z tym śmieciem właśnie, jak reagować?
0: No i właśnie, i teraz wcześniej znajdywał sobie śmieci, no i zabieraliśmy mu to z pyska. Ale jak już dorósł, czyli stał się tym naszym takim zbuntowanym nastolatkiem, no to stwierdził, że o nie, ty mi nie będziesz zabierać moich skarbów. I zaczyna się bunt. Czyli tak jak my nagle swojemu dziecku chcemy powiedzieć, oddaj ten telefon, nie będziesz się nim bawił, bo nie odrobiłeś lekcji, albo tam nie nauczyłeś się, dostałeś dwóje, czy nie wiem co tam, no to tutaj oddaj mi tego śmiecia, to jest mój śmieć. To jest mój skarb, tak?
1: I teraz... Nie będziesz ingerował w moją przestrzeń prywatną.
0: Zdecydowanie. I teraz my mu chcemy to z pyska zabrać, pies się nam buntuje. I oczywiście, znowu zależy od osobowości i temperamentu. Jeden odda, skuli uszy albo nie skuli, a drugi stwierdzi, że skoro tak mi robisz, to ja następnym razem ci na to nie pozwolę. I wtedy zaczyna się na przykład pilnowanie zasobów, czyli... To, co zadziałało u takiego kilku, nie wiem, tam kilkunastu tygodniowego, powiedzmy, szczeniaka, nie zadziała już na przykład u tego szczeniaka, który ma 9 miesięcy, albo tam więcej i tak dalej, bo może nam pokazać zęby, bo puszczamy go ze smyczy, nauczeni, przyzwyczajeni do tego, że na gwizd, czy na komendę, czy na coś piesek przychodził zawsze, albo trzymał się blisko, a tutaj nagle poleciał, bo sarnę zobaczył. Albo zająca, albo ptaszek się wzbił w powietrze i on za tym ptaszkiem i my nagle wołamy, a pies ogłuch.
1: Mm-hmm. Jak reagować w takiej sytuacji? Co robić? Jak zachować konsekwencje tak, żeby nie psuć dalej tego naszego nastolatka i żebyśmy my byli pewni, że to zaprocentuje tym dobrym zachowaniem, takim pożądanym przez człowieka w przyszłości?
0: No i tu znowu musimy jakby cofnąć się do momentu, w którym, albo nie cofnąć się do momentu, ale zatrzymujemy się w miejscu, w którym wszystko zależy od tego, czego nauczył się do tej pory. Bo jeżeli to jest tak, że myśmy go wcześniej szkolili, chodziliśmy na jakieś tam zajęcia i gdzieś nauczyliśmy się, jak go uczyć kolejnych komend, przywołania, chodzenia na luźnej smyczy i tak dalej, to cały czas konsekwentnie idziemy dalej. Nie odpuszczamy, nie poddajemy się, nie reagujemy na ten bunt, tylko dalej konsekwentnie pracujemy tak, jak powiedzmy gdzieś tam się tego uczyliśmy. Natomiast większy problem mają ci właściciele psów, którzy nigdy wcześniej z psem nie pracowali. I tutaj najczęściej jest albo tak, że ludzie się zgłaszają wtedy na zajęcia i przychodzą, albo dalej próbują sobie radzić sami. No i trudno tu teraz mówić o tym, żeby utrzymywali to, czego się trzymali do tej pory, jeśli nie trzymali się niczego. I teraz jeżeli nasz pies nie był w ogóle uczony przywołania czy czegoś, bo nie uważaliśmy, że na przykład nie potrzebujemy, bo piesek jest grzeczny, no to tutaj zaczyna się już cały proces wychowawczy. No i cóż, no ja mogę albo poradzić zgłoszenie się gdzieś do jakiegoś tam trenera szkoły, żeby jednak popracować z tym psem.
1: No tak, jak ze zbuntowanym zbytnio nastolatkiem idziemy do psychologa. Tak, tutaj trzeba iść do psiego psychologa.
0: Tak, albo do właśnie, dokładnie, albo tutaj do behawiorysty, albo do trenera, do jakiejś szkoły, żeby z tym psem jednak zacząć pracę, a nie utrwalać, nie pogłębiać tego, co już nam nie wychodzi, czy nie działa.
1: A ty jak radzisz z tym śmieciem, ta sytuacja z tym śmieciem, jeżeli ten pies już zaczyna nas warczeć, nie chce oddać z pyska czegoś, co w tym pysku ma, to co powinien człowiek zrobić? Jak zreagować? Zabrać mu za wszelką cenę, czy nie?
0: No to może być ryzykowne, nie? Bo zabranie za wszelką cenę może być tak, że on nam to odda, ale następnym razem już przekroczymy jego granicę i może nas ugryźć. I to nie ma tak, że to jest nasz piesek i on nie ma prawa. No to jest tak samo, jakby powiedzieć, że nastolatek nie ma prawa się zbuntować rodzicowi. To trochę nie taki kierunek jest. Należy zacząć pracę w warunkach takich jakby, nazwijmy to, domowych, albo pozorowanych, czyli że zaczynamy uczyć oddawania psa przedmiotu na wymianę.
1: Aha.
0: Czyli nie, w tym momencie, kiedy już jest ten worek, powiedzmy, w pysku i pies już z nami o ten worek walczy,
1: to wtedy z nim negocjujemy. Słuchaj, ty mi oddasz ten worek, ja tutaj dam dla
0: ciebie. Jeśli nie mamy żadnych nagród i tak dalej, to możemy nie wygrać tej rundy. Tym bardziej, że pies, jak już wie o tym, że my będziemy chcieli mu to odebrać, potrafi to niestety bardzo szybko połknąć. Więc, co oczywiście może się zakończyć wizytą u weterynarza, operacją i tak dalej. Więc...
1: I to... wtedy mówimy do tego psa, oj, mój drogi piesku.
0: Tak.
1: Mój drogi.
0: Tak, więc to niestety, jak to już, jak w afekcie to już bywa naprawdę późno i ciężko i nie zawsze się uda. Więc ja zawsze radzę, żeby w warunkach takich, które my tworzymy, zacząć uczyć pieska oddawać na wymianę, bo jeżeli pies sobie znalazł jakiś tam śmieć, nie wiem, no niech będzie ten worek, i my teraz ten worek bardzo chcemy mu zabrać, to w głowie psa pojawia się informacja, jakie to musi być cenne, skoro on to tak chce. Mhm. Więc w jego głowie zaczyna się walka o ten, jak to było w tym filmie Władca Pierścieni, tak? To się nazywało, jak ten
1: preszys.
0: Tak. Mhm. To jest dokładnie ten preszys. I on zaczyna z nami walczyć o tą swoją zdobycz, bo skoro my tą jego zdobycz tak strasznie chcemy mieć, to w głowie psa jest, jakie to musi być cenne. Mhm. Więc ja mu tego nie oddam. Więc my musimy jakby zmniejszyć
1: wartość tego przedmiotu.
0: Dokładnie. My musimy pokazać psu, że to jest w ogóle tak bardzo nieistotne. Mhm. I to oczywiście nie twierdzę, że to jest gwarancja sukcesu, bo to wszystko zależy, co do tej pory się wydarzyło, ale...
1: Słowa typu fuj, zostaw, nie,
0: raczej
1: nie dobre.
0: Im wkładamy w to więcej emocji, takiej energii, oddawaj mi to, to tym mniejsze szanse mamy na odzyskanie, chyba że mamy bardzo karnego psa. Natomiast możemy próbować w takich sytuacjach przekierować jego uwagę na cokolwiek. A najlepiej mieć bardzo atrakcyjne smaczki i próbować na wymianę. Mhm. I oczywiście oddawanie na wymianę zawsze grozi tym, że pies się nauczy, że jeżeli łapie coś do pyska, to my dajemy mu super
1: smaczek.
0: Fajne rzeczy.
1: Tak.
0: Nie? I oczywiście, że tak się może wydarzyć. Dlatego zawsze mówię, uczcie psy w warunkach takich właśnie, bierzemy sobie jakieś tam przedmieciki, oddawanie zabawki na wymianę, nie wiem, popracujmy na dwóch jakichś tam twardych gryzakach na wymianę, że ja ci zabieram ten, ale daj ci dokładnie taki sam. Mhm. W taki sposób, żeby go uczyć, że oddanie nam czegokolwiek gwarantuje otrzymanie na przykład tego samego. Utrwalamy mu po prostu w głowie, że oddanie nam przedmiotu nie oznacza utraty. Ale
1: czyli
0: jeżeli
1: na przykład oddaj mi ten worek, popatrz, mam świetnego patyka, którego możesz wziąć i on będzie bezpieczny.
0: Dokładnie tak.
1: Bo my o tym wiemy i tutaj jest taka
0: albo
1: zabawa.
0: Może mamy jakąś super fajną zabawkę przy sobie, jego ulubioną. Albo może mamy jakiś kawałek parówki czy czegoś tam innego. No musimy jakby pokazać temu psu, że zrezygnuj z tego syfu. A ja ci tam coś super, takiego naprawdę wow, patrz, jak fajnie, nie?
1: Ale ja się trochę obawiam, że to może się skończyć jak przy nastolatkach. Oddaj mi tego kebaba, ja ci dam pyszne brokuły.
0: No tak, ale dlatego mówię o tym, że to trzeba wypracować wtedy, kiedy psu bardzo na tym nie zależy. I nie zaczynamy od bardzo wartościowych przedmiotów, tylko zaczynamy od takich, no dobra, no może to fajne, aha, dajesz mi coś w zamian, no dobra, to super, to fajnie. I tutaj właśnie o to chodzi, żebyśmy takiemu psu pokazywali, że oddanie nam czegokolwiek nie oznacza dla niego straty. Mm. A jeżeli pokazujemy mu, że jak on sobie coś znajdzie, to jest tylko strata i nic w zamian, no to liczmy się z porażką.
1: Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, bo ten wiek nastoletni też się wiąże z pierwszymi miłosnymi uniesieniami. Jak sobie człowiek ma z tym poradzić? O tym za chwilę.

0: Na początku był bardzo miły, bardzo kochany. Przytulaliśmy się do niego, całowaliśmy wręcz ten pyszczek szczenięcy. Nawet ten pyszczek całował nas, ale później, im dalej w las, tym bardziej ten nasz pies zaczynał pokazywać, że ma rogi. Nastolatek jest dzisiaj tematem rozmowy z Izabelą Rabendą, psią behawiorystką, psi nastolatek oczywiście, u którego zaczynają się już hormony. I zaczyna się też taki okres wchodzenia w pierwsze psie amory. Jak sobie z tym radzić?
1: No, przede wszystkim zaakceptować, że tak jest i uznać, że tak jest, nie karać go za to. Czyli jeżeli pies zaczyna coraz bardziej interesować się zapachami na dworze, bo przeszła suczka ścieczką, bo to bardziej, no, zwykle bardziej dotyczy chłopaków, bo ten testosteron powoduje, że nagle zaczynają się skupiać na zapaszkach, zaczyna się jakieś tam podlizywanie. No i tak po prostu jest. No, mamy chłopaka, który dorasta, nie jest wykastrowany i zaczynają się takie, a nie inne zachowania i one są jak najbardziej naturalne i jak najbardziej zgodne z jego naturą.
0: No on się po prostu nie może od tych suczek opędzić. Lata za nimi jak wściekły.
1: Lata, zakochuje się.
0: Smutny bywa czasami, takim wzrokiem jakimś, no, takim tęsknym patrzy.
1: Więc zwykle u takich nastolatków objawia się to tym, że pojawia się jakaś suczka, na przykład starsza, bo oczywiście to dotyczy starszych suczek od tego naszego chłopaka. Ale starsza to nie chodzi o to, że to musi być już starowinka, tylko starsza na przykład rok. Ona już pachnie dojrzałą suką, a on jest jeszcze takim podrostkiem. I jeśli, a tym bardziej jeśli ta suczka nie jest wysterylizowana, chociaż dotyczy to również tych, które są, i na przykład ten pies zaczyna mieć maślane oczy, biega za tą suczką, ona go odgania, warczy na niego, potrafi go kłapnąć raz, drugi, piąty.
0: A on na nią wskakuje i chciałby.
1: Próbuje jej lizać, ale pysk jej próbuje lizać, no, podlizuje się, umizgi takie, że naprawdę, no tak po prostu jest. Tak po prostu jest, tutaj jest w tym momencie rola, jeżeli to jest na przykład suczka znajomych, czy tam w rodzinie, czy ktoś i nasz zakochany nastolatek nie daje jej spokoju, to my jako opiekunowie i właściciele tego namolnego chłopca zadbajmy o komfort tej suczki i weźmy go po prostu. Trzeba go przekierować na coś innego.
0: To się tak da? Da się odwrócić uwagę od tych takich, no, typowych zwierzęcych zachowań?
1: Da się w sposób taki, że jeżeli my puszczamy tego, załóżmy idziemy sobie na spacer i to dzieje się podczas spaceru, że ta suka nie może, nie wiem, sików z pokoju zrobić albo iść spokojnie sobie spacerować, bo ten pies jest do niej przyklejony i ciągle po prostu albo na nią włazi, albo ją oblizuje, albo coś tam, to weźmy go na smycz. Jeżeli jest luzem, nie? Jeżeli te psy idą koło siebie luzem, oczywiście ta smycz będzie powodowała najprawdopodobniej ciągnięcie za tą sunią nie będzie chciał tak łatwo się poddać i tutaj już jest rola właśnie opiekuna, żeby przekierować na siebie jego uwagę. I oczywiście, na ile nam się to uda, na tyle, na ile udawało nam się to do tej pory.
0: Mhm. Ale Iza, powiedz, czy w takim przypadku, kiedy pies wskakuje na suczkę i zaczynają się te ruchy kopulacyjne, czy my powinniśmy jako właściciele karać tego psa za to zachowanie?
1: Karać? Nie, ale nie pozwala. Znaczy, no, trzeba go zabrać, trzeba go właśnie wtedy zapiąć na smycz, bo nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie, że nasz pies jest młody, on jej nic nie zrobi. Nie, nie, nie, to tak nie działa. To trzeba też zadbać o komfort tego drugiego psa. Bo są psy, które się potrafią obronić, odwiną się tak, że ten młody na przykład naprawdę oberwie, ale może być tak, że ta sunia nie umie sobie z tym poradzić. Więc tutaj zawsze musimy mieć na uwadze dobrostan obu psów. I najczęściej tego młodego trzeba po prostu, tak jak chłopaka, ogarnąć, postawić granice, wziąć na smycz i w tym momencie, jeżeli pracowaliśmy do tej pory z psem, przekierować czy właśnie na jakiś tam patyk, na zabawkę, na jakąś tam komendę, którą powiedzmy zna, czasem pójść w drugą stronę, czasem się rozdzielić na spacerze, to wszystko zależy. Wszystko w tym momencie będzie zależało od tego, na ile do tej pory potrafiliśmy sobie z własnym psem poradzić. Bo jeżeli Mamy psa, który do tej pory, tak jak mówiłyśmy wcześniej, wychowuje nas, no to tutaj mamy małe szanse na bycie skutecznym opiekunem.
0: Czyli
1: który
0: cały czas wracamy
1: zachowanie.
0: Do tego, że jak zainwestujemy na samym początku, tak
1: dokładnie
0: później nam
1: tak
0: tam
1: jest.
0: To się zwróci.
1: Dokładnie tak jest. I dlatego tutaj ważne jest, żeby od samego początku postawić granice takie, które każdy członek, czy tam mieszkaniec gospodarstwa, w którym żyjemy, domowego, respektuje. Bo znowu, kiedy mamy, nie wiem, parę dorosłych osób, czy jeszcze, znaczy dzieci to powiedzmy często są i tak najsłabszym ogniwem i psy dzieci traktują jak szczeniaki, więc tutaj akurat dzieci nie są w stanie nam zbyt wiele zepsuć. Chyba, że będą karmić psa pod stołem i my skutecznie próbujemy tego psa, nie wiem, nie uczyć jedzenia ludzkich dzieci, a dziecko je z psem na spółę ciasteczka, kotlety i wszystko inne, no to...
0: No tak, dzieci to
1: no
0: potrafią
1: to,
0: przekarmić
1: tak, ale to i dziadkowie potrafią, to nie tylko dzieci. Ale jeżeli chcemy mieć psa, który rozumie, czego od niego chcemy, to ustalajmy te granice naprawdę czytelnie dla psa.
0: Konsekwencja jest konsekwencja. A wróćmy jeszcze do tych zachowań kopulacyjnych, bo to, że pies na stłuczkę wskakuje, to jest natura. Ale nam ludziom może się wydawać nienaturalne to, że nagle my, ludzie, stajemy się obiektem seksualnym i nasze nogi bywają obiektem pożądania.
1: Tak, poduszki czy zabawki pluszowe, czy legowiska czasami. To może robić pies w każdym wieku i zarówno pies, jak i suka. Bo odruchy kopulacyjne pojawiają się niezależnie od płci. Natomiast odruchy kopulacyjne niekoniecznie oznaczają potrzeby seksualne, bo kopulują również wykastrowane zwierzęta. I to najczęściej jest dla nas informacja, że ten pies rozładowuje jakieś napięcie. I trzeba by się przyjrzeć temu, co się wcześniej wydarzyło. Czy na przykład skarciliśmy go za coś. Ja nie mówię o biciu, tylko nawet głosem. Coś my tam zabraliśmy, zabroniliśmy, kazaliśmy pójść na miejsce, czy coś tam innego, bo czymś tam nas pies zdenerwował, czy było za dużo emocji na dworze. Nie wiem, emocjonalne spotkania z kumplami, obszczekiwanie się nawzajem i tak dalej. Czy wzięliśmy go w miejsce, które jest dla niego stresujące, czyli nie wiem, byliśmy w jakimś sklepie, albo gdzieś, gdzie się coś wydarzyło i on się po prostu przebodźcował. I to jest sytuacja, w której on rozładowuje to napięcie, szuka ulgi.
0: I jak reagować na coś takiego?
1: No też przerywać, no bo
0: też
1: to...
0: Nie utrwalać nawyku.
1: Tak, bo to czasami też, jeżeli mamy na przykład dwa psy, albo psa i kota, no to taki psiak potrafi...
0: Kota pogonić, kolokwialnie
1: ale
0: mówiąc.
1: Też są koty, na których zaczynają właśnie robić takie odruchy kopulacyjne, więc kot niczemu nie winien, więc to należy przerywać, no bo wiadomo, że to nie ma
0: że
1: tak,
0: pies że... z kotem to nie.
1: Ale że w ogóle nie, że nawet jak on sobie znajduje kota jako taką maskotkę do rozładowania napięcia, a są koty, które jakby się nie bronią, no to przerwamy. Tak samo zabieramy te pluszaki, czy własne nogi, czy legowiska i no nie wolno. No tutaj trzeba jednak mówić, że nie wolno, a jeśli widzimy, że pies jest taki sfrustrowany, no to dajmy mu inne zajęcie. Pobawmy się z nim na przykład w chowanie zabawek po mieszkaniu, dajmy mu jakąś tam matę węchową, czy jakąś likmatę, czy cokolwiek, żeby, czy coś do lizania, gryzienia, czy rzucia, żeby on tą swoją frustrację rozładował w sposób bezpieczny i wygodny dla wszystkich.
0: Powiem ci, że pieski na początku to są takie słodkie, że właściciel chce je zjeść, a potem jak dorastają, to się człowiek zastanawia, dlaczego tego nie zrobił wcześniej.
1: No, ale niestety zdarzają się też sytuacje, w których ludzie takie, powiedzmy, roczne, półtora roczne psy próbują oddać. Szukają im nowych domów. Jeśli to się pojawia gdzieś w mediach społecznościowych, to się zaczyna mocny hejt na takie osoby, a czasami to naprawdę dla tego psa jest najlepsze, bo jeżeli mamy psa bardzo wymagającego, jakiegoś tam owczarka belgijskiego, czy bordera, czy coś i ten pies naprawdę ma siedzieć po 8-10 godzin dziennie, też trzeba pamiętać o tym, że czasami zmienia się sytuacja życiowa. Bywa tak, że miałam taki dokładnie przypadek u siebie, kiedy pan właściciel, państwo kupili sobie pieska, dużego. To był akurat seter i pan pracował dużo i często i ten pies był jego takim odstresowywaczem. I pan rzeczywiście z tym psiakiem pracował, bo wracał z pracy, brał psa i spacerowali, szkolił go i było super. Taka para dwóch kumpli, wszystko fajnie. Pan, jak pies miał 10 czy 11 miesięcy, odszedł na zawał. I z pieskiem bardzo wymagającym została żona. Ale to byli starsi ludzie, bo to było małżeństwo takich starszych osób. I żona nie pracowała z tym psem i nie była w stanie z nim pracować. Nie była po prostu w stanie go utrzymać na spacerze.
0: Nie była też dla niego tym przysłowiowym samcem alfa.
1: Nie była i ona była bardzo przejęta tą sytuacją i mówiła, że ona tego pieska naprawdę bardzo kocha, ale ona wie, że ona mu nie zapewni tego, co on potrzebuje, bo to był myśliwski pies, wymagający też sprawności takiej fizycznej, a ona tej sprawności nie miała. Zadzwoniła do mnie, poprosiła o takie spotkanie, konsultację behawioralną i tak dalej. I powiedziała mi, że miałam okazję z nim pójść, bo poszłyśmy na spacer, także ja miałam okazję sama zobaczyć, jak on idzie na tej smyczy i nie było dobrze. I ta pani powiedziała wprost, że ona nie jest w stanie z nim pracować w taki sposób, bo ona pracuje dłońmi, rękami i jeśli ten pies jej tą rękę, nie wiem, wybije czy cokolwiek, no to ona też nie będzie w stanie sama pracować i zarabiać pieniędzy. Więc prosiła o pomoc w znalezieniu temu psu domu. Takie sytuacje się po prostu zdarzają.
0: Tak, ten przykład pokazuje tylko, że decyzja o tym, że pies zamieszka w naszym domu, to nie jest łatwa sprawa. Trzeba ją podjąć całą rodziną, no bo to cała rodzina odpowiada później za dobrostan tego zwierzęcia i za dobrostan tej rodziny. Ja myślę, że do tych tematów jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie, bo jest mnóstwo wątków, które warto poruszyć. I są to ważne rzeczy, tak żeby uświadomić osobom, które decydują się na posiadanie zwierzaka, że to jest przyjemność, ale też ogromny obowiązek.
1: Zdecydowanie tak i dlatego nim zdecydujemy się na psa, to naprawdę trzeba bardzo zapoznać się z takimi, jak ten pies funkcjonuje, jak on żyje, jakie ma potrzeby, czy my jesteśmy w stanie sprostać jego oczekiwaniom.
0: I o tym wszystkim rozmawiałam dzisiaj z Izabelą Rabendą, psią behawiorystką. Ja się nazywam Magda Szybińska i bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: No, i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 16, czas na wiadomości. Nie ma naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Kluczborku trwają dożynki wojewódzkie. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jak przekazało dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych, to, co wykryły systemy, to stado ptaków lecące z kierunku Białorusi. Nie ma więc zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówił w TVP Info, że wojsko dokładnie sprawdziło systemy, a teren na wschód od Lublina został przeszukany śmigłowcem Mi-24.
7: Takie duże stado ptaków, duży klucz ptaków, czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt. Po dokładnej weryfikacji wykluczyliśmy to naruszenie i zaobserwowane zostało właśnie duże stado ptaków.
5: DORSZ przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do realizacji powierzonych zadań.
6: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: O polscy rolnicy, mieszkańcy i samorządowcy dziękuję za tegoroczne plony. W Kluczborku trwają dożynki wojewódzkie. Obchody święta plonów rozpoczęła msza dziękczynna. Następnie korowód przeszedł ulicami miasta na stadion, gdzie zorganizowano uroczystą galę dożynkową. Tradycyjnie już władze regionu i samorządów dzieliły się chlebem dożynkowym z gośćmi. Susza miała istotny wpływ na plony, ale finalnie nie było tak źle, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
8: Jest za co dziękować i jest komu dziękować, a przede wszystkim jest po co być razem. I to jest chyba najważniejsze, że całe województwo, jest 47 koron żniwnych, bo dożynki to przede wszystkim tradycja, to przywiązanie do naszej wspólnej tożsamości, do pokazania, jak jesteśmy różni.
5: To był ciężki rok dla rolników, podkreśla Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
9: Począwszy od gradobicia, suszy, ekstremalnie wysokich temperatur, ale mimo wszystko udało się zebrać te plony. Dzisiaj mamy święto, mamy za co dziękować wszystkim rolnikom, którzy tak ciężko pracowali, Panu Bogu za ten chleb, który jest. Myślę, że nikomu tego chleba nie zabraknie.
5: Fale ekstremalnych upałów przyczyniły się do zniszczenia części plonów. W ocenie opolskich rolników zbiory są nieco gorsze niż w ubiegłym roku, a wojewódzkie święto plonów potrwa do wieczora.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas finałowego meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Poprzedni rekord należał również do tej zawodniczki. Pochodząca z Włocławka, a mieszkająca w Stanach Zjednoczonych biegaczka jest dumna ze swojego osiągnięcia.
10: Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Myślę, że ten sezon nie mógł lepiej się potoczyć i ten start tylko pokazuje, w jakiej formie byłam i czekałam ten bieg od bardzo dawna i cieszę się, że pokazuję tę dobrą dyspozycję systematycznie i no bardzo się cieszę, jestem cały czas w szoku, ale myślę, że to dopiero początek.
5: 25-letnia Kazimierska jest drugim reprezentantem Polski, który triumfował w finałowym meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. W piątek w skoku wzwyż najlepszy okazał się Mateusz Kołodziejski, a w sobotni wieczór drugie miejsce w rzucie oszczepem zajął Dawid Wegner. Teraz sprawdzamy szanse na brąz. Naszych siatkarek walczą o medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Niestety dwa pierwsze sety dla Serbii, a w trzecim, który się właśnie zaczął, na razie jeszcze 0-0.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 19 stopni za oknami, a więc nieco cieplej niż przed godziną. Ciśnienie stałe 1026 hektopaskali. W regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i temperatury maksymalne właśnie do 19 stopni. Mamy maksimum. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
2: Po reklamie.

0: tylko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję, a ze mną w studiu od razu pierwszy gość, Arek Ceglarski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Cześć Arku.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Tak, i od razu dodam, że poza Arkiem będzie jeszcze Karolina Kowal, też z Miejskiej Biblioteki, dzisiaj dobra reprezentacja. Kilka dni temu rozmawiałem z Arkiem, ale przypomnijmy o tym, bo to będzie łączyło się z komiksami, o których opowiemy, że pod koniec września ruszy Klub Miłośników Komiksu, klub dyskusyjny.
2: Dokładnie tak. Tak? Klub dyskusyjny mangi oraz komiksu, który będzie organizowany właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w budynku głównym przy ulicy Minorotów 4. A dokładnie do samego klubu to zapraszamy właśnie na drugie piętro do mediateki. Startujemy o godzinie 18.
1: To tak jeszcze gwoli przypomnienia, zanim opowiemy o komiksach, które Arek przyniósł. Otwarte to jest dla wszystkich i mało tego, tutaj też możecie Państwo decydować o tym, o czym będziecie chcieli rozmawiać.
2: Dokładnie tak. Na początku ustaliliśmy, że nie będziemy się trzymać sztywno ram typu, że tak, że na zasadzie omawiamy tylko dany jakiś jeden tytuł z góry ustalony. Na początku chcielibyśmy właśnie wprowadzić trochę, nazwijmy to, takiej wolności, żeby każdy mógł na przykład wypowiedzieć się na temat swoich jakichś ulubionych tytułów, albo po prostu może ktoś jest ciekawy świata komiksu i mangi, chce po prostu przyjść, dowiedzieć się albo coś ciekawego przeczytać, więc myślę, że to będzie doskonałe miejsce dla wszystkich chętnych, którzy są właśnie ciekawi tego świata albo chcą po prostu o tym podyskutować.
1: A jeżeli to będą takie komiksy jak te, o których za chwilę Wam opowiemy, to będzie o czym rozmawiać, bo nie tylko sama forma, rysunek, grafika, bo można od tej strony plastycznej oczywiście przegadać wiele, wiele godzin, ale również treść. Ja dosyć usilnie czasami, zwłaszcza swoich przyjaciół starszego nieco pokolenia, przekonuję, żeby zaglądali jednak do niektórych komiksów, że to są bardzo, bardzo poważne tematy i no, fantastyczne powieści graficzne i myślę, że Luiza Grabowska bez cienia mnie na pewno do takich należy. No, będzie to psychologiczna właściwie powieść
2: dokładnie
1: graficzna.
2: Tak. Tutaj trzeba też dodać, że ten komiks był projektem dyplomowym pani, więc to też taka ciekawostka. A sam komiks, można to tak w skrócie powiedzieć, że jest takim studium stanów depresyjnych, próbą takiej pokazania, co można z tym zrobić, jak człowiek się w takich sytuacjach odnajduje lub też nie. Jest pokazana też taka po prostu wewnętrzna walka o chęć na lepsze jutro, tak?
1: No tak, bo to jest studium samotności, chociaż ja widzę, że pani na przykład ma psa i czasami się wydaje, że ludzie samotni, no to kup sobie psa albo kota. No to
2: nie tylko właśnie zwierzątko, ale tutaj pojawia właśnie taki dodatkowy element jej takiego dodatkowego towarzysza, który jest dosłownie cieniem. Który jest rodzajem oczywiście tej metafory tych stanów depresyjnych, ale w bardzo taki zgrabny sposób jest to wplecione i symbolicznie pokazuje pewne też stany.
1: To prawda, bo jak nam się wydaje, że jak kupimy psa albo kota, albo chomika, to już nam to wyleczy depresję albo poczucie samotności, no nie wyleczy i ta bohaterka nas o tym przekonuje. Zwłaszcza kiedy ten stan depresyjny naszych lęków, smutków, bo to jest też poczucie własnej niszczości, bo skoro nie mam przyjaciół, nie odnajduję się wśród ludzi, nie potrafię zrobić pierwszego kroku, to narasta takie poczucie bardzo często, że może jestem jakiś felerny, nie taki, kiepski, nudny.
2: Nie nadaje się do czegoś, nie powinienem czegoś mieć, tak, nie zasługuję.
1: Bo to jest ten cień. Ten cień właśnie jest tym typem, który wewnątrz nas nam to mówi. My słyszymy ten wewnętrzny głos. On w tej powieści graficznej, w tym komiksie przybiera rzeczywiście kształt taki na prawie ludzki.
2: Kształt, rodzaj też takiego ciężaru, który właśnie w momentach, kiedy chcemy, powiedzmy, pójść w górę, tak, odbić się od tych stanów, no nagle tam chwyta nas tam za rękę czy tam za nogę i sprowadza znowu w te ciemne, mroczne, lepkie klimaty.
1: No, przyznaję, że no, oczywiście nie powiem Państwu, czy jest na końcu happy end, czy nie jest. Zresztą w tego typu książkach nie chodzi w istocie o happy end, bądź jego brak, bo niezależnie od tego, czy skończy się ta historia, losy tej bohaterki dobrze, czy nie, i tak wyciągniemy z tego pożytek, bo prześledzimy cały ten proces, co się dzieje z człowiekiem, co może się dziać, kiedy jest w takim właśnie stanie, w zależności od tego później oczywiście, kogo spotka, jak będzie na to reagowało otoczenie, czy znajdzie pomocną dłoń, czy nie znajdzie. No, głęboka, poruszająca rzecz. I myślę, że kolejna przypadek Hany, w ogóle ciekawe, że mamy dwie kobiety. Arku, zaskoczyłeś mnie.
2: Dlaczego?
1: Ale dobrze, widocznie kobiety może bardziej analizują niż mężczyźni ludzką psychikę, naturę, bo daleki jestem od tego, żeby przypisywać płciom pewne rzeczy, no ale jest generalnie tak, że rzeczywiście, patrząc na ostatnio wydawane polskie, zwłaszcza komiksy, to rzeczywiście te depresje, stany lękowe, bardzo poważne, różne psychologiczne kwestie są częściej poruszane
2: myślę
1: przez kobiety.
2: Myślę, że to jest taka kwestia, że już społecznie się już o pewnych tematach możemy swobodnie rozmawiać, a jeżeli chodzi o tą sferę popkultury, to myślę, że też pewne tematy poważne też już wchodzą, że tak powiem, do codzienności, no ale to dzięki temu myślę, no daje nam to szersze pole właśnie do dyskusji, tak, o tym. No i też możliwość takiego, no może nie utożsamienia się, no ale zrozumienie, że z niektórymi rzeczami nie jesteśmy do końca sami, że to nie jest też taka sprawa tylko nasza indywidualna, ale też dotyczy innych osób, prawda?
1: Aha, to prawda. Przy czym tutaj w przypadku Hany akurat nie tylko Hana jest bohaterką. Tutaj jest tak, relacja i to opisuje relację.
2: Dokładnie. No tutaj mamy przypadek no, takiego, powiedzmy, no może nie klasycznego, ale problemu małżeńskiego, gdzie tutaj no, mamy jednak do tego męża przemocowca, tak, żona, która chce z tej sytuacji w jakiś sposób wyjść, ona za bardzo, ona też na początku też nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Przez przypadek pojawia się znajomy z czasów licealnych, no i tutaj powiedzmy zawiązuje się taki drobny romans, który powiedzmy no, w jakiś sposób rozwiąże tą trudną sytuację.
1: Rozwiąże albo nie, bo skoro mąż jest przemocowcem, to może się okazać, że jak się dowie o romansie, to będzie jeszcze gorzej. Chyba, że przyjaciel ze szkolnych lat. No właśnie, pytanie.
2: Tutaj nie jest taka sprawa prosta.
1: No nie, bo
2: tutaj
1: jest. I też nie możemy się powiedzieć.
2: W ramach małego spoileru. Mieszkają w tym samym budynku, więc ukrywanie pewnych rzeczy no, może być powiedzmy, no zgoła trudne.
1: Ale to też dowód na to, że czasami szczęście mamy u stóp, jak to mówią. Wystarczy tylko
2: zapukać do odpowiednich drzwi.
1: Aha, albo przez przypadek wysiąść się z windy nie na swoim piętrze. Ale,
2: i taki motyw też tutaj jest.
1: Prawda? No, ja powiem tak. Oczywiście, że ta relacja jest bardziej skomplikowana, niż będziemy w stanie to Państwu teraz opowiedzieć. Natomiast to, co jest ważne, to to, jak znowu ważny temat zostaje opowiadane przez powieść graficzną, czyli komiks. Tutaj już mamy, bo tam były szarości, czernie, biele. Tutaj jest
2: tutaj już mamy troszkę więcej tych kolorów. Wiadomo, ten styl też jest bardziej minimalistyczny, ale w tym przypadku to też pokazuje, że nieważne w jakim punkcie na świecie żyjemy, no te problemy zawsze będą w jakiś sposób podobne do nas. I tutaj też jest dobry przypadek, bo mamy właśnie tą powieść graficzną koreańskich autorów. No i tak naprawdę, gdybyśmy podmienili, no nie wiem, na nazwiska polskie, tak zmienilibyśmy nazwiska też na polskie, śmiało moglibyśmy tą historię polskiej rzeczywistości, tak, i nikt by tego nie rozróżnił.
1: To prawda, jest bardzo uniwersalna, a co do tej strony graficznej, to może taki jeden przykład, kiedy pani stoi, ma w ręku telefon, później jest zbliżenie, usuń kontakt albo anuluj. Zdarzało się Państwu czasami usunąć kontakt. Czasami się wydaje, że...
2: Albo zablokować.
1: Jak już najpierw myślimy w nerwach, że tak właśnie trzeba zrobić, a później mamy ten guzik już pod palcem i zaczynamy się wahać, prawda? I to właśnie jest bardzo ładnie oddane graficznie. Albo też kiedy śpi i śni jej się, przypomina sytuacja intymna. gdzie jest szczęśliwa. Bez oczywiście żadnej wulgarnej dosłowności, ale też jest to pokazane pięknie, bo tutaj już ilustrator tylko i wyłącznie operuje obrazem.
2: Tak, tutaj jeżeli właśnie chodzi o te środki użyte w tym przypadku, w tym tytule, one właśnie tutaj bazują na takiej dużej subtelności, to co właśnie zauważyłeś, i myślę, że to też jest jeden z atutów tego tytułu.
1: Mhm. Albo jak leży w deszczu, zdarzało wam się tak w rozpaczy położyć na ziemi i po prostu, a niech już się dzieje, co chce.
2: Czy to wanna, czy to prysznic.
1: Czy to po prostu środek ulicy. Prawda? Tak jak tutaj, bo już ta rozpacz sięga po prostu dna.
2: Zenitu.
1: I to są właśnie takie piękne karty w tym komiksie, gdzie nie tylko mówimy, mówimy, mówimy. Dużo dzieje się obrazem, dużo dzieje się gestem, ale wiemy też, że jeżeli chodzi o Daleki Wschód, o tę kulturę, tu mamy akurat Koreę, to w tej tradycji jednak gest, sposób zachowania, oj, mnóstwo można wyrazić. Oni się
2: dokładnie
1: tego uczą
2: tak.
1: od podstaw, od dzieciaka. My też teoretycznie mamy mowę ciała, ale to jest jednak o wiele, wiele bardziej subtelne i
2: głębokie. No w związku z tym, że jednak w tej kulturze

0: życia bohaterów, no i teraz sobie musimy, że tak powiem, pewne rzeczy dodać lub dopowiedzieć, no które powiedzmy nasze pewne wyobrażenia o pewnych sytuacjach stają się takim dopowiedzeniem historii, tak? Mm-hmm.
1: A czasami jest tak, że na pierwszej stronie ktoś coś mówi i myślimy sobie, a jaki on jest sympatyczny, empatyczny, jak ładnie i miło
0: porozmawiał. Tymczasem ostatnia strona.
1: Mm-hmm. No właśnie. I tutaj tak też właśnie będzie. Arku, bardzo Ci dziękuję. Ja myślę, że kto wie, może jak teraz opowiedzieliśmy o nich, to kto wie, być może na tym pierwszym spotkaniu Klubu Miłośników Komiksu, tym dyskusyjnym, właśnie takie bardziej dorosłe komiksy o takiej właśnie tematyce, może zechcą ludzie właśnie o nich też porozmawiać, przejdą, wypożyczą.
0: Nic nie stoi na przeszkodzie.
1: No właśnie, więc wszystko przed Wami. Arku, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Również, dziękuję bardzo.
1: A za chwilę w studiu pojawi się Karolina Kowal, również z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zostańcie ze mną.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Karolina Kowal. Cześć Karolina.
1: Dzień dobry, po dłuższej przerwie.
0: Tak, po dłuższej przerwie wakacyjnej. No i tutaj myślę, że propozycje, o których opowiemy, właściwie Karolina o nich opowie, jak się Państwo domyślacie, stali słuchacze, na pewno będą to propozycje dla dzieci, literatura i dla maluchów, ale też dla nieco starszych, którzy już chodzą do szkoły. No i tak pomyślałem, że polecaliśmy przed wakacjami coś na wakacje. No a teraz spróbujemy coś, co z jednej strony wspomoże te pierwsze kroki w cyferki, literki, ale nie będzie podręcznikiem. Bo zakładam, chociaż wiem, że na pewno są też takie dzieci, które uwielbiają szkołę, już nie mogą się doczekać, kiedy ta szkoła się zacznie, ale dla wielu to jest też dosyć stresujące. No i nie zawsze jest łatwo zachęcić do podręcznika, odrabiania lekcji itd., itd. Natomiast do dobrej, ciekawej książki tak, zwłaszcza jeżeli ta książka nie jest właśnie podręcznikiem, nie jest wprost edukacyjna i troszeczkę nieświadomie dla dzieci i tak je rozwija i tak będzie ten proces edukacji myślenia, radzenia sobie ze światem, ze stresem, z nauką wspomagał. Dobrze mniej więcej to wszystko opowiedziałem, prawda, na razie?
1: Tak, bardzo dobrze, ja to zaraz rozwinę już.
0: Bo tam cyferki, literki widziałem i to dlatego taki mądry jestem.
1: Też będą, tak. Zaczniemy właśnie od starszych, od nauki, ale przez zabawę, przez zagadki. Seria Zagadki detektywistyczne autorstwa Wiktora Escandela. Dlaczego tak to powiążę właśnie ze szkołą i z tym, co mówiłeś? To przyszło mi do głowy, że o tej pierwszej serii opowiem, ponieważ jest to seria książek w wieku właśnie wczesnoszkolnym i szkolnym, mniej więcej od 8 do 12 lat. Oraz dla całych rodzin. Każda z tych książek zawiera zestaw 25-30 zamkniętych historii, ale to nie jest tylko historia, to jest rozwiązywanie zagadki. Są szczegółowe ilustracje i trzeba przeanalizować tekst, trzeba samodzielnie rozwiązać zagadkę i w nawiązaniu do nauki i szkoły, jeśli ktoś lubi, ponieważ każda z tych książek jest na inny temat. W serii naszej, którą również mamy w bibliotece, znajdzie się na przykład sztuka, ciało człowieka, mitologia, ogólnie nauka, więc jeśli
0: ktoś... Wiesz, mi się to podoba. Tak sobie wyobrażam, że ten detektyw, który tropi różne zagadki, rozwiązuje, na przykład może być tak, bazuje na książce z własnego dzieciństwa, przygody z Machefim. One też były bardzo często właśnie takie detektywistyczne, że oto ktoś skradł z jakiegoś pojemnika bardzo wąskiego jakiś przedmiot. No i jak to jest możliwe? No okazało się, bo to prawo fizyki, że wystarczyło wlać wodę, no i ten przedmiot wtedy razem z wodą wypłynął. Dla dorosłych wydaje się to oczywiste, no ale dziecko, które jeszcze nie uczyło się fizyki, nie zna tych praw, to było takie wow, ale niesamowita zagadka, prawda? Ja bym tam próbował drucikiem, czymkolwiek, coś wkładać, no palec się nie mieści, a wystarczyło wlać wodę. I myślę, że to jest właśnie ten typ opowiadania, uczenia, który jest zabawny, ciekawy. Ja myślę, że w ogóle, gdyby nauczyciele, nauczycielki czasami przebierali się za detektywa, przychodzili w czapce Sherlocka i opowiadali tak o przedmiocie, którego uczą, to pewnie większość dzieci by się zachwycała, nie? Że to była nasza mama czarodziejka, to dlaczego nie nasza pani, pan nauczyciel, czarodziej albo detektyw?
1: Ja myślę, że możemy też właśnie zainspirować nauczycieli do sięgnięcia po serię tych książek, choćby na lekcji. I tutaj jest ciekawostka taka, że można te zadania rozwiązywać w grupie lub pojedynczo. Więc powiedzmy, że zawsze jakaś fajna odskocznia podczas prowadzenia zajęć.
0: A zakładam, że u ciebie w pokoju bajek też z tej książki czasami korzystasz i niektóre zagadki rozwiązujecie. Tak czuję.
1: Tak, my rozwiązujemy zagadki zaginięcia jakiejś książki na przykład, a nie jest to takie oczywiste.
0: A później okazuje się, że ktoś nie oddał? Nie, oddał, bo gdyby nie oddał, to by system wtedy na czerwono się wyświetlił. Wiem, bo czasami też dostaję takie powiadomienia. Upominamy, że proszę oddać książkę. Ale oddaję. Nigdy nie jest tak, że musiałem zapłacić karę, natomiast system upomina, jak działa. Natomiast rzeczywiście to się Państwu pewnie w domu też zdarzyło. Coś jak z panem Hilarym i jego okularami. No książkę trudno mieć wprawdzie na nosie. Natomiast no czasami położymy. Zazwyczaj odkładamy tam, ale ktoś zadzwonił albo zapukał do drzwi, pobiegliśmy i w tym biegu odłożyliśmy w inne miejsce. I naprawdę można osiwieć, zanim później ją znajdziemy. No to normalnie idziemy w to miejsce, gdzie powinna być, gdzie zawsze odkładamy, prawda? A tymczasem nie ma. I nagle co się stało? Zdarza ci się? Bo mi się zdarza. Z telefonem też mi się zdarza, ale wtedy można na szczęście zadzwonić.
1: Tak, i czasami czytelnicy gubią różne elementy z gier, oczywiście niespecjalnie, ale przy większych porządkach pod łóżkiem, kanapą, lodówką znajdują się i przynoszą po jakimś czasie, więc no ale pewnie zastanawiają się wtedy, co się z tym stało.
0: Co można zrobić z książką, że ona znajduje się pod lodówką? Jeszcze pod kanapą rozumiem od biedy, bo czytam w łóżku, odłożyłem, później wstałem rano, zakładałem kapcie i piętą, przesunąłem książkę i wsunęła się pod łóżko, ale pod lodówkę. No, jest to wyzwanie dla detektywa, bohatera tej książki.
1: Tak.
0: Na kolejną historię.
1: Więc detektywistyczne polecam jak najbardziej. I dla młodszych, i dla starszych, i dla dorosłych. Kolejną taką serią, powiedzmy dla starszych dzieci, jest Wall-E. Gdzie jest Wall-E? Nie wiem, czy kojarzysz bohatera.
0: Bajka taka była chyba animowana.
1: Tak, a nasz bohater ma taki biało-czerwony sweter, nosi okulary i czapkę z pomponem. Jak się domyślasz, trzeba go znajdować na kartach książki, na kartkach, na różnych obrazkach bogatych w szczegóły.
0: Ale jeżeli jest taki charakterystyczny zawsze w tej czapce i w koszulce, to teoretycznie wydaje się to proste, prawda? Zwłaszcza jeżeli obrazek będzie latem, no to latem ktoś w czapce, chociaż z drugiej strony zdarza mi się widywać młodych ludzi, którzy zimą chodzą bez czapki, a latem pojawiają się w czapce. Mam takie swoje ulubione postaci. Pozdrawiam przy okazji serdecznie. No jest to pewnie chęć wyróżnienia się. Jakieś powody są. No na pewno nie te, że jest mi zimno w głowę latem, tak myślę. A z Wall-E nie wiem, jak jest.
1: No nie jest to takie, nie jest to takie łatwe. Nie, on ma zawsze tę czapkę, natomiast tam jest tylu bohaterów różnych, czasami może się różnić tylko kolorem czapki.
0: Aha, czyli są tacy, którzy on wytyczył jakieś trendy modowe i niektórzy próbują upodobnić się do Wall-E'ego, tak,
1: tak
0: jak tam my
1: są
0: często.
1: Jego przyjaciele, tak, różne zagubione przedmioty, ale naprawdę jest to również zabawa dla dorosłych, bo nie jest to takie proste. Raz jak robiłam zajęcia dla dzieci i właśnie szukałam inspiracji, to trafiłam na taką ilustrację z Wall-E'em, gdzie nie potrafiłam go znaleźć. Po prostu był tak trudny obrazek, że szacun, jak ktoś to znalazł.
0: Aha.
1: Oczywiście jest odpowiedź na końcu książki, ale
0: no, nie.
1: Zabawa nie byłaby taka jak...
0: No właśnie, zaglądanie na odpowiedzi na koniec książki to już bez sensu w ogóle cała taka książka. Ktoś się może zastanawiać, czemu to służy. No, oczywiście, spostrzegawczości, rozróżnianiu kształtów, kolorów, ale też logicznemu myśleniu, bo czasami tak jest, że skoro na tej karcie był tu, tam, a może go rysownik i twórca książki teraz jakoś przebrał. Spróbujmy innym kluczem, nie szukajmy wprost Wall-E'ego, prawda? No, bo czasami jest tak, że coś może wyglądać podobnie jak Wall-E. No właśnie.
1: Tak, tak. Dlatego jest to też książka taka, no trochę do nauki, trochę do zabawy, ponieważ możemy się czegoś nauczyć o świecie, bo tam są oczywiście ilustracje związane na przykład, nie wiem, ze starożytnym Rzymem, więc są postacie czy miejsca jakieś mitologiczne, starożytne, a do
0: aha,
1: tego
0: no to tam
1: na
0: się teoretycznie
1: on
0: wyróżnia. No
1: tak, bo on wędruje.
0: Raczej takiej czapki, jaką nosi, to chyba w starożytnym...
1: Przyniosę ci jedną z książek i zobaczymy, czy nam się uda go znaleźć.
0: Ja się teraz wkręciłem. Im dalej w las, im więcej opowiadasz, to mnie coraz bardziej intryguje, gdzie ten Wall-E jeszcze poszedł i gdzie on może być i dlaczego w takim razie trudno go znaleźć. No Państwo, jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście możecie pójść do biblioteki i sobie książkę wypożyczyć i poszukać Wall-E'ego. Dobrze, mamy starsze nieco dzieci, ale będą też propozycje dla młodszych. Posłuchamy pięknej muzyki i wrócimy do Was.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Karolina Kowal, pokój bajek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I chociaż mówiłem, że dla młodszych, to zaczniemy od wyszukiwanki, czyli zasada podobna jak w tej książce, o której już mówiliśmy, ale dla nieco młodszych, czyli nieco prostsza, no i nie będzie to Wall-E przede wszystkim.
1: Tak, i będziesz mógł znaleźć tutaj dużo rzeczy. Będzie prostsze.
0: Poradzę sobie.
1: Tak, książka z serii Moja Wielka Wyszukiwanka. Mamy tutaj różne części, kilka, ale jest to trochę połączenie zabawy i znowu nauki. Oczywiście, książka polega na tym, żeby znaleźć proste rzeczy, na przykład mamy tutaj fragment miasta, centrum miasta powiedzmy, no i dziecko musi konika na sprężynce znaleźć lub jakiegoś lody albo kuriera. Już chyba widzisz kuriera, nie? No,
0: tak,
1: takie
0: no bo
1: prostsze.
0: Kurier na szczęście stoi akurat blisko samochodu, bo gdyby było tak, że samochód kuriera stoi, to samochód bym zobaczył od razu, ale sam kurier mógłby już być na przykład na piętrze, bo widzimy też, co robią ludzie na piętrze i tam już wręczać komuś paczkę. I wtedy znalezienie kuriera już nie byłoby takie proste, trzeba byłoby się bardziej namęczyć, ale tam teatr też widziałem, że jest. To bardzo budujące, że nie tylko lody, prawda, wata cukrowa i tego typu rzeczy, ale przy okazji tego typu budynki, bo dzieci pewnie będą pytały, a co to za budynek i tak dalej. Duży plus.
1: Tak, jest też piekarnia. Tak,
0: no, piekarnia obok teatru i księgarni, najważniejsze rzeczy. Najważniejsza jest piekarnia, tam idziemy rano, później idziemy do biblioteki, a wieczorem na koncert na przykład.
1: Tak, a jeszcze pomiędzy na lody.
0: Aha, no tak, rzeczywiście, po koncercie.
1: Tak, tak. Natomiast dlaczego wybrałam tę serię? Ponieważ poza oczywiście zabawą, dziecko poznaje też różne... Różne zawody, ale w ogóle życie, że tak powiem. Ponieważ mamy tutaj, wiadomo, tak jak powiedziałeś, teatr czy miejsca, inaczej, co można poznać w mieście. Tutaj mamy na przykład gospodarstwo, no to też jest
0: krowę
1: już, tak, zwierzątka.
0: Betoniarkę też widzę, karetkę widziałem, czyli rzeczywiście na każdej ilustracji, bo to jest tak, że ilustracja zajmuje obie strony. Rozkładamy na stole przed dzieckiem, nie musi później już przewracać w te i we w te. Z jednej strony mamy narysowane te przedmioty, czy też postaci, które dziecko musi znaleźć na rysunku, no ale przy okazji opowiemy mu, kim one są. No bo kurier dostarcza paczki, prawda? Mamy też robotnika, który coś naprawia, więc plac budowy, betoniarka, no ale zaraz będzie. A co on trzyma w ręce? No i to nie będzie takie proste. Bo jakiś wąż, być może. Więc... To Państwo będziecie musieli pomagać dzieciom i
1: tak,
0: opowiadać.
1: Ale jest tu, jak widzisz, jakby fragment miasta rozkopany. Znamy to tutaj.
0: Czasami trzeba po prostu rozkopać,
1: tak,
0: żeby później było ładniej. No.
1: Ale też można dzieciom wytłumaczyć, że to jest potrzebne, prawda?
0: Aha.
1: Ale nie odbiegając od tematu, jeżeli mamy na przykład jakieś roboty, to też dzieci poznają, że może być fragment miasta właśnie w takim stanie, ponieważ trzeba coś ulepszyć, trzeba coś naprawić i znowu jest temat do rozmowy. Widzą, że w mieście jest park czy plac zabaw, w Opolu również mamy takie piękne miejsca. Dlatego te książki też skłaniają po prostu do rozmów o życiu. O, mamy zoo, że jest również piękne w naszym mieście, więc każda z tych książek pozwala na to, żeby wprowadzać dziecko w świat po prostu nauki, przyrody, codziennego życia, codziennych spraw, ponieważ właśnie tytuły w serii to na przykład Mój Dzień, czyli podejrzewam, że będzie tam pokój, dom, żłobek,
0: myjemy
1: przedszkole.
0: Ząbki, tak. Pijemy śniadanie, pakujemy tornister,
1: kolacja, śniadanko, tak. Pojazdy, czyli poznajemy też różne, czy przedszkole, więc na przykład...
0: Albo uczymy się prasować. Ja o tym prasowaniu nawiązuję do okładki kolejnej książki. Tu szczęśliwie rozpoznałem, że prawdopodobnie chodzi o ślad po żelazku. No, niestety czasami nam się zdarza, tak, jak ktoś prasuje, że znowu ktoś zadzwoni albo zapuka do drzwi. My nie odłożymy żelazka, a zostawimy, no i później na koszuli zostaje nam właśnie taki ślad. Trafiłem, że to o żelazko chodzi, bo tytuł książki to Kłopot.
1: Trafiłeś. To, no, jak przypalimy coś, to oczywiście mamy kłopot. Jeśli się zorientujemy szybko, to na szczęście nie dojdzie do większej tragedii, ale jak przypalimy ubranie, na przykład mamy albo taty, to może być trochę złości, prawda? I właśnie w tej książce jest taka sytuacja, że był obrus ulubiony, wyhaftowany przez babcię. Obrus mamy, ale się zamyśliłam trochę dłużej i przypaliłam. I książka opowiada to w ten sposób, że było to jak nieszczęście, spadło jak nieszczęście. Co tutaj widzisz?
0: To ja Państwu mogę wyjaśnić, spróbuję to opisać, bo wiecie na pewno, jak wygląda ślad po żelazku na takim obrusie. No i teraz tak, w pierwszym odruchu trzeba wyrzucić, bo brzydko wygląda. A ta książka uczy, bardzo kreatywnie i pomysłowo, że wcale nie trzeba wyrzucać, bo tutaj za pomocą kilku kresek nagle z tego śladu po żelazku powstaje nam rakieta kosmiczna. I wygląda to pięknie i wygląda, jakby miało być specjalnie. A dlaczego obrus ma mieć tylko kwiatki i tego typu jakieś hafty, a nie rakiety kosmiczne, prawda? Tak. Ja bym taki obrus mógł mieć, taki obrus.
1: Tak. Bohaterka książki twierdzi, że na taką plamę nie ma siły, więc mamy tutaj muskularnego pana.
0: To już bardziej skomplikowany rysunek, ale imbryczek podoba mi się bardzo, bo tylko uszko z jednej strony do tego śladu dorysowujemy, jakąś z góry nakręteczkę i mamy oto piękny dzban. Sowa jest piękna.
1: Prawda, piękna, bo nie pomogą żadne rady. No i wiadomo.
0: Mnóstwo rzeczy można z tego zrobić, jak się okazuje.
1: Zobacz, ile jest jeszcze stron na kartce.
0: Wszystkich nie będziemy Państwu opowiadać, ale tak, jedno jest pewne. Pokazuje to, że w sytuacji, tak psychologicznie, bo dziecko może też się zasmucić, rodzic się zasmucił, to już skoro tak się stało, to po co złość, po co żale, prawda, i smutki? Spróbujmy to zrobić z tego coś sensownego. Okazuje się, że można. A poza tym książka jest tylko i wyłącznie podpowiedzią, bo tutaj autorka podaje nam kilka różnych rzeczy, które możemy dorysować, drobne elementy do tego śladu i powstaje nam nowy, piękny rysunek. A Państwo możecie też wymyślać własne i próbować, co jeszcze można dorysować do takiego śladu po żelazku, żeby powstało coś nowego, coś ładnego.
1: Tak, nie będę zdradzała zakończenia, ale tylko Tobie pokażę, że wróciła mama i zrobiła coś jeszcze i się wcale nie zezłościła.
0: Ale tego już Państwu nie powiemy, ale tak. Powiem, że jest to pomysł przedni, na to bym nie wpadł, bo okazuje się, że nie tylko można dorysowywać, można zrobić coś jeszcze, a co? No to dowiecie się, jak sobie po książkę sięgniecie. Kłopot.
1: Tak, Iwony Chmielewskiej polecam bardzo, jest to inspirująca książka. Pani Chmielewska napisała jeszcze 4 niezwykłe miski i w kieszonce, które są w bardzo podobnym stylu. W kieszonce też się schowały różne rzeczy, czyli tylko z tej kieszonki na przykład wystają uszka króliczka, nożyczki.
0: I my nie wiemy, co to jest.
1: Tak. I dzieci zgadują.
0: Dzieci zgadują. Ja nie wiem, czy bym sobie z wszystkim poradził, ale dzieci mają taką wyobraźnię, my często myślimy, że nie, ale potrafią zaskakiwać. Przynajmniej te wszystkie, które w życiu poznałem, zawsze jak się z nimi już tak usiadło, nawet jak były nieśmiałe, bo co trzeba zrobić? Trzeba im po prostu powiedzieć albo pokazać książkę. One muszą mieć z tym po prostu kontakt. I wtedy nagle, jak im się już otworzy jeden, drugi, trzeci obraz, to zaczynają popuszczać wodę własnej fantazji. No i tutaj są naprawdę mistrzowskie. I to praktycznie każde. Tylko trzeba poświęcić im czasami troszeczkę czasu, a przede wszystkim dobrze, żeby książki zwyczajnie były w domu. I żebyśmy to robili też razem, bo to jest radocha, prawda, że możemy się pochwalić. No, sam będę czytał i zgadywał. Cała radość polega na tym, że później biegnę. To jest to, ja już wiem, albo zobacz, co tutaj dorysowałem, co jeszcze zrobiłam.
1: Albo, a pamiętasz, mama, tata, w tej książce było coś takiego? Więc tak, też słyszymy takie zdania w bibliotece, więc wiemy, że ma to wszystko sens, książki naprawdę inspirują. Możemy jeszcze tutaj wspomnieć?
0: Tak, możemy jeszcze króciutko, bo mam oko na liczby, to pewnie seria Mam oko słynna.
1: Tutaj długo nie będę się rozgadywać, ponieważ Państwo, myślę, że znają Państwa Miedzielińskich i serię Mam oko. Też taka książka na spostrzegawczość, ale tutaj na przykład mamy liczby, czyli wiadomo, że dziecko na przykład widząc jeden musi znaleźć jedną tylko taką rzecz, zwierzątko.
0: To ja pozwól, że wytłumaczę, bo to jest tak, że na takiej ilustracji, gdzie trzeba znaleźć jedynkę, są różne postaci, zwierzęta, i występują albo parami, albo we troje, a dziecko musi znaleźć to, które jest tylko jedno. I to jest całe.
1: Czyli uczy się liczyć, uczy się tego, że jeden to jest tylko, no jeden, dla nas to jest jakby oczywiste, ale dla dziecka nie. No i tak mamy.
0: Ale przez takie zestawienie, że nie, bo miałoby na przykład jeden owoc, jak najczęściej jest jedynka, jedno jabłuszko, dwójka, dwa jabłuszka. A tutaj jest wiele postaci i trzeba znaleźć tą, która jest sama. Krótko mówiąc.
1: No i później jest są.
0: Analogicznie też do 10 pewnie, jak to dla maluchów.
1: Tak.
0: Zakładam.
1: Mamy oczywiście też serię Mam oko na litery. Tam trzeba na przykład znaleźć na literkę C ileś i tam jest napisane, ile jest tych wyrazów. Aha. Albo C to jest trudne, bo może być czy
0: H. Ciecierzyca. No właśnie, zawsze mnie zastanawiało, czy jak C, to powinny być wyrazy tylko na C, czy może też być na przykład CH albo czy. Ja uważam, że jeżeli uczymy literki C najpierw, to jednak T na C, bo wprowadzimy dziecku duży chaos, bo zaraz powie, no skoro to jest C, to dlaczego mówimy H albo czy, prawda? Więc zdecydowanie, jak już uczymy najpierw C, jak będziemy uczyli później H, to możemy tłumaczyć, że jest samo H i CH, i są takie wyrazy. No ale będzie pytanie, a dlaczego? I tutaj już naprawdę z gramatyki trzeba się dobrze przygotować. To dla tych starszych nieco.
1: No. Tak, masz rację z tym C. Oczywiście to już mnie poniosło, bo grałam ostatnio w Państwo i Miasto.
0: Aha, oj, bardzo lubiłem. Ciekawe, czy jeszcze ktoś gra. Jak Państwo gracie w Państwa i Miasta, możecie się pochwalić. Kto się pochwali, czy gra w Państwa Miasta, to dostanie jakąś niespodziankę książkową dla dzieci. Mam kilka takich w szafie przygotowanych specjalnie dla Was. Niech to będzie jako coś na rozpoczęcie roku szkolnego dla Waszych pociech. Karolino, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również.
0: Mam nadzieję, że niedługo ponownie się spotkamy, bo wiem, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie sporo ciekawych wydarzeń, ale to wszystko po kolei. Najpierw spokojnie sobie te pierwsze dni powakacyjne, nie wszystko naraz, więc do zobaczenia, mówię Tobie, a Państwu jeszcze do zobaczenia nie mówię, ponieważ usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
0: Po reklamie.
3: W Radio Polen FM, w internecie i DAB+, jest godzina 17, czas na wiadomości. W Baborowie powstaje gminny magazyn zarządzania kryzysowego. Waldemar Żurek apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Będzie także o jubileuszu ośrodka terapeutycznego Monar w Graczach.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. W Baborowie rozpoczęła się budowa gminnego magazynu zarządzania kryzysowego. Obiekt powstaje przy ulicy Krakowskiej na terenie miejscowej jednostki OSP. Lokalny samorząd otrzymał na ten cel blisko 750 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwsze prace właśnie się rozpoczęły, informuje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
5: Wkroczył okład ciężki sprzęt, wykonane zostały już ławy fundamentowe, pierwsze wspólniki pod słupy konstrukcji nośnej jest stalowej, więc wszystko akurat idzie zgodnie z planem i w tym roku będziemy jako cieszyć się odbiorem nowoczesnego magazynu OL i OC.
3: No właśnie, magazyn ma być oddany do użytku do końca tego roku.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Minister Sprawiedliwości apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Z zeznań szefa giełdy, które ostatnio ujawnił premier, wynika, że były minister sprawiedliwości miał przyjmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych. Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że prokuratura posiada dowody na zamieszanie Zbigniewa Ziobry w sprawę Zonda Krypto.
6: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją krzakiem. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze. Apeluję do Zbigniewa Ziobry. Zawsze ta osoba, która przychodzi do prokuratury, pokazuje dowody, wyjawia cały proceder przestępczy, może liczyć zawsze przed sądem na łagodniejsze traktowanie.
3: Ziobro jest poszukiwany w związku ze sprawą dotyczącą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister najpierw wyjechał na Węgry, a następnie do Stanów Zjednoczonych.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Około 250 byłych pacjentów i ich najbliższych wzięło udział w jubileuszu 25-lecia ośrodka terapeutycznego Monar w Graczach koło Niemodlina. Wśród gości byli też pierwsi neofici tej placówki. Niektórzy z nich, jak na przykład Sławomir Fer, po zakończeniu własnej terapii pomagali kolejnym rocznikom osób uzależnionych od narkotyków.
7: Byłem zachwycony w ogóle tą misją Marka Kotańskiego, jak w ogóle już miałem przyjemność go poznać, to już w ogóle mi głowa eksplodowała i tak sobie w duchu pomyślałem, że jeśli mi się samemu uda, to może mi się uda jeszcze paru osobom pomóc, więc to mi się chyba udało.
3: Na każdym etapie życia w uzależnieniu warto rozpocząć terapię, mówi założyciel ośrodka w Graczach, obecny dyrektor i terapeuta Wojciech Fijałkowski.
8: To, żeby chcieć spróbować inaczej, choć będzie bardzo trudno, choć będzie pod górę, to po prostu dać sobie szansę na to, żeby spróbować jeden dzień, później następny dzień, a później jeszcze kolejny następny. W inny sposób się nie wyjdzie. Człowiek, który jest uzależniony, tak naprawdę do pewnego momentu jest w ogromnym szaleństwie, więc każdy trzeźwy dzień daje szansę na to, żeby zacząć normalnie myśleć nad tym, co straciliśmy, co możemy zyskać.
3: Rozmowy z rodzicami pacjentów ośrodka Monaru w Graczach, jak i terapeutami przedstawimy w czwartkowej audycji Terapeuci po godzinie 22. Jeszcze sport. Prezydent FIFA Gianni Infantino jest zdecydowany ubiegać się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach szefa światowej piłki. Infantino będzie walczył o czwartą kadencję w FIFA. Mimo wezwań do rezygnacji, jakie wystosowały kontynentalne federacje piłkarskie, na razie jednak nie pojawiła się żadna oficjalna kontrkandydatura. No i podczas wiadomości rozstrzygnął się los brązowego medalu Mistrzostw Europy w siatkówce pań. 1-3 przegrała Polska, a więc brązowy medal dla Serbii.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 18 stopni za oknami, ciśnienie 1026 hektopaskali, w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane także, ale temperatury już od 7 do 9 stopni, a więc bardzo chłodno. Jutro w dzień także zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Tomasz Specjał. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Wydawnictwo Replika, ale mam dobrą wiadomość, bo często tak jest, że ktoś przychodzi z wydawnictwa, opowie o nowościach. Tak będzie, ale w przypadku Tomasza Specjała będzie też rozmowa o jego autorskiej książce Baśka Murmańska. Szykujcie się, bo naprawdę ja o tej historii nie wiedziałem nic, przyznaję się ze wstydem. Niedźwiadka słynnego z Monte Cassino znamy wszyscy, myślę, a Baśkę Murmańską, ja wiem, teraz zaczniecie sobie już sprawdzać coś w internecie, no ale książka was zaskoczy. Zanim jednak o Baśce Murmańskiej, to rzeczywiście, Tomku, przyniosłeś też troszeczkę nowości z wydawnictwa Replika. Jakbyś mógł opowiedzieć, zachęcimy was do czytania. Co wybrałeś, bo na stoisku, jak byłem, przyznaję, podczas festiwalu, to tych książek jest mnóstwo, które wydajecie. Jest co czytać na cały rok, no ale wiadomo, że tutaj mamy tylko wybrane, takie, które Tomasz uznał, że warto o nich opowiedzieć.
2: Na początku chciałbym Państwu polecić książkę mistrza grozy i thrillerów Grahama Mastertona. Książka nosi tytuł Trauma. Jest to historia Bonnie Winter, która ma specyficzne zajęcie, a mianowicie sprząta mieszkania po morderstwach, samobójstwach, które, jak opisuje Masterton, są naprawdę przerażające. I podczas takiej jednej swojej pracy odnajduje gąsienicę motyla, który występuje tylko w Meksyku i jest on powiązany z demonologią Azteków. Więcej Państwu na ten temat nie opowiem, żeby nie spoilerować.
1: Ja sobie spróbuję oczywiście poddomniemywać, bo ci, którzy Mastertona znają, już usłyszeliście, mitologia meksykańska, indiańska, więc nie będzie to tylko i wyłącznie zwykły motyl, bo gdybyśmy mieli do czynienia z książką kryminalną, to najpewniej byłoby tak, że skoro ten motyl tylko tam występuje, to morderca, sprawca tej zbrodni na tym miejscu, prawdopodobnie stamtąd przyjechał, stamtąd pochodzi, już możemy zawiązywać nici śledztwa. Natomiast u Mastertona, gdzie jest mnóstwo grozy, bo jest mistrzem tego gatunku, a także mocnych scen, nazwijmy je erotycznych bardzo często, bo jak wiadomo, to demony. Demony się w tym lubują, jakoś tak jest, zwłaszcza u Mastertona, to możemy się spodziewać, że z tej gąsienicy coś się wykluje. I będzie się działo na pewno.
2: Tak, coś przerażającego, zapewniam Państwa.
1: No, a do tego pięknie wydana, widzę tak teraz na tą współczesną, już taką modłę z barwionymi stronami, na których oczywiście...
2: Brzegami,
1: tak. Na których oczywiście ten motyl bądź ćma jest też. Bardzo ładna grafika. Ja myślę, że jako plakat na ścianę też świetnie by się sprawdziło.
2: Szczególnie dla tych, którzy się lubią bać, albo się w ogóle nie boją.
1: Aha, tak, bo niektórzy podobno czytają te kryminały, te horrory, takie thrillery i mówią, czytałem straszniejsze. No może to tak jest, że jak już ktoś czyta tego dużo, to potem się nie boi. Ja tam się boję.
2: Ale mogą czytać albo w dzień, albo przy zapalonym świetle, żeby się mniej bać.
1: Chociaż powiem Ci, Tomku, że chyba bardziej przerażające są książki opisujące prawdziwe historie i tam jest prawdziwe piekło. Już nie duchy, nie demony, tak. One bardziej przerażają. A taka jest kolejna książka, bo już widzę kątem oka.
2: Kolejną książką jest W piekle czerwonego imperium, wspomnienia buntownika z gułagu w Workucie. Autorem tej książki jest Edward Buca. Edward Buca był żołnierzem Armii Krajowej. Pochodził z okolic Sambora pod Lwowem. Działał tam w szeregach, jak wspomniałem, Armii Krajowej. Po 1945 roku został aresztowany przez NKWD. Został skazany wraz z dwoma innymi Polakami na karę śmierci, którą później zamieniono mu na 20 lat pobytu w łagrze. I ta książka jest w niektórych momentach przerażająca, pokazująca ten sowiecki mir i traktowanie ludzi gorzej niż zwierzęta w łagrze. Buca opisuje nie tyle, opisuje również relacje między więźniami, bo wśród więźniów politycznych siedzieli również zekowie, kryminaliści, którzy rządzili, narzucali jakby swoje prawa w tych obozach. Buca został zwolniony z Workuty w 1958 roku. Przyjechał do Polski. Tutaj został ponownie skazany na karę śmierci. Zamieniono mu to na mocy amnestii na więzienie i zaliczono pobyt w Workucie. Później w latach starał się o wyjazd na zachód. Niestety władza mu nie pozwoliła wyjechać. osiedlił się na Śląsku bodajże, pracował w kopalni i w 70 roku udało mu się uciec do Szwecji. Tam wydał swoją książkę, swoje wspomnienia w Anglii. Następnie przeniósł się, kiedy zrobiło się tej książce głośno, to bał się, że długie ramię z beków mogą go dopaść, więc wyemigrował do Kanady. Do Polski wrócił na początku lat 2000. Został zrehabilitowany, dostał odszkodowanie, osiadł w Szczecinie w 2013 roku, ale w tym roku zmarł, więc niedługo się nacieszył polską wolnością.
1: No ale dobrze, że został zrehabilitowany ze swojego życia, bo myślę, że to jednak było ważne, bo przecież takie doświadczenia, jakie tutaj wyniósł, tak, i jeszcze prześladowania później w komunistycznej Polsce, to naprawdę żyć z takim piętnem, że wiadomo, że no uciekłem, fajnie, udało mi się, wyjechałem, ale tutaj ciągle jestem jakimś bandytą, zdrajcą, nie wiadomo kim, a przecież tak nie jest, prawda?
2: Tak.
1: A wiemy, że po 90 roku wcale nie było tak szybko i łatwo. Zresztą ta książka jest tego dowodem, że ciągle jeszcze ukazują się książki takie jak ta, tych świadków, ludzi, którzy doznawali tych cierpień, tych strasznych zbrodni. I bardzo powoli nam idzie to przywracanie tej pamięci o nich.
2: No niestety. On jeszcze opisuje taką tragiczną sytuację, że kiedy został skazany na karę śmierci, to jego starsza siostra dostała zawału. Matka jej pobiegła po pomoc do lekarza, a lekarzem był lekarz NKWD, który mieszkał w sąsiedztwie. Przyszedł, dał jej jakiś zastrzyk i powiedział, że już nie będzie więcej cierpieć. Ona umarła, więc prawdopodobnie tym zastrzykiem zabił. Polecam Państwu bardzo serdecznie książkę Edwarda Bucy W piekle czerwonego imperium.
1: Ja nawet myślę, Tomku, że jeżeli chodzi o te sowieckie obozy, dzisiaj wiemy, że one ciągle istnieją i trafiają tam m.in. Ukraińcy, zwłaszcza obecnie żołnierze, że one się wiele nie zmieniły, podejrzewam, od tamtej pory. Nadal takie są.
2: Być może, że tak jest. Tak? Ja nie miałem okazji zwiedzać tych obozów i nie mam ochoty na tam wybierać.
1: To dopiero zaczyna wychodzić tak naprawdę, bo są te wymiany jeńców na szczęście i to, co już, a Państwo też mieliście okazję słuchać niedawno rozmowy z reportażystą, który rozmawiał z żołnierzami, jest to porażające. To będą traumy, które będą ciągnęły się również przez całe życie, a to pastwienie się, bestialstwo, które tam się odbywa, jest naprawdę przerażające. Zwłaszcza, że tutaj tym bardziej nie tylko sam ten sowiecki system, ale to właśnie jeszcze ta obecność tych zbrodniarzy, morderców, kryminalistów, a wiadomo, w więzieniach najczęściej tak jest, że rządzi jakiś gang najsilniejszy i tak dalej. Łatwiej jest miejscowym niż jakimś ludziom z Polski, którzy są w obcym zupełnie środowisku, no to tamte bandziory. No, dobrze, już nie drążmy. Na pewno książka dla dorosłych i na pewno trzeba się emocjonalnie do niej przygotować, ale warto. Są to książki absolutnie potrzebne.
3: I tu postawimy kropkę, ale do rozmowy jeszcze wrócimy w dalszej części programu.

0: Krótko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Tomasz Specjał, a na stole przed nami kolejne nowości. Proszę, Tomku.
2: Kolejną książką jest praca Łukasza Gołębiowskiego, Lud polski, jego zwyczaje i zabobony. Łukasz Gołębiowski, można powiedzieć, że był prekursorem badań etnograficznych i folklorystycznych nad obyczajami, wierzeniami, obrzędami i zabobonami mieszkańców wsi. Urodził się w XVIII wieku, ale swoją pracę rozpoczął w XIX wieku, która zaowocowała właśnie jakby udokumentowaniem, jak już wspomniałem, obyczajów, wierzeń, obrzędów. W swojej książce umieścił również opisy tradycyjnych strojów, jak i przejmujące relacje o ludowych wierzeniach. Tak się badania Gołębiowskiego były inspiracją między innymi dla wielu późniejszych badaczy i między innymi dla Zygmunta Glogera, autora Encyklopedii Staropolskiej, który z pełnym garściami czerpiał z jego dorobku naukowego. Łukasz Gołębiowski był również powstańcem kościuszkowskim, był historykiem, pamiętnikarzem. Urodził się w 1773 roku, a zmarł w 1849 roku. I jest to książka z cyklu Wierzenia i zwyczaje, to już jest około 60 tom bodajże, w której przedstawiamy właśnie, staram się przedstawić zarówno wierzenia, demonologię słowiańską, jak i również innych ludów. Przedstawiamy również zbiory bajek, legend, które przybliżą właśnie...
1: Tak, i tutaj Państwo na pewno wiecie, bo ja o wszystkich 60 Wam na pewno nie opowiadałem, ale o kilku wybranych książkach z tej serii w audycjach Wam mówiłem i rzeczywiście seria jest niezwykła. Jak kiedy ta seria powstawała, już trochę lat minęło, wiemy, że jest ich 60, zastanawiałem się, ile tych książek może być, że pewnie będzie kilka, może kilkanaście, a tu okazuje się, że to jest absolutnie ogromna kopalnia jeszcze rzeczy do odkrycia, zwłaszcza, że tutaj o Encyklopedii Glogera na przykład bardzo wiele osób wie, bo pojawia się czasami też na aukcjach. Ci, którzy interesują się dawną książką, kupują oryginały, to są, w zależności jeszcze, która oprawa, które wydanie, więc naprawdę cenna rzecz, a bardzo często nie znamy właśnie tych pierwszych badaczy, tych pionierów, bo od tej etnografii, etnologii, mam jeszcze Kolberga, możemy też przywołać. Trochę wiadomo, i najczęściej jest tak, że to duże jedno nazwisko krąży, ale na nich pracowali też tacy ludzie właśnie jak on. Fajnie, że te teksty w ogóle ocalały, że zostały wydane.
2: Czy jednym z takich współczesnych badaczy, już nie żyjących, dwóch to był, to jest Bogdan Baranowski, autor wielu książek, między innymi Ludzie Gościńca, czy W kręgu piorów i wilkołaków, który w latach 50., 60. jeździł po różnych rejonach Polski i rozmawiał jeszcze z ludźmi, którzy co pamiętają, co jest w ich tradycji, i tam wymienia różnego rodzaju wilkołaki, historie z diabłami, z czarownicami, z południcami, z różnymi, różnymi demonami, które jeszcze gdzieś tam funkcjonowały, bo dzisiaj już chyba raczej trudno o takie historie usłyszeć na polskiej wsi, choć może pewnie gdzieś jeszcze zdarzają. I również kontynuował jego pracę Leonard Pełka, między innymi autor książki Polska demonologia ludowa, w której jakby rozszerza i kontynuuje pracę Bogdana Baranowskiego.
1: Tak czy siak, jeżeli Was interesują te tematy, to ta seria, macie 60 pozycji, macie co czytać, drodzy Państwo, a cały czas też bardzo mi się podobna szata graficzna, przyznaję, cały czas trzyma się jednej jakby formy, ładnie jest to wszystko zrobione. No to oczywiście ukłony w stronę wydawnictwa, które o to dba, żeby to wszystko dobrze było i solidnie wydrukowane. No i mamy jeszcze, widzę tak już zupełnie na deser, jeżeli chodzi o nowości, coś kryminalno-thrillerowatego.
2: Tak, książkę Grzegorza Kopca, Trzeci gatunek. Wydaliśmy wcześniej książkę zatytułowaną Plon. Jest to też, można powiedzieć, że

0: autor pasjonuje się grozą, thrillerami. Nasze wydawnictwo wydało jego dwie książki, ale to nie są jego dwie pierwsze publikacje. Masz na swoim koncie kilka właśnie książek. Najnowsza to jest Trzeci gatunek, którym autor przedstawia jakby swoją wizję stworzenia świata i były dwie rasy, które po skrzyżowaniu tworzą trzeci gatunek, ale nie będę Państwu zdradzał fabuły książki.
1: Tak, nie zdradzamy, natomiast możemy odnieść wrażenie, że to, co robi dziś nauka i te możliwości, które nam nauka stwarza, kto wie, czy taki trzeci gatunek rzeczywiście powstanie. Więc jak poczytacie książkę, może okaże się, że autor był proroczy, jak Lem w wielu przypadkach i tak dalej. Ale tego, tak jak mówiliśmy, nie zdradzamy. Tomku, ciekawe polecajki.
0: Jeszcze chciałbym na koniec polecić książkę Marka Koprowskiego, Krwawo zdobyty dom, powrót Dolnego Śląska do Polski. Jest to historia Dolnego Śląska, która przedstawia schyłek niemieckiego panowania na Dolnym Śląsku. I autor ukazuje ostatnie, książka obejmuje lata 45-47, wycofywanie się stąd, ucieczkę wojsk niemieckich i kształtowanie się polskiej administracji.
1: No to akurat fanów historii wiem, że wśród słuchaczy nie brakuje. No a zresztą autor też z ogromnym już dorobkiem, bo też w wydawnictwie Replika naprawdę jest cała grupa świetnych autorów. Nie będziemy o wszystkich wspominać, zawsze możecie zajrzeć po prostu na stronę wydawnictwa Replika i tam sobie jeszcze przypomnicie, zobaczycie okładki, co jeszcze jest tych autorów, jakie jeszcze są nowości. Te polecił nam Tomasz Specjał, którego jeszcze ze studia nie wypuszczam, bo za chwilę porozmawiamy o autorskiej książce, o Baćce Murmańskiej. Zostańcie z nami.

0: wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Tomasz Specjał, tym razem już jako autor książki Baśka Murmańska. Już zakładałem, bo mówiłem o tym w pierwszej części rozmowy, że pewnie Państwo będziecie sobie sprawdzali i pewnie już wyskoczyło Wam w wyszukiwarkach, że to niezwykła niedźwiedzica Wojska Polskiego, ale jak to jest, że no, oczywiście no, nikt nie wie wszystkiego, że ten słynny niedźwiadek jest tak popularny, komiksy, historie, tysiące książek, maskotek, a o Baśce Murmańskiej właściwie niewiele wiadomo. Czy była mniej atrakcyjna, czy to były nieciekawe losy, no nie wierzę. Zwłaszcza, że to niedźwiedzica była, polarna.
1: Baśka Murmańska była bardzo popularna w okresie międzywojennym. Rozpropagował ją i w zasadzie zbudował całą opowieść o niej Eugeniusz Małaczewski, który był również żołnierzem walczącym w Archangelsku pod Murmańskiem na dalekiej północy Rosji. Polacy tam się znaleźli, to jest w ogóle też ciekawa historia. Mieli z Murmańska popłynąć do Francji, ale tam rozpoczęła się na północy interwencja wojsk Ententy w walce z bolszewikami, no i został tam kontyngent około 500 Polaków. Eugeniusz Małaczewski był prozaikiem, pisał wiersze. O jego twórczości bardzo dobrze wypowiadał się Stefan Żeromski i Kornel Makuszyński. Umarł bardzo w młodym wieku, w 1924 roku zmarł, i w skład opowiadań, zatytułowany Koń na wzgórzu, które dotyczyły i jego pobytu w Archangelsku, wojny na Ukrainie, wojny z bolszewikami, znalazło się opowiadanie o Baśce Murmańskiej. Nie do końca tam są rzeczy, które prawdziwe. I to opowiadanie sprawiło, że Baśka Murmańska w okresie międzywojennym stała się popularna. No na przykład ogrody zoologiczne niedźwiedzi, nie tylko polarne, ale także brunatne, jakby w Zamościu nazywały imieniem Baśki. W wielu gazetach co jakiś czas pojawiły się przedruki tego opowiadania. W radiu było czytana było odczytywane to opowiadanie, prezentowane na falach eteru. Nawet w pewnym okresie była to obowiązkowa lektura w szkole podstawowej, historia Baśki Murmańskiej. Po wojnie, no niestety pamięć, można powiedzieć, że o niej została zupełnie zatarta ze względu na to, że była towarzyszką żołnierzy walczących z bolszewikami, no i w komunistycznej rzeczywistości nie było miejsca ani dla nich, a tym bardziej dla niej.
0: No tak, też wiem, dlaczego ja o tym szkole niczego nie słyszałem. Chociaż i o niedźwiedziu Wojtku też wcale tak nie ochoczo nie opowiadano. Tutaj dodam jeszcze, że do tej książki, którą Tomasz Specjał napisał, wstęp napisała Eileen Orr, czyli autorka książki właśnie Niedźwiedź Wojtek, niezwykły żołnierz armii Andersa. Więc no, myślę, że duże też docenienie twojej pracy, bo to jak mówisz, no jedno opowiadanie, wiadomo, że to, ale dotarcie jednak do faktów, jakie były losy tej niedźwiedzicy, co się działo, to nie była pewnie prosta przygoda. Troszeczkę popracowałeś pewnie nad książką i nad zbieraniem.
1: Tak, powiem, że wpadłam na pomysł dosyć dawno, że napisanie tej książki, ale w pewnym momencie ugrzęzłem, bo nie miałem jakichś informacji. I po jakimś czasie wróciłem i zacząłem zupełnie inaczej robić kwerendy i szukać. I udało mi się opowiedzieć historię Baśki, ale również żołnierzy, z którymi ona była, z Murmańczykami, bo na Murmań szli w zasadzie przedostawali się żołnierze, którzy byli z generałem Hallerem w bitwie pod Kaniowem. Nie dostali się do niewoli, tylko udało im się przebić do Kijowa, później do Moskwy. Tam się porozumieli z francuską misją wojskową, która częściowo dała im jakieś dokumenty, na których mogli podróżować na północ. Byli też tam żołnierze generała Muśnickiego, którzy skapitulowali w Babrujsku. Część z nich właśnie też się przedzierała na północ. No i również Polacy, którzy dostali się do niewoli rosyjskiej i byli z niej zwalniani lub uciekali tam się. Droga nie była łatwa. To było parę tysięcy kilometrów, którą musieli przebyć, polowali na nich bolszewicy, wielu nie dotarło, zostało gdzieś w jakichś kazamatach. Natomiast wracając do Alien Orr, to ona jest Szkotką i znała Wojtka, odwiedzała go w edynburskim ogrodzie zoologicznym, gdzie przeszedł na emeryturę. Jej ojciec znał żołnierzy, więc też opowiadał jej historię o polskich żołnierzach, o Wojtku. I co ciekawe, Polacy, kiedy wracali z północy, z północnej Rosji, to do Polski wracali przez Szkocję, przez Leyte, wylądowali w porcie Leyte, który jeszcze wtedy nie był dzielnicą Edynburga. Tam przebywali około dwóch miesięcy i w grudniu wrócili do Polski. I Edynburg jest właśnie miastem, które gościło dwa polskie niedźwiedzie, Baśkę Murmańską w 19 roku i później niedźwiedzia Wojtka.
0: Mhm. Przy czym jak tutaj popatrzyłem też na literaturę, bo oczywiście jak w każdej książce historycznej, bo mówimy o Baśce Murmańskiej, ale wiadomo, że ta Baśka szła razem z wojskiem, więc w gruncie rzeczy ta historia jest, oczywiście Baśka jest tą bohaterką, ale jednocześnie też ci żołnierze, ci wszyscy ludzie, bo trudno opowiadać historię bez nich. Stąd jak popatrzyłem na literaturę, tu szczęśliwie akurat miałeś nieco więcej opracowań, bo widzę, że i Białe Legiony przeciw bolszewikom, polskie formacje w Rosji 1918-20 Muszyńskiego, są też pamiętniki Halera wśród bibliografii. Mamy też oczywiście literaturę anglojęzyczną. Mamy też między innymi Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej 14-18, która ukazała się dopiero w roku 90, bo tak jak wiemy, no wiadomo, za tak zwanej komuny nie mogli...
1: Niewiele się ukazywało.
0: Tak, niewiele się ukazywało, więc przy okazji, jak będziecie chcieli sobie jeszcze dowiedzieć się więcej o wojskowości tego okresu i tak dalej, to możecie zerknąć też na bibliografię tej książki, Tomka Specjała, i sobie tę wiedzę też poszerzyć, bo myślę, że jak tak szukałeś tropów tej Baśki Murmańskiej, to jednocześnie pewnie kupę jeszcze ciekawych informacji wyskakiwało po drodze, które już chętnie warto byłoby się zająć, ale skupmy się na Baśce, o której zresztą, bo chyba nie ma niestety tu finału tego, każdy się spodziewał, a jak się skończyła, co się stało z Baśką w końcu? I tu chyba niestety ciągle nie wiadomo, co z tą Baśką się stało.
1: No powiem tak, że ona zginęła tragicznie. Została spreparowana przez żołnierzy, podarowana generałowi Halerowi na imieniny w 20 roku. Później wylądowała w jego domu w Toruniu, gdzie zdobiła salon. W 25 roku generał Haler przekazał ją do Muzeum Wojska. Dwa razy opuściła to muzeum. Raz w 29 roku, kiedy była 10. rocznica powrotu Murmańczyków do Polski i był jednodniowy, był zorganizowany jakby takie uroczyste spotkanie i Baśka była wystawiona na scenie przed stołem prezydialnym. Później w kilku gazetach można było znaleźć zdjęcia, że uczestnicy sobie robili właśnie z nią zdjęcia. Następnie bodajże w 31 roku było w Poznaniu wystawa pamiątek po armii generała Halera i żołnierzach walczących na północy. I tam między innymi ona też była wystawiona, ale nie udało mu się znaleźć żadnego zdjęcia z tej wystawy. Wojnę udało się jej, nie została ukradziona jak inne polskie dobra kultury przez Niemców, nie spłonęła, przetrwała wojnę. Ale później no, nie było ani miejsca w Muzeum Wojska Polskiego dla Baśki Murmańskiej, ani dla Murmańczyków, czy dla żołnierzy Legionów Piłsudskiego. I ślad się urywa, jak udało mi się ustalić, została przekazana do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, ale tam już jest, nie ma żadnych dokumentów, nie wiadomo, co się z nią stało. Jest uznawana jako stratę wojenną. Być może jest gdzieś schowana, może ktoś sobie ją trzyma jeszcze na strychu, albo uległa zniszczeniu.
0: A istnieje jakiś pomnik Baśki, chociaż jeden?
1: Istnieje w twierdzy Modlin, istnieje jej pomnik, bo tam jest szlak turystyczny Baśki Modlin, ma kilka etapów, to jest to taka coś jak gra terenowa.
0: Aha, no to jest...
1: Bo ona w zasadzie dostała się razem z Murmańczykami, osiadła w Twierdzy Modlin, no i tam niestety nie będę opowiadał w jakich okolicznościach.
0: Bo to jest książka, żebyście państwo doczytali, natomiast jeżeli chcecie coś ciekawego, bylibyście i chcielibyście Twierdzę Modlin, no to tutaj macie też ślad. Z książką na pewno będzie to ciekawsza też przygoda, bo tu jest mnóstwo też historii. Przypomnę, Baśka Murmańska, niezwykła niedźwiedzica Wojska Polskiego. Taki jest tytuł książki. Jej autorem jest Tomasz Specjał, który był moim i waszym gościem. Tomku, bardzo, bardzo ci dziękuję za wizytę, za tę opowieść. No ja przyznaję, że jest to historia naprawdę fascynująca. Zresztą wspomniana tutaj autorka książki o niedźwiedziu Wojtku napisała, jest tu cytat na okładce: pamięć o Baśce i Wojtku powinna zostać wyryta w kamieniu dla przyszłych pokoleń. Tomku, bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.
2: A ja z państwem jeszcze się nie żegnam. Za chwilę do was wrócę.

0: Wszystko o literaturze.
1: Kończymy pomału dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze. Na deser zostawiłem książkę, dokładnie komiks. Zaczęliśmy dziś od komiksu i komiksem zakończymy. Chociaż powiem na marginesie, że gdyby ukazał się jako powieść, byłby to bez wątpienia bestseller. Myślę, że większość z Państwa, nawet jeżeli nie czytała, to na pewno oglądała jedną z ekranizacji Hrabiego Monte Cristo. I to jest historia na tę właśnie miarę. Yves Saunter i Grzegorz Rosiński, czyli duet znany z Torgala, ze świata komiksów, napisali historię, która jest tej właśnie skali, tej miary dziełem absolutnie wybitnym. Jeżeli lubicie przygodówkę, płaszcza i szpady, filmy i książki, romans, kryminał, bo jest tutaj historia kryminalna, to wszystko to właśnie się tutaj spotyka. I szczęśliwie nie jest opowiadane chronologicznie. To tak dzisiaj bardzo często tak jest, że poznajemy bohatera i to rzeczywiście do Paryża przyjeżdża tajemniczy hrabia Skarbek. Wchodzi w świat paryskiej bohemy artystycznej, głównie malarzy, no i poznaje różnych marszantów, szczególnie jednego, który okazuje się jest tym, na którym będzie chciał się zemścić. To bardzo szybko się okazuje, więc niczego tu szczególnie nie psuję Państwu, jeżeli postanowicie książkę przeczytać. Ale czy hrabia Skarbek jest tym, za kogo się podaje? To jest coś, co będzie się zmieniało na kartach tej powieści, bowiem dochodzi do rozprawy sądowej, wciąga w tę rozprawę wszystkich, na których postanawia się zemścić, bo to nie tylko ten jeden marszant. Tam jest cała grupa ludzi, która kiedyś doprowadziła, jak się nie trudno domyślić, do strasznej tragedii. I to zresztą widać nawet już po twarzy hrabiego Skarbka, no, że doświadczył straszliwego cierpienia. Myślano, że nie żyje, ale nie, że nie żyje hrabia Skarbek, tylko ktoś zupełnie inny. I tu już nie mogę powiedzieć oczywiście kto, bo wtedy bym Państwu na pewno zepsuł lekturę. No i on przed sądem zaczyna opowiadać. Poznajemy dopiero wtedy historię tego polskiego szlachcica, że brał udział w powstaniu listopadowym jako młody oficer. Później wraz z wieloma powstańcami po upadku powstania wyjechał do Paryża, zajął się malarstwem i tu ciekawe pojawi się ta postać historyczna, prawdziwa, o której mówiłem, czyli Fryderyk Chopin. Okazuje się, że hrabia Skarbek poprzez matkę, a ona swoją kuzynkę, opiekowała się właśnie kuzynką i dziećmi, w tym młodym Fryderykiem Chopinem. I Fryderyk Chopin tutaj się pojawi i to w bardzo, bardzo kluczowym momencie, to właściwie dzięki niemu zagadka kryminalna cała zostanie rozwiązana. Możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście, możecie Państwo sprawdzać, ja myślę, że to nie ma większego znaczenia, czy rzeczywiście ta historia miała miejsce, na ile autorzy sobie troszeczkę dopowiedzieli, a tego Chopina włączyli. Jest tutaj wiele faktów historycznych, których mogłoby nie być. No bo jest to powieść, tak jak mówiłem, przygodowa, płaszcza i szpady, nie musielibyśmy. Ale jednak postarali się, żeby jeżeli już wspominają powstaniu, wspominają o Chopinie, to to wszystko pasuje. Ma ręce i nogi i jest bardzo, bardzo wiarygodne. No ale później, kiedy już myślimy, że to jest po prostu opowieść hrabiego przed sądem i kolejne fakty, na sali sądowej pojawiają się aż dwie tajemnicze osoby. I teraz myślimy sobie, kto to może być. Jeżeli na trzeciej, czwartej stronie podczas rozprawy mamy daną postać, to wiemy, że to nie jest tylko tło, prawda, że oto rysownicy, scenarzyści pokazują nam tłum, który komentuje rozprawę. Wiemy, że obaj odegrają tutaj ważną rolę. I rzeczywiście tak właśnie będzie. A do tego jeszcze mamy epizod z tajemniczą wyspą, z piratami, których nikt by się tutaj nie spodziewał, ale są też piraci, najprawdziwsi na świecie i tajemniczy szlachcic francuski, który, no nie powiem kim jest, bo zepsuje. Niemniej jednak, drodzy Państwo, do końca tej historii będziecie mieli naprawdę niezłą frajdę, bo jak będzie Wam się już wydawało w połowie, że wszystko jest jasne, no to gwarantuję Wam, że wcale nie wszystko będzie jasne. Gdybym dostał fundusze i ktoś powiedział, jaki chciałbym zrobić film kostiumowy, myślę, że Zemsta hrabiego Skarbka jest u mnie absolutnie numerem jeden i dziwię się, że ta historia nie została jeszcze u nas zekranizowana w spektakularny, piękny sposób. Ja wiem, trzeba byłoby zbudować statki pirackie, chociaż przyznaję szczerze, że można byłoby ten wątek jakoś tak skrócić i inna sprawa, że dziś mamy taką technologię, że naprawdę można robić bitwy pirackie i statki, niekoniecznie budując je jeden do jeden. No i teraz to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Już za chwilę, godzina 18, słuchają Państwo Radio Opole. Na FM, w internecie i DAB+. Czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Od jutra na drodze krajowej numer 40 w Głuchołazach utrudnienia w ruchu. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także dożynki wojewódzkie w Kluczborku, a prezydent Libanu apeluje do USA o powstrzymanie Izraela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. No i zaczynamy od dróg. W związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na DK40 w Głuchołazach od 7 do 9 września kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między godziną 7 a 17. Roboty drogowe będą obejmować układanie warstwy podbudowy oraz mas bitumicznych na budowanej ścieżce. W poniedziałek prace będą na ulicach Bohaterów Warszawy i Sikorskiego, we wtorek na Kraszewskiego, z kolei w środę na ulicach Kraszewskiego, Bohaterów Warszawy i Sikorskiego. Jak informuje GDDKiA, przy realizacji robót na Bohaterów Warszawy i Sikorskiego konieczne będzie zamknięcie ulicy Ligonia.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: W Kluczborku trwają dożynki wojewódzkie. Obchody święta plonów rozpoczęła msza dziękczynna w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Następnie kolorowy korowód z koronami żniwnymi przeszedł ulicami miasta na stadion, gdzie zorganizowano uroczystą galę dożynkową. Tradycyjnie już władze regionu i samorządów podzieliły się chlebem dożynkowym z obecnymi gośćmi. Fale ekstremalnych upałów przyczyniły się do zniszczenia części plonów. W ocenie opolskich rolników zbiory są nieco gorsze niż w ubiegłym roku.
2: Mało deszczu, no i to spowodowało, że tak powiem, utratę plony, do tego te upały, no i jest jak jest.
3: Co najbardziej oberwało?
2: Kukurydza przede wszystkim, a w mniejszym stopniu zboża, ale też jakieś tam 30-40%. Biorąc średnią pięcioletnią, mi się wydaje, że jedne z niższych.
4: Było z czego wyplatać. No jako rolnicy no też widzimy, że ta susza wpłynęła bardzo mocno na tegoroczne plony, w szczególności na uprawy rzepaku też, który się zmniejszył.
0: Mówił Arnold, rolnik z Jełowej, i Sandra Markowska z sołectwa Głogówek Winiary. Wojewódzkie Święto Plonów potrwa do wieczora. Na godzinę 19 zaplanowano koncert Gwiazdy Wieczoru. Daj to głośniej.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Libanu wzywa Stany Zjednoczone, bo powstrzymały Izrael przed atakami na południe Libanu. W ostatnich dniach nasiliły się ataki, szczególnie na miasto Nabatija i okoliczne miejscowości.
5: 4 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w dzisiejszych atakach na Nabatije i okoliczne miejscowości. Wśród zabitych i rannych są kobiety i dzieci. Izraelska armia wydała nakaz natychmiastowej ewakuacji miejscowości Arab Salim. Zupełnie zniszczyła też 4-piętrowy budynek nieczynnego dziś szpitala Handur. Prezydent Libanu Joseph Aoun zaapelował do Stanów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej o pilną interwencję w celu zakończenia tych naruszeń i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Oskarżył Izrael o łamanie warunków podpisanego w czerwcu porozumienia ramowego. Podkreślił, że armia izraelska uderza w cywilów i infrastrukturę cywilną, w tym ośrodki zdrowia.
0: A z Bejrutu mówiła Milena Rashid-Szechab. I jeszcze sport. Reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium w 2009 roku. Wówczas zdobyły 3. pozycję. A teraz już początek wielkiego finału Włochy-Turcja. Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Włoch Formuły I na torze Monza. Jest pierwszym Włochem od 1966 roku, który zwyciężył w domowym wyścigu. Wyczyn włoskiego kierowcy jest tym bardziej imponujący, że zawodnik Mercedesa w związku z otrzymaną karą startował dopiero z 19 pola startowego. Antonelli wyprzedził George'a Russella i Maxa Verstappena.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18,5 stopnia za oknami, a ciśnienie to 1026 hektopaskali. W nocy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturami minimalnymi od 7 do 9 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z temperaturami od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: Już chyba możemy zacząć mówić. Dobry wieczór Państwu.
2: Nie, jeszcze bronię się rękami, nogami. Co prawda już jest szarawo, ale wciąż jest dzień, więc dzień dobry.
1: Dobry wczesny wieczór.
2: Bardzo wczesny. Witamy serdecznie, Beata Granatowska.
1: I Ireneusz Prochera. Jesteśmy tutaj my, czyli z krwi i kości dziennikarze. Nie wiadomo, jak długo ten stan potrwa, proszę Państwa, bo przecież mamy tutaj już prawdziwą w tej chwili inwazję różnego rodzaju robotów, sztucznej inteligencji.
2: Wiesz co, ja bym nie zwalała tego na sztuczną inteligencję, bo mamy całą rzeszę domorosłych dziennikarzy, którzy nie mają ani wykształcenia, ani predyspozycji, ani doświadczenia, ale uważają, że coś powiedzą, na wszystkim się znają. I oni dla mnie są bardziej niebezpieczni niż te wszystkie boty i sztuczna inteligencja.
1: Ale muszę powiedzieć, że trochę mnie przeraził widok z takie migawki telewizyjne z Olimpiady Robotów, która odbywała się w Chinach. I te roboty rywalizowały tam we wszystkich właściwie możliwych konkurencjach sportowych, no mniej lub bardziej udanie, ale tak ciekawym elementem też było to, że strojono je i tak strojono je, nie chcę powiedzieć w szaty, ale w ubrania adekwatne do tych dyscyplin sportowych, czyli a to koszulka, a to inny taki strój przypominający strój z żywych, prawdziwych ludzkich sportowców i tak sobie pomyślałem, że gdyby tak tutaj naprzeciwko mnie teraz siedział taki robot, w co należałoby go ubrać, żeby... Co jest takim charakterystycznym elementem stroju dziennikarskiego dzisiaj?
2: No, stroju to nie wiem. Mikrofon pozostaje, no właśnie, też nie zawsze.
1: No nie ma takiej platformy, nie ma. Prawda?
2: Znaczy, wiesz, od dawna, zwłaszcza w filmach amerykańskich, dziennikarz ubrany jest niechlujnie na ogół, jest zaniedbany. No niestety nie mamy jakiegoś mundurka służbowego. Były takie próby, ale skończyły się na niczym.
1: Ale podobno nadrabiamy inteligencją. Tak się mówi o tym, że to jest taki zawód, który wymaga inteligencji.
2: Wmawiaj to sobie, wmawiaj.
1: Do czasu, gdy nie przyjdzie sztuczna inteligencja. Ale w ogóle nie wiem, czy zwróciłaś uwagę i czy Państwo zwrócili uwagę, jak ogromną karierę zrobiło w naszych czasach słowo inteligencja. Kiedyś, gdy sięgniemy pamięcią 30 lat temu, mówiono o inteligencji jako pewnej grupie społecznej, przedstawiciela grupy społecznej, która była wykształcona, która potrafiła się wznieść intelektualnie ponad takie bieżące funkcjonowanie.
2: Tworzyła inteligencję, elitę i wywodziła się zresztą ze zubożałej szlachty, przynajmniej tak wyglądało to w Polsce XIX-wiecznej, bo z inteligencją właśnie u nas mamy do czynienia dopiero w XIX wieku. No, przedtem inteligencja jakby nie była promowana specjalnie. Liczył
1: ale
2: się majątek,
1: się inteligencji, wiesz,
2: pochodzenie.
1: To było takie zjawisko, które stosunkowo nowym zjawiskiem.
2: Ale przypomnij mi, bo mi cały czas chodzi ta fraza, a bo ty jesteś taki inteligentny. Z czego to było? Wojnie domowej. W każdym razie przez lata niestety inteligencja była degradowana, bo na czele stali tacy ludzie jak Władysław Gomułka, który nie cierpiał inteligencji i komu mógł zaszkodzić, to zaszkodził.
1: No dobrze, ale zwróć uwagę na nasze nam współczesne czasy. Co słyszymy najczęściej, oprócz tej wspomnianej sztucznej inteligencji? Inteligentny dom, inteligentne okulary, inteligentny samochód, inteligentny zegarek.
2: Ja myślę, że bardziej sprawiedliwie jest to nazwane po angielsku smart, bo smart może być zarówno inteligentny, jak i sprytny. A o to chodzi, że to są sprytne urządzenia, ponieważ umieją wykombinować, rozwiązać jakiś problem.
1: Ale
2: dla mnie inteligencja jednak jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym i wyższym.
1: Bo w tym ujęciu oczywiście słowo inteligentny użyte jest w znaczeniu wyposażony w technologię umożliwiające automatyczne reagowanie, przetwarzanie informacji lub komunikację, tyle mówią słowniki. I to znaczenie jest już na tyle rozpowszechnione, że no, wydawałoby się oczywiste, ale jednak może się pojawić, przynajmniej u mnie pojawił się cień wątpliwości, czy w tym wypadku, aby ten inteligentny nie powinniśmy opatrzyć cudzysłowem?
2: No tak, ja się zgadzam, chyba że podsuniemy inteligentnym drzwiom test Rorschacha i te drzwi inteligentne rozwiążą ten test.
1: Natomiast UZUS, czyli ten i w ogóle nasz zasób użycia tego słowa, tego przymiotnika wskazuje, że jednak chyba ten cudzysłów nie wydaje się być potrzebny większości użytkowników i jednak się używa bez.
2: Masz rację, bo dawniej, kiedy mówiło się o kimś, że jest inteligentny, to nie tylko znaczyło, że potrafi przystosować się do otoczenia, bo to jest jedna z definicji inteligencji.
1: Człowiek, tak, no to było najczęstsze.
2: Ale, że jest rozwinięty umysłowo, że jest wykształcony, że potrafi myśleć abstrakcyjnie. Teraz to już o takim człowieku powiemy intelektualista. Zwróć uwagę, jak łatwo jest zasłużyć sobie na takie miano. Wystarczy troszeczkę więcej czytać, troszeczkę więcej łapać, ale z ciebie intelektualista.
1: I założyć okulary.
2: No właśnie, no
1: mówię,
2: to
1: że
2: jest
1: okulary
2: smutne.
1: Dodają inteligencji. No, chociaż one same nie muszą być
2: zaraz
1: wcale inteligentne.
2: Biorę,
1: ale to nie są inteligentne okulary.
2: No nie.
1: Właśnie nie wiem, czy trzeba założyć właśnie inteligentne okulary, żeby wyglądać bardziej inteligentnie, czy może takie zwykłe klasyczne.
2: Ale wiesz, że okulary są też atrybutem w pewnej dziedzinie życia, która nic z nauką nie ma wspólnego.
1: Na przykład?
2: Branży porno.
1: A to
2: panie
1: nie wiem,
2: w okularach
1: nie znam się, nie,
2: bardzo są tak, pożądane, okay. Więc
1: na
2: nawet
1: słowo.
2: Tam potrzeba jest inteligencji.
1: Ale wiesz, że, i to wyczytałem w podręczniku do biologii, że zwierzęta mogą być inteligentne.
2: Oczywiście, że tak. Ostatnio oglądałam bardzo ciekawy film o miodojadzie. Nie wiem, czy ty znasz to zwierzę. Ono jest trochę podobne do borsuka. Ma taki szary płaszcz. Jest niewielki, ma około 10 kg i walczy z lwami, zjada kobry, jest nieustraszony i potrafi posługiwać się narzędziami. Czyli tak jak naczelne, czyli tam goryle i
1: no
2: inne.
1: No dobrze, ale czy jest w związku z tym inteligentne, czy sprytne po prostu?
2: No wiesz co, to już jest taka bardzo cienka granica, bo i tutaj przytaczana jest taka sytuacja, kiedy zaczęto obserwować tego miodojada, poddano go badaniom, zamykano go w klatce i dawano mu różne utrudnienia. To, że tam sobie podważył zawias, ułożył sobie kopiec z kamieni, po którym się wdrapał, to nic. Ale kiedy znalazł łopatę i ustawił tę łopatę o właśnie ten murek i się wspiął. I teraz zastanawiam się, czy to jest tylko zwykły spryt, czy to już jest takie kombinowanie, które przechodzi w inteligencję.
1: No nie, wydaje mi się, że jednak powinniśmy pozostać przy tym rozumieniu inteligencji jako zdolności do wysnuwania pewnych wniosków.
2: A skąd wiesz,
1: ogólnej?
2: Że on nie wysnuwał ogólnych
1: czyli
2: wniosków?
1: Czyli po pracy sugerujesz, że on siedzi, patrzy w księżyc i rozważa, czy Nietzsche miał rację.
2: A po co mu to? Może to nie jest mu potrzebne, gdyby znalazł się w sytuacji, kiedy takie rozważania byłyby przydatne, kto wie. Natomiast niektórzy twierdzą, że to, co nas różni od zwierząt, to jest tylko mowa, a nie inteligencja czy umiejętność korzystania z narzędzi.
1: Tak, chciałbym wierzyć, że jest inaczej. I może tą konkluzją zakończmy ten wątek, bo za chwilę mamy dla Państwa oczywiście inne ciekawe tematy.

0: końcu języka.
1: Obiecaliśmy naszym słuchaczom kontynuować wątek związany ze znakami w naszym języku, które pełnią ważną rolę. Ostatnio bohaterem był zawias, który w męskiej postaci, bo jest i żeńska, rymuje się z wyrazem nawias i o nim chcę trochę poopowiadać. Przede wszystkim, co to jest nawias?
2: Nawias to jest taki znak graficzny, którym wyodrębniamy część zdania.
1: Tak jest i on nie występuje samodzielnie. Zawsze jest prawy, lewy. Wielki Słownik Języka Polskiego wyjaśnia. Znak graficzny w postaci pary łuków lub klamer wydzielających fragment tekstu lub część wyrażenia algebraicznego.
2: No właśnie, ale mówimy, że coś jest poza nawiasem.
1: I tutaj już ten nawias przestaje być dosłownie znakiem graficznym, czyli czymś no prawie że materialnym, a staje się przenośnym. Jak uzupełnia Maciej Malinowski, nawias jest jednym z 10 znaków interpunkcyjnych używanych w języku polskim poza kropką, średnikiem, przecinkiem, dwukropkiem, myślnikiem, wielokropkiem, pytajnikiem, wykrzyknikiem i cudzysłowem. Najsilniej wydzielającym fragmenty tekstu, na przykład komentarze, wyjaśnienia, uzupełnienia. O wiele silniej niż dwa przecinki czy dwa myślniki. Rozróżniamy 3 rodzaje nawiasów. Okrągły, kwadratowy i prosty. Są jeszcze nawiasy ostrokątne i klamrowe, które na szczęście rzadko się wykorzystuje.
2: Ale widzisz, tutaj jest taka wątpliwość, bo użyłaś określenia, że to są znaki interpunkcyjne. Mm-hmm. Natomiast o ile w przypadku przecinka czy kropki w mowie da się to zaznaczyć, to w jaki sposób zaznaczyłabyś nawias, mówiąc?
1: Podobnie jak myślnik, dywiz, dwukropek, jest lekka przerwa. To jest absolutnie intuicyjne, niektórzy nawet mogą to rozciągać, ale nie ma innego sposobu. Chyba, że zastosujemy język migowy. Anglosasi bardzo lubią
2: to
1: tak zaznaczyć.
2: Ale to jest takie popularne. No
1: tak, że, co, że nie należy czegoś brać
2: dosłownie. Robimy takie zajączki i mówimy, że to tak... Właśnie nawet nie mówimy, tylko sygnalizujemy, że to jest coś, co jest wyjęte z tego głównego toku.
1: Myślę, że kiedyś się zajmiemy tymi znakami, które zrobiły furorę, tak jak to słynne V, które pojawiło się w czasie II wojny światowej.
2: Ale właśnie, że to jest element języka migowego.
1: W każdym razie służy do porozumiewania się, więc to jest jakiś język, bo są języki pozawerbalne. Najczęściej, wracam do wyjaśnienia Macieja Malinowskiego, posługujemy się rzecz jasna nawiasem okrągłym, którego nie należy zastępować nawiasem prostym. Operuje formą singularną, ale chodzi o dwa nawiasy otwierające i zamykające. Już samo to wyjaśnienie powoduje, że się nieco pocę, bo zawsze miałam problemy z interpunkcją. Może dlatego, że tak instynktownie, podświadomie uważa się to za rzecz drugorzędną.
2: A tymczasem jednak słowa wymaga to sporego wysiłku i to takiego pamięciowego, bo po prostu trzeba te zasady użycia znaków interpunkcyjnych wykuć na blachę, jak to się mówi o szkole.
1: Tak, no stąd pewnie w SMS-ach brakuje interpunkcji, bo wszyscy z ulgą odetchnęli, że nie muszą stosować, bo jest, za to się płaci.
2: No właśnie, ale jest ogólne porozumienie co do tego, że lepiej jest nie używać i nie
1: tak,

0: ciekawa rzecz, bo przecież bardzo blisko już nawet brzmieniowo od nawiasu jest nawis. A wygląda na to, że tutaj mamy, jeżeli nie to samo źródło, to bardzo zbliżone.
1: Tak, coś wisi, czyli na przykład nawis śnieżny. W górach takie zjawisko, taka czapa wisząca.
0: W tym wymiarze bardziej takim niedosłownym, nawis inflacyjny.
1: I nawias, i nawis mają wspólne źródło w postaci prasłowiańskiego visiti. Wieszać. Przytaczając w słownikach wyłącznie znaczenie graficzne i matematyczne nawiasu, leksykografowie podają jednocześnie zwroty być poza nawiasem, usunąć kogoś poza nawias, stawiać kogoś coś poza nawias. I to jest chyba zjawisko odwrotne do tego, do czego stosuje się nawias w zdaniu, bo to, co w nawiasie, jest wtrąceniem, czyli czymś drugorzędnym. Prawda?
0: Absolutnie.
1: Wtrącasz, bo chcesz uzupełnić. Natomiast usunąć kogoś poza nawias...
0: Jest on na marginesie.
1: Dotyczą one sytuacji, kiedy daną osobę uważa się za niepotrzebną, odsuniętą od czegoś, wyłączoną z czegoś. Chodzi tutaj o inny sens słowa nawias. Czyli pamiętajmy, graficzny znak co innego sugeruje niż to wyrażenie przenośne. Warto wiedzieć, że przed wiekami określenie nawias, istniały też rzadsze jego warianty nawios, nawis, oznaczało coś, co zwisa, sterczy, pochyło. Sterczy, pochyło? Wydawało mi się, że jak sterczy, to do góry.
0: To ciekawe, czy tutaj nie mamy do czynienia
1: Człowiek cały czas się zadziwia, nawet czytając słowniki.
0: Jak można sterczeć?
1: Sterczeć, pochyło.
0: No, sterczeć to znaczy odstawać.
1: No tak, no rzeczywiście to niekoniecznie musi pion oznaczać. Wracając do wyjaśnień Macieja Malinowskiego. Tak właśnie jego definicję na pierwszym miejscu podawał słownik języka polskiego Karłowicza, Kryńskiego i Niedźwieckiego z 1904 roku. Nawiasem nazywano też sposób strzelania pod pewnym kątem po linii krzywej. Na przykład, jeśli ktoś chodził nawiasem, to w sensie dosłownym poruszał się bokiem, okrążając, omijając coś. A przenośnie postępował po swojemu, chadzał własnymi ścieżkami. Dlatego nawiasem nabrało nowych wtórnych treści. Z ukosa, bokiem, mimochodem.
0: To pierwotne znaczenie chyba się odzywa też w takim zwrocie, że obszedł coś szerokim łukiem. Mhm. Kiedyś pewnie powiedziano by, obszedł to nawiasem.
1: Szerokim nawiasem. I właśnie do dawnego, pierwotnego znaczenia omawianego wyrazu, coś co porusza się po łuku, nawiązuje przenośne powiedzenie nawiasem mówiąc. Używając go informujemy odbiorców, że dodajemy do wypowiedzi treści drugorzędne, mniej ważne, będące jak gdyby poza sferą rozważań. Nazwa nawiasu jako znaku pisarskiego pojawiła się w obiegu o wiele później, a wzięła się z tego, że ma on łukowaty kształt. Ale słowo to funkcjonuje także w zwrocie nawiasem mówiąc i ma zupełnie inne pochodzenie, choć ma logiczne powiązanie. O etymologii zwrotu nawiasem mówiąc informuje Narodowe Centrum Kultury. Sądziliście, że zwrot nawiasem mówiąc nawiązuje do znaków interpunkcyjnych, że wspominamy o czymś nawiasem mówiąc, bo tę wstawkę zapisalibyśmy w nawiasach? Otóż nie. Nawias w znaczeniu znak pisarski funkcjonuje dopiero od XVIII wieku, a poświadczenia tekstowe wskazują na to, że wspominało się o czymś nawiasem już na przełomie XVI i XVII wieku. Nawiasem znaczyło wówczas przypadkowo, trafem, które to znaczenie wywodziło się z wcześniejszego bokiem ubocznie, to zaś z dosłownego łukiem łukowato, bo nawias to etymologicznie mniej więcej to samo, co nawis.

0: końcu języka.
1: Skoro wspomnieliśmy o interpunkcyjnej roli nawiasu, to warto wspomnieć o dwóch znakach, które są podobne, ale różnią się zarówno wyglądem, jak i funkcją, czyli o myślniku i dywizję. I ostatnio była taka śmieszna sytuacja. Mój kolega zapytał, gdzie właściwie na klawiaturze komputerowej jest dywiz.
2: A co to znaczy dywiz w ogóle?
1: Dywiz to jest kreseczka. Bardzo podobna do myślnika, ale to nie jest to samo. Myślnik, o czym powiem później więcej, jest dłuższy, dywiz jest krótszy, ale jego nie ma na klawiaturze. Trzeba poszukać. Pytałam sztucznej inteligencji i ona każe wciskać, nie wiem, ileś klawiszy i nikt się chyba w to specjalnie nie bawi.
2: To jest ciekawe, co mówisz, bo to wystarczy, można też sprawdzić, czy na przykład na klawiaturze tej telefonowej mamy coś takiego, ale chyba nie.
1: No nie, nie, tam są te podstawowe znaki. Ktoś mógłby powiedzieć, a i mnie to przeszło przez głowę, po co się tym zajmować w czasach lekceważenia nie tylko interpunkcji, ale także znaków diakrytycznych w samogłoskach nosowych i spółgłoskach takich jak si, zi, ż, ć i ni. Ale może właśnie w leniwe niedzielne popołudnie warto pozwolić sobie na luksus takich rozważań. Myślnik oznaczany jest najdłuższą kreską. Jego główną funkcją jest oddzielanie wtrąceń, dopowiedzeń, wyliczeń lub wypowiedzi w dialogach. Przykłady. Zadzwonił, myślnik, choć obiecał, że nie będzie, myślnik, tuż po północy. Jest jedno rozwiązanie, myślnik, ucieczka. I kolejny, myślnik, nie wiem, myślnik, odparł cicho. Natomiast dywiz, nazywany również łącznikiem, jest krótszy i nie jest to znak interpunkcyjny, lecz typograficzny. Używamy go głównie do łączenia wyrazów, cząstek wyrazowych czy przedziałów. Nie oddzielamy go spacjami od wyrazów. Przykłady: biało-czerwony, czary-mary, hokus-pokus, czytam e-booki.
2: I bardzo często w nazwiskach. Rydz Śmigły.
1: O właśnie. Warszawa, Kraków na dworcach.
2: Opole Wrzoski.
1: 2005, dywiz 2010. Mało kto zadaje sobie trud rozróżniania tych znaków, kiedy korzysta z klawiatury. Tym bardziej, że istnieje jeszcze znak pośredni, półpauza, który łączy obie funkcje i jest krótsza od myślnika, ale dłuższa od dywizu.
2: I to jest przekleństwo naszych czasów, bo głównie dzisiaj komunikujemy się za pośrednictwem klawiatury, no i tam rzeczywiście to może mieć znaczenie, przynajmniej jeżeli chodzi o opracowanie książek, jakichś oficjalnych dokumentów, bo trudno mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, w piśmie odręcznym przywiązywanie wagi do takich odróżnień.
1: Tak.
2: Bo co, mielibyśmy z linijką mierzyć długość tych kreseczek?
1: Tak. Czy to jest myślnik, czy dywiz? No oczywiście możemy tam pociągnąć nieco dłużej, ale wydaje mi się, że gra jest niewarta świeczki, więc po co w takim razie nam to rozróżnienie? Jak czytamy na stronie okiempolonisty.pl, znajomość tych różnic ułatwia poprawne pisanie. Nie tylko w dokumentach formalnych, ale i w codziennej komunikacji tekstowej. Na tej samej stronie znajdą Państwo także informacje, jakich klawiszy użyć, by otrzymać poprawny znak. Więc tutaj jest taka wskazówka pomiędzy wierszami, że jeżeli piszemy dokumenty, czyli coś, co zostanie na dłużej, będzie przechowywane, no to wtedy może wysilmy się, rozróżnimy myślnik, dywiz i półpauzę. Natomiast na co dzień myślę, że nie ma sobie co główki obciążać.

0: końcu języka.
1: Te zasady językowe, o których wspomniałaś, rozważając, w jakich sytuacjach używamy łącznika, a w jakich sytuacjach myślnika, czy
2: pauzy.
1: Pauzy na przykład, tak? Tak skłoniły mnie do takiej refleksji, że właściwie dzisiaj jest coraz mniej takich zasad, których się w życiu codziennym trzymamy. We wszystkich właściwie dziedzinach naszego życia. Nawet zaryzykuję tezę, że dotyczy to także ruchu drogowego. Ale to taka smutna bardziej chyba refleksja i konkluzja, bo chciałbym powiedzieć, że jest inaczej, ale jeżdżę jako kierowca i widzę, że dosyć liberalnie zaczynamy podchodzić do tych zasad ruchu drogowego. No oczywiście, gdy nie ma w pobliżu policji, bo to jest inna sprawa.
2: A ja uważam, że częściej się tam stosujemy do zasad dla naszego własnego bezpieczeństwa i tak, żeby uniknąć mandatów. Natomiast coraz częściej się mówi o tym, że ten brak zasad albo rozluźnianie zasad bardzo zaszkodziło w wychowaniu dzieci. I że same dzieci, chociaż pewnie się do tego nigdy nie przyznają, potrzebują takich zasad, bo to jest jakiś taki kręgosłup. Nie chodzi mi w tej chwili o kwestię bić albo nie bić, tylko żeby wyznaczać pewne granice. Ponieważ naturalną potrzebą nie tylko dziecka, ale i dorosłego jest próbowanie, ile można. I jeżeli można coraz więcej, to my coraz więcej chcemy i zaczyna się robić wtedy niebezpiecznie. Nie mamy na czym się oprzeć. Nie mamy jakiegoś takiego porządku rzeczy, którego moglibyśmy się trzymać i dzięki temu nie załamywać się albo nie wpadać w euforię z byle powodu.
1: Ale to też dotyczy języka i zasad języka, bo przecież nie jest tajemnicą, że są tacy językoznawcy, czasami bardzo popularni w mediach, którzy bardzo liberalnie podchodzą do tych zasad językowych, no i mówią, no tak, skoro tak się mówi, no to pewnie tak będzie i to stanie się prędzej czy później zasadą. Ale to dzisiaj chciałem się odnieść do innej dziedziny naszego życia, do stroju, do ubierania się, sposobu się ubierania się. Tutaj się często przywołuje takie pojęcie klasyczna elegancja, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale to jest takie pojęcie, które jest pułapką pewnego rodzaju, bo jest to pojęcie szerokie i raczej mało precyzyjne, a jednak często pojawia się, gdy ktoś próbuje opisać ubiór bardziej konserwatywny z reguły od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. No problem w tym, że szerokość pojęcia powoduje, że dla jednego białe Adidasy do jeansów to już będzie klasyczny ubiór, prawda, a dla innego rzecz poniżej dobranego krawata się nie liczy.
2: Dlatego w takich sytuacjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubiór służbowy, częściej używa się zamiast klasyczny formalny, strój formalny, czyli taki, który nie popada w skrajności, który nie razi ani tych, którzy są za tak zwanym porządnym wyglądem, a tymi, którzy wolą coś bardziej fantazyjnego, luźnego.
1: Ale mimo wszystko odwołuje się ten strój do pewnych zasad i do pewnych norm. To nie jest taki całkowicie liberalny dobór elementów chociażby garderoby, prawda? A ja dzisiaj chciałem też powiedzieć Państwu o, przypomnieć właściwie, bo mam nadzieję, że większość panów to pojęcie zna, czym jest butonierka. Bo zauważyłem, że jest tutaj sporo nieporozumień, bo coraz częściej mówiąc o butonierce, mówi się o tej małej kieszonce na marynarce, prawda? Co jest nieprawdą, bo ta butonierka to z reguły taka dosyć niepozorna, mała ozdoba przypięta do klapy marynarki, no przypięta jak przypięta. No właśnie tu jest źródło pewnego problemu, bo butonierka pochodzi od francuskiego boutonnier, czyli dosłownie dziurka od guzika, od bouton, czyli guzik. Początkowo nazwa odnosiła się więc nie tyle do tego, co tam na tej klapie jest, tylko po prostu do otworu w klapie, w który coś zostało wetknięte. Najczęściej oczywiście kwiat.
2: Kwiat albo coś w rodzaju broszki, ponieważ przez lata zaczytywałam się w kryminałach Agaty Christie, to jeden z bohaterów, słynny detektyw Hercules Poirot, nosił w butonierce taką, to była taka niby broszka w kształcie pęku kwiatków, to było ze srebra z drogocennymi kamieniami i właśnie wsuwał to do butonierki.
1: Czyli do dziurki.
2: Do takiej właśnie małej dziurki na klapie. Nasz poeta Bruno Jasiński wsadzał do butonierki but, bo to był taki żart językowy, bo tak się kojarzył but w butonierce. Natomiast to, z czym się myli, to jest poszetka. To jest ta kieszonka, do której nie wsadza się kwiatów, a właściwie nie powinno chyba.
1: Poszetka to jest chustka, a wkłada się ją do bruszetki.
2: Ach, widzisz.
1: No, widzisz?
2: No.
1: To jest tak, to, że nie nosisz na co dzień garniturów i marynarek.
2: Nie noszę.
1: Się usprawiedliwiona.
2: No, ale w każdym razie do bruszetki raczej chusteczkę się wsadzało, aniżeli kwiatek.
1: Ale to są takie pojęcia, no kiedy ostatni raz słyszałaś te pojęcia?
2: No, czyta się, to ogląda filmy retro.
1: Prawda? Retro, tak? No. Ale to też dowodzi
2: za sprawą
1: tego
2: seriali chociażby brytyjskich, które wracają do początku XX wieku, do XIX, a tam to były bardzo ważne rzeczy. Te wszystkie żaboty, nieżaboty, fantazje. No warto wiedzieć choćby po to, żeby oglądać ze zrozumieniem.
1: Ale zwróć uwagę jeszcze na, że takim źródłem tych trzech słów jest język francuski. No, nie przypadkiem. Francja, elegancja. Utrwaliło się przez pewien czas takie określenie, sugerujące, że Francja, Paryż to stolica mody i wszystko, co dobrego w modzie, właśnie stamtąd przychodzi. No, pewnie mamy też i więcej takich pojęć francuskich od couture.
2: No, główni kreatorzy mody wywodzili się z Francji, prawda?
1: Ale też
2: Saint Laurent, Coco Chanel. Ale pamiętajmy, że początek temu rozbuchaniu odzieżowemu we Francji dał Ludwik XIV z bardzo pragmatycznych powodów. Nie wiem, czy wiesz, że kiedy obejmował rządy, to w skarbcu było pusto. Mieszczaństwo było bogate, arystokracja bogata, a dwór biedny. W związku z tym Ludwik XIV wymyślił coś takiego, że zacznie się ubierać w najdroższe materiały i strój jego składał się z kilkudziesięciu elementów. Co to oznaczało? Że było zamówienie, że reszta zaczęła naśladować króla i kupowała drogocenne tkaniny i ubierała te słynne, szerokie, krótkie spodnie, rajtuzy, kamizelki, 10 tysięcy koszul i w ten sposób zarabiał pieniądze i dzięki temu miał poparcie mieszczaństwa, rzemiosła, a poniekąd też arystokracji. Podobno cierpiał przy tym strasznie, bo wyglądał idiotycznie, mówiąc szczerze. To on wprowadził do stroju męskiego kokardy na przykład, które były pod nogawkami, gdzieś na ramionach, te żaboty takie, pieniące się koronkami. Strój męski był o wiele bardziej strojny niż kobiecy.
1: Zwróć uwagę, że z reguły tak bywa, że to, co modne, niekoniecznie jest wygodne.
2: Oczywiście, nawet rzadko bywa. To chyba dopiero Coco Chanel stwierdziła, że jednak wygoda ma znaczenie, stąd wyrzuciła mnóstwo elementów.
1: Wprowadziła co? Małą czarną.
2: Małą czarną.
1: Nie mając na myśli
2: żakiecik
1: wcale kawy.
2: Ale właśnie Coco Chanel jest symbolem elegancji klasycznej. Tej jej garsonki z takimi krótkimi żakiecikami w kratkę, które nosiła chociażby Jacqueline Kennedy, żona JFK. No to one są znane na całym świecie i są symbolem właśnie elegancji. Chociaż wprowadziła też mnóstwo złotej, sztucznej biżuterii, która uważana jest z kolei za coś tandetnego. Ale ona te dwa elementy jakoś tak zdatnie połączyła.
1: Ale jednak z Francji. I to też jest ciekawe, prawda? Bikini.
2: Wiele z Francji. Pewna choroba też pochodzi z Francji.
1: Ach, to już może nie drążmy aż tak głęboko. Ale rzeczywiście, proszę Państwa, to są takie pojęcia, które są pojęciami klasycznymi. No i warto po prostu je znać ich znaczenie.
2: Nie wiem, jakie teraz obowiązują zasady, ale kiedyś przeczytałam taki dokument, który dotyczył formalnego stroju kobiety w korporacji. No ale to było, powiedzmy, przed 10 laty, może już się te zasady zmieniły. W każdym razie, począwszy od butów. Buty powinny być na obcasie. Najlepiej, żeby były na wysokim, bo zgrabnie noga wygląda, no ale zgadzano się, że ma mieć do, powiedzmy, nie mniej niż 6 cm, w stonowanych kolorach, czyli nie czerwone szpilki albo Louboutin z czerwoną podeszwą, tylko właśnie albo beżowe, albo czarne, cieliste pończochy albo rajstopy, cieliste, czyli takie, które pokrywają, nie widać skóry, najlepiej właśnie takie przykrywające. Spódniczka, która powinna sięgać do kolan, nie wyżej. Do tego właśnie taki żakiecik, najlepiej coś przy szyi, czyli jakaś apaszka. Pod żadnym pozorem nie może przychodzić z gołymi nogami, z odkrytymi ramionami. No i jeszcze tam parę różnych takich zastrzeżeń. Jedyny wyjątek robiono chyba na piątek, kiedy był to dzień tak zwany bez krawata, chociaż nie wiem, co ujmowano strojowi kobiecemu, bez czego ona miała przyjść. W każdym razie no, mogła sobie pozwolić, powiedzmy, na jakąś tylko taką bluzkę. No i to jest taki mundurek. Pamiętajmy, że mundurki bardzo długo królowały w szkołach. I zdaniem wielu dzisiaj, szkoda, że ich nie ma, bo to rozwiązywało problem zastanawianiem się, co mam włożyć na siebie do szkoły.
1: W dużej mierze tak, aczkolwiek pamiętamy, nie tak przed wielu laty był minister edukacji, który próbował wprowadzić na nowo mundurki do polskiej szkoły,
2: tak, no i
1: skończyło
2: było
1: się to katastrofą.
2: Oburzenie, ale pamiętajmy, że są w Polsce prywatne szkoły, w których przywrócono mundurki i uczniowie są bardzo zadowoleni. Ja przyznam, że kiedy chodziłam i był taki czas, kiedy wymagano fartuszków, i to było dla mnie bardzo wygodne. Przede wszystkim nie było widać, że mam podarte sukienki, bo często łaziłam po drzewach.
1: No i kończymy ten fragment naszej audycji takimi wspomnieniami niebieskiego mundurka, prawda?
2: Tak.
1: Dziękujemy Państwu za uwagę za dziś i oczywiście polecamy się za tydzień.
2: I życzymy miłego wieczoru wczesnego. Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.

0: Już za chwilę, godzina 19. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas teraz na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich korona żniwna, skadłuba wolnego najpiękniejsza w regionie. Alternatywa dla Niemiec zdobyła ponad 44% głosów. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Korona żniwna, skadłuba wolnego w gminie Zębowice, najpiękniejszym wieńcem dożynkowym w regionie. Nad przygotowaniem każdej przedstawiciele poszczególnych sołectw pracowali przez wiele tygodni. Z najdrobniejszych ziaren i kłosów powstały prawdziwe dzieła sztuki. Jak mówią twórcy zwycięskiej korony, diabeł tkwi w szczegółach.
2: To są te kwiaty z pestek dyni, z kukurydzy, z pestek śliwek. Takie spiralki są porobione fajne, liście są z kukurydzy. Jedna pani to wymyśli, druga pani to dołoży, no i tak wyjdzie. To jest koronkowa robota, no niestety tak. Bardzo dużo pracy, no i serca przede wszystkim włożone w to, żeby to tak fajnie wyglądało.
0: Mówi Krystyna Szczygieł z Kadłuba Wolnego. A zgłoszono 47 koron w tym roku, z czego 30 w kategorii kłosowo-ziarnkowe, mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
3: Takie mamy wrażenie, że z roku na rok ta praca taka koronkowa tych pań, które są przy tych koronach, jest coraz po prostu piękniejsza, coraz bardziej misterna. Kiedyś notowaliśmy też duży wzrost w debiutach, a teraz widzimy, że w tych właśnie kłosowo-ziarnkowych jest coraz więcej zgłoszeń. To świadczy o tym, że panie są już gotowe na ten wyższy poziom.
0: A w kategorii debiut zachwycił wieniec żniwny z Ostrożnicy w gminie Pawłowiczki. Dodajmy, że najpiękniejsza korona z kadłuba wolnego będzie reprezentować nasz region na dożynkach prezydenckich w przyszłym roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu Landu Saksonia-Anhalt, zdobywając 44,5% głosów. Według powyborczych sondaży na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca, na którą głosowało 19% wyborców. Wynik dzisiejszego głosowania nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi na to, kto utworzy landowy rząd, bo istotne będą wyniki uzyskane przez mniejsze partie. Proces wdrażania prostego języka w Urzędzie Miasta Opola rozpoczęto w 2024 roku. Efektem tego było stworzenie poradnika dla miejskich urzędników. Wcześniej analizie poddano ponad 120 pism. Choć został zrobiony ważny i duży, to wciąż jest to pierwszy krok, mówi profesor Jarosław Liberek z Uniwersytetu w Poznaniu.
4: W sensie czysto ilościowym to oczywiście zdecydowana większość urzędów posługuje się zbyt skomplikowanym językiem. Jeśli chodzi o duże urzędy, to tu już nie wygląda to tak źle, bo duże urzędy wojewódzkie, duże urzędy miejskie, banki polskie, PZU, ZUS, urzędy skarbowe, które stosują tak zwaną ulgę.
0: Jak podkreśla profesor Liberek, w Polsce powiatowej jest w tym temacie dużo do zrobienia, a prostowanie języka nie kończy się nigdy, dlatego że zmienia się język i ludzie się zmieniają, tłumaczy.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Reprezentacja polskich siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Dwukrotna mistrzyni Europy Magdalena Śliwa analizuje przyczyny porażki.
5: Od początku nie weszłyśmy też dobrze w mecz. W tej czwórce to są naprawdę bardzo dobre zespoły. Pomijam Włoszki i Turczynki, które są topem, ale Serbki dalej są tą drużyną, która jest bardzo mocna i z taką drużyną no nie jest łatwo grać. No pokazałyśmy to tylko w trzecim secie, gdzie można powiedzieć, przy przestoju Serbek nasza bardzo dobra gra dała nam wygranie tego seta. Natomiast w tych pozostałych setach po prostu Serbki były lepsze.
0: A na koniec jeszcze finał siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. O złoto walczą Włoszki i Turczynki. Na razie w setach 1-1.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 stopni za oknami, a ciśnienie to także wciąż 1026 hektopaskali. W regionie zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, a wiatr umiarkowany północno-zachodni i zachodni. W nocy także zachmurzenie małe i umiarkowane, ale tu już temperatury bardzo niskie, od 7 do 9 stopni tylko. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. A jutro w dzień na niebie będzie troszkę chmur. Okresami to zachmurzenie będzie duże i temperatury na termometrach od 20 do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór Państwu. Jeszcze dźwięczą nam w uszach dzwonki noworoczne, a my nie przez przypadek kierujemy swoją uwagę do Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to Dobra Lokata, która działa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu imienia polskich olimpijczyków. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski, zapraszam do 20, a naszym gościem jest dyrektor tej placówki, a także członek Fundacji Sport i Oświata to Dobra Lokata, Mirosław Śnigurski.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Kilka dni temu w popołudniówce mówiliśmy o pewnym rekordzie dotyczącym finansów, a teraz jeszcze, żeby zwiększyć zainteresowanie, o czym będziemy mówić, jest to też rekord zaufania.
2: Rekord zaufania do fundacji, a przede wszystkim rekord zaufania do tego, co fundacja robi i na co przeznacza pieniądze. Szkoła Polskich Olimpijczyków w maju tego roku obchodziła hucznie 80-lecie i to była doskonała okazja, aby zaprosić wszystkich członków zarządu sterujących, odpowiadających za prawo fundacji na tą galę. Wszyscy przyjęli zaproszenie i mogłem przy wielkim gremium zaproszonych gości podziękować za lata współpracy, dlatego że taki rozkwit fundacji to rok 2015-16 i prezes Ewa Rogozińska. Pierwsze kroki robimy, jakieś takie wydarzenia, żeby zarobić 100, 200, kilkaset złotych, co było dla nas już wtedy ogromną kwotą. Robimy pierwsze bale, zbieramy pierwsze środki z podatków, a potem okazuje się, że kiedy sumowaliśmy to wszystko, okazało się, że fundacja przekazała szkole i zyskała przez te dziesięciolecie ponad 170 tysięcy złotych.
1: Ja bardzo proszę, żebyśmy mieli punkt odniesienia, powiedzieć, ile wynosi budżet szkoły, ten urzędowy, roczny, na te właśnie cele.
2: Tak, my to przeznaczamy przede wszystkim na pomoce dydaktyczne i roczny budżet wynosi około 4-5 tysięcy złotych, więc tutaj różnica jest szalona, ale też ostatnie lata są dużo lepsze, są przeróżne projekty, gdzie możemy chociażby sprzęt komputerowy czy ten informatyczny bardzo ładnie sobie doposażać, ale jest to niesłychanie wielka kwota. A zajmujemy się nie tylko jako Fundacja Sport i Oświata to Dobra Lokata zakupem pewnych pomocy dydaktycznych, ale również dofinansowujemy remonty czy przede wszystkim doposażanie szkół. I kiedy chwaliłem się w tej audycji popołudniowej, że to rekord 26 304 zł, biorąc pod uwagę, że nie wszystko wydaliśmy dotychczas, czyli mieliśmy też ponad 20 tysięcy, więc dzisiaj mając na koncie ponad 50 tysięcy złotych, dodając do tego środki, które mamy z Rady Rodziców, a to wszystko jest bardzo spójnie powiązane razem, to daje mi ogromną kwotę, blisko 100 tysięcy złotych, które możemy przeznaczyć na wszelkie działania związane z tym, aby dzieciaki w Szkole Polskich Olimpijczyków miały się najzwyczajniej w świecie lepiej.
1: To nasuwa się takie naturalne pytanie, czy ktokolwiek myślał, kiedy zakładaliście tę fundację, że to przyniesie taki sukces, że tak się przyjmie, że ludzie tak wam zaufają i będą przekazywać podczas odpisywania tak zwanego od podatku, teraz mamy 1,5%, no właśnie, że to się tak uda.
2: 16 lat temu została założona fundacja i celem fundacji było wtedy 6 fundatorów, która wpłaciła po 50 zł i 300 zł to był wkład fundacji. I celem fundacji było zebranie środków na nowy sztandar. Chcieliśmy szkole nawet nowy sztandar, była już ładne imię Polskich Olimpijczyków, nie było sztandaru. No niestety nie udało się zebrać, sztandar oczywiście powstał, na ten cel nie udało się pozyskać praktycznie żadnych środków, bo to jeszcze były takie czasy, że osoby prywatne, instytucje wpłacały na Radę Rodziców i taki był początek w ogóle, ale bez tego początku, który dała nieżyjąca już moja poprzedniczka, pani dyrektor Bogusia Gruszczyńska i przez wiele lat to tak było, fundacja była i nie wiadomo po co. Ale przyszedł ten rozkwit, przyszła Ewa Rogozińska i nie mieliśmy nawet lat temu 10 najśmielszych marzeniach nie było, że będziemy mieć takie środki finansowe, bo kiedy przekroczyliśmy parę lat temu 10 tysięcy, to wyobrażałem sobie, że więcej nie może być. Okazuje się, że może być, zaufali nam nasi obecni rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, którym zawsze tłumaczę, że te pieniądze, które Państwo wpłacicie, nie oddacie innym, oddacie nam, one wrócą do Państwa. I to się dzieje. Nauczyciele to widzą, chodząc do sal lekcyjnych, doskonale widzą, bo w wielu miejscach przy kserokopiarce, przy komputerze, Przy stolikach, przy wyposażeniu tablicy interaktywnej jest informacja zakupiona ze środków Szkolnej Fundacji Sport i Oświata. To dobra lokata.
1: Pamiętam takie wydarzenia jak na przykład bal charytatywny. Odbywało się to akurat pod dachem Radia Opole w radiowej, więc rzeczywiście entuzjazm gości był wielki. No i pieniądze też ogromne. Celowo mówię pieniądze, nie bójmy się tego słowa, ono najlepiej oddaje chyba sens wysiłek, bo chodzi o to, żeby pieniądze zamieniać później właśnie na urządzenia dydaktyczne, na wystrój tych klas, gdzie dzieci się uczą. No i to chyba też świadczyło o tym, że przybywa ludzi zainteresowanych rozkwitem szkoły. Górnolotnie to brzmi, ale to się czuło.
2: Przybywa dlatego, że staramy się na wszelkie sposoby informować cały świat, żeby się dowiedział o tym, że fundacja jest i przede wszystkim mówić o tym, co robimy. Bo dzisiaj jesteśmy na etapie, gdzie doposażamy szkołę w pomoce dydaktyczne, ale ten czas, kiedy były te pierwsze bale w radiowej, to środki, które żeśmy pozyskali, były przekazywane między innymi na organizację wyjazdu dla dzieciaków z rodzin trudnych. Oni by sobie bez nas nie poradzili, a dzięki temu, że były środki z fundacji, mogliśmy to zrobić. Był czas, kiedy razem z fundacją i darczyńcami przygotowywaliśmy kanapki. Była kuchnia, była pani kucharka, pani Sylwia, która te kanapki przygotowywała i grupa uczniów, którzy przychodzili. Dla nich to było pierwsze, czasami jedyne śniadanie. Więc to wszystko się zmienia w zależności od potrzeb, od sytuacji, od sygnałów, które mam od nauczycieli albo od rodziców, którzy przychodzą i sugerują, że być może można by coś przeznaczyć. To nie tylko jest te 1,5% podatku, które mamy. Są takie osoby, instytucje, które nam zaufały i robią taką celową wpłatę na konto naszej fundacji, dlatego że chcieliby się podzielić i są to nasi byli już rodzice i takich jest bardzo wielu, że już nie mają dzieci w szkole, ale cały czas są z nami, bo doskonale pamiętają, a przede wszystkim ufają nam, że my to dajemy. Bo śmiało mógłbym powiedzieć, nie wchodząc tutaj w szczegóły matematyczne, że 99,9 środków jest wydawanych właśnie na cele szkolne.
1: Ale czy ktoś pyta na przykład z rodziców, kto przychodzi pierwszy raz do szkoły i chce, żeby tutaj jego 5-latek chodził kiedyś do podstawówki i pyta ewentualnie, panie dyrektorze, ale mnie interesuje jakość tych urządzeń dydaktycznych. No i wtedy pan dyrektor mówi, tak, jak najbardziej proszę, a tu jest od razu Szkolna Fundacja Sport i Oświata, to dobra lokata, to taka propozycja od razu nie do odrzucenia, że jak pani tutaj dziecko swoje odda pod nasze pedagogiczne ręce, to będzie okazja też wskazać ten KRS, gdzie jest fundacja i można 1,5% przekazać. No taki marketing może trochę łopatologiczny, ale bezpośredni i myślę, że może być skuteczny.
2: I coś podobnego było. Może nie w ten sposób to wyglądało, ale przy wspomnianym moim 80-leciu przyszedł jeden z bardzo dobrych, o dobrym sercu rodziców i zapytał o moją ścianę tutaj na budynku, gdzie miała taki straszny napis zjedzony przez nasze opolskie gołębie i spytał, czy nie dałoby się, że on by pokrył naprawę w części tego napisu, żeby to już wyglądało, a ja odpowiedziałem, że na to już mam zabezpieczone środki z naszej Szkolnej Fundacji Sport i Oświata, to dobra lokata. No to odpowiedź rodzica była taka, a no to skoro to jest, a ja już zaplanowałem, żeby przekazać jakieś środki, to ja przekażę na fundację, aby już potem wykorzystacie to na inne cele. Czyli kiedy tylko dowiedział się, miał pomysł, żeby przekazać, wspomóc szkołę, dowiedział się, że fundacja zrobiła tutaj pierwszy krok, no to zrobił krok drugi i te środki wróciły do nas, które wydaliśmy na uroczystości związane z 80-leciem szkoły, w uzgodnieniu oczywiście z darczyńcą. Więc takie sytuacje się zdarzają, tak jak i zdarzają się sytuacje osób w ogóle niezwiązanych ze szkołą. Osób, które w terenie, poza Opolem słuchają Radia Opole, słuchają tych audycji i podoba im się to, że nie są to jakieś ogromne fundacje, które dysponują milionami, mają za sobą sztab ludzi, którzy zarządzają w tym wszystkim, bo trzeba tym precyzyjnie zarządzać, tylko ufają nam, ludziom, którzy robią to po pracy albo jako dodatkowa praca, poświęcają swój czas, swoją ogromną wiedzę i są z nami po to, żebyśmy cały czas mieli środki na koncie Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to Dobra Lokata.
1: To proszę wymienić skład tego zespołu, który zarządza tymi środkami, też wskazuje, co robić. Ewentualnie za chwilę zapytam, jakimi drogami do Was napływają te informacje, co jest ważne, bo pewnie potrzeb jest więcej niż pieniędzy. To normalne. I później musi być coś najważniejszego, ważnego i mniej ważnego. No, jeżeli chodzi właśnie o to pierwsze pytanie.
2: Są to ludzie, no muszę zacząć na to, o czym dziękowałem przy 80-leciu. Mecenas Janusz Berg, który jest z nami od 11 lat i on zapewnia nam to bezpieczeństwo prawne. Ktoś, kto przychodzi do mnie i mówi, a wiesz co, chciałbym, koleżanka ze szkoły z Opola, mówi, chciałbym założyć fundację. Ja mówię, a masz Janusza Berga? O czym ty mówisz? No bo jak nie masz Berga, to nie zaczynaj w ogóle. Bo pan Janusz od wielu, wielu lat nas wspiera i nas zabezpiecza, pilnuje nas, ale z panem Januszem muszę koniecznie powiedzieć o pewnej historii związanej z fundacją, ponieważ pan Janusz ma żonę, Anitę, która zachwycona pomysłem dofinansowania remontu biblioteki szkolnej przez fundację od wielu lat wsparła nas, wspiera nas i wsparła nas, ja wiem, ilością może ze 100 książek dla dzieci, dla klas 1-3. Są to książki wyjątkowe. To są książki, które zakupuje pani Anita we współpracy z nauczycielem tej biblioteki. Są to książki, które są taką pewną zazdrością nawet dla pracowników naszej biblioteki miejskiej. Dlatego, że pani Anita oprócz treści szuka też wydania. Chcę, żeby to były bardzo ładnie najpiękniejsze wydania tych książek. A dlaczego? Dlatego, że kiedyś usłyszała, jak to u nas w szkole wygląda, że mamy piękną bibliotekę, której byśmy nie odremontowali bez środków Urzędu Miasta i Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to Dobra Lokata. I kiedy przychodzi i pan mecenas, i pani Anita i widzi dzieciaki siedzące na pufach, przychodzących i mające te książki pod ręką, po prostu przychodzą, biorą czytelną w wolnej chwili, to mówi, no i o to chodzi.
1: I to wręcz, że obrazek taki niepasujący do tego stereotypu, że tylko dzieci, smartfon i zero kontaktu między sobą, już nie mówiąc o prawdziwej, pachnącej, pięknej książce.
2: No jest to dla nich niezwykle istotne. One są w innych kolorach, one są w pięknych obwolutach, są pięknie oprawione i są też dużo trwalsze jak inne. Pan Janusz Berg wciągnął do naszej fundacji pana Jakuba. Drugi mecenas są już w dwójkę. Bardzo się cieszy w ogóle, kiedy mówimy o fundacji i ja, kiedy dzwonię do obu panów, to wiem, że są bardzo zajęci. A oni odzwaniają i pytają, w czym mogą pomóc i służą. Nigdy nie okazywali jakiegokolwiek niezadowolenia, wręcz przeciwnie. Czuli się wyróżnieni na tej scenie, kiedy odbierali naszego Miśka i podziękowania, że jest to coś fantastycznego. Fundacją dzisiaj kieruje pani Wioleta Sokołowska, nasza rodzic i robi to, no dzisiaj nawet wykonywałem telefon, rozmawialiśmy, bo mam pomysł na wydanie pieniędzy, a wspierająca cały czas pani Jowita Syposz, która przez wiele lat była prezesem, nie zostawiła nas, została wiceprezesem i dobrze, bo pilnuje nam tego, co jest dla nas bardzo ważne, wszelkiego rodzaju sprawozdań, żeby wszystko było na czas, bo tutaj można popełnić błąd. I raz zdarzył nam się taki błąd, że nie byliśmy na liście, co spowodowało, że nie mogliśmy zbierać tych środków finansowych, więc to są rzeczy niezwykle istotne. Małgosia Król, już syn jest tak dorosły, studia kończy, a Małgosia cały czas jest z nami i zawsze, kiedy mamy jakąś trudną sytuację, to dzwonimy do Małgosi, jest przedsiębiorcą, zawsze odbierze telefon, zawsze jest na spotkaniach Rady Fundacji i pilnuje wszystkiego, co może być. Kolejną osobą jest pani Justyna Kowol, były rodzic, ale cały czas zostaje z nami i przekonuje innych i namawia, żeby wspierać naszą fundację. Jest pani Iwona Mrogowicz, wicedyrektor szkoły, która jest członkiem zarządu i są przede wszystkim fundatorzy, bo fundacja, tak jak powstała, miała grupę fundatorów. I na czele fundatorów są to niezwykle podstawowe osoby. Jest pan Edward Smertycha, który przewodniczy tej Radzie Fundacji. Jest Beata Bułka, jest Ania Bizoń. Jest moja zupełnie nieskromna osoba. No i próbujemy to wszystko łatać, robić. I co istotne, wszystkie przeze mnie wymienione osoby działają na rzecz fundacji oczywiście na zasadzie wolontariatu. Nawet nie używam tego słowa. Po prostu nas nie interesuje cokolwiek wynagrodzenie za to wszystko. Dajemy swój czas i wiedzę. A muszę to powiedzieć, że fundacja jest świetnie prowadzona przez biuro rachunkowe pani Ani Leszewicz. Kobieta o złotym sercu. Nigdy nie miała dzieci u nas w szkole, ale miała tutaj koleżankę, która prowadziła również również biura rachunkowe i pani Ania Leszewicz, pani Bożenka, jej pracownik, pięknie pilnują, żeby wszystkie sprawozdania, bilanse były na czas i to kosztuje, no muszę powiedzieć, no 300 zł rocznie płacimy, czy 350, to są tak znikome w skali rocznej, to nawet nie przeliczę tego na miesiące, więc bez tych wspaniałych ludzi, którzy niektórzy nawet nie byli w szkole tutaj, bo nie było okazji z różnych powodów, ale ufają nam i pracują pięknie na rzecz naszej szkolnej Fundacji Sport i Oświata, to dobra lokata.
1: Wrócę jeszcze do tego wątku edukacyjnego, kiedy pan dyrektor starał się wyjaśnić koledze czy koleżance, którzy chcieli założyć podobną fundację w swojej szkole. No i pierwszy warunek, czy masz dobrego prawnika. Bardzo możliwe, że ten wątek akurat może brzmieć trochę nudno, ale proszę wyjaśnić, bo może ktoś słucha właśnie z dyrektorów, nauczycieli, szkół na Opolszczyźnie. No i tak sobie pomyślał, o, może pójdziemy tą samą drogą. Dlaczego posiadanie prawnika, takiego zaufanego, wtajemniczonego w te niuanse fundacyjne, jest tak ważne? Przecież tutaj nie macie jakichś skomplikowanych operacji prawnych, ani, nie wiem, tysiąca kontrahentów, który każdy przychodzi z kancelarią prawną.
2: Zupełnie inaczej to wyglądało, jak na koncie mieliśmy 400 tysiąc złotych. A to nie zmienia faktu, że raz w roku trzeba zrobić sprawozdanie. Trzeba zrobić zmiany do KRS-u, jeżeli są zmiany, a takie zmiany się dzieją. Ktoś rezygnuje, ktoś musi przyjść następny. I w każdej takiej sytuacji ta pomoc prawna jest po prostu niezbędna. Aby to wszystko złożyć w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, na odpowiednich dokumentach i żeby to wszystko było w pewnym rejestrze zawsze na czas. Więc bez takiej obsługi i do tego użyję tego określenia bezpłatnej, bo tu o to chodzi, żeby znaleźć kogoś, kto będzie chciał to zrobić bezpłatnie. Dla wielu prawników są to nowe tematy, ktoś nie zna. My mamy, skojarzenia z fundacjami są przeróżne, bo rzadziej się mówi o tych, które dobrze działają, a w ostatnim czasie wiele się mówi na temat fundacji rodzinnych, gdzie są ogromne pieniądze, gdzie ktoś kojarzy te fundacje z czymś złym, z czymś takim nagannym, a my jesteśmy małą fundacją i każdy, kto zaczyna, pewnie ma pomysł, jak pozyskiwać te środki, bo to jest bardzo dużo pracy wbrew pozorom. To nie jest tak, my raz w roku się spotykamy, robimy pewne rozliczenia, sprawozdania, ale na bieżąco są, chociażby dzisiaj telefon do pani prezes, rozmowa z nauczycielem,

0: prostu łatwiej się zarządza szkołą. W ten sposób mogę poprawić warunki pracy dzieciakom też, ale przede wszystkim nauczycielom, bo nauczyciel w szkole jest najważniejszy, bo dobry, zadowolony nauczyciel to dobry, szczęśliwy uczeń w szkole.
1: No to takie pytanie natury technicznej, taki szczegół, czy ewentualnie warto iść do banku tego, którym konto ma szkoła? No bo tutaj jakby no, jesteśmy waszym klientem, jeszcze troszkę dołożymy, no i jakby pozycja negocjacyjna takiej startującej fundacji jest dużo wyższa dzięki wsparciu właśnie szkoły, pod dachem której ona powstaje.
0: Myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem tam, gdzie już szkoła, najczęściej to jest tam, gdzie jest gmina, bo to jest różnie organizacyjnie zrobione. Banków nie brakuje. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że coś przez jakiś czas jest bezpłatnie, potem jest płatnie, ale to wszystko można sobie zorganizować. Co oznacza, do tego co mówiłem wcześniej, można i to w banku da się zrobić, ale trzeba, zakładając fundację, trzeba wiedzieć, że na to też trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Chociażby zwykły przelew, bo w przypadku fundacji jest to tak zrobione, że to nie jest jednoosobowo, można coś zrobić, więc ja powiedzmy jestem upoważniony na płacę. Pani prezes musi to zatwierdzić i tak to działa i dobrze. A w międzyczasie trzeba wszystkie dokumenty do biura rachunkowego również złożyć, no i być z tym wszystkim na bieżąco. Wymaga praca fundacji, wymaga pewnej systematyczności. Tak to musi działać bez względu na to, jakie są obroty. A im większe obroty, tym więcej radości dla mnie i tym większej propozycji mogę złożyć moim nauczycielom, mówiąc, proszę Państwa, kto ma jakie życzenia, jakże cieszyłem się w tym roku, pierwsza rada pedagogiczna, i już spadł na mnie pomysł, zostałem wezwany do jednej sal, no i tam usłyszałem o kapitalnym pomyśle.
1: No i dyrektor Mirosław Śnigórski, jak święty Mikołaj, idzie po ten worek do Fundacji Sport i Oświata, to dobra lokata, i decyduje razem z gronem pedagogicznym, a także czasami rodzicami. No i właśnie teraz o tych drogach, którymi przebiegają te informacje od szkoły, od rodziców, od dzieci, od nauczycieli, do fundacji. No i później, jaka jest hierarchia? Jak się układa te priorytety?
0: To wszystko jest proste. Złożone to jest, kiedy jesteśmy, tak jak szkoła, jednostką miejską. Tutaj mamy plany, tu jest budżet, tutaj nie można przekroczyć, są pewne ograniczenia, co trzeba zrobić, jest mnóstwo dokumentów, a tu jest ograniczenie i to tak wygląda. Czyli wchodzę do sali 110, pani Jasia Gerejczyk, która będzie uczyła matematyki u nas w szkole, wchodzi i zaprasza mnie i mówi tak, pani, że ja chcę uczyć matematyki inaczej. Więc ja już się cieszę od razu, bo jest to coś nowego. I mówi, tu potrzebuję dodatkowych 6 tablic, bo tu będą przy tablicach w grupach pracować, ale te stoliki, które mamy, tak jak wszyscy pamiętamy, nie trzeba zmienić, one będą takie, żeby tu takie sześciokąty układać, żeby byli tu, żeby mieli kontakt, żeby było coś nowego. A ja po prostu, kiedy ona mówi z tym entuzjazmem, ten entuzjazm u mnie rośnie. Po czym pani Asia mówi, ale panie dyrektorze, ale to ich trzeba 14,1600 zł, to będzie dużo kosztować. Ja szybciutko liczę, że z 10 tysięcy, potem tablice 1000 zł, 11 tysięcy. 99% dyrektorów szkół by było, ale skąd ja wezmę takie pieniądze? Przecież pieniądze, skoro nie mam tego w budżecie. U mnie to wygląda tak, że schodzę tu do gabinetu, wykręcam numer do pani Violety. No jak pani Violeto, tu rozmawiałem z nauczycielem, świetny pomysł, uczymy inaczej, kompas jutra, nowa podstawa, inne dzieci, inne myślenie, inna praca na lekcji. Pani Violeta mówi, no oczywiście, to zgadzam się. I koniec. Nie muszę z nikim nic więcej uzgadniać, po prostu wiemy, że jest to dobry pomysł i w przeciągu kilkunastu minut mamy załatwiony temat. Pozostaje tylko wysłać link do pana kierownika, on to wszystko pozamawia, potem trzeba to przywieźć, wziąć fakturę, potem zapłacić, potwierdzić tą zapłatę, zanieść wszystko do biura rachunkowego, ale efekt końcowy jest taki, że ta sala 110 i ta matematyka będzie inna. I na tym nam bardzo zależy, a mi jednocześnie zależy, żeby inni nauczyciele zobaczyli, że jestem wiarygodny i zobaczyli, że inni inaczej pracują. Bo na tym nam dzisiaj zależy. Mamy inne dzieci, mamy inne metody nauczania i chcę, żeby w Szkole Polskich Olimpijczyków to było wdrażane, a ja tym wszystkim razem z Fundacją Sport i Oświata to dobra lokata chcemy pomóc w zmianie tych warunków.
1: No ale takie przedsięwzięcie, chociażby jak właśnie zmiana stolików, różnych narzędzi, no coś, co kosztuje kilkanaście tysięcy, to jest taki cel bardzo spektakularny. No takich można zrobić, nie wiem, w roku takim obrachunkowym fundacji 2.

0: Góra 3 przy tych i tak bogatych zasobach kilkudziesięciotysięcznych waszej fundacji. No ale przecież wielu nauczycieli ma różne pomysły. No i teraz będzie dochodzić do takiej aukcji. Kto skuteczniej przekona fundację, że to właśnie jego pomysł jest godny zainteresowania fundacji.
1: I chciałbym mieć takie kłopoty. Chciałbym mieć wyłącznie takie problemy, że jest tego bardzo dużo. Mam nadzieję, że to się rozsieje, dlatego że dysponując tymi środkami, to jest coś niebywałego, więc jestem na to przygotowany i niechby się nawet utworzyła kolejka, i żebym miał problem, że będę musiał zebrać dodatkowych wicedyrektorów, zespół zarządzający i byśmy decydowali, co jest potrzebne. Jesteśmy na to dzisiaj przygotowani, bo tak jak w audycji przypomniałem, że dysponujemy kwotą blisko tam 90 czy 100 tysięcy złotych, więc na parę projektów czy pomoce dydaktyczne mamy jeszcze miejsce i środki. I dzisiaj też zresztą w aplikacji Microsoft Teams umieściłem tabelę pomocy dydaktycznej rok 2026-2027. Tam nauczyciele wpisują, co potrzebują. Oczywiście najpierw wykorzystuję środki z budżetu szkoły, które dostaję z budżetu miasta, a potem uruchamiam te z fundacji i po prostu jest to jedna z przyjemniejszych rzeczy, które robię, to wydawanie pieniędzy na polepszenie tej bazy takiej dydaktycznej, szkolnej.
0: Tak jak wspomniałem i nazwałem, są to przedsięwzięcia bardzo spektakularne, takie interesujące, przykuwające oko. Ale przecież jeszcze lata temu właśnie fundacja działała na rzecz dzieci pochodzących z rodzin tak zwanych trudnych, dysfunkcyjnych. I chciałem zapytać, czy takie mikro w porównaniu z tymi dużymi celami też dostrzegacie? No bo obawiam się, że dzieci, które pierwsze śniadanie jedzą w szkole, jest albo jakaś kanapka od koleżanki, albo właśnie sfinansowana przez fundację, takie dzieci jeszcze można niestety spotkać.
1: To wszystko zauważamy i kiedyś było więcej takich sytuacji, teraz jest zdecydowanie mniej. Widać, że w Polsce i w Opolu lepiej się żyje, natomiast są instytucje jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie jeżeli mamy takie sygnały, to bardzo szybko pedagog, psycholog kontaktują się z tymi instytucjami i chociażby w ubiegłym roku była grupa uczniów, która miała bezpłatne obiady w szkole. A jeżeli widzimy, bo jest to zauważalne przez wychowawców czy przez inne osoby, że ktoś ma problemy chociażby z tym, żeby nie mieć tego śniadania, to mamy dzisiaj możliwości przez instytucje zewnętrzne, aby takie dzieci, rodziny wesprzeć. Gdyby nie było takiej możliwości, to z pewnością byśmy uruchomili środki naszej Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to dobra lokata.
0: A tak na marginesie, jeżeli chodzi o komunikację, czy ludzie, którzy są w trudniej sytuacji, nadal się wstydzą tego, nadal mają opory, żeby na przykład przyjść do dyrektora i powiedzieć: panie dyrektorze, akurat tak mi się w rodzinie stało, przypadek losowy, czy jakiś niefortunny zbieg okoliczności, no jest bieda, po prostu. I mówi to wprost. A pan dyrektor, znany ze swojej bezpośredniej postawy, łatwej komunikacji i życzliwości, rozmawia, ewentualnie zaraz dzwoni do pani prezes i mówi: tutaj możemy ewentualnie tę rodzinę w taki konstruktywny sposób wesprzeć. Czy tak można na przykład się kontaktować, a z drugiej strony korzystać z potencjału Fundacji Sport i Oświata? To dobra lokata.
1: W celach fundacji mamy zapisaną również i taką pomoc i taka możliwość jest, ale zawsze dzieląc środki i myśląc o nich, zostawiam jakby na końcu siebie. Jeżeli siebie, czyli mam to na myśli środki fundacji, jeżeli są inne źródła, gdzie możemy finansowania, to z tego korzystamy. I mam też takich rodziców, do których wiedziałem, że mogę się zwrócić o taką bezpośrednią pomoc i rodzice, którzy lubią mnie i ufają mi i jako dyrektorowi, jako człowiekowi, wspierają takie rodziny, bo tu jest potrzebna bardzo szybka pomoc, często bezpośrednia taka, bardzo zwykła, ale wymagająca natychmiastowej reakcji.
0: No właśnie, nieinstytucjonalna, bo przecież mógłby pan dyrektor również powiedzieć: droga pani, jak najbardziej tu się pochylam nad sprawą, współczuję, ale jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu i tutaj się kieruję do dyrekcji, do pracownika socjalnego, ale to myślę, że pozostałby jakiś taki smutek, że właśnie słysząc w radiu o takiej znakomitej fundacji, która ma prawo z racji właśnie swojego umiejscowienia prawnego działać natychmiast. Dziś jest problem, dziś to załatwiamy. gdyby doszło przez instytucje, nawet samorządowe, to nieraz trwa wiele dni.
1: To jest prawda i taka możliwość jest, tak jak w przypadku pomocy dydaktycznej, wszystko możemy załatwić tak naprawdę w przeciągu i nawet jednego dnia, jeżeli byłaby taka sytuacja i jesteśmy na to przygotowani. A mam natomiast doświadczenia, o czym wspomniałem, z ludźmi związanych ze szkołą, bo pamiętam dzisiaj konflikt, wojna na Ukrainie i ja w przeciągu 10 dni znalazłem 10 fundatorów, którzy przez 3 miesiące opłacali obiady dzieciom z Ukrainy. Zanim system, czyli system ogólnopolski, system pomocy społecznej przez MOPR zorganizował się, to trwało to około 6-8 tygodni, zanim były odpowiednie przepisy ustawy, a myśmy już mogli drugi i trzeci miesiąc rodzicom, dzieciakom z Ukrainy opłacać obiady. Cały czas mam osoby, które przychodzą i mówią na początku roku szkolnego tak: Mirek, chcemy z żoną przeznaczyć 1500 zł. Jeżeli znajdziesz kogoś, kto wymaga pomocy, nie ma czegoś, jest głodny, źle chodzi ubrany, to my jesteśmy gotowi do takiej pomocy. I mogliby wpłacić te środki na konto fundacji i zrobić to przez fundację, ale to są akurat osoby, które chcą być cicho, chcą być w ciszy, nie chcą, żeby ich wychwalano, po prostu mają taki pomysł, żeby wesprzeć innych, podzielić się tym, co oni mają, chcą się podzielić po prostu z innymi. Te osoby często, zanim do mnie trafią, trafiają do pani pedagog i często pani pedagog przychodzi i opowiada właśnie, jakie są trudności finansowe, materialne i wtedy decydujemy, w jaki sposób pomagamy. Jeżeli by nam się nie udała pomoc ze środków, z instytucji do tych rzeczy, które funkcjonują po to, żeby pomagać w takich sytuacjach, no to wtedy jesteśmy my, Szkolna Fundacja Sport i Oświata, to dobre lokaty.
0: Czyli trochę robicie jako pogotowie ratunkowe, straż pożarna.
1: No tak to wygląda, dlatego że my, co tak ładnie by brzmiało, możemy zareagować bardzo szybko i nie potrzebujemy tu jakichś decyzji i specjalnych przepisów i prognoz.
0: No to teraz wątek bardzo delikatny, czyli postać dyrektora publicznej szkoły podstawowej numer 2 imienia polskich olimpijczyków, Mirosława Śnigórskiego. Proszę wyznać, ile to już lat na posterunku od początku swojej drogi zawodowej, nauczycielskiej i ewentualnie ten fragment, kiedy Mirosław Śnigórski pełni funkcję dyrektora.
1: 43 rok szkolny rozpocząłem i liczę to tylko lata jako nauczyciel i dyrektor, nie liczę swoich lat nauki, bo tutaj byśmy jeszcze dołożyli 8 plus 4 i 2 SN, no to byłoby 14 lat i potem jeszcze studia zaoczne. Całe życie jestem w szkole, natomiast dyrektorem jestem 20 rok i z dumą patrzę na to, co udało się dokonać, absolutnie nie samemu, ale z ludźmi, których miałem dookoła. Nie chciałem być dyrektorem szkoły, to jest osobna historia, ale tak się poskładało, że zostałem, myślałem, że tylko jedną kadencję. Teraz wiem, że już będę do końca obecnej kadencji, jak tylko Bóg pozwoli i zdrowie, no to mam nadzieję, że jeszcze 2-3 lata będę i będę mógł wymyśleć jeszcze coś, bo pomysły cały czas mam na to, aby Szkoła Polskich Olimpijczyków, a przede wszystkim dzieciaki chodzące do tej szkoły, miały się tutaj jak najlepiej.
0: No to ta część pytania to był oczywiście taki moment przygotowania do właściwego pytania. Może niezręcznie będzie panu dyrektorowi to tłumaczyć, ale chyba należy do ludzi odważnych. Czy takie doświadczenie, 40-letnie jako nauczyciela, 20-letnie jako dyrektora, łatwość w komunikacji, obecność w Radiu Opole, czy to pomaga, tak mówiąc w cudzysłowie, rozpoznawalność nazwiska w zdobywaniu sympatyków i ludzi wspierających fundację Sport i Oświata to dobra lokata? Oczywiście tu nie chodzi o jakieś gwiazdorstwo, tylko po prostu o coś, że to Śnigórski. Od razu inaczej rozmowa przebiega.
1: Zostawiłbym tego Śnigórskiego na chwilkę jeszcze w tle. Podczas uroczystości 80-lecia szkoły był pan Maciej Wujec, wiceprezydent miasta Opola, odpowiedzialny za oświatę. I w swoim wystąpieniu powiedział coś, co mam też zapisane, bo upublicznił to na Facebooku, że szkoła numer 2 to jest marka. I bardzo się cieszę, że szkoła numer 2 to jest marka, że nie tylko w instytucjach oświatowych, a w wielu miejscach, jeżeli ktoś mówi dwójka, no to wszyscy wiedzą, co to jest dwójka, że to chodzi o szkołę numer 2 polskich olimpijczyków, bo tak bardzo chcę, żeby to z nazwą kojarzyć. A jeżeli z tym wszystkim kojarzę się ja, to jest tak troszeczkę, jak dzisiaj zadzwoniłem, w zupełnie innym temacie. Projekt do prowadzenia wody, czyli w ogóle coś z sufitu, na co pan projektant mówi, a ja pana znam, pan jest z dwójki. Pan jest o polskiej dwójki, więc to się łączy, to się bardzo wiąże, chociażby w takiej instytucji jak w Urzędzie Miasta Opola, kiedy idę i rozmawiam właśnie z panem prezydentem wójcem, czy z panią skarbnik, czy z innymi osobami, to każdy to podkreśla, że nie zamykam się tylko na środki tutaj z miasta, że ja nie narzekam. Nie narzekam, tylko szukam innych rozwiązań. A to, że no chociaż odrobinę jestem osobą znaną tutaj w terenie, na pewno pozwala budować i wizerunek, skoro jestem przyzwoitą postacią, no to może też przede wszystkim wizerunek szkoły, że to jest dobra szkoła, która jest znana w mieście, nie dlatego, że ładnie wygląda, to jest też ważne, ale dlatego, że ma dobrą, bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów i że pracujemy na rzecz uczniów i rodziców w taki sposób, że nam ufają i ja to bardzo często mówię, oczywiście z uśmiechem troszeczkę, ale uważam, że coś w tym jest, że jeżeli ktoś kocha swoje dziecko, to zapisuje do dwójki, bo mu zależy po prostu na dobrej edukacji. Więc jeżeli nam zależy, żeby było dobrze i dziecko, żeby miało dobrze, nie żeby miało dobrze, tylko żeby zostało dobrze wyedukowane, no to trzeba zapisać do polskiej dwójki.
0: Ja myślę, że ten wątek emocjonalny jest też ważny. Jak się czujemy w jakimś miejscu, jakie odnosimy wrażenie, podchodząc do samego budynku. To tak zwane to pierwsze wrażenie. To można zrobić raz. Albo będzie dobre, albo inne.
1: To prawda i dlatego ten pierwszy raz wiemy o tym, że jest niezwykle istotny. Mówiąc o tych wszystkich wydarzeniach, dzisiaj rozmawiamy w Radio Opole, ale miałem przez wiele lat też bardzo kontakt, no bardzo się tym szczycę wręcz, że przez pewien okres byłem współpracownikiem Radia Opole.
0: To jeden z najbardziej sprawnych i dynamicznych sprawozdawców sportowych. Jeździł z naszymi kolegami z redakcji sportowej, przekazywał relacje z najbardziej spektakularnych widowisk. Także przepraszam, że na początku nie powiedziałem, że to nasz zaufany wieloletni współpracownik. No nawet powiedział kolega redaktor.
1: Tak, tak, to wszystko było i to mi dało, bardzo dużo się nauczyłem, dlatego że popełniałem wiele błędów i koledzy Przybylski, czy Puzyna, czy Skrzypecki poprawiali mnie, więc ja dzisiaj jestem mądrzejszy przez to, że koledzy mnie tam śmiało powiedzieli, jakie błędy popełniłem i co robiłem. Ale to też spowodowało, że dzisiaj koledzy z innych mediów, z telewizji naszej, czy regionalnej, czy z Polsatu, czy z TVN-u, jeżeli chcą mieć pewną wiarygodną informację przekazaną w dobry sposób, kontaktują się ze mną. Więc to już tak nawet wygląda, że zmieniają się dziennikarze, ale kontakt sobie przekazują, dlatego że ja jestem też otwarty. Zdaję sobie sprawę, że media to jest coś, co nam wszystkim pomaga, że media nie są do tego, żeby nam robić krzywdy, ale trzeba z nimi współpracować. Nie tylko wtedy, kiedy ja mam imprezę, uroczystość, ale również kiedy oni potrzebują pewnych wiadomości. No, trzeba być otwartym, trzeba znaleźć czas i to potem tak ładnie się wszystko zamyka do tego stopnia, żeby mieć w telefonie te właściwe numery telefonów, z których korzystam wtedy, kiedy jest to potrzebne. To wszystko zamyka się przede wszystkim, przekłada się na wszystko to dobre dla Szkoły Polskich Olimpijczyków, no i wszystkich działań, które robię w ramach Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to Dobra Lokata.
0: Stojąc po tej stronie mikrofonu przyznaję, że rzeczywiście tak to działa. No i to będzie truizm, co za chwilę powiem, ale najlepszym przyjacielem jakiejkolwiek instytucji, ludzi, kogoś, kto działa, to właśnie może być dziennikarz. Pod warunkiem, że jesteśmy otwarci w obie strony, nie ma potrzeby się obawiać, bo przecież dziennikarz chce przekazać informacje. Fantastycznie, jeśli to będzie pozytywna, budująca, intrygująca, przy tym taka nietuzinkowa informacja.
1: No bo jesteśmy przygotowani jako dyrektorzy na to, żeby się chwalić tylko, że jest dobrze. Często przychodzą dziennikarze i mają prawo zadać pytanie, to nie jest wygodne, bo coś się wydarzyło niewłaściwego.
0: A to jest samo życie, to nic wyjątkowego.
1: to nic wyjątkowego, ale do tego też trzeba się przygotować. I tak też to kiedyś tłumaczyłem grupie innych dyrektorów. Nie obrażaj się, że ktoś się pyta. Obróć wiele rzeczy w sukces i po prostu współpracuj. Bądź przygotowany na każdą sytuację. Pamiętam, że sam kiedyś byłem zwolennikiem takiego szkolenia. Takie szkolenie odbyło się, gdzie tu miałem w szkole. Przyszedł kolega Wojtek, był jeden z dziennikarzy, nagrywał nas, potem nam to odtwarzał, żeby pokazać, jak się zachowujemy, jak wyglądamy, jak w ogóle słyszymy i po to, żeby się jakby z tym wszystkim oswoić troszkę.
0: Zazwyczaj robi to wstrząsające wrażenie na uczestnikach takich warsztatów.
1: Tak, ktoś, kto wydaje się, że jest wygadany i ma bardzo dużą wiedzę i zasób słów, nagle okazuje się, że kiedy jeszcze jest kamera, to pół bieda, jeżeli jeszcze światło świeci, no to to już w ogóle jest dramat. Potem jest mikrofon, aczkolwiek i moim nauczycielom tłumaczę, żeby byli otwarci na takie spotkania, na wywiady, ale zdaję sobie sprawę, że dla pewnych jest pewna bariera i się po prostu gubią. Mimo, że bez tego mikrofonu mogą wspaniale mówić, no to przy mikrofonie jest problem. No, jest jeszcze ta różnica, że u nas w radiu możemy sobie pewne rzeczy, jeżeli audycja jest wcześniej nagrywana, możemy sobie coś poprawić, przygotować. Przy nagraniu bezpośrednim już jest troszeczkę trudniej, ale do wszystkiego należy się przygotować i myślę, że niejedna osoba publiczna powinna poćwiczyć właśnie w ten sposób, jak mówić do tej kamery, nie bać się tego światła, nie bać się tego mikrofonu, a przede wszystkim mediami trzeba żyć, bo one generalnie zdecydowanie nam pomagają i trzeba z nimi współpracować, są one konieczne, bo jakże często to mówię, szkoda, że nie ja to wymyśliłem, że jeżeli drzewo upadnie w lesie i nikt tego nie widział, czy tak naprawdę upadło to drzewo, skoro nikt nie widział jeszcze, że ono upadło. I tak jest z nami wszystkimi. Nikt by, gdyby nie media, nikt by nie wiedział, gdzie jest dwójka, nikt by się nigdy nie dowiedział o fundacji i tak naprawdę byśmy zamknęli się w bardzo wąskim gronie i byśmy w ogóle niewiele rzeczy nikomu byśmy nie mogli się pochwalić o tym, co robimy, a chwalimy się między innymi po to, żeby mimo, że trudno to wszystko zorganizować, no to chwalimy się po to, że być może inni pójdą podobną drogą i gdzieś są osoby, które jednak staną na wysokości zadania, znajdą Berga, znajdą Leszewicz, znajdą parę innych osób i założą sobie fundację i będą pozyskiwać środki i będą no, podnosić wszystko, co jest dookoła nich na wyższy poziom.
0: A czy mogą zadzwonić do dyrektora Mirosława Śnigórskiego ze Szkolnej Fundacji Sport i Oświata to dobra lokata? Na zasadzie tutaj szanowny kolego dyrektorze, chcemy założyć fundację, ale gdybyś nam mógł pomóc poświęcić trochę, nawet cię zapraszamy, stawiamy kawę, ciastko, przyjeżdżaj.
1: Normalnie bym odradził, ale jeżeli powiedzą, że będzie kawa, ciastko i przyjeżdżaj, to oczywiście przyjadę, przywiozę wszystko, poopowiadam, na czym można zarobić i ile można zyskać, ale przede wszystkim powiem, jakie są tego koszta.
0: No to na koniec taki odcinek pod tytułem Koncert życzeń Fundacji Sport i Oświata to dobra lokata. No nie będziemy jakiegoś horyzontu czasowego wyznaczać, ile jeszcze lat dyrektor Śnigórski będzie pchał ten wózek, ale powiedzmy, że jest jeszcze parę lat, będą napływać pieniądze między innymi z naszych podatków i coś takiego, co by zwieńczyło te lata pracy, powiedzmy prawie pół wieku pracy jako nauczyciel, połowa z tego jako dyrektor, co się marzy Fundacji Sport i Oświata to dobra lokata, jeśli możemy oczywiście uchylić rąbka tajemnicy.
1: Jedną rzecz musimy skorygować. Ja nie ciągnę tego wózka. Ja wręcz jeżdżę Mercedesem, wspaniałym samochodem, także niczego nie ciągnę, jadę, bo jest czym jechać, jest co wozić i chciałbym, żeby w którymś roku nie było 25 tysięcy, a żeby to było 250 tysięcy.
0: To już byłby Rolls Royce.
1: To byłby już Rolls Royce i wtedy od jednej ściany na pewno wszędzie miałbym rolety zewnętrzne i uczniowie od maja do czerwca i we wrześniu mieliby zupełnie inne warunki pracy. Zastanawiałem się nad klimatyzacją, ale to są koszta utrzymania i potem nie wiadomo kto komu, jaką temperaturę tam ustawić w grupie, kto jest uczulony, a kto nie jest uczulony, ale to jest taka rzecz, o której cały czas myślę, wyciszenie akustyki w salach lekcyjnych na korytarzach i ewentualnie takie czynniki zewnętrzne, czyli tak naprawdę poprawa warunków dla dzieciaków. a taką rzeczą, którą chciałbym mieć na stałe, to mieć takie środki finansowe, które pozwolą nam z wyprzedzeniem planować pewnego rodzaju zakupy. Nie chciałbym dokupywać po jednym rzutniku, po dwa, po trzy. Chciałbym na przykład co 3 lata wszędzie wymienić rzutniki.
0: Dożyliśmy takich czasów, że urządzenie techniczne 2-3-letnie zaczyna być stare. Niestety tak to działa na świecie.
1: Tak działa, mam to doświadczenie w małej dwójce, gdzie miałem wymianę instalacji elektrycznej i okazało się, że moje 3-letnie laptopy nie mogą tam pracować, bo gniazda, których użyto już i połączenia są niewystarczające dla tych laptopów. Więc znowu trzeba było coś przerabiać, coś robić, a ja chciałbym, żeby było jak w niektórych instytucjach, które znam, że przychodzą 3 lata, wszystkie laptopy są usuwane, wszystko jest przegrywane, przychodzi nowy sprzęt, nowe rzutniki, nowe telewizory. I nie sztukujemy czegoś, tylko po prostu kupujemy i robimy nowe. Ale bez tego też da się żyć. Istotniejsze będzie, żebyśmy mieli kogo uczyć. Wszyscy wiedzą, że idzie niż, że będzie mamy coraz mniej dzieciaków. Opole też to dotknie i jeszcze nie naszą szkołę polskich olimpijczyków. Jeszcze otworzyliśmy 4 oddziały, ale trzeba być na to przygotowanym, że być może ta konfiguracja uczniów, być może dzieci o orzeczeniach będą musiały mieć otwarte nowe oddziały. O tym myślimy, ale musimy być na nich przygotowani właśnie, jeżeli również chodzi o bazę. Chciałbym mieć w każdej szkole windę i miejsce, żeby dzieci niepełnosprawne mogły do nas przyjeżdżać i się uczyć. To są ogromne pieniądze, ale tutaj też myślę, że mogę jak zawsze liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Opola.
0: W takim razie życzę i tego wsparcia, i wielu fundatorów, dobroczyńców, i wielu pomysłów, które zrealizujecie w najbliższym czasie. Fundacja Sport i Oświata to dobra lokata i dyrektor Mirosław Śnigórski, który ponad 40 lat pracuje jako nauczyciel, a od ponad 20 jest dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Opolu. Bardzo dziękuję. Dużo sukcesów i dużo ludzi wspierających życzę.
1: Bardzo dziękuję. To, co jest, już jest wystarczająco, ale po tej audycji pewnie kolejne osoby dołączą do naszych członków.
0: A można skorzystać z mojego adresu radiowego, bo zawsze na koniec pozostawiam. Gdyby ktoś na przykład chciał zaprosić do tej audycji jakąś fundację, stowarzyszenie, organizację pożytku publicznego, drzwi do studia Radia Opole są zawsze otwarte. Mój adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
8: Już godzina 20 w Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Sołectwo Grodzisko zwyciężyło w konkursie Piękna Wieś Opolska. Prokuratura przesłuchuje Romana Arzetę w sprawie zonda krypto. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Roman Juranek. Sołectwo Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie zwyciężyło w tegorocznej odsłonie konkursu Piękna Wieś Opolska hasłem przewodnim 28. edycji plebiscytu organizowanego przez Urząd Marszałkowski było Dziedzictwo, Tożsamość, Wspólnota. Staramy się łączyć pokolenia poprzez wiele inicjatyw realizowanych w naszej miejscowości, mówi Roman Gawlik, sołtys Grodziska.
9: Kiedy prosimy o pomoc, oni przychodzą, pomagają, słuchamy, co mówią i staramy się realizować, jakie są propozycje mieszkańców.
10: Pierwszą myślą było to, żeby pokazać to, co mamy najfajniejsze, czyli nasza legenda Jelenia, nasz kult Walentego w naszym kościele, Izba Tradycji, nasze boisko LKS, ale też przede wszystkim nasze miejsce spotkań, czyli plac rekreacyjno, integracyjno, sportowy, tam, gdzie się naprawdę odbywają nasze imprezy, takie na co dzień jakby też związane, czy z świetlicą, czy z szkołą. Tam jest miejsce wypoczynku do każdego, do starszego i do młodszego.
8: Dodaje Barbara Felux z Grodziska. Drugie miejsce ex aequo zajęły miejscowości Biedrzychowice w gminie Głogówek i Główczyce w gminie Dobrodzień.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Prawdopodobnie jutro zakończy się przesłuchanie Romana Rzety, współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto giełdy BitBay, przesłuchuje katowicka prokuratura. Romana Rzety zatrzymano wczoraj, gdy próbował uciec, jak dowiedziały się służby, do Chin. W miejscu zameldowania podejrzanego znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto.
11: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
12: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
11: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie zonda krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Pod koniec lipca zatrzymano też prezesa PKO Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji.
8: Był to materiał Witolda Banacha. W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wczoraj amerykańska delegacja rozmawiała o tym z Władimirem Putinem, a więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
8: Zamek w polskiej Cerekwi w aplikacji Project Castle. Ten ogólnopolski projekt łączy zwiedzanie polskich zamków, pałaców i dworów z nowoczesną technologią oraz elementami gry terenowej. W bezpłatnej aplikacji można odkrywać kilka tysięcy obiektów stałych całej Polski, poznawać ich historię i zaplanować wycieczki, mówi Justyna Hellebrand, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi.
13: My zyskujemy na tym, że mamy więcej zwiedzających, więcej odwiedzin z różnych zakątków Opolszczyzny, Śląskiego i innych miejsc. Przyjeżdżają turyści, pytają się o miejscowość, o nasz region. Po wielu latach ten pałac został tak odrestaurowany, że każdy, kto przejeżdża, to się zatrzymuje i podziwia.
8: Z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego już wcześniej w aplikacji znalazły się m.in. pałac w Większycach czy dwór w Komornie.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 20.
0: Sport w Radiu Opole.
14: Kuba Biel, dobry wieczór. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku. Wówczas zdobyły 3. pozycję. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas finałowego meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. Kazimierska uzyskała czas 3 minuty 54.05, który jest także najlepszym rezultatem w tym roku na świecie. Poprzedni rekord należał również do tej zawodniczki i wynosił 3 minuty 55 i 59 sekundy. 25-letnia Kazimierska jest drugim reprezentantem Polski, który triumfował w finałowym meetingu Diamentowej Ligi w Brukseli. W piątek w skoku wzwyż najlepszy okazał się Mateusz Kołodziejski. W sobotni wieczór drugie miejsce w rzucie oszczepem zajął Dawid Wegner, ustanawiając rekord życiowy wynikiem 87-47. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto z Manchesterem City w pierwszej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z jego asystentów będzie Tomasz Listkiewicz, a za wideo weryfikację będą odpowiadać Holendrzy Paul van Beckel oraz Denis Higler. Piłkarzami FC Porto są Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski, który wraca do zdrowia po kontuzji. Cenna wygrana Korotop Gwardii Opole w ten weekend w inauguracyjnym meczu nowego sezonu Lotto Superligi. Piłkarze ręczni ze stolicy naszego regionu pokonali przed własną publicznością aspirującą do walki o medale Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-30. Mecz ocenia rozgrywający Gwardii Oliwier Kamiński.
15: Bardzo nastawialiśmy się na ten początek sezonu po poprzednim sezonie, który no nie należał do udanych, trzeba powiedzieć. Wiedzieliśmy, że ten pierwszy mecz w tym sezonie jest dla nas bardzo ważny, jeszcze z takim przeciwnikiem, który bije się o medale w tym roku, kim jest Ostrów Myśle. Więc przy własnej publiczności chcieliśmy pokazać, że w tym sezonie my gramy o dużo wyższe cele i że damy z siebie i dajemy na każdy mecz, będziemy dawać z siebie wszystko. Wiedzieliśmy, że musimy być skupieni od pierwszej do 60 minuty, by cały czas być skoncentrowani i skrupulatnie powiększać tą przewagę, bramka za bramkę, bo to było najważniejsze w tym spotkaniu.
14: W drugiej kolejce spotkań zespół Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z KPR-em Legionowo. Belg Team Valence triumfował w końcowej klasyfikacji Tour of Britain. Valence wyprzedził reprezentującego gospodarzy Luisa Askeya, a trzecie miejsce zajął rodak zwycięzcy Jesper Stuyven. Na 32 miejscu rywalizację zakończył Kamil Małecki. Ostatni, piąty etap wygrał Niemiec Nils Polit.
0: Pogoda.
8: Coraz chłodniej, 17 stopni za oknami, a ciśnienie nieco wzwyż, 1027 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane i tak będzie przez całą noc. W ciągu najbliższych godzin temperatura spadnie do 9, a nawet 7 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, południowy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
16: Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Przełamać milczenie. Poruszająca historia rodziny Johannesa Kwapisa. O losach trzech pokoleń, walce o wyjazd i literackim testamencie jego matki Elizabeth. Sygnał dla porozumienia. Relacja z wystawy w Sejmie z okazji 35-lecia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. Pytamy dyplomatów o przyszłość relacji polsko-niemieckich. Językowa przygoda. Odwiedzamy Sprachcamp PJDM-u nad Jeziorem Turawskim, gdzie uczestnicy uczyli się języka niemieckiego poprzez teatr i zagadki kryminalne. Głos mniejszości niemieckiej.
17: Schlesien aktuell, das Magazin.
16: Ich begrüße Sie beim Magazin von Schlesien aktuell. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute im Programm Das Schweigen brechen, die Familiensaga von Johannes Quappes. Wir blicken auf drei Generationen, den Dienst in verschiedenen Armeen und einen 30-jährigen Kampf um die Freiheit. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. So lautet der Titel einer neuen Ausstellung, die im polnischen Sejm eröffnet wurde. Abenteuersprache, Krimis lösen statt Vokabeln büffeln. Wir besuchten das Sprachcamp des BJDM am Turawasee. Durch die Sendung begleitet sie Manuela Leibig.

0: Radio Pole. Jest godzina 21, więc czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. Ulica Błonie w Brzegu będzie odbudowana. AfD ma szansę na rządy w Saksonii-Anhalt. Turczynki mistrzyniami Europy. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy od działań straży. Uwaga na utrudnienia w Kędzierzynie-Koźlu. Tam pożar samochodu osobowego na alei Jana Pawła II. Pożar jest już opanowany, nie rozprzestrzenia się na inne pojazdy. Nikt nie został ranny, poinformował młodszy kapitan Dariusz Grudzień, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Teraz przypominamy, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na DK40 w Głuchołazach od jutra do środy utrudnienia w ruchu między 7 a 17. W poniedziałek prace będą obejmować ulicę Bohaterów Warszawy i Sikorskiego, we wtorek Kraszewskiego, z kolei w środę ulicę Kraszewskiego, Bohaterów Warszawy i Sikorskiego. Jak informuje GDDKiA, przy realizacji robót na ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Sikorskiego konieczne będzie zamknięcie ulicy Ligonia. Pozostajemy na drogach. Ulica Błonie w Brzegu będzie odbudowana. Chodzi o odcinek o długości 319 metrów. Droga na Mińskiej Wyspie ucierpiała w czasie ostatniej powodzi. Magistrat początkowo zakładał, że na ten cel trzeba będzie wydać 3 700 000 zł. Wiceburmistrz Lucyna Milczarek tłumaczy, że tak wysoka prognozowana cena wynikała ze skomplikowania prac.
2: Droga jest odbudowywana po powodzi, a jednocześnie przebudowywana, czyli to jest tak zwana odbudowa plus. Realizujemy co prawda krótki odcinek, ale z pełną infrastrukturą, odbudową kanalizacji deszczowej, z wylotami do Odry, przebudowa tej kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia, budowa ścieżki rowerowej i obustronnych chodników.
0: Ostatecznie jednak udało się znaleźć firmę, która wykona inwestycje o wiele taniej, bo za niespełna 1 900 000 zł koszt prac pokryje Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, a ich zakończenie zaplanowano na marzec przyszłego roku.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Zakończyły się historyczne wybory w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Historyczne, bowiem według przedwyborczych sondaży skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec miała nie tylko wygrać, lecz także miała szansę, by samodzielnie rządzić.
3: Według powyborczych sondaży AfD wygrała, zdobyła 44,5% głosów. To jednak może być za mało, by samodzielnie rządzić. Według sondaży Exit Poll do Landtagu wejdą bowiem niemal wszystkie małe ugrupowania, które zabiorą skrajnej prawicy miejsca w parlamencie. AfD do samodzielnego rządzenia może zabraknąć 3 mandatów. Jako demokraci zawsze wyciągamy rękę do współpracy. Są jednak kwestie, które są niepodlegające negocjacjom. Są nimi migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka energetyczna. Mówił główny kandydat AfD Ulrich Zygmunt. Skrajnej prawicy najbliżej w wielu kwestiach jest do lewicowego sojuszu Sary Wagenknecht, który według sondażu ma 5% i ma zająć 5 miejsc w parlamencie. Oba ugrupowania są między innymi pozytywnie nastawione do Rosji i przeciwne są migracji. To, czy AfD będzie musiało lub czy będzie mogło w ogóle współpracować z sojuszem, wyjaśni się jutro, gdy poznamy ostateczne wyniki wyborów.
0: Był to materiał Pawła Turskiego.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Siatkarki Turcji zostały mistrzyniami Europy i obroniły tytuł wywalczony 3 lata temu. W rozegranym w Stambule finale pokonały Włoszki 3-2. Reprezentacja Polski zajęła w mistrzostwach 4. miejsce po porażce z Serbią 1-3. Środkowa Magdalena Jurczyk nie kryje rozczarowania.
4: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. 2 przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarliśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, to nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi.
0: A kolejne Mistrzostwa Europy w 2028 roku, między innymi w Słowacji i Hiszpanii.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Patrzymy, jaka temperatura, 14,5 stopnia na termometrach w regionie, a ciśnienie to 1027 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane i tak będzie do rana, ale temperatura w ciągu najbliższych godzin może spaść nawet do 7 stopni Celsjusza. Jutro w dzień od 20 do 22 to maksymalne temperatury w cieniu. W dzień będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i wiatr słaby południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na siećobywatelska.pl.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Dobry wieczór, niedziela, minęła godzina 21, a to oznacza, że w Radiu Opole czas na cały nasz sport. I jak zwykle w niedzielny wieczór zaglądamy do tego, co przez ostatnie dni wydarzyło się na sportowych arenach, przede wszystkim tych naszych, opolskich, ale nie tylko. Powodów, żeby dziś porozmawiać o sporcie, zdecydowanie nie brakuje, bo były emocje na piłkarskich boiskach, był początek nowego sezonu szczypiornistów. Są też kolejne ważne rozstrzygnięcia w siatkówce, a także w tenisie. I zaczniemy od zespołu, który nowy sezon rozpoczął dokładnie tak, jak chciałby każdy sportowiec, od zwycięstwa. Porozmawiamy sobie o Gwardii Opole. Będzie też Odra Opole. Niebiesko-czerwoni tym razem ruszyli w Polskę, a z wyjazdu wracają z jednym punktem. Czy to punkt, który trzeba szanować, czy jednak pozostaje niedosyt? Posłuchamy również tego, co po meczu miał do powiedzenia trener opolskiego zespołu. Zajrzymy do trzeciej ligi, gdzie dla opolskich drużyn miniony weekend zdecydowanie nie był powodem do świętowania. Sprawdzimy też, co dzieje się szczebel niżej, w czwartej lidze opolskiej, gdzie na początku sezonu jeden zespół wyraźnie odjechał reszcie stawki. A poza naszym regionem będziemy w Nowym Jorku, będziemy także na Mistrzostwach Europy. Dużo sportu, dużo polszczyzny, dużo tematów do nadrobienia po sportowym weekendzie. Zaczynamy cały nasz sport. Radio Opole, przy mikrofonie Kuba Biel.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: A zaczynamy od piłki ręcznej, od zwycięstwa. Nowy sezon Lotto Superligi rozpoczęli piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole. W pierwszym meczu sezonu przed własną publicznością Opolanie pokonali Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-30. Do przerwy Gwardia prowadziła 16-13. Początek spotkania w Stegu Arenie był bardzo wyrównany. Obie drużyny grały praktycznie akcja za akcją, a po 8 minutach był remis 3-3. Chwilę później Gwardia jako pierwsza zdołała odskoczyć na dwie bramki. Ostrowia szybko odpowiedziała i doprowadziła do wyrównania. W połowie pierwszej części meczu na tablicy ponownie pojawił się remis, tym razem 7-7. Od tego momentu gospodarze zaczęli podejmować ryzyko i przejmować kontrolę. Twarda gra w obronie, skuteczność w ataku i przede wszystkim dobra postawa między słupkami pozwoliły Gwardii zbudować wyraźną przewagę. W 20 minucie Opolanie prowadzili już 12-8. Duża w tym zasługa Dawida Balcerka. Bramkarz Gwardii był jednym z najważniejszych zawodników gospodarzy w pierwszej połowie i zanotował aż 8 skutecznych interwencji. Dzięki temu Opolanie mogli spokojnie kontrolować wydarzenia na parkiecie. Do przerwy Gwardia prowadziła 16-13. Po zmianie stron gospodarze nie zamierzali jednak oddawać inicjatywy. Opolanie utrzymywali wysoką koncentrację, dobrze funkcjonowali zarówno w obronie, jak i w ofensywie, a ich przewaga zaczęła ponownie rosnąć. Duża w tym zasługa nowego skrzydłowego Gwardii Opole, Dmytro Artemienki. W 39 minucie Gwardia prowadziła już 5 bramkami 22-17. I choć Ostrowia próbowała jeszcze wrócić do gry, gospodarze długo skutecznie odpowiadali na kolejne ataki gości. Na 10 minut przed końcem było 26-22. Wydawało się więc, że Opolanie mają sytuację pod kontrolą i nic już tutaj się nie wydarzy. Końcówka przyniosła jednak trochę emocji, bo Ostrowia zaczęła odrabiać straty. Gwardia zachowała jednak wystarczająco dużo spokoju i przede wszystkim skuteczności. Ostatecznie Opolanie pokonali Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-30. Mecz w rozmowie z Grzegorzem Frankowskim ocenił Oliwier Kamiński.
2: Oliwier Kamiński, Korotop Gwardia Opole, gratulacje, fantastyczna inauguracja tutaj w Stegu Arenie, rywal trudny, wiedzieliście, że to będzie naprawdę ciężka przeprawa, zmieniony skład, można powiedzieć, że no może nie na 100%, ale tak na 99%, wszystko już funkcjonuje bardzo dobrze, bo ten mecz emocjonujący, ale z przebiegu gry myślę zasłużone zwycięstwo.
3: No tak, my właśnie bardzo nastawialiśmy się na ten początek sezonu po poprzednim sezonie, który no nie należał do udanych, trzeba powiedzieć, i wiedzieliśmy, że ten pierwszy mecz w tym sezonie jest dla nas bardzo ważny, jeszcze z takim przeciwnikiem, który bije się o medale w tym roku, jakim jest Ostrów, myślę. Więc przy własnej publiczności chcieliśmy pokazać, że w tym sezonie my gramy o dużo wyższe cele i że damy z siebie i dajemy na każdym meczu, będziemy dawać z siebie wszystko.
2: Początek wyrównany, bramka za bramka, ale tak gdzieś od 10 minuty ta wasza przewaga rosła. Może była jakaś wielka, bo też rywal no, potrafi grać w Szczypiorniaka, no ale cały czas 2-3, potem nawet 4 trafienia. Nie było jakiegoś momentu dekoncentracji albo że gdzieś tam rywal was przycisnął. Cały czas jednak bardzo fajnie to i w obronie, i w ataku funkcjonowało.
3: Tak, wiedzieliśmy, że musimy być skupieni od pierwszej do 60 minuty, bo nawet jeśli była ta już właśnie, jak pan mówi, po 10-15 minutach już przewaga do tych 2-3 bramek, to że 2-3 minuty nieuwagi i no, znowu będzie remis. Więc musieliśmy cały czas być skoncentrowani i skrupulatnie powiększać tą przewagę bramka za bramkę, bo to było najważniejsze w tym spotkaniu.
2: Piłka ręczna jest tak szybkim sportem, że często zdarzają się błędy własne, ale dzisiaj te błędy zredukowaliście do naprawdę minimum.
3: No tak, no piłka ręczna to jest gra błędów. Kto popełni mniej tych błędów, ten wygra. I to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy właśnie my jak najmniej tych błędów popełniali, bo przez nie się przegrywa mecze. Tak jak dzisiaj na przykład, to są dwie bramki, więc jakby było tych może dwa błędy więcej, to już wynik by był inny. Więc staramy się ich nie popełniać i im mniej, tym lepiej.
2: Skład jest inny, doszło kilku chłopaków. Czy możemy już coś po tym pierwszym meczu powiedzieć, czy to jest za szybko? Myślę, że z taką grą to pierwsza ósemka, no to no bez najmniejszego problemu, a chyba wasze ambicje, tak mi się wydaje, są trochę albo trochę bardziej niż trochę wyższe.
3: No tak, właśnie taki nowy skład, no kilka nowych osób przyszło. I ten, no i ambicje są zawsze wysokie, bo trzeba mierzyć wysoko. Przy takiej właśnie publiczności, jak dzisiaj była, to dodaje siły, chęci do gry, że jesteśmy zmotywowani na 100% i ta publika jeszcze nas niesie. Więc my w tym sezonie walczymy o duże cele i też takie sobie stawiamy.
2: Też fajnie to tak z wysokości trybun wyglądało, że oczywiście są liderzy zespołu, którzy ciągną grę, ale cały zespół prezentował równą, dobrą formę. Też trzeba pochwalić bramkarzy, jeden i drugi. No, robił nie tylko co do nich należało, ale jeszcze wybronili coś ekstra.
3: No tak, no właśnie taka jest piłka ręczna, że gra 16 osób i nieważne kto wejdzie, w której minucie, nawet czy na 5 minut, 10 minut, daje z siebie u nas 100%. I to jest właśnie ta pełnia składu, że dokładnie tak jak mówię, że nieważne kto wejdzie, ta płynność gry, ta jakość gry będzie taka sama, się utrzymywała przez 60 minut.
2: Z trudnym rywalem, cenne zwycięstwo, to na pewno cieszy. Kolejny mecz Legionowo, z tego co wiem, teoretycznie słabszy, ale chyba tak nie można podchodzić do żadnego ligowego spotkania.
3: No nie, liga jest bardzo wyrównana w tym roku, myślę, więc do każdego spotkania trzeba podchodzić tak samo skoncentrowanym i dawać siebie w każdym meczu 100, a nawet 120%.
2: Rozumiem, że jedziecie tam po komplet, tak?
3: Zawsze i zawsze gramy po 3 punkty, nieważne z kim i nieważne gdzie.
1: W drugiej kolejce spotkań zespół trenera Bartosza Jureckiego zagra na wyjeździe z KPR-em Legionowa.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Jeden punkt wywozi z Mielca Odra Opole. W meczu siódmej kolejki Betclic pierwszej ligi Opolanie zremisowali ze Stalą 1-1. Odra prowadziła po golu Patryka Szysza już od 8 minuty, ale po przerwie gospodarze doprowadzili do wyrównania z rzutu karnego. I choć to Stal miała w końcówce swoje szanse na zwycięstwo, to z perspektywy Odry ten punkt może mieć swoją wartość. Tym bardziej, że Opolanie długo bardzo dobrze radzili sobie na trudnym terenie. Początek spotkania był dla Odry niemal wymarzony. W 8 minucie długie podanie za linię obrony Stali, zgranie Mateusza Spychały i Patryk Krzyż znalazł się w sytuacji, w której nie zwykł się mylić. Płaski strzał i Odra prowadziła w Mielcu 1-0. Gospodarze mogli odpowiedzieć błyskawicznie. Najpierw po dośrodkowaniu Krystiana Gettingera głową uderzył Kamil Kościelny, ale dobrze interweniował Artur Haluch. Bramkarz Odry Opole chwilę później poradził sobie również z dobitką Cybulskiego. Opolanie przetrwali napór Stali i sami szukali kolejnego gola. W 25 minucie z dystansu próbował Fryderyk Gerbowski, ale ponownie skutecznie interweniował Haluch. Do przerwy Odra prowadziła, choć końcówka pierwszej połowy przyniosła jeszcze jedno ważne wydarzenie. Kontuzji doznał bramkarz Stali Maciej Gostomski. W jego miejsce wszedł Piotr Chrapusta, dla którego był to ligowy debiut w mieleckim zespole. I trzeba powiedzieć, że młody bramkarz od razu miał co robić. Jeszcze przed przerwą obronił groźne uderzenie Patryka Szysza, a chwilę później wspólnie z obrońcami powstrzymał kolejne akcje Odry. Po zmianie stron Stal długo nie potrafiła znaleźć sposobu na defensywę Opolan. Wyrównanie przyszło jednak w kontrowersyjnych okolicznościach. W 56 minucie po rzucie z autu i przedłużeniu piłki przez Bartosza Kwietnia do strzału doszedł Fryderyk Gerbowski. Jego uderzenie zostało zablokowane, a sędzia po analizie VAR dopatrzył się zagrania ręką. Rzut karny dla Stali. Do piłki podszedł kapitan gospodarzy Krystian Gettinger i pewnym strzałem pokonał Artura Halucha. Było 1-1. Dla Odry to kolejny mecz bez porażki i punkty zdobyte na wyjeździe. Opolanie mogą więc wracać do domu z niedosytem po straconym prowadzeniu, ale również ze świadomością, że na boisku Stali Mielec pokazali, że potrafią rywalizować jak równy z równym z solidną drużyną. Posłuchajmy, co do powiedzenia na temat tego spotkania na konferencji prasowej po meczu miał trener Odry Opole Łukasz Tomczyk.
2: To zacznijmy od pierwszej połowy. Uważam, że zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Mieliśmy dobre posiadanie piłki, z czego były. Przenosiliśmy się na połowę przeciwnika. Tworzyliśmy sobie takie półszanse albo szanse. Brakowało nam tam kropki na

0: powiększony obrys, tak jest powiększony obrys, tak jest rzut karny. Nie wiem, co miał sobie zawodnik z tą ręką zrobić w tym momencie, gdzie ją schować, jak ją schować, co zrobić, gdzie miał ją tak przy sobie. Jest z tego rzut karny, no i mecz się zmienia. Stal dostaje energii, idzie, są stałe fragmenty gry i tutaj mam zastrzeżenia do zespołu, że po prostu nie mogliśmy wrócić do tego rytmu, który zaproponowaliśmy w pierwszej połowie. I jest chaos, są dobre akcje skrzydłowych Stali, są tutaj u siebie bardzo groźni. I nie potrafimy wrócić do tego meczu, choć na koniec mamy sytuację z Pacila praktycznie z linii, nie kończymy jej i wynik jest 1-1. No zawsze chcemy grać za 3 punkty, szczególnie na wyjeździe. Można 2-3 mecze zremisować, a 3 punkty to są zawsze 3 punkty w tabeli i to się później zgadza pod kątem punktowania. My musimy punktować, żeby o cokolwiek grać, 1-6, 1-7 punkta średnio na mecz. Ale gratuluję drużynie za tą postawę na wyjazdach, bo uważam, że zagraliśmy mecz porównywalny do tego, który graliśmy z Chrobrym Głogów. Jego wygraliśmy, tego meczu nie wygraliśmy. I widać, że na tych wyjazdach zrobiliśmy postęp. Idziemy do przodu przy tej ilości zmian. I myślę, że jest światełko w tunelu na wyjazdach. U siebie jesteśmy groźni i chcemy zapunktować kolejny mecz za 3, bo uważam po tym meczu, że mogliśmy to dzisiaj zrobić. Dziękuję kibicom za przyjazd i wsparcie, drużynie za walkę do końca.
1: Michał Szewczyk, Nowiny. Dzień dobry, panie trenerze. Czy to, że Odra trochę słabiej właśnie zagrała w drugiej połowie, może mieć związek z tym, że właśnie ten skład grał też we wtorek w większości, czy raczej by pan tego jakoś nie łączył?
0: Nie, kompletnie nie. Uważam, że oczywiście ma to jakiś wpływ, to był taki energetyczny mecz dla nas i tak dalej, ale uważam, że nie, po prostu za mało zrobiliśmy z piłką w tym momencie, kiedy rozpoczął się taki chaos, piłki przebijane, rzuty wolne i dużo takich różnych sytuacji, żeby złapać z powrotem kontrolę i uspokoić się. I mieliśmy już taki mecz, jeden, że się bardzo cofnęliśmy sami. Dzisiaj po prostu nie potrafiliśmy złapać kontroli w tych takich kluczowych momentach drugiej połowy, żeby ktoś utrzymał piłkę, zmienił stronę, albo żeby złapać połowę przeciwnika, wywalczyć tam jakiś stały fragment gry. Tego nam zabrakło. Musimy nad tym pracować, żeby zarządzać tym meczem. Troszeczkę też się myliliśmy tam w pressingu, szczególnie w bocznych sektorach, gdzie tego trenujemy bardzo dużo i to spowodowało. Odeszliśmy trochę od swojego planu pod kątem emocji, zarządzania emocjami na takie 20-25 minut.
2: W tabeli rozgrywek niebiesko-czerwoni nadal zajmują 9. miejsce.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Iga Świątek jest już w 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. Polka nie straciła jeszcze seta w Nowym Jorku. W sobotę pokonała Czeszkę Marii Buskową 7-6, 7-6 i o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Zheng Qinwen. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić 3 piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startu wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tego rocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnąłem progres. Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zheng, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Mieliśmy już komentarz Igi Świątek tuż po meczu z wywiadu telewizyjnego, a co powiedziała o tym spotkaniu polskim dziennikarzom? Posłuchajmy.
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową. Na pewno czasami te piłki gra naprawdę dobrze, bo gra je długo. Odruchem dla tenisisty, który atakuje, jest to, żeby iść do przodu, a czasami jeszcze musiałam się wycofywać, ona resetowała tą akcję albo grała fajne slajsy, więc tak, to na pewno było wyzwanie, ale ogólnie myślę, że po prostu sam przebieg meczu, gdzie każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
1: Mecz Igi Świątek z Chinką Zheng Qinwen odbędzie się w poniedziałek.

0: Sport w Radiu Opole.
1: Polscy siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy. W miniony weekend wygrali w Krakowie towarzyski Memoriał Wagnera. Z trybun ich występowi przyglądał się mistrz świata i mistrz olimpijski z lat 70. Mirosław Rybaczewski, z którym rozmawiał Cezary Gurjew.
2: Niedawno minęło pół wieku od waszego złota w Montrealu, gdy patrzę na was, jak ze sobą rozmawiacie. No tak jakbyście mieli po 20 kilka lat. Dowcipy, jakieś docinki. Nie obrażacie się. Widać, że to ciągle silna grupa.
3: Tak było zawsze i tak zostało, tak żeby się nie obrażają, bo tylko ekipa taka wspólna mogła dojść do czegoś. Także uważam, że cały czas jesteśmy bardzo z sobą związani. Nie kłócimy się, wspominamy nasze dawne czasy. Jest nam bardzo przyjemnie. Także no, nic się nie zmieniło. Nam trochę lat przybyło, ale jeżeli chodzi o zachowanie, jesteśmy tacy, jacy byliśmy.
2: Legenda niesamowita, bo najpierw Mistrzostwo Świata, dwa lata później Złoto Igrzysk Olimpijskich. Przecież ten finał ze Związkiem Radzieckim. Wiemy, jak to się traktowało wówczas. Te mecze, obronione dwie piłki meczowe, wcześniej piłka meczowa z Kubą.
3: No tak, ten turniej olimpijski, mistrzostwa świata były w ogóle inne, bo tam nie grało się finału, tylko się grało turniej sześciu zespołów, każdy z każdym. My z Rosjanami graliśmy w grupie, wygraliśmy, ale musieliśmy jeszcze raz z nimi grać, żeby wygrać. Także my wszystkie mecze wygraliśmy. Na olimpiadzie było to coś innego, także Rosjanie mieli bardzo łatwą drogę, żeby do tego finału, bo Japończycy przegrali gładko, bo wygrywając z nami już mają srebrny medal zapewniony. A my, no, męczyliśmy się. Niestety trzeba tak powiedzieć od początku i z Koreą, i z Kubą, z Czechami, którymi wygraliśmy 3-1, ale też było bardzo ciężko. I na końcu w tym finale ze Związkiem Radzieckim, czy naprawdę, no oni też mogą sobie pluć brodę, bo mieli piłki meczowe, także mogli nas pokonać 3-1, prawda? Ale w tiebreaku już nie dało rady, daliśmy im popis, bo było 7-7, już punktu nie zdobyli.
2: Mistrzostwa Europy przed nami, Polacy bronią złotego medalu.
3: Tak, Mistrzostwa Europy, które w tym roku są bardzo ważne, bo zwycięzcy mają kwalifikacje do Olimpiady, prawda? To jest też bardzo ważne dla zespołu. Widzimy, Słoweńcy mają młody zespół, bardzo dobry. Bułgarzy, młody zespół. Włosi, Francuzi mają też młody zespół i na pewno będą groźni. Także to będzie bardzo ciężki turniej i mamy trochę problemów zdrowotnych. No ale mamy tych młodych i to jest bardzo dobrze, bo widać, że oni się sprawdzają. No myślę, że jesteśmy głównym faworytem do tego Mistrzostwa Europy, no bo i wygraliśmy tą Ligę Światową. Ja jestem dobrej myśli, że powinniśmy wygrać te Mistrzostwa Europy.
1: A skoro jesteśmy przy przygotowaniach naszych siatkarzy, to reprezentacja Polski wygrała z Finlandią 4-0 w rozegranym w Gdańsku meczu towarzyskim. Trenerzy obu zespołów przed spotkaniem umówili się na rozegranie co najmniej 4 setów. Dla Polaków to ostatnie spotkanie przed Mistrzostwami Europy. Trener Nikola Grbicz chce, by forma drużyny rosła i była optymalna już na najważniejsze starcia grupowe w trakcie mistrzostw.
4: Bo oczywiście jeszcze nie jesteśmy na 100%, bo jest najważniejszy bić, kiedy będziemy grali z Ukrainą i Bułgarią, bo to będą dwa mecze naprawdę bardzo, bardzo ważne dla nas i mam nadzieję, że na tym meczami będziemy blisko swojej najlepszej formy. Teraz gramy dobrze, wszystko, ale jeszcze nie jesteśmy na poziomie, na którym chciałbym, że jesteśmy.
1: Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy 10 września zmierzą się w Sofii z reprezentacją Portugalii. Potem zagrają kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Pozostajemy w klimacie siatkarskim, tyle że tym razem skupimy się na naszych paniach, bo niestety polskie siatkarki przegrały mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy w siatkówce z Serbią 1-3. Warto dodać, że w składzie zespołu znalazły się dwie zawodniczki związane z Opolszczyzną. Po pierwsze to pochodząca z Kluczborka Justyna Łysiak, która w trakcie turnieju przejęła rolę pierwszej libero zespołu. Do tego składu w obliczu kontuzji Aleksandry Szczygłowskiej dołączyła również libero Unii Opole Klaudia Łyduch.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Powoli zbliżając się do końca audycji Cały nasz sport, jeszcze powrót do tematu piłki nożnej. Siódma kolejka Betclic trzeciej ligi grupy trzeciej nie przyniosła żadnego zwycięstwa zespołom z Opolszczyzny. Stal Brzeg, MKS Kluczbork i Polonia Nysa zgodnie przegrały swoje spotkania. Największy niedosyt w Brzegu. Stal rozpoczęła mecz z rezerwami Miedzi Legnica znakomicie. Już po 7 minutach prowadziła 2-0. Gole zdobyli Marcin Niemczyk i Erik Sopków. Później jednak gospodarze całkowicie stracili kontrolę nad spotkaniem. Miedź jeszcze przed przerwą strzeliła 3 gole, a po zmianie stron dołożyła kolejnego i wygrała 4-2. Stal Brzeg ma 8 punktów i zajmuje 12 miejsce. Nie powiodło się również MKS-owi Kluczbork. Na wyjeździe z LKS-em Goczałkowice-Zdrój opolski zespół przegrał 0-3. Wszystkie gole padły po stronie gospodarzy, 2 jeszcze przed przerwą, a 3 dołożyli w drugiej połowie. MKS z 9 punktami jest 11. Najtrudniejsza sytuacja jest w Nysie. Polonia przegrała w Katowicach ze Spartą aż 0-4. Do przerwy gospodarze prowadzili tylko jedną bramką, ale po zmianie stron dołożyli 3 kolejne. Polonia ma zaledwie 5 punktów i zajmuje 17 miejsce. Tylko Karina Gubin jest niżej, choć rozegrała 1 mecz mniej. Na czele tabeli Zagłębie Drugie Lubin z 17 punktami. Tuż za Zagłębiem 3 zespoły z 16 punktami: Sparta Katowice, Barycz Sułów i Odra Bytom Odrzański. Dla opolskich drużyn 7 kolejka zdecydowanie do zapomnienia. 3 mecze, 3 porażki i ani jednego zdobytego punktu. W czwartej lidze opolskiej na prowadzeniu bez zmian rezerwy Odry Opole, które pozostają niepokonane i są jedynym zespołem w stawce z kompletem punktów. Rezerwy Odry w 5 kolejce urządziły sobie prawdziwą strzelaninę w Gogolinie. Pokonały miejscowy MKS aż 6-2. 6. bramka w tym meczu dla Odry była równocześnie 19. golem w tym sezonie, więc średnio są to niemal 4 bramki na mecz. W czołówce tabeli LZS Starocin, a także LZS Starowice Dolne, na samym dnie Fortuna Głogówek, Porawie Większyce i Śląsk Łubniany. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wiadomości sportowe na dziś. Dziękujemy bardzo serdecznie za wspólnie spędzoną godzinę. To była audycja Cały nasz sport. Kuba Biel, dziękuję serdecznie. Współpracował ze mną Grzegorz Frankowski. No i oczywiście w imieniu redakcji sportowej zapraszamy zawsze w sobotę od 17 do 19 i w niedzielę po godzinie 21 na audycję Cały nasz sport.

0: Słuchają Państwo Radio Opole. Zbliża się godzina 22. To oznacza, że czas na kolejne wiadomości. Serdecznie zapraszam. A w nich Marcin Kierwiński o sprawie zonda krypto. W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Rusza rozbudowa największego kompleksu handlowo-usługowego w regionie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Śledztwo w sprawie zonda krypto jest zaplanowane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W tym tygodniu zatrzymano 4 osoby związane z giełdą kryptowalut, a ostatnie z nich, Roman Rzet, zaczął dziś zeznawać w prokuraturze. Jutro również będzie przesłuchiwany. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił w TVP Info, że jego zdaniem prokuratura rozpracowała środowisko związane z zonda krypto.
2: Coraz więcej faktów wynika także z tych czynności, które już zostały dokonane. Pewnie sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa cały czas. No jeżeli prokuratura nawet wczoraj w sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania, to znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane. Ponieważ to policja realizuje czynności związane z aferą zonda krypto, wiem, że tam dokładny plan śledztwa nakreślony jest na kilka tygodni.
0: Marcin Kierwiński zapowiedział również, że rząd podejmie 4. próbę odrzucenia weta Karola Nawrockiego ustawy o kryptowalutach.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wczoraj amerykańska delegacja rozmawiała o tym z Władimirem Putinem.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów.
0: Była to relacja Pawła Buszki.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach wzbogacił się o nowy sprzęt. Trafił tam ciągnik, opryskiwacz, siewnik punktowy, agregat uprawowo-siewny, a także dron do mapowania pola. Szereg urządzeń ma służyć kształceniu nowoczesnych rolników, mówi Adam Nowak, podsekretarz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Trudno wymagać od gospodarstw rolnych innowacji, jeśli młodzi rolnicy nie będą mieli tej wiedzy i umiejętności. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi te działania są możliwe, bo dzisiaj konkurencyjność jako Polska musimy budować również na wiedzy, na innowacjach i na nowoczesnym sprzęcie, a rolnicy doskonale wiedzą, że bez dofinansowania ze środków unijnych, bez dodatkowych środków przy tej trudnej koniunkturze i sytuacji, która jest w rolnictwie.
0: A sprzęt rolniczy został sfinansowany z funduszy programu Rolnictwo 4.0. Galeria Karolinka w Opolu zostanie powiększona o ponad 8000 metrów kwadratowych. To oznacza wzbogacenie oferty około 30 nowych lokali. Ponadto kierowcy zyskają do dyspozycji parking podziemny o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Część marek, które pojawią się w tej dobudowanej części, będzie nowością w Opolu, mówi Aleksandra Schreier-Kolanko, dyrektor Centrum Handlowego.
5: Skupiamy się głównie na branży fashion, uzupełniając ją dodatkowo o brandy związane z akcesoriami, kosmetyką i akcesoriami do domu. Nasza rozbudowa wyciąga centrum między wejściem głównym, które mamy za plecami, i wejściem od strefy restauracyjnej, które jest z drugiej strony. Czyli cały ten teren budowy, który jest teraz wygrodzony, będzie centrum handlowym. Pod całą częścią, którą nadbudujemy nad powierzchnią parkingu, będzie znajdował się parking podziemny, obejmujący swoim zasięgiem około 180 miejsc parkingowych.
0: A prace mają zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Już tylko 12 stopni za oknami, a ciśnienie znowu do góry 1028 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe i temperatury minimalne, przypominam, od 7 do 9 stopni. Jutro w dzień wiatr słaby, południowy, z temperaturami od 20 do 22 stopni. Będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami jednak duże.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

była Joanna Rawik, która będzie bohaterką pierwszej części programu. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Szczerzewski, a przy mikrofonie, jak zawsze, Marzena Mielcarek. Joanna Rawik była jedną z najbardziej charakterystycznych polskich piosenkarek drugiej połowy XX wieku. Jej niski, pełen emocji głos i niezwykły sposób interpretowania piosenek sprawiły, że wyróżniała się spośród innych artystów. Była jednak kimś więcej niż tylko wokalistką. Pracowała jako aktorka, dziennikarka, autorka książek i audycji radiowych. Przez całe życie interesowała się literaturą, teatrem, muzyką i kulturą. Niestety zmarła 15 sierpnia tego roku, mając 92 lata. Urodziła się 31 stycznia 1934 roku w Czerniowcach, które w chwili jej narodzin znajdowały się w Rumunii, a obecnie leżą na Ukrainie. Jej dzieciństwo było związane z muzyką. Już jako 7-letnia dziewczynka rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Edukację przerwała jednak wojna. W 1947 przyjechała wraz z rodziną do Polski i zamieszkała we Wrocławiu. Co ciekawe, języka polskiego zaczęła uczyć się dopiero po przyjeździe do kraju. Początki jej kariery były bardzo różnorodne. Rawik interesowała się teatrem i ukończyła studium teatralne w Kielcach, prowadzone przez Irenę i Tadeusza Byrskich. Pracowała również w Polskim Radiu we Wrocławiu, gdzie była lektorką. W połowie lat 50. zadebiutowała jako piosenkarka w kabarecie dziennikarzy Kaczka. Początkowo szczególnie bliska była jej piosenka francuska. Później występowała także w teatrze oraz śpiewała z zespołem jazzu tradycyjnego Siedem czarcich łap. Największą popularność przyniosły jej lata 60. Rawik stała się wtedy jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Jej charakterystyczny głos i teatralny sposób śpiewania doskonale pasowały do ambitnych, często bardzo emocjonalnych tekstów. W 1966 otrzymała w Opolu nagrodę za piosenkę Nie chodź tą ulicą, a rok później została nagrodzona za Po co nam to było, by w 1969 roku dziennikarze wyróżnili jej wykonanie za romantyczność.

Dzwonią w ulicach nocne tramwaje, w bramie śpi nocny stróż. Wraca do domu zmęczony grajek z bukietem zwiędłych róż. I znów stoimy przy mojej bramie i znów odejdziesz sam.

Bohaterką dzisiejszego programu jest niedawno zmarła artystka Joanna Rawik. Ciekawostką jest to, że nie była typową gwiazdą estrady, która chciała za wszelką cenę występować na kolejnych festiwalach. Sama po latach mówiła, że szybko znudziło ją ściganie się w festiwalach. Dzięki temu mogła rozwijać inne zainteresowania, no, między innymi dziennikarstwo i pracę radiową. W 2024, mając 90 lat, zażartowała nawet, że jej sposób na długowieczność polegał między innymi na tym, że pół życia spędzała na czytaniu, a drugie pół na pisaniu. Artystka miała również doświadczenia zagraniczne. Występowała między innymi we Francji, Niemczech, Czechosłowacji, Jugosławii, Australii, Związku Radzieckim, Rumunii i Bułgarii. W 1966 wystąpiła w Paryżu, w słynnej paryskiej Olimpii. Było to ważne wydarzenie w jej karierze, ponieważ Olimpia należała do najbardziej prestiżowych scen muzycznych we Francji. Joanna była także kobietą wielu talentów. Oprócz śpiewania występowała jako aktorka, między innymi w produkcjach Strachy i Żelazna Obroża. Pisała artykuły, przygotowywała audycje i programy telewizyjne. Była również autorką kilku książek, w tym autobiografii Kocham Świat, Wspomnienia z piosenką oraz publikacji poświęconych muzyce i wybitnym artystom. Jedną z ciekawszych cech jej osobowości była ogromna ciekawość świata. Rawik przez całe życie dużo czytała, interesowała się kulturą. W późniejszych latach nadal pozostawała aktywna zawodowo. Prowadziła audycje radiowe, już mówiłam, i dzieliła się z odbiorcami swoją wiedzą o muzyce, kulturze i artystach. Dzięki temu jej działalność nie zakończyła się wraz z okresem największej popularności estradowej. Joanna Rawik pozostawiła po sobie nie tylko nagrania i książki, ale przede wszystkim własny, niepowtarzalny styl. Jej kariera pokazuje, że artysta może rozwijać się przez całe życie i nie musi ograniczać się do jednej dziedziny. Była piosenkarką, która potrafiła śpiewać w sposób bliski aktorstwu, aktorką zainteresowaną muzyką, dziennikarką kochającą literaturę i pisarką, która potrafiła opowiadać o innych artystach. Jej śmierć 15 sierpnia tego roku zakończyła długie i niezwykle bogate życie. Joanna Rawik miała 92 lata. Pozostaną po niej

Znane piosenki, książki, audycje oraz wspomnienie artystki o wyjątkowym głosie i silnej osobowości. Jej życie jest przykładem tego, jak wiele można osiągnąć, gdy talent połączy się z ciekawością świata, pracowitością i prawdziwą miłością do sztuki.

0: Jest godzina 23:00, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Zapraszam. Nie doszło dzisiaj do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W Baborowie ruszyła budowa gminnego magazynu zarządzania kryzysowego. W wiadomościach także jubileusz ośrodka terapeutycznego Monar w Graczach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jak przekazało dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych, to, co wykryły systemy, to stado ptaków lecące z kierunku Białorusi.
2: Po wykryciu przez polskie radary naruszenia przestrzeni powietrznej, wojsko natychmiast przystąpiło do sprawdzenia, co mogło się wydarzyć.
3: Duże stado ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
2: Mówi rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, który dodaje, że w ramach działań prewencyjnych podjęto także decyzje dotyczące lotnictwa cywilnego.
3: Chwilowo został też wstrzymany ruch lotnictwa cywilnego na pewnych wysokościach na wschód od Lublina po to, żeby umożliwić swobodę działania naszemu lotnictwu.
2: Po dokładnej weryfikacji wojsko wykluczyło, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Był to materiał Witolda Banacha.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Święto plonów w Kluczborku było czasem podziękowań za całoroczną pracę rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy. W tym roku dożynki wojewódzkie obchodzono razem z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. To były wspaniałe 3 dni świętowania, a obie imprezy ze sobą dobrze współgrały, mówi Mirosław Pirecki, starosta kluczborski.
4: My dziękowaliśmy pszczołom, pszczelarzom i jednocześnie rolnikom. Ogromne podziękowania dla rolników i pszczelarzy za ich poświęcenie i pasję, no bo dzięki nim mamy co jeść i bardzo im życzymy, aby kolejne plony były jeszcze bardziej udane.
5: Jeżeli popatrzymy od strony produkcyjnej, przyrodniczej, pszczoły, rośliny, hodowla zwierząt, one są nierozłączne. Bez pszczół nie ma plonów, bez plonów nie ma żywności.
0: Dodaje Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Podczas wydarzenia ogłoszono gospodarza przyszłorocznych dożynek wojewódzkich. Będzie to gmina Ujazd. W Baborowie powstanie gminny magazyn zarządzania kryzysowego. Pierwsze prace właśnie się rozpoczęły. Obiekt będzie przy ulicy Krakowskiej na terenie miejscowej jednostki OSP. Dzięki budowie magazynu cały sprzęt będzie znajdował się w jednym miejscu, a wszystkie jednostki ratownicze będą miały do niego dostęp 24 godziny na dobę, informuje Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
6: Magazyn będzie się składał z 2 wysokich garaży, które umożliwiają nam też garażowanie samochodów ciężarowych przygotowanych do bezpośredniego wyjazdu w tereny, gdzie występują różne zdarzenia typu klęski żywiołowe, ale jednocześnie ten magazyn będzie wyposażony w pomieszczenia, w antresole, gdzie będą odmagazowane również asortymenty spożywcze, które też w ramach OLJC się pojawiają.
0: Magazyn ma być oddany do użytku do końca tego roku. Lokalny samorząd otrzymał na ten cel blisko 750 tysięcy złotych dofinansowania. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Około 250 byłych pacjentów i ich najbliższych wzięło udział w jubileuszu 25-lecia ośrodka terapeutycznego Monar w Graczach koło Niemodlina. Wśród gości byli też pierwsi neofici tej placówki. Tuż po zakończeniu studiów pracę w ośrodku Monar w Graczach rozpoczął Marek Łabudziński, psycholog i terapeuta uzależnień.
7: To, co wiem na pewno po tych 25 latach, to nie jest robota dla każdego. Na pewno jest tak, że wiedza, umiejętności to ważny element, ale myślę sobie, że to jest przede wszystkim kwestia pewnej takiej osobowości i podejścia do drugiego człowieka, rozumienia drugiego człowieka, chęci rozumienia drugiego człowieka.
0: Rozmowy z rodzicami pacjentów ośrodka Monaru w Graczach, jak i terapeutami przedstawimy w czwartkowej audycji Terapeuci po godzinie 22.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie pochmurno i temperatury minimalne od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Jutro w dzień temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, a wiatr słaby, południowy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
8: Przed Państwem Anna Panas.

0: czekałeś na to.
1: Bohaterką drugiej części programu jest Anna Banas. Są płyty, które po prostu rejestrują koncert. Są też takie, które próbują zachować coś znacznie trudniejszego. Atmosferę spotkania artysty z publicznością, oddech sali, spontaniczność wykonania i tę szczególną prawdę, której nie da się do końca zapisać w studiu. To ja, Anny Banas, należy właśnie do tej drugiej kategorii. To nie jest jedynie dokument występu, to muzyczne spotkanie z polską piosenką, jazzem i swingiem, a zarazem z artystką, która przez dziesięciolecia pozostawała wierna własnemu językowi muzycznemu. Płyta To ja jest zapisem koncertu od Młynarskiego do Falkiewicza, czyli swing po polsku, który odbył się 24 listopada 2019 roku w studiu M imienia SBB Radia Opole. Był to pierwszy po latach przerwy koncert Anny Banas w Radiu Opole. Sam fakt powrotu do miejsca, z którym związana jest część historii polskiej piosenki, ma tutaj znaczenie symboliczne. Anna Banas debiutowała przecież na 4. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu razem z siostrą Ewą jako siostry Banas. Duet nagrywał z Orkiestrą Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu pod dyrekcją Edwarda Spyrki. Można więc słuchać To ja jako muzycznego powrotu do źródeł. Najciekawsze jest jednak to, że Anna nie traktuje tych piosenek jako muzealnych eksponatów. Jej swing nie jest próbą odtworzenia minionej epoki z dokładnością archiwisty. Przeciwnie, jest żywy, oddychający i pełen osobistej interpretacji. W repertuarze pojawiają się standardy jazzowe do tekstów Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Falkiewicza, a także kompozycje Włodzimierza Nahornego i Romana Orłowa. To nazwiska, które już same w sobie wyznaczają pewien poziom artystycznej elegancji. Szczególne miejsce zajmuje tutaj Wojciech Młynarski. Jego teksty wymagają od wykonawcy czegoś więcej niż poprawnego śpiewania. Trzeba umieć usłyszeć ich ironię, melancholię, dowcip i rytm języka. W piosenkach Młynarskiego słowo jest niemal instrumentem. Anna Banas jako wokalistka o jazzowym doświadczeniu potrafi pozwolić tekstowi wybrzmieć, nie odbierając mu muzyczności. Dzięki temu piosenka nie staje się ani kabaretowym numerem, ani wyłącznie jazzową interpretacją. Pozostaje przede wszystkim opowieścią. Towarzyszący jej zespół także buduje charakter koncertu. Krzysztof Puma-Piasecki i Bartek Wanecki grają na gitarach. Jacek Mielcarek pojawia się z saksofonem tenorowym i klarnetem. Jakub Mielcarek na kontrabasie. Ten skład pozwala zachować kameralność, ale jednocześnie daje muzyce odpowiednią przestrzeń. Nie ma tu potrzeby nadmiernego zagęszczania aranżacji. Jest rytm, dialog instrumentów i głos wokalistki, który może znaleźć swoje miejsce pomiędzy nimi. W tym sensie To ja jest także płytą o dojrzałości. Przed Państwem Anna Banas.

Czujesz, jak wdepnąć w kolejne życia dzień. I pełen tremy patrzysz w problemy nowe, co zaspędzają z twych oczu błogi, spokojny sen. Parzysz herbatę i pod krawatem szyję wyciągasz jakby

0: przepraszam cię.
1: Przepraszasz mnie?
0: No cóż, przepraszam cię.
1: Znów przepraszasz mnie.
0: No tak, znów przepraszam cię.

0: Śpiewała Anna Panas, na gitarze zagrał Krzysiek Puma-Piasecki, również na gitarze Bartek Wanecki, na kontrabasie Kuba Mielcarek i na saksofonie tenorowym i klarnecie Jacek Mielcarek.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.

0: lepiej żyć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj audycja Lepiej żyć w dużej mierze o pieniądzach, o samoświadomości, wartości swojej pracy, o umiejętności wypowiadania też tego na głos i o umiejętności negocjowania stawek finansowych. Dlaczego to jest tak ważna umiejętność, żeby mieć świadomość wartości swojej pracy, jak umieć ją dostrzec? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówić ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito, dr Ewa Kosowska-Korniak, także mediatorka, osoba, która od wielu lat prowadzi też własną działalność gospodarczą. O tym wszystkim już za chwilę w audycji Lepiej żyć w Radiu Opole.

0: Dzisiaj będziemy mówić o szacowaniu, wycenianiu własnej pracy, o pewnej śmiałości, która jest potrzebna w tym temacie i o świadomości też tego, ile warta jest moja praca. Doktor Ewa Kosowska-Korniak dzisiaj jest gościnią programu, mediatorka, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy od podstaw właściwie. Jak wyceniać swoją pracę? Czy to jest w ogóle dla większości osób łatwe i proste, kiedy ktoś cię pyta, jaka jest twoja stawka, za ile będziesz pracować, za ile chciałabyś wykonać to zadanie?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie dla każdego i od tego, czy potrafimy na nie odpowiedzieć z pewnością siebie, takim pewnym, zdecydowanym głosem i podać tą stawkę, czy zaczynamy czuć skrępowanie, onieśmielenie, to bardzo dużo zależy. Znaczy to, czy ta stawka zostanie przyjęta, czy nie, zależy od sposobu, jak odpowiemy na to pytanie. Mówię to też jako osoba prowadząca swój biznes od prawie 10 lat i jako trenerka rozwoju biznesowego. Więc to jest bardzo ważne, żeby umieć znać swoją wartość, nie wstydzić się rozmowy o pieniądzach, podać stawkę taką, na jaką wyceniamy swoją pracę, swoje kompetencje, doświadczenie, bo to jest nie tylko ten wysiłek, który wkładamy w tą konkretną czynność, ale to jest też cały ogrom naszej wiedzy, tak, naszych lat pracy, zdobywania doświadczenia, więc na ile jesteśmy w stanie to wycenić, dostrzec wartość, jaką to daje odbiorcy, klientowi, osobie, z którą rozmawiamy o pieniądzach i powiedzieć to pewnym siebie głosem.
0: A jeśli ktoś się czuje niepewnie, to ma zagrać pewność? Bo to nie jest tak szybko i tak łatwo zmienić swoją niepewność w pewność. To jest, myślę, że proces. U każdego trwa inaczej pewnie.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobra konstatacja, że nie jest łatwo zmienić niepewność w pewność, bo jeżeli nie mamy tej pewności siebie, to to naprawdę widać w postawie ciała, w mimice twarzy, w brzmieniu głosu, w gestach, we wszystkim. Więc tą pewność siebie albo trzeba umieć zagrać, dobrze zagrać, pamiętając o tym, jak wielką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, mowa ciała, albo trzeba ją w sobie wyrobić. Popracować nad zmianą przekonań, popracować nad swoją głową, nad tym, co, nad swoim mentalem, nad tym, co nam głowa podpowiada, albo co nam odbiera. Ja myślę, że ta druga droga jest łatwiejsza i pewniejsza.
0: Ona zajmuje czas, a takie sytuacje związane z wyceną pracy mogą się pojawić, czy też dotyczące, no nie wiem, innych kwestii, gdzie trzeba jakoś tę swoją wartość podkreślić, mogą się pojawić już na tej drodze rozwoju, ale kiedy jeszcze się nie dokona takiej pełnej przemiany, to co wtedy? Być w zgodzie ze swoimi emocjami, czy jednak trochę zagrać, próbować zagrać?
1: Ja myślę, że najważniejsza jest zawsze szczerość, otwartość, autentyczność. I teraz jeśli, ja osobiście tak uważam, bo też przechodziłam tą drogę, powiem szczerze, że mówię powielokroć o swoich doświadczeniach, oczywiście popartych też wiedzą, że rozpoczęcie rozmowy o pieniądzach, wycenianie swoich usług nie jest łatwe. Ja musiałam to w pewnym momencie zrobić i to tak dosyć drastycznie zmieniając swoją drogę życiową, tak zwolnienie z etatu, o założenie firmy. I teraz jeśli potrafimy być autentyczni, czyli powiedzieć, bardzo chcę wykonać dla ciebie tą usługę. Wiem, że jestem w stanie ją zrobić dobrze i że będziesz z niej zadowolony. Mam trudność z wyceną swojej pracy, bo robię to, bo dopiero zaczynam. Powiedz mi, jeśli coś będzie nie tak w mojej propozycji, proszę cię o szczerość albo o pomoc w tej wycenie. Jeśli powiemy w ten sposób, to ludzie bardzo chcą być pomocni. W tym pokazuję tak, że chcę pomóc, że mi zależy, że jestem profesjonalna, świadoma swoich kompetencji i że mam trudność z wycenieniem swojej pracy. I teraz takie postawienie sprawy powoduje, że jeśli trafimy na osobę, która jest okej, a ja uważam, że ludzie są okej, jeśli się im stworzy odpowiednie warunki, to ludzie są w porządku i lubią być w porządku, no to mamy dużą pewność, że ktoś nam powie, słuchaj, stawki rynkowe są takie i takie, nie podawaj stawki poniżej stawki rynkowej, dolicz sobie to, to i to. I przyznam szczerze, że osobiście wiele razy mi się na początku mojej pracy to zdarzyło, że ktoś mi życzliwie powiedział, jak mam wycenić swoją usługę.
0: No dobrze, ale to jest też kwestia dostrzegania wartości swojej pracy, bo czasami też bywamy kompletnie nieświadomi swoich umiejętności. Są osoby, które mają łatwość w związku z tym, a są takie, które jak już coś dla nich stało się bardzo łatwe i codzienne, ale to jest podparte przecież latami doświadczeń, to nie doceniają wartości tego, co robią.
1: Tak, to jest bardzo istotne, żeby być świadomym swojej wartości, swoich kompetencji i wiedzieć, że my nie wyceniamy swojego czasu pracy i tego, ile nam to zajęło, tylko my wyceniamy swoje lata nauki, lata zdobywania doświadczenia zawodowego, lata wzmacniania swoich kompetencji i że my dajemy wartość klientowi i wyceniamy tą wartość, a nie swój czas pracy.
0: Czy są jakieś ogólne kryteria, które można przyjąć i którymi można się kierować, analizując swoją taką rynkową wartość?
1: A, to jest ciekawe pytanie. Myślę, że trudno przyjąć takie ogólne kryteria. Ważne jest to, żeby w wycenianiu swoich usług, zależy się od tego, co robimy i co proponujemy, ale uwzględnić no oczywiście wszystkie koszty, które ponosimy i to trzeba sobie umieć wyliczyć i być ich świadomymi, czyli mój czas, moje koszty dojazdu, tak, koszty materiałów, koszty przygotowania, skorzystania z usług osób trzecich. Te wszystkie rzeczy trzeba umieć wycenić, ale to jest akurat proste, tak? To jest najłatwiejsza część pracy. A potem do tego trzeba doliczyć sobie taką swoją eksperckość, czyli świadomość tego, co potrafię robić lepiej niż inni, w czym mam duże doświadczenie i jak to moja eksperckość i to moje doświadczenie przekłada się na potrzeby tego klienta, mojego klienta. I przede wszystkim trzeba umieć dostrzec tą wartość, czyli trzeba być świadomym swojej wartości, być świadomym swojej eksperckości, być świadomym swoich kompetencji. A my z tym mamy często problem, to znaczy włącza się tak zwany syndrom oszusta, nie? Że ja wiem, że ja jestem osobą rozpoznawalną, znaną w swoim środowisku, że wiele osób mnie ceni, ale w mojej głowie może być taka myśl, że mi się to udaje, jakoś tak splotem okoliczności, tu mi ktoś pomógł, tu mnie ktoś zauważył, tu mnie ktoś zaprosił, ale tak naprawdę to ja w środku, to ja nie jestem żadną ekspertką, nie? Boję się, że to kiedyś wyjdzie. Na tym polega syndrom oszusta, że ludzie w ten sposób myślą, że mimo ogromnych kompetencji mają cały czas takie poczucie, że są nie dość dobrzy i że to w którymś momencie w cudzysłowie wyjdzie na jaw. Więc jeżeli ktoś ma syndrom oszusta, to trzeba sobie uświadomić, czego mam i popracować nad tym, żeby go nie mieć. Jest taki przy rozmawianiu o kompetencji, uważa się, że są takie cztery poziomy kompetencji. Ten czwarty, najwyższy, taki naprawdę bardzo ekspercki, to jest poziom nieuświadomionej kompetencji, czyli jestem kompetentny i wszystko, co robię, jest kompetentne, nawet o tym nie wiem i nie myślę. Po prostu wszystkim, co robię, wiem i potrafię to zrobić, tak? Bo wcześniej są inne poziomy, czyli ludzie są świadomi swojej niekompetencji na przykład, czyli wiem, czego nie wiem, potem są świadomi kompetencji, wiem, co wiem, ale wiem też, czego jeszcze nie potrafię, a ten ostatni poziom to jest taka nieuświadomiona kompetencja, kiedy my naprawdę potrafimy bardzo dużo i wszyscy to widzą dookoła, a my albo potrafimy o tym rozmawiać i dopuszczamy to do siebie, jesteśmy tego świadomi, że jednak jestem osobą kompetentną i że to, co robię, daje ogromną wartość, albo tego nie zauważamy.
0: Czy syndrom oszusta...
1: I wtedy trudno to oszacować, tak.
0: Czy syndrom oszusta jest uleczalny w takim razie? Jak się go leczy?
1: Pracą własną, pracą rozwojową, tak, tak. Taką pracą nad zmianą swojej mentalności, nad docenieniem siebie, nad zauważaniem swoich mocnych stron i unikalnych umiejętności. Trzeba sobie zadawać pytania, co robię bardzo dobrze, co robię dobrze, co mi wychodzi lepiej niż innym, co chciałabym robić nawet gdyby mi nikt za to nie płacił, bo wiem, że to robię dobrze. Każdy ma na pewno takie obszary. Co ludzie chcą ode mnie brać, tak? Nawet jeśli ja im tego nie sprzedaję, ale mówią, chciałabym mieć tak jak ty, to i to. To zauważmy to. To znaczy, że to jest coś unikalnego, co nie każdy to ma. Myślę, że najtrudniej jest zauważyć, że nie każdy ma tak jak ja. Nie każdy ma tak, że wchodzi na przykład na scenę, ja tak mam, i mogę mówić do mikrofonu przed dosyć dużą grupą osób, dość długo z sensem i ciekawie na temat, o który zostałam poproszona, który jest z mojej tej branży rozwojowej. Mi to sprawia przyjemność. ale jest wiele osób, dla których to się wiąże z ogromnym stresem, z tremą, z długimi godzinami przygotowań, z niepewnością. Bardzo dużo te osoby to kosztuje i one się tego po prostu boją i unikają. I teraz dobrze jest mieć świadomość, że ja tak mam. Dla mnie to jest przyjemne, łatwe i, no i skuteczne, a inni mają inaczej. I jeśli ja to mam, to ja sobie to wyceniam.
0: Ja się zastanawiam, jak to jest z tym występowaniem na scenie dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, kiedy niejako każdy trochę występuje, bo tak działają media społecznościowe na tej scenie. Czy to się trochę nie zmienia? Czy te młodsze pokolenia, to one się właśnie wychowują w takiej kulturze nieustannego występowania?
1: No tak, ale czym innym jest występowanie w mediach społecznościowych rozumiane jako nagrywanie rolek i relacji, gdzie mamy nieskończoną liczbę ujęć. Możemy nagrywać, kasować i za setnym razem jesteśmy zadowoleni. Teoretycznie tak może być, nie? I to, co oglądamy w mediach społecznościowych, to już jest naprawdę takie wybrane, poparte bardzo długim czasem, staraniami, pracą, nakładem pracy. A co innego, występować na żywo, nie stanąć i przed ludźmi i mówić z otwartością, pewnością siebie i jeszcze z sensem. Więc wydaje mi się, że nie ulegajmy też takiej fikcji mediów społecznościowych, bo w nich oglądamy najlepsze momenty z najlepszych fragmentów życia osób, które je tam zamieszczają. Tylko pamiętajmy o tym, że każdy ma inne kompetencje, nie każdy jest supermówcą, nie każdy musi stać na scenie, ale każdy powinien być świadomy swoich unikalnych cech. Może ja nie jestem supermówcą, ktoś może teraz pomyśleć, ale za to potrafię świetnie, z dużą precyzją, dokładnością zrobić analizę jakiegoś tematu, przygotować go, dostrzec wszystkie takie niuanse, których nikt inny nie zauważy. To też jest mega kompetencja i to też wymaga wyceny, dostrzeżenia i sprzedawania innym, bo my tak naprawdę sprzedajemy siebie, swoje kompetencje, wiedzę, doświadczenie, umiejętności, więc nie porównujmy się do innych. Każdy ma inne obszary warte tego, żeby je dobrze wykorzystywać w życiu i w biznesie. I tego trzeba być ich świadomym, umieć sobie je nazwać i wiedzieć, co one dają klientowi, bo myślę, że to jest najważniejsze pytanie, wracając do początku naszej rozmowy, które trzeba sobie zadać, co ja daję klientowi, wartość, którą daję, co on dzięki temu, że korzysta z moich usług, z mojej pomocy, z mojej pracy zyskuje.
0: No dobrze, osoby, które też na przykład mają duże wymagania i są bardzo ambitne i sobie same stawiają wysoko poprzeczkę, też mają trudniej, bo one dużo oczekują, żeby w ogóle dostrzec wartość czegoś.
1: To prawda, dotykamy tematu perfekcjonizmu. To się leczy. Tak, znaczy perfekcjonizm jest bardzo dużym problemem, bardzo dużą trudnością dla osób, które go mają. Jest to wystawianie wysokich standardów sobie i często również otoczeniu, więc perfekcjoniści są trudni we współpracy i we współżyciu, bo to stawianie wysokich standardów otoczeniu no, nie jest przyjmowane życzliwie. Tak, nie lubimy, jak ktoś nas ciągle poprawia i czepia się przecinków czy jakichś takich w ocenie innych osób nieważnych drobiazgów. Natomiast to jest też trudne bardzo dla osób, które to mają, bo nigdy nie są do końca z siebie zadowolone. Stale sobie podnoszą poprzeczkę, bardzo się spalają na tym, co robią, a ponieważ nie są do końca z siebie zadowolone, to nie potrafią tego też wycenić. Nie potrafią dobrze sprzedać swojej pracy, bo skoro sami mają do niej zastrzeżenia, uważają, że można było to zrobić lepiej, no to trudno przekonaniem, pewnością siebie w głosie za odpowiednią stawkę zaproponować to klientowi.
0: To co wtedy, leczyć się, odpuszczać perfekcjonizm?
1: Odpuszczać. Tak, odpuszczanie. Ja myślę dzisiaj, mówię to także jako nauczycielka mindfulness, odpuszczanie to jest jedna z największych chyba umiejętności, które możemy zyskać. My jako ludzie, zawsze ambitni, dążący do celu, tacy zorientowani na cel, powinniśmy zauważyć, że czasem odpuszczenie, akceptacja tego, co jest, pozwolenie rzeczom na to, żeby płynęły w swoim kierunku, żeby życie biegło tak, jak biegnie, nie boksowanie się z rzeczywistością, to jest najlepsze, co możemy sobie dać, bo w tym się kryje spokój, zachowane poczucie wartości i jakiś taki luz życiowy, który wynika z tego, że jestem świadoma siebie, nie napinam się, wyceniając to, sprzedaje swoje usługi za określoną stawkę. Jeśli ktoś ich nie kupuje, to ja się nie czuję odrzucona, ani skreślona, ani skrzywdzona, tylko sięgam do innych obszarów, szukam swojej niszy w innym kawałku gdzieś życia biznesowego, czy społecznego, czy jakiegokolwiek innego. Taka świadomość siebie, umiejętność pogodzenia z tym, co jest, ale doceniania siebie i swojej unikalności, i swoich nadzwyczajnych kompetencji, mocnych cech, mocnych doświadczeń, to jest chyba taka podstawa do tego, żeby dobrze funkcjonować w dzisiejszym świecie, który nie jest łatwy.
0: To do rozmowy wracamy za chwilę. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, przypomnę, dzisiaj nam towarzyszy.

0: Powracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytetu WSB Merito w Opolu, mediatorka nam towarzyszy. Rozmawiamy o wycenianiu swojej pracy. Ja tak trochę zaczęłam bardzo ekonomicznie o tym rozmawiać, ale myślę sobie, że to jest też opowiadanie o swojej pracy, jakby umiejętność podkreślenia swoich atutów. To też jest bardzo istotne, bo czasami ktoś nas nie zna i trzeba umieć się zaprezentować, trzeba umieć opowiedzieć o sobie i to też bywa czasem trudne dla osób, które na przykład mają albo bardzo wysokie standardy wobec siebie, albo nie potrafią siebie docenić, mimo że są na przykład świetne w jakimś temacie.
1: To jest bardzo istotne, żeby umieć o sobie opowiedzieć w taki sposób przekonujący, trafiający do odbiorcy i pokazujący nasze kompetencje. Ja proponuję takie ćwiczenie. Jeśli ktoś z Państwa chce sobie zanotować, to proszę wziąć teraz ołówek, kartkę papieru i sobie zapisać, bo to mi się może bardzo przydać. To ćwiczenie polega na tym, że formułujemy powiedzmy 10 zdań na swój temat, na temat swojego doświadczenia, wiedzy, umiejętności, tego, co robimy najlepiej albo bardzo dobrze, tego, w czym jesteśmy profesjonalni. Zapisujemy te 10 zdań w sposób lekko przesadzony, czyli nie hamujemy się. Nie zastanawiamy się, czy to wypada, czy nie wypada, tylko polecenie jest takie, możesz trochę przesadzić. Podkreśl to bardzo mocno, tak, w czym jesteś dobry, co robisz lepiej niż inni, za co warto ci zapłacić, w czym jesteś unikalny, unikalna. I teraz, kiedy mamy te 10 zdań, to wybierzmy z nich 5. 5 wykreślmy, czyli takich 5 mocnych zdań na swój temat. Możemy je zmodyfikować. Teraz, jak przeczytamy je sobie głośno, po tym, jak przeczytaliśmy ten sposób przesadzony, jak to napisaliśmy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy tak odbierać jako przesadzone, że jak to usłyszymy, jak to brzmi wypowiadane przez nas, to będzie to da nam to akceptację. Także to brzmi dobrze. Jeśli coś nam będzie bardzo przeszkadzać, czy bardzo zgrzytać, przyjrzyjmy się temu. Możemy to zmodyfikować bardziej, wygładzić, ale nie należy być przesadnie skromnym, bo te zdania mają być dobrą autoprezentacją, czyli mamy pokazać siebie od jak najlepszej strony, pokazać swoje mocne atuty. I teraz te 5 zdań warto zapisać. One już są wybrane, wiadomo, z większej liczby zdań. Warto się nauczyć je mówić w taki sposób bardzo swobodny. Znaczy wykuć je na pamięć i mówić je z lekkością przy różnych okazjach. Nie zawsze trzeba powiedzieć wszystkich 5 zdań, czasem wystarczą 3, ale jeśli mamy takich 5 zdań na swój temat, takich dobrze nas pokazujących, to się sprawdzi przy każdej sytuacji, takiej i zawodowej, profesjonalnej, ale też życiowej, kiedy się chcemy zaprezentować dobrze.
0: Bardzo ciekawe ćwiczenie. Dlaczego proponujesz tą opcję, żeby trochę przesadzić? To zakładasz, że generalnie większość zaniży i nie dostrzeże swojej wartości. Wtedy to się wyceluje mniej więcej tak w punkt.

0: Dokładnie tak. Ponieważ jakby osoby, które nie są w pełni świadome swojej wartości, a przecież do takich kierujemy to ćwiczenie, mają naturalną skłonność do zaniżania swoich umiejętności. Że musimy to powiedzieć chyba jasno, jesteśmy kobietami. Kobiety mają większą trudność w takim dostrzeganiu swojej kompetencji i otwartym mówieniu o swoich kompetencjach. To kobiety przede wszystkim zaniżają swoją wartość. I dla kobiet to ćwiczenie jest niezwykle ważne, żeby napisać w sposób przesadzony, żeby się nie zastanawiać, czy to wypada, czy nie wypada i co sobie ludzie o mnie pomyślą. Skreślamy te pytania, nie ma ich. Tylko piszemy z otwartością, w czym jestem bardzo dobra, co mam unikalnego, co robię lepiej niż inni, co inni chcieliby wziąć ode mnie, kupić, gdyby mogli. Tak, moją pewność siebie na przykład, albo łatwość wystąpień publicznych. To są takie rzeczy, piszmy to. I trzeba umieć sobie z tych zdań wybrać te, które będą nas najlepiej charakteryzować. Jeżeli to zrobimy, przećwiczymy kilka razy, to wtedy nie będzie tego udawania pewności siebie na początku rozmowy, to o czym już dzisiaj rozmawiałyśmy. Nie zaczniemy od udawania, tylko wygłosimy to z pewnością siebie w głosie. Usłyszalną, wyczuwalną przez odbiorcę.
1: Zastanawiam się, z czego to wynika, że akurat wiem o tym, że było mnóstwo tych tam różnicach w wychowaniu dziewczynek i chłopców, ale który to konkretnie znaczenie. Element tego wychowania wpływa na to, że kobiety wymagają od siebie, wydaje mi się, że bardzo często, nie zawsze, więcej i mniej dostrzegają swoje sukcesy, że są rzadziej chwalone, rzadziej się rodzice cieszą z tego, że coś się dziewczynie udaje osiągnąć, ich córce.
0: Myślę, że to jest plot wielu czynników. To chwalenie i docenianie przez najbliższych jest ważne i chyba w naszej kulturze jakoś bardziej...
1: To się dzieje chyba mocno podświadomie, bo tak. Nie, jakby tak zapytać rodziców, to nie wiem, czy by powiedzieli, chwalę mojego syna częściej niż moją córkę, no, na przykład.
0: Tak, tak, ale w Polsce gdzieś kulturowo tak było, że bardziej doceniano urodzenie chłopca, bardziej stawiano na chłopaka, dlatego że on jakby to się bierze jeszcze, świetnie to zostało opisane w książce pod tytułem Chłopki, że jakby fajnie było mieć syna, bo on tak przejął gospodarstwo rolne, ożenił się, wziął jeszcze dziewczynę z posagiem, żeby ten ślub doszedł do skutku, żeby się opłacał rodzinie, to trzeba wziąć dziewczynę, która ma posag, a nie taką biedną, nie? Więc coś tam jeszcze zyskuje. Zawsze sobie poradzi, zawsze będzie ten, co jest i silny i się inwestuje w jego wykształcenie, a wykształcenie dziewcząt nie. To było w czasach tak zwanych chłopskich, tak? W czasach gdzieś koniec XIX wieku, XX wiek.
1: Że do córki trzeba dopłacić, trzeba dać ten posag.
0: Tak, tak, to jest problem, nie? A jeszcze jak ktoś miał dużo córek, o Jezus, to taki problem, żadnego syna, to tragedia, nie? Bo to trzeba wszystko wywianować, znaleźć mężów i zrobić. To było takie u nas bardzo silne kulturowo-społeczne. Przez lata tak to trwało i to gdzieś pokutuje. Że mężczyznom się daje trochę więcej taryfy ulgowej, synom się daje trochę więcej taryfy ulgowej niż córkom. A kobieta miała być tą, która dba o relacje, troszczy się, opiekuje, jest empatyczna, jest uczuciowa. No więc jak się to wszystko tak zbierze, tą opiekuńczość, relacyjność, empatię.
1: Dawanie, a wymaganie, to na tych dwóch poziomach są dysproporcje niekorzystne na stronę kobiet, przynajmniej w przeszłości,
0: tak.
1: Ale powtarzamy czasem nieświadomie te mechanizmy.
0: Tak, to rzutuje. To, myślę, że to potrzebna jest wymiana pokoleniowa. Sądzę, że pokolenie moich dzieci, a ja mam już dorosłych synów, a kiedy mam synów,
1: będzie
0: nie,
1: inne?
0: Nie zdarzam ich z córkami, z córką, bo nie mam córki. Tak, ale już patrzę inaczej. Już jest bardziej oderwane od tych naszych takich kulturowych, wielowiekowych przyzwyczajeń. Jest bardzo takie europejskie, światowe, tak, dostęp do wszystkich treści możliwych, wyjazdy zagraniczne, znajomość języków obcych, znajomość innych kultur, to pomaga w wyrwaniu się z takiego kręgu. Natomiast osoby, które były wychowane jeszcze tam w latach 80., w pewnym 70., 80., no dużo z tych przesiąknęły tym klimatem. I to się przekłada na to, że kobietom jest trudniej wyceniać swoją wartość, doceniać swoją wartość. W ogóle przez lata oczekiwano, że dziewczynki będą raczej skromne. No właśnie takie grzeczne. Tak się uśmiecham, bo to jest mi bardzo obce właśnie. I nawet ten model wychowania, na szczęście. Ja tak w domu nie miałam. To jest jakby jedno. I to też powoduje, że dziewczynki częściej wybierają takie zawody związane z opieką, z pomocą społeczną, z pedagogiką, tak, z wychowywaniem innych, pomaganiem innych, z pracą opiekuńczą. No a jak już się takie w tym obszarze kobieta porusza, no to tu się mówi, ale to jest pewien rodzaj misji, tu się nie domagaj pieniędzy, tu nie wykłócaj się o stawki. To jest po prostu część twojej misji, nie? Przez to tak trudno jest rozmawiać o pieniądzach właśnie kobietom i doceniać tą unikalną wartość, tą siłę swoją, bo ja uważam, że kobiety są naprawdę świetnie przygotowane, bardzo wykształcone. Przepraszam, nie chcę jakby polaryzować płci, ale uważam, że to jest obiektywne kryterium, że kobiety na wszystkich studiach są lepszymi studentkami, bardziej pilnymi, przykładającymi się, starającymi się. Najczęściej kobiety dokształcają się i to mówię jako osoba dokształcająca, jako prowadząca studia podyplomowe czy kursy, że 90% uczestników to są kobiety. To kobiety szukają różnych dróg, żeby być coraz lepiej przygotowanymi, coraz bardziej świadomymi, coraz lepiej wykształconymi. Kobiety naprawdę potrafią dużo, bo są silne z racji godzenia wielu różnych ról życiowych, zajmowania się domem i pracą zawodową i wieloma innymi obszarami, więc są naprawdę bardzo profesjonalnymi pracownikami, tylko często trudno im o tym mówić otwarcie. Co więcej, niestety to jest też kulturowy problem, że kobieta, która jest bardzo pewna siebie i z bardzo dużą otwartością mówi o swojej wartości i o stawkach i o swoich oczekiwaniach, jest odbierana jako trudna i roszczeniowa. Mhm. A mężczyzna jako profesjonalny, tak?
1: Mhm. No to jest też bardzo ciekawe. Uświadomić to sobie, ale jak o tym wszystkim mówiłaś, to pomyślałam sobie, że to jest jakaś też niesprawiedliwa społeczna zgoda, że te właśnie kobiece zawody, gdzie potrzebne są te umiejętności takiej opiekuńczości, odpowiedzialności, takiego pielęgnowania kogoś, że godzimy się na to, żeby one były niżej wyceniane niż na przykład zawody, których częściej mężczyźni się realizują, czyli jakieś takie zawody policyjne na przykład, albo wojskowe, że widać dysproporcje.
0: Albo usługi budowlane, tak? Kładzenie płytek i murowanie ścian, nie?
1: No właśnie, to jest ogromny wysiłek emocjonalny, żeby pracować na przykład w jakimś takim opiekuńczym zawodzie, prawda? Gdzie jest też ogromny też stres, ryzyko wypalenia zawodowego.
0: I to jest ogromna praca chyba całego społeczeństwa, żeby to doceniać, żeby o tym głośno mówić i żeby każdy doceniał tą wartość, którą się daje, tak? To jest naprawdę bardzo potrzebna praca, coraz bardziej potrzebna. To jest bardzo obciążająca emocjonalnie praca. Za to się płaci bardzo wysoką cenę.
1: Na przykład przypomniałam się teraz książka, reportaż o ludziach zatrudnionych w DPS-ach. To są głównie kobiety, które opiekują się osobami z bardzo różnymi schorzeniami, często umysłowymi. To jest też ogromnie stresująca i odpowiedzialna praca, bo te osoby potrafią się zachowywać w nieprzewidywalny sposób też. Mhm. Tak sobie myślę właśnie, a propos analizując ten stres zawodowy, że go bardzo często też nie dostrzegamy, jeśli chodzi o te kobiece bardziej zawody.
0: Tak, no i tu jakby ten problem jest, teraz nam się będzie jeszcze bardziej rozwarstwiać, im dłużej będziemy o nim rozmawiać, bo to jest problem tego, żeby doceniać taką pracę i ją odpowiednio wynagradzać, na co nie zawsze mamy wpływ, to znaczy mamy wpływ, no są pewne stawki, pewne zawody są gdzieś tam, ich wynagrodzenie jest regulowane odgórnie, tak, ustawowo, więc tu chodzi o to, żeby w tych regulacjach to było doceniane, a czym innym jest no, wycenianie swojej pracy, którą świadczymy w taki sposób biznesowy, prywatny, czyli na rzecz jakiejś rodziny, na przykład opiekowanie się kimś, albo na rzecz jakiejś komercyjnej firmy, tak, to wtedy tutaj warto, jeśli rozmawiam o stawkach komercyjnych, warto umieć dostrzec i otwarcie o nich mówić, tak? Dostrzec wartość, którą dajemy i otwarcie o niej mówić. I nie...
1: Uczyć się od panów, którzy przychodzą coś naprawić, na przykład piec gazowy.
0: Tak, tak. I mówią, zajmuje to parę sekund i mówią, ale ja się tego musiałem nauczyć, nie? No to tam 300 zł, 500 zł, nie? Bo ten, nieważne, że to zajęło 3 minuty. Tak, więc trzeba umieć doceniać to, że my naprawdę dajemy ogromną wartość i nasza praca i zaangażowanie jest tą wartością i umieć o tym mówić. Umieć również, to jest też bardzo trudne a dla kobiet często, a ważne, umieć przyjść i poprosić, proszę nie poprosić, cofnę to słowo, i wynegocjować podwyżkę. Mm-hmm. Nie prosimy o podwyżkę, przychodzimy porozmawiać o pieniądzach.
1: No właśnie, to tak na koniec, bo widzę, że już tam zostało niewiele czasu, ale to jak rozmawiać, jak sobie w ogóle dać sobie prawo i się nie bać, że może szef się obrazi, jak ja tutaj powiem, że no zasługuje na więcej.
0: Dać sobie prawo i tak, dać sobie prawo, właśnie to jest bardzo dobre podsumowanie. Uwierzyć w siebie, dostrzec swoją wartość i powiedzieć sobie, mam prawo porozmawiać o pieniądzach. Rozmowa o pieniądzach jest dobra i potrzebna. Bez rozmowy o pieniądzach nic się nie zmieni w mojej sytuacji. Rozmowa o pieniądzach na pewno nie spowoduje dla mnie gorszej sytuacji, może ją tylko poprawić. Rozmowa o pieniądzach jest dużo łatwiejsza niż mi się wydaje, trzeba ją tylko zacząć.
1: No i tak skończymy, a o negocjacjach to może następnym razem porozmawiam, bo to też temat rzeka, prawda?
0: Tak, to jest też bardzo ciekawy temat, to jest też temat rzeka. Ja jeśli mogę, to mogę zachęcić do słuchania podcastu, który nagrywam od dość dawna, on się nazywa Wyspa Inspiracji i tam jest dużo o pewności siebie, o prowadzeniu trudnych rozmów, o wzmacnianiu świadomości, o pracy z perfekcjonizmem. Po prostu spróbujmy wykonywać taką pracę same dla siebie. To jest naprawdę bardzo dobra praca, bo ona tylko będzie procentować i da nam to, na czym nam zależy, no chyba tak jako społeczeństwu, dostrzeganie wartości pracy.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dr Ewa Kosowska-Korniak, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji, mediatorka Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Dzisiaj gościła w naszym programie. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.

0: tylko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy audycję, a ze mną w studiu od razu pierwszy gość, Arek Ceglarski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Cześć Arku.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Tak, i od razu dodam, że poza Arkiem będzie jeszcze Karolina Kowal, też z Miejskiej Biblioteki. Dzisiaj dobra reprezentacja. Kilka dni temu rozmawiałem z Arkiem, ale przypomnijmy o tym, bo to będzie łączyło się z komiksami, o których opowiemy, że pod koniec września ruszy Klub Miłośników Komiksu, klub dyskusyjny.
2: Dokładnie tak. Klub dyskusyjny mangi oraz komiksu, który będzie organizowany właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w budynku głównym przy ulicy Minorotów 4. A dokładnie do samego klubu to zapraszamy właśnie na drugie piętro do mediateki. Startujemy o godzinie 18.
1: To tak jeszcze gwoli przypomnienia, zanim opowiemy o komiksach, które Arek przyniósł. Otwarte to jest dla wszystkich i mało tego, tutaj też możecie Państwo decydować o tym, o czym będziecie chcieli rozmawiać.
2: Dokładnie tak. Na początku ustaliliśmy, że nie będziemy się trzymać sztywno ram typu, że tak, że na zasadzie omawiamy tylko dane, jakiś jeden tytuł z góry ustalony. Na początku chcielibyśmy właśnie wprowadzić trochę, nazwijmy to, takiej wolności, żeby każdy mógł na przykład wypowiedzieć się na temat swoich jakichś ulubionych tytułów, albo po prostu może ktoś jest ciekawy świata komiksu i mangi, chce po prostu przyjść, dowiedzieć się albo coś ciekawego przeczytać, więc myślę, że to będzie doskonałe miejsce dla wszystkich chętnych, którzy są właśnie ciekawi tego świata, albo chcą po prostu o tym podyskutować.
1: A jeżeli to będą takie komiksy, jak te, o których za chwilę Wam opowiemy, to będzie o czym rozmawiać, bo nie tylko sama forma, rysunek, grafika, bo można o tej stronie plastycznej oczywiście przegadać wiele, wiele godzin, ale również treść. Ja dosyć usilnie czasami, zwłaszcza swoich przyjaciół starszego nieco pokolenia, przekonuję, żeby zaglądali jednak do niektórych komiksów, że to są bardzo, bardzo poważne tematy i no, fantastyczne powieści graficzne i myślę, że Luiza Grabowska bez cienia mnie na pewno do takich należy. No, będzie to psychologiczna właściwie powieść graficzna.
2: Dokładnie tak. Tutaj trzeba też dodać, że ten komiks był projektem dyplomowym pani, więc to też taka ciekawostka. A sam komiks, można to tak w skrócie powiedzieć, że jest takim studium stanów depresyjnych, próbą takiej pokazania, co można z tym zrobić, jak człowiek się w takich sytuacjach odnajduje lub też nie. Jest pokazana też taka na prostu wewnętrzna walka o chęć na lepsze jutro, tak?
1: No tak, bo to jest studium samotności, chociaż ja widzę, że pani na przykład ma psa i czasami się wydaje, że ludzie samotni, no to kup sobie psa albo kota. No to
2: nie tylko właśnie zwierzątko, ale tutaj no się właśnie pojawia właśnie taki dodatkowy element jej takiego dodatkowego towarzysza, który jest dosłownie cieniem. Który jest rodzajem oczywiście tej metafory tych stanów depresyjnych, ale w bardzo taki zgrabny sposób jest to wplecione i symbolicznie pokazuje pewne też stany.
1: To prawda, bo jak nam się wydaje, że jak kupimy psa albo kota, albo chomika, to już nam to wyleczy depresję albo poczucie samotności, no nie wyleczy i ta bohaterka nas o tym przekonuje. Zwłaszcza kiedy ten stan depresyjny naszych lęków, smutków, bo to jest też poczucie własnej niszczości, bo skoro nie mam przyjaciół, nie odnajduję się wśród ludzi, nie potrafię zrobić pierwszego kroku, to narasta takie poczucie bardzo często, że może jestem jakiś felerny, nie taki, kiepski, nudny.
2: Nie to nadaje się do czegoś, nie powinienem czegoś mieć, tak, nie zasługuję.
1: Bo to jest ten cień. Ten cień właśnie jest tym typem, tak, który wewnątrz nas nam to mówi. My słyszymy ten wewnętrzny głos. On w tej powieści graficznej, w tym komiksie przybiera rzeczywiście kształt taki na prawie ludzki.
2: Kształt, oczka, rodzaj też buźkę, takiego ciężaru, który właśnie w momentach, kiedy chcemy, powiedzmy, pójść w górę, tak, odbić się od tych stanów, no nagle tam chwyta nas tam za rękę, czy tam za nogę i sprowadza znowu w te ciemne, mroczne, lepkie klimaty.
1: No, przyznaję, że no, oczywiście nie powiem Państwu, czy jest na końcu happy end, czy nie jest. Zresztą w tego typu książkach nie chodzi w istocie o happy end, bądź jego brak. Bo niezależnie od tego, czy skończy się ta historia, losy tej bohaterki dobrze, czy nie, i tak wyciągniemy z tego pożytek, bo prześledzimy cały ten proces, co się dzieje z człowiekiem, co może się dziać, kiedy jest w takim właśnie stanie, w zależności od tego później oczywiście, kogo spotka, jak będzie na to reagowało otoczenie, czy znajdzie pomocną dłoń, czy nie znajdzie. No, głęboka, poruszająca rzecz. I myślę, że kolejna przypadek Hany. W ogóle ciekawe, że mamy dwie kobiety. Arku, zaskoczyłeś mnie.
2: Dlaczego?
1: Ale dobrze, widocznie kobiety może bardziej analizują niż mężczyźni ludzką psychikę, naturę. Bo daleki jestem od tego, żeby przypisywać płciom pewne rzeczy. No ale jest generalnie tak, że rzeczywiście patrząc na ostatnio wydawane polskie, zwłaszcza komiksy, to rzeczywiście te depresje, stany lękowe, bardzo poważne, różne psychologiczne kwestie są częściej poruszane przez kobiety.
2: Myślę, że to jest taka kwestia, że już społecznie się już o pewnych tematach możemy swobodnie rozmawiać, a jeżeli chodzi o tą sferę popkultury, to myślę, że też pewne tematy poważne też już wchodzą, że tak powiem, do codzienności, no ale to dzięki temu myślę, no daje nam to szersze pole właśnie do dyskusji, tak, o tym. No i też możliwość takiego, no może nie utożsamienia się, no ale zrozumienia, że z niektórymi rzeczami nie jesteśmy do końca sami, że to nie jest też taka sprawa tylko nasza indywidualna, ale też dotyczy innych osób, prawda?
1: Aha, to prawda. Przy czym tutaj w przypadku Hany akurat nie tylko Hana jest bohaterką. Tutaj jest relacja i to opisuje relację.
2: Dokładnie. No tutaj mamy przypadek nam takiego, powiedzmy, no może nieklasycznego, ale problemu małżeńskiego, gdzie tutaj no mamy jednak do tego męża przemocowca, tak, żona, która chce z tej sytuacji w jakiś sposób wyjść, ona za bardzo, ona też na początku też nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Przez przypadek pojawia się znajomy z czasów licealnych, no i tutaj powiedzmy zawiązuje się taki drobny romans, który no, powiedzmy no, w jakiś sposób rozwiąże tą trudną sytuację.
1: Rozwiąże albo nie, bo skoro mąż jest przemocowcem, to może się okazać, że jak się dowie o romansie, to będzie jeszcze gorzej. Chyba, że przyjaciel ze szkolnych lat. No właśnie, pytanie.
2: Tutaj nie jest taka sprawa prosta.
1: No nie, bo jest. Tutaj, też nie możemy oczywiście powiedzieć, co.
2: W ramach małego spoileru. Mieszkają w tym samym budynku, więc ukrywanie pewnych rzeczy no, może być, powiedzmy, no zgoła trudne.
1: Ale to też dowód na to, że czasami szczęście mamy u stóp, jak to mówią. Wystarczy się tylko
2: Zapukać do odpowiednich drzwi.
1: Aha, albo przez przypadek wysiąść z windy nie na swoim piętrze. Ale,
2: o, i taki motyw też tutaj jest.
1: Prawda? No, ja powiem tak. Oczywiście, że ta relacja jest bardziej skomplikowana, niż będziemy w stanie to Państwu teraz opowiedzieć. Natomiast to, co jest ważne, to to, jak znowu ważny temat zostaje opowiadane przez powieść graficzną, czyli komiks. Tutaj już mamy, bo tam były szarości, czernie, biele. Tutaj jest
2: tutaj już mamy troszkę więcej kolor, tych kolorów. Wiadomo, ten styl też jest bardziej minimalistyczny, ale w tym przypadku to też pokazuje, że nieważne w jakim punkcie na świecie żyjemy, no te problemy zawsze będą w jakiś sposób podobne do nas. I tutaj też jest dobry przypadek, bo mamy właśnie tą powieść graficzną koreańskich autorów. No i tak naprawdę, gdybyśmy podmienili, no nie wiem, na nazwiska polskie, tak zmienilibyśmy nazwiska też na polskie, śmiało moglibyśmy tą historię polskiej rzeczywistości, tak, i nikt by tego nie rozróżnił.
1: To prawda, jest bardzo uniwersalna, a co do tej strony graficznej, to może taki jeden przykład, kiedy pani stoi, ma w ręku telefon, później jest zbliżenie, usuń kontakt albo anuluj. Zdarzało się Państwu czasami usunąć kontakt. Czasami się wydaje, że...
2: Albo zablokować.
1: Jak już najpierw myślimy w nerwach, że tak właśnie trzeba zrobić, a później mamy ten guzik już pod palcem i zaczynamy się wahać, prawda? I to właśnie jest bardzo ładnie oddane graficznie. Albo też kiedy śpi i śni jej się, przypomina sytuacja intymna, gdzie jest szczęśliwa. Bez oczywiście żadnej wulgarnej dosłowności, Ale też jest to pokazane pięknie, bo tutaj już ilustrator tylko i wyłącznie operuje obrazem.
2: Tak, tutaj jeżeli właśnie chodzi o te środki użyte w tym przypadku, w tym tytule, one właśnie tutaj bazują na takiej dużej subtelności, to co właśnie zauważyłeś, i myślę, że to też jest jeden z atutów tego tytułu.
1: Albo jak leży w deszczu, zdarzało wam się tak w rozpaczy położyć na ziemi i po prostu, a niech już się dzieje, co chce.
2: Czy to wanna, czy to prysznic.
1: Czy to po prostu środek ulicy, prawda? Tak jak tutaj, bo już ta rozpacz sięga po prostu dna.
2: Zenitu.
1: I to są właśnie takie piękne karty w tym komiksie, gdzie nie tylko mówimy. Dużo dzieje się obrazem, dużo dzieje się gestem, ale wiemy też, że jeżeli chodzi o Daleki Wschód, o tę kulturę, tu mamy akurat Koreę, to w tej tradycji jednak gest, sposób zachowania, oj, mnóstwo można wyrazić. Oni się
2: dokładnie
1: tego uczą
2: tak,
1: od podstaw, od dzieciaka. My też teoretycznie mamy mowę ciała, ale to jest jednak o wiele, wiele bardziej subtelne i głębokie.
2: W związku z tym, że jednak w tej kulturze takie dosłowne pokazywanie emocji nie jest jak gdyby dobrze widziane, więc no tutaj musimy użyć jakieś inne środki, tak? Więc tutaj będzie ważniejsze to, w jaki sposób ktoś, nie wiem, kładzie szklankę na stole, w jaki sposób na przykład patrzy na kogoś, to są właśnie te elementy, te takie kody kulturowe, te takie szczególiki, które właśnie zdradzają te smaczki, no i budują właśnie dzięki temu postać, tą psychologię postaci, tak?
1: No mi się wydaje, że nic się nie dzieje, a jednak
2: tak, bo tutaj
1: kadrów
2: są momenty, dokładnie tak, że nie mamy żadnego tekstu, mamy dosłownie pokazane jakieś elementy z życia bohaterów, no i teraz sobie musimy, że tak powiem, pewne rzeczy dodać lub dopowiedzieć, no które powiedzmy nasze pewne wyobrażenia o pewnych sytuacjach stają się takim dopowiedzeniem historii, tak?
1: A czasami jest tak, że na pierwszej stronie ktoś coś mówi i myślimy sobie, a jaki on jest sympatyczny, empatyczny, jak ładnie i miło
2: porozmawiał. Tymczasem ostatnia strona.
1: No właśnie. I tutaj tak też właśnie będzie. Arku, bardzo ci dziękuję. Ja myślę, że kto wie, może jak teraz opowiedzieliśmy o nich, to kto wie, być może na tym pierwszym spotkaniu Klubu Miłośników Komiksu, tym dyskusyjnym, właśnie takie bardziej dorosłe komiksy o takiej właśnie tematyce, może zechcą ludzie właśnie o nich też porozmawiać, przejdą, wypożyczą.
2: Nic nie stoi na przeszkodzie.
1: No właśnie, więc wszystko przed wami. Arku, bardzo, bardzo ci dziękuję.
2: Również, dziękuję bardzo.
1: A za chwilę w studiu pojawi się Karolina Kowal, również z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zostańcie ze mną.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Karolina Kowal. Cześć Karolina.
1: Dzień dobry, po dłuższej przerwie.
0: Tak, po dłuższej przerwie wakacyjnej. No i tutaj myślę, że propozycje, o których opowiemy, właściwie Karolina o nich opowie, jak się Państwo domyślacie, stali słuchacze, na pewno będą to propozycje dla dzieci, literatura i dla maluchów, ale też dla nieco starszych, którzy już chodzą do szkoły. No i tak pomyślałem, że polecaliśmy przed wakacjami coś na wakacje. No a teraz spróbujemy coś, co z jednej strony wspomoże te pierwsze kroki w cyferki, literki, ale nie będzie podręcznikiem. Bo zakładam, chociaż wiem, że na pewno są też takie dzieci, które uwielbiają szkołę, już nie mogą się doczekać, kiedy ta szkoła się zacznie, ale dla wielu to jest też dosyć stresujące. No i nie zawsze jest łatwo zachęcić do podręcznika, odrabiania lekcji itd., itd. Natomiast do dobrej, ciekawej książki tak, zwłaszcza jeżeli ta książka nie jest właśnie podręcznikiem, nie jest wprost edukacyjna, i troszeczkę nieświadomie dla dzieci i tak je rozwija i tak będzie ten proces edukacji myślenia, radzenia sobie ze światem, ze stresem, z nauką wspomagał. Dobrze mniej więcej to wszystko opowiedziałem, prawda, na razie?
1: Tak, bardzo dobrze, ja to zaraz rozwinę już.
0: Bo tam cyferki, literki widziałem i to dlatego taki mądry jestem.
1: Też będą, tak. Zaczniemy właśnie od starszych, od nauki, ale przez zabawę, przez zagadki. Seria Zagadki detektywistyczne autorstwa Wiktora Escandela. Dlaczego tak to powiążę właśnie ze szkołą i z tym, co mówiłeś? To przyszło mi do głowy, że o tej pierwszej serii opowiem, ponieważ jest to seria książek w wieku właśnie wczesnoszkolnym i szkolnym, mniej więcej od 8 do 12 lat oraz dla całych rodzin. Każda z tych książek zawiera zestaw 25-30 zamkniętych historii, ale to nie jest tylko historia, to jest rozwiązywanie zagadki. Są szczegółowe ilustracje i trzeba przeanalizować tekst, trzeba samodzielnie rozwiązać zagadkę i w nawiązaniu do nauki i szkoły, jeśli ktoś lubi, ponieważ każda z tych książek jest na inny temat. W serii naszej, którą również mamy w bibliotece, znajdzie się na przykład sztuka, ciało człowieka, mitologia, ogólnie nauka, więc jeśli
0: ktoś... mi się to podoba. Tak sobie wyobrażam, że ten detektyw, który tropi różne zagadki, rozwiązuje, na przykład może być tak, bazuje na książce z własnego dzieciństwa, przygody z Machefim. One też były bardzo często właśnie takie detektywistyczne, że oto ktoś skradł z jakiegoś pojemnika bardzo wąskiego jakiś przedmiot. No i jak to jest możliwe? No okazało się, bo to prawo fizyki, że wystarczyło wlać wodę, no i ten przedmiot wtedy razem z wodą wypłynął. Dla dorosłych wydaje się to oczywiste, no ale dziecko, które jeszcze nie uczyło się fizyki, nie zna tych praw, to było takie wow, ale niesamowita zagadka, prawda? Ja bym tam próbował drucikiem, czymkolwiek, coś wkładać, no palec się nie mieści, a wystarczyło wlać wodę. I myślę, że to jest właśnie ten typ opowiadania, uczenia, który jest zabawny, ciekawy. Ja myślę, że w ogóle, gdyby nauczyciele, nauczycielki czasami przebierali się za detektywa, przychodzili w czapce Sherlocka i opowiadali tak o przedmiocie, którego uczą, to pewnie większość dzieci by się zachwycała, nie? Że to była nasza mama czarodziejka, to dlaczego nie nasza pani, pan nauczyciel, czarodziej albo detektyw?
1: Ja myślę, że możemy też właśnie zainspirować nauczycieli do sięgnięcia po serię tych książek, choćby na lekcji. I tutaj jest ciekawostka taka, że można te zadania rozwiązywać w grupie lub pojedynczo. Więc powiedzmy, że zawsze jakaś fajna odskocznia podczas prowadzenia zajęć.
0: A zakładam, że u ciebie w pokoju bajek też z tej książki czasami korzystasz i niektóre zagadki rozwiązujecie. Tak czuję.
1: Tak, my rozwiązujemy zagadki zaginięcia jakiejś książki na przykład, a nie jest to takie oczywiste.
0: A później okazuje się, że ktoś nie oddał. Nie, oddał, bo gdyby nie oddał, to by system wtedy na czerwono się wyświetlił. Wiem, bo czasami też dostaję takie powiadomienia. Upominamy, że proszę oddać książkę. Ale oddaję. Nigdy nie jest tak, że musiałem zapłacić karę, natomiast system upomina jak działa. Natomiast rzeczywiście to się Państwu pewnie w domu też zdarzyło. Coś jak z panem Hilarym i jego okularami. No książkę trudno mieć wprawdzie na nosie. Natomiast no, czasami położymy. Zazwyczaj odkładamy tam, ale ktoś zadzwonił albo zapukał do drzwi, pobiegliśmy i w tym biegu odłożyliśmy w inne miejsce. I naprawdę można osiwieć, zanim później ją znajdziemy. No to normalnie idziemy w to miejsce, gdzie powinna być, gdzie zawsze odkładamy, prawda? A tymczasem nie ma. I nagle co się stało? zdarza ci się? Bo mi się zdarza, z telefonem też mi się zdarza, ale wtedy można na szczęście zadzwonić.
1: Tak, i czasami czytelnicy gubią różne elementy z gier, oczywiście niespecjalnie, ale przy większych porządkach pod łóżkiem, kanapą, lodówką znajdują się i przynoszą po jakimś czasie, więc no ale pewnie zastanawiają się wtedy, co się z tym stało.
0: Co można zrobić z książką, że ona znajduje się pod lodówką? Jeszcze pod kanapą rozumiem od biedy, bo czytam w łóżku, odłożyłem, później wstałem rano, zakładałem kapcie i piętą przesunąłem książkę i wsunęła się pod łóżko, ale pod lodówkę. No, jest to wyzwanie dla detektywa, bohatera tej książki, tak, na kolejną historię.
1: Więc detektywistyczne polecam jak najbardziej. I dla młodszych, i dla starszych, i dla dorosłych. Kolejną taką serią, powiedzmy dla starszych dzieci, jest Wall-E. Gdzie jest Wall-E? Nie wiem, czy kojarzysz bohatera.
0: Bajka taka była chyba animowana.
1: Tak, a nasz bohater ma taki biało-czerwony sweter, nosi okulary i czapkę z pomponem. Jak się domyślasz, trzeba go znajdować na kartach książki, na kartkach, na różnych obrazkach bogatych w szczegóły.
0: Ale jeżeli jest taki charakterystyczny zawsze w tej czapce i w koszulce, to teoretycznie wydaje się to proste, prawda? Zwłaszcza jeżeli obrazek będzie latem, no to latem ktoś w czapce, chociaż z drugiej strony zdarza mi się widywać młodych ludzi, którzy zimą chodzą bez czapki, a latem pojawiają się w czapce. Mam takie swoje ulubione postaci. Pozdrawiam przy okazji serdecznie. No jest to pewnie chęć wyróżnienia się. Jakieś powody są. No na pewno nie te, że jest mi zimno w głowę latem, tak myślę. A ja z Wall-E nie wiem, jak jest.
1: No nie jest to takie, nie jest to takie łatwe. Nie, on ma zawsze tę czapkę, natomiast tam jest tylu bohaterów różnych, czasami może się różnić tylko kolorem czapki.
0: Aha, czyli są tacy, jest którzy on wytyczył jakieś trendy modowe i niektórzy próbują upodobnić się do Wall-E'ego.
1: Tak, jak tam my są często jego przyjaciele, tak. Różne zagubione przedmioty, ale naprawdę jest również zabawa dla dorosłych, bo nie jest to takie proste. Raz jak robiłam zajęcia dla dzieci i właśnie szukałam inspiracji, to trafiłam na taką ilustrację z Wall-E'em, gdzie nie potrafiłam go znaleźć. Po prostu był tak trudny obrazek, że szacun, jak ktoś to znalazł. Oczywiście jest odpowiedź na końcu książki, ale... No, zabawa nie byłaby taka jak...
0: No właśnie, zaglądanie na odpowiedzi na koniec książki to już bez sensu w ogóle cała taka książka. Ktoś się może zastanawiać, czemu to służy. No, oczywiście spostrzegawczości, rozróżnianiu kształtów, kolorów, ale też logicznemu myśleniu, bo czasami tak jest, że skoro na tej karcie był tu, tam, a może go rysownik i twórca książki teraz jakoś przebrał. Spróbujmy innym kluczem, nie szukajmy wprost Wall-E'ego, prawda? No, bo czasami jest tak, że coś może wyglądać podobnie jak Wall-E. No właśnie.
1: Tak, tak. Dlatego jest to też książka taka, no trochę do nauki, trochę do zabawy, ponieważ możemy się czegoś nauczyć o świecie, bo tam są oczywiście ilustracje związane na przykład, nie wiem, ze starożytnym Rzymem, więc są postacie czy miejsca jakieś mitologiczne, starożytne, a do tego
0: no, że tam
1: na
0: się teoretycznie
1: on
0: wyróżnia. No,
1: tak, bo on wędruje.
0: Raczej takiej czapki, jaką nosi, to chyba w starożytnym...
1: Przyniosę ci jedną z książek i zobaczymy, czy nam się uda go znaleźć.
0: Ja się teraz wkręciłem. Im dalej w las, im więcej opowiadasz, to mnie coraz bardziej intryguje, gdzie ten Wall-E jeszcze poszedł i gdzie on może być i dlaczego w takim razie trudno go znaleźć. No Państwo, jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście możecie pójść do biblioteki i sobie książkę wypożyczyć i poszukać Wall-E'ego. Dobrze, mamy starsze nieco dzieci, ale będą też propozycje dla młodszych. Posłuchamy pięknej muzyki i wrócimy do Was.

0: wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Karolina Kowal, pokój bajek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I chociaż mówiłem, że dla młodszych, to zaczniemy od wyszukiwanki, czyli zasada podobna jak w tej książce, o której już mówiliśmy, ale dla nieco młodszych, czyli nieco prostsza, no i nie będzie to Wall-E przede wszystkim.
1: Tak, i będziesz mógł znaleźć tutaj dużo rzeczy. Będzie prostsze.
0: Poradzę sobie.
1: Tak, książka z serii Moja Wielka Wyszukiwanka. Mamy tutaj różne części, kilka, ale jest to trochę połączenie zabawy i znowu nauki. Oczywiście, książka polega na tym, żeby znaleźć proste rzeczy, na przykład mamy tutaj fragment miasta, centrum miasta powiedzmy, no i dziecko musi konika na sprężynce znaleźć lub jakiegoś lody albo kuriera. Już chyba widzisz kuriera, nie? No,
0: tak,
1: takie prostsze.
0: Kurier na szczęście stoi akurat blisko samochodu, bo gdyby było tak, że samochód kuriera stoi, to samochód bym zobaczył od razu, ale sam kurier mógłby już być na przykład na piętrze, bo widzimy też, co robią ludzie na piętrze i tam już wręczać komuś paczkę. I wtedy znalezienie kuriera już nie byłoby takie proste, trzeba byłoby się bardziej namęczyć, ale tam teatr też widziałem, że jest to bardzo budujące, że nie tylko lody, prawda, wata cukrowa i tego typu rzeczy, ale przy okazji tego typu budynki, bo dzieci pewnie będą pytać, a co to za budynek i tak dalej. Duży plus.
1: Tak, jest też piekarnia. Tak, no, jest
0: piekarnia
1: fontanna.
0: Obok teatru i księgarni najważniejsze rzeczy. Najważniejsza jest piekarnia, tam idziemy rano, później idziemy do biblioteki, a wieczorem na koncert na przykład.
1: Tak, a jeszcze pomiędzy na lody.
0: Aha, no tak, rzeczywiście, po koncercie.
1: Tak, tak. Natomiast dlaczego wybrałam tę serię? Ponieważ poza oczywiście zabawą, dziecko poznaje też różne zawody, ale w ogóle życie, że tak powiem. Ponieważ mamy tutaj, wiadomo, tak jak powiedziałeś, teatr czy miejsca, inaczej, co można poznać w mieście. Tutaj mamy na przykład gospodarstwo. No to też zwierzątka.
0: Betoniarkę też widzę, karetkę widziałem, czyli rzeczywiście na każdej ilustracji, bo to jest tak, że ilustracja zajmuje obie strony. Rozkładamy na stole przed dzieckiem, nie musi później już przewracać w tej wewte. Z jednej strony mamy narysowane te przedmioty, czy też postaci, które dziecko musi znaleźć na rysunku, no ale przy okazji opowiemy mu, kim one są. No bo kurier dostarcza paczki, prawda? Mamy też robotnika, który coś naprawia, więc plac budowy, betoniarka, no ale zaraz będzie. A co on trzyma w ręce? No i to nie będzie takie proste. Bo jakiś wąż, być może. To więc Państwo będziecie musieli pomagać dzieciom i
1: tak,
0: opowiadać.
1: Ale jest tu, jak widzisz, jakby fragment miasta rozkopany. Znamy to tutaj.
0: Czasami trzeba po prostu rozkopać, tak, żeby później było ładniej. No.
1: Ale też można dzieciom wytłumaczyć, że to jest potrzebne, prawda? Aha. Ale nie odbiegając od tematu, jeżeli mamy na przykład jakieś roboty, to też dzieci poznają, że może być fragment miasta właśnie w takim stanie, ponieważ trzeba coś ulepszyć, trzeba coś naprawić i znowu jest temat do rozmowy. Widzą, że w mieście jest park czy plac zabaw, w Opolu również mamy takie piękne miejsca. Dlatego te książki też skłaniają po prostu do rozmów o życiu. O, mamy zoo, które jest również piękne w naszym mieście. Więc każda z tych książek pozwala na to, żeby wprowadzać dziecko w świat po prostu nauki, przyrody, codziennego życia, codziennych spraw, ponieważ właśnie tytuły w serii to na przykład Mój Dzień, czyli podejrzewam, że będzie tam pokój, dom, żłobek,
0: myjemy
1: przedszkole.
0: Ząbki, tak. Jemy śniadanie, pakujemy tornister,
1: kolacja, śniadanko, tak. Pojazdy, czyli poznajemy też różne, czy przedszkole, więc na przykład.
0: Albo uczymy się prasować. Ja o tym prasowaniu nawiązuję do okładki kolejnej książki. Tu szczęśliwie rozpoznałem, że prawdopodobnie chodzi o ślad po żelazku. No, niestety czasami nam się zdarza, tak, jak ktoś prasuje, że znowu ktoś zadzwoni albo zapuka do drzwi. My nie odłożymy żelazka, a zostawimy, no i później na koszuli zostaje nam właśnie taki ślad. Trafiłem, że to o żelazko chodzi, bo tytuł książki to Kłopot.
1: Trafiłeś. To, no, jak przypalimy coś, to oczywiście mamy kłopot. Jeśli się zorientujemy szybko, to na szczęście nie dojdzie do większej tragedii, ale jak przypalimy ubranie na przykład mamy albo taty, to

0: może być trochę no, złości, prawda? I właśnie w tej książce jest taka sytuacja, że no, był obrus ulubiony, wyhaftowany przez babcię.
1: Piękny,
0: tak, ulubiony obrus mamy, no ale się zamyśliłam trochę dłużej i przypaliłam. I książka opowiada to w ten sposób, że było to jak nieszczęście, spadło jak nieszczęście. Co tutaj widzisz?
1: A, to ja Państwu mogę wyjaśnić, spróbuję to opisać, bo wiecie na pewno, jak wygląda ślad po żelazku na takim obrusie. No i teraz tak, w pierwszym odruchu trzeba wyrzucić, bo brzydko wygląda. A ta książka uczy, bardzo kreatywnie i pomysłowo, że wcale nie trzeba wyrzucać, bo tutaj za pomocą kilku kresek nagle z tego śladu po żelazku powstaje nam rakieta kosmiczna. I wygląda to pięknie i wygląda, jakby miało być specjalnie. A dlaczego obrus ma mieć tylko kwiatki i tego typu jakieś hafty, a nie rakiety kosmiczne, prawda?
0: Tak.
1: Ja bym taki obrus mógł mieć, taki obrus.
0: Tak, bohaterka książki twierdzi, że na taką plamę nie ma siły, więc mamy tutaj muskularnego pana.
1: No, to już bardziej skomplikowany rysunek, ale imbryczek podoba mi się bardzo, bo tylko uszko z jednej strony do tego śladu dorysowujemy, jakąś z góry nakręteczkę i mamy oto piękny dzban. Nie no, sowa jest piękna.
0: Prawda, piękna, bo nie pomogą żadne rady. No i wiadomo.
1: Mnóstwo rzeczy można z tego zrobić,
0: tak,
1: jak się okazuje.
0: Zobacz, ile jest jeszcze stron na kartce.
1: Wszystkich nie będziemy Państwu opowiadać, ale
0: tak,
1: jedno jest
0: sięgnąć.
1: Pewne. Pokazuje to, że w sytuacji, tak psychologicznie, no bo dziecko może też się zasmucić, rodzic się zasmucił, to już skoro tak się stało, to po co złość, po co żale, prawda, i smutki, spróbujmy to zrobić z tego coś sensownego. Okazuje się, że można. A poza tym książka jest tylko i wyłącznie podpowiedzią, bo tutaj autorka podaje nam kilka różnych rzeczy, które możemy dorysować, drobne elementy do tego śladu i powstaje nam nowy, piękny rysunek. A Państwo możecie też wymyślać własne i próbować, co jeszcze można dorysować do takiego śladu po żelazku, żeby powstało coś nowego, coś ładnego.
0: Tak, nie będę zdradzała zakończenia, ale tylko Tobie pokażę, że wróciła mama i zrobiła coś jeszcze i się wcale nie zezłościła.
1: Ale tego już Państwu nie powiemy, ale powiem, że jest to pomysł przedni, na to bym nie wpadł, bo okazuje się, że nie tylko można dorysowywać, można zrobić coś jeszcze, a co? No to dowiecie się, jak sobie po książkę sięgniecie. Kłopot.
0: Tak, Iwony Chmielewskiej polecam bardzo, jest to inspirująca książka. Pani Chmielewska napisała jeszcze 4 niezwykłe miski i w kieszonce, które są w bardzo podobnym stylu. W kieszonce też się schowały różne rzeczy, czyli tylko z tej kieszonki na przykład wystają uszka króliczka,
1: aha,
0: nożyczki.
1: I my nie wiemy, co to jest.
0: Tak. I dzieci zgadują.
1: No dzieci zgadują. Ja nie wiem, czy bym sobie z wszystkim poradził, ale dzieci mają taką wyobraźnię, my często myślimy, że nie, ale oj, potrafią zaskakiwać. Przynajmniej te wszystkie, które w życiu poznałem, zawsze jak się z nimi już tak usiadło, nawet jak były nieśmiałe, no bo co trzeba zrobić? Trzeba im po prostu powiedzieć, albo pokazać książkę. One muszą mieć z tym po prostu kontakt. I wtedy nagle, jak im się już otworzy jeden, drugi, trzeci obraz, no to zaczynają popuszczać wodze własnej fantazji. No i tutaj są naprawdę mistrzowskie. I to praktycznie każde. Tylko trzeba poświęcić im czasami troszeczkę czasu, a przede wszystkim dobrze, żeby książki zwyczajnie były w domu. I żebyśmy to robili też razem, bo to jest radocha, prawda, że możemy się pochwalić. No, sam będę czytał i zgadywał. Cała radość polega na tym, że później biegnę. To jest to, ja już wiem, albo zobacz, co tutaj dorysowałem, co jeszcze zrobiłam.
0: Albo, a pamiętasz, mama, tata, w tej książce było coś takiego? Więc tak, też słyszymy takie zdania w bibliotece, więc wiemy, że ma to wszystko sens, książki naprawdę inspirują. Możemy jeszcze tutaj wspomnieć?
1: Tak, możemy jeszcze króciutko, tak, bo mam oko na liczby, to pewnie seria Mam oko słynna.
0: Tutaj długo nie będę się rozgadywać, ponieważ Państwo myślę, że znają Państwa Mizielińskich i serię Mam oko. Też taka książka na spostrzegawczość, ale tutaj na przykład mamy liczby, czyli wiadomo, że dziecko na przykład widząc jeden musi znaleźć jedną tylko taką rzecz, zwierzątko.
1: Aha, ale to nie, to ja pozwól, że wytłumaczę, bo to jest tak, że na takiej ilustracji, gdzie trzeba znaleźć jedynkę, są różne postaci, zwierzęta i występują albo parami, albo we troje, a dziecko musi znaleźć to, które jest tylko jedno. I to jest całe.
0: Czyli
1: całe
0: uczy się
1: bajer.
0: Liczyć, uczy się tego, że jeden to jest tylko, no jeden, dla nas to jest jakby oczywiste, ale dla dziecka nie. No i tak mamy.
1: Ale przez takie zestawienie, że tak. Nie, bo miałoby na przykład jeden owoc, jak najczęściej jest jedynka, jedno jabłuszko, dwójka, dwa jabłuszka. A tutaj jest wiele postaci i trzeba znaleźć tą, która jest sama, krótko mówiąc.
0: No i później jest są.
1: Analogicznie też... do 10 pewnie, jak to dla maluchów.
0: Tak.
1: Zakładam.
0: Mamy oczywiście też serię Mam oko na litery, tam trzeba na przykład znaleźć na literkę C ileś i tam jest napisane, ile jest tych wyrazów. Aha. Albo C to jest trudne, bo może być czy
1: H. Ciecierzyca. No właśnie, zawsze mnie zastanawiało, tak, czy jak C to powinny być wyrazy tylko na C, czy może też być na przykład CH albo czy. Ja uważam, że jeżeli uczymy literki C najpierw, to jednak T na C, bo wprowadzimy dziecku duży chaos, bo zaraz powie, no skoro to jest C, to dlaczego mówimy H albo czy, prawda? Więc zdecydowanie, jak już uczymy najpierw C, jak będziemy uczyli później H, to możemy tłumaczyć, że jest samo H i CH. I są takie wyrazy. No ale będzie pytanie, a dlaczego? I tutaj już naprawdę są gramatyki, trzeba się dobrze przygotować. To dla tych starszych nieco.
0: No. Tak, masz rację z tym C, oczywiście. To już mnie poniosło, bo grałam ostatnio w Państwo i Miasto.
1: Aha,
0: tam
1: oj,
0: można.
1: Bardzo lubiłem. Ciekawe, czy jeszcze ktoś gra. Jak Państwo gracie w Państwa i Miasta, możecie się pochwalić. Kto się pochwali, czy gra w Państwa Miasta, to dostanie jakąś niespodziankę książkową dla dzieci. Mam kilka takich w szafie przygotowanych specjalnie dla Was. Niech to będzie jako coś na rozpoczęcie roku szkolnego dla Waszych pociech. Karolino, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również.
1: Mam nadzieję, że niedługo ponownie się spotkamy, bo wiem, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie sporo ciekawych wydarzeń, ale to wszystko po kolei. Najpierw spokojnie sobie te pierwsze dni powakacyjne, nie wszystko naraz. Więc do zobaczenia, mówię Tobie, a Państwu jeszcze do zobaczenia nie mówię, ponieważ usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Tomasz Specjał. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: Wydawnictwo Replika, ale mam dobrą wiadomość, bo często tak jest, że ktoś przychodzi z wydawnictwa, opowie o nowościach. Tak będzie, ale w przypadku Tomasza Specjała będzie też rozmowa o jego autorskiej książce Baśka Murmańska. Szykujcie się, bo naprawdę ja o tej historii nie wiedziałem nic, przyznaję się ze wstydem. Niedźwiadka słynnego z Monte Cassino znamy wszyscy, myślę, a Baśkę Murmańską, ja wiem, teraz zaczniecie sobie już sprawdzać coś w internecie, no ale książka was zaskoczy. Zanim jednak o Baśce Murmańskiej, to rzeczywiście, Tomku, przyniosłeś też troszeczkę nowości z wydawnictwa Replika. Jakbyś mógł opowiedzieć, zachęcimy was do czytania. Co wybrałeś, bo na stoisku, jak byłem, przyznaję, podczas festiwalu, to tych książek jest mnóstwo, które wydajecie. Jest to czytać na cały rok, no ale wiadomo, że tutaj mamy tylko wybrane, takie, które Tomasz uznał, że warto o nich opowiedzieć.
2: Na początku chciałbym Państwu polecić książkę mistrza grozy i thrillerów Grahama Mastertona. Książka nosi tytuł Trauma. Jest to historia Bonnie Winter, która ma specyficzne zajęcie, a mianowicie sprząta mieszkania po morderstwach, samobójstwach, które, jak opisuje Masterton, są naprawdę przerażające. I podczas takiej jednej swojej pracy odnajduje gąsienicę motyla, który występuje tylko w Meksyku i jest on powiązany z demonologią Azteków. Więcej Państwu na ten temat nie opowiem, żeby nie spoilerować. Aha,
1: ja sobie spróbuję oczywiście podomniemywać, bo ci, którzy Mastertona znają, już usłyszeliście, mitologia meksykańska, indiańska, więc nie będzie to tylko i wyłącznie zwykły motyl, bo gdybyśmy mieli do czynienia z książką kryminalną, to najpewniej byłoby tak, że skoro ten motyl tylko tam występuje, to morderca, sprawca tej zbrodni na tym miejscu, prawdopodobnie stamtąd przyjechał, stamtąd pochodzi, już możemy zawiązywać nici śledztwa. Natomiast u Mastertona, gdzie jest mnóstwo grozy, bo jest mistrzem tego gatunku, a także bardzo mocnych scen, nazwijmy je erotycznych bardzo często, bo jak wiadomo, to demony. Demony się w tym lubują, jakoś tak jest, zwłaszcza u Mastertona, to możemy się spodziewać, że z tej gąsienicy coś się wykluje. I będzie się działo na pewno.
2: Tak, coś przerażającego, zapewniam Państwa.
1: No, a do tego pięknie wydana, widzę tak teraz na tą współczesną, już taką modłę z barwionymi stronami, na których oczywiście...
2: Brzegami,
1: tak. Na których oczywiście ten motyl bądź ćma jest też. Bardzo ładna grafika. Ja myślę, że jako plakat na ścianę też świetnie by się sprawdziło.
2: Szczególnie dla tych, którzy się lubią bać albo się w ogóle nie boją.
1: Aha, tak, bo niektórzy podobno czytają te kryminały, te horrory, takie thrillery i mówią... Czytałem straszniejsze. No może to tak jest, że jak już ktoś czyta tego dużo, to potem się nie boi. Ja tam się boję.
2: Ale mogą czytać albo w dzień, albo przy zapalonym świetle, żeby się mieli bać.
1: Chociaż powiem Ci, Tomku, że chyba bardziej przerażające są książki opisujące prawdziwe historie i tam jest prawdziwe piekło. Już nie duchy, nie demony, tak. One bardziej przerażają. A taka jest kolejna książka, bo już widzę kątem oka.
2: Kolejną książką jest W piekle czerwonego imperium, wspomnienia buntownika z gułagu w Workucie. Autorem tej książki jest Edward Buca. Edward Buca był żołnierzem Armii Krajowej. Pochodził z okolic Sambora pod Lwowem. Działał tam w szeregach, jak wspomniałem, Armii Krajowej. Po 1945 roku został aresztowany przez NKWD. Został skazany wraz z dwoma innymi Polakami na karę śmierci, którą później zamieniono mu na 20 lat pobytu w łagrze. I ta książka jest w niektórych momentach przerażająca, pokazująca ten sowiecki mir i traktowanie ludzi gorzej niż zwierzęta w łagrze. Buca opisuje nie tyle, opisuje również relacje między więźniami, bo wśród więźniów politycznych siedzieli również zekowie, kryminaliści, którzy rządzili, narzucali jakby swoje prawa w tych obozach. Buca został zwolniony z Workuty w 1958 roku. Przyjechał do Polski. Tutaj został ponownie skazany na karę śmierci. Zamieniono mu to na mocy amnestii na więzienie i zaliczono pobyt w Workucie. Później w latach starał się o wyjazd na zachód. Niestety władza mu nie pozwoliła wyjechać. osiedlił się na Śląsku bodajże, pracował w kopalni i w 70 roku udało mu się uciec do Szwecji. Tam wydał swoją książkę, swoje wspomnienia w Anglii. Następnie przeniósł się, kiedy zrobiło się tej książce głośno, to bał się, że długie ramię z beków mogą go dopaść, więc wyemigrował do Kanady. Do Polski wrócił na początku lat 2000. Został zrehabilitowany, dostał odszkodowanie, osiadł w Szczecinie w 2013 roku, ale w tym roku zmarł, więc nie na długo się nacieszył polską wolnością.
1: No ale dobrze, że został zrehabilitowany ze swojego życia, bo myślę, że to jednak było ważne, bo przecież takie doświadczenia, jakie tutaj wyniósł, tak, i jeszcze prześladowania później w komunistycznej Polsce, to naprawdę żyć z takim piętnem, że wiadomo, że no uciekłem, fajnie, udało mi się, wyjechałem, ale tutaj ciągle jestem jakimś bandytą, zdrajcą, nie wiadomo kim, a przecież tak nie jest, prawda?
2: Tak.
1: A wiemy, że po 90 roku wcale nie było tak szybko i łatwo. Zresztą ta książka jest tego dowodem, że ciągle jeszcze ukazują się książki takie jak ta, tych świadków, ludzi, którzy doznawali tych cierpień, tych strasznych zbrodni, i bardzo powoli nam idzie to przywracanie tej pamięci o nich.
2: No niestety, on jeszcze opisuje taką tragiczną sytuację, że kiedy został skazany na karę śmierci, to jego starsza siostra dostała zawału. Matka jej pobiegła po pomoc do lekarza, lekarzem był lekarz NKWD, który mieszkał w sąsiedztwie. Przyszedł, dał jej jakiś zastrzyk i powiedział, że już nie będzie więcej cierpieć. Ona umarła, więc prawdopodobnie tym zastrzykiem zabił. Polecam Państwu bardzo serdecznie książkę Edwarda Bucy W piekle czerwonego imperium.
1: Ja nawet myślę, Tomku, że jeżeli chodzi o te sowieckie obozy, dzisiaj wiemy, że one ciągle istnieją i trafiają tam m.in. Ukraińcy, zwłaszcza obecnie żołnierze, że one się wiele nie zmieniły, podejrzewam, od tamtej pory. Nadal takie są.
2: Być może, że tak jest. Tak? Ja nie miałem okazji zwiedzać tych obozów i nie mam ochoty na tam wybierać.
1: To dopiero zaczyna wychodzić tak naprawdę, bo są te wymiany jeńców na szczęście i to, co już, a Państwo też mieliście okazję słuchać niedawno rozmowy z reportażystą, który rozmawiał z żołnierzami, jest to porażające. To będą traumy, które będą ciągnęły się również przez całe życie, a to pastwienie się, bestialstwo, które tam się odbywa, jest naprawdę przerażające. Zwłaszcza, że tutaj tym bardziej nie tylko sam ten sowiecki system, ale to właśnie jeszcze ta obecność tych zbrodniarzy, morderców, kryminalistów, a wiadomo, w więzieniach najczęściej tak jest, że rządzi jakiś gang najsilniejszy i tak dalej. Łatwiej jest miejscowym niż jakimś ludziom z Polski, którzy są w obcym zupełnie środowisku, no to tamte bandziory. No nawet, no, dobrze, już nie drążmy. Na pewno książka dla dorosłych i na pewno trzeba się emocjonalnie do niej przygotować, ale warto, są to książki absolutnie potrzebne. I tu postawimy kropkę, ale do rozmowy jeszcze wrócimy w dalszej części programu.

0: wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu jest nadal Tomasz Specjał, a na stole przed nami kolejne nowości. Proszę, Tomku.
1: Kolejną książką jest praca Łukasza Gołębiowskiego, Lud Polski, jego zwyczaje i zabobony. Łukasz Gołębiowski, można powiedzieć, że był prekursorem badań etnograficznych i folklorystycznych nad obyczajami, wierzeniami, obrzędami i zabobonami mieszkańców wsi. Urodził się w XVIII wieku, ale swoją pracę rozpoczął w XIX wieku, która zaowocowała właśnie jakby udokumentowaniem, jak już wspomniałem, obyczajów, wierzeń, obrzędów. W swojej książce umieścił również opisy tradycyjnych strojów, jak i przejmujące relacje o ludowych wierzeniach. Badania Gołębiowskiego były inspiracją między innymi dla wielu późniejszych badaczy i między innymi dla Zygmunta Glogera, autora Encyklopedii Staropolskiej, który z pełnym garściami czerpiał z jego dorobku naukowego. Łukasz Gołębiowski był również powstańcem kościuszkowskim, był historykiem, pamiętnikarzem. Urodził się w 1773 roku, a zmarł w 1849 roku. I jest to książka z cyklu Wierzenia i Zwyczaje, to już jest około 60 tom bodajże, w której przedstawiamy właśnie, staram się przedstawić zarówno wierzenia, demonologię słowiańską, jak i również innych ludów. Przedstawiamy również zbiory bajek, legend, które przybliżą właśnie...
0: Tak, i tutaj Państwo na pewno wiecie, bo ja o wszystkich 60 Wam na pewno nie opowiadałem, ale o kilku wybranych książkach z tej serii w audycjach Wam mówiłem i rzeczywiście seria jest niezwykła. Jak kiedy ta seria powstawała, już trochę lat minęło, wiemy, że jest ich 60, zastanawiałem się, ile tych książek może być, że pewnie będzie kilka, może kilkanaście, a tu okazuje się, że to jest absolutnie ogromna kopalnia jeszcze rzeczy do odkrycia, zwłaszcza, że tutaj o Encyklopedii Glogera na przykład bardzo wiele osób wie, bo pojawia się czasami też na aukcjach. Ci, którzy interesują się dawną książką, kupują oryginały, to są, w zależności jeszcze, która oprawa, które wydanie, więc naprawdę cenna rzecz, a bardzo często nie znamy właśnie tych pierwszych badaczy, tych pionierów, bo od tej etnografii, etnologii, mam jeszcze Kolberga, możemy też przywołać. Trochę wiadomo, i najczęściej jest tak, że to duże jedno nazwisko krąży, ale na nich pracowali też tacy ludzi właśnie jak on. Fajnie, że te teksty w ogóle ocalały, że zostały wydane.
1: Czy jednym z takich współczesnych badaczy, już nie żyjących, dwóch to był, to jest Bogdan Baranowski, autor wielu książek, między innymi Ludzie Gościńca, czy W kręgu piorów i wilkołaków, który w latach 50., 60. jeździł po różnych rejonach Polski i rozmawiał jeszcze z ludźmi, którzy co pamiętają.